Ja jestem wszystkim, czego chcesz. Wszystkim, czego chcesz. Wszystkim, czego chcesz. Powiesz tylko słowo i wiesz, że zostawię to, co mam, ale może też i ty.

Chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję.

Dlatego, że tu, dlatego, że tak, może i lepiej niż byłoby, gdyby to, co mogło się stać, udało się, mój świat byłby inny. Nie miałabym

może i lepiej niż gdyby nic. Stało się tam, gdzie widzę sens i czasem chcę, a nie mam dość siły. I dobrze, że jest, że trzyma mnie tak tej niepewności przyjemny klimat. Bo może bym tu za tym, co tam, za bardzo tęskniła. Nie widzę.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

0: Minęła godzina 6.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Przed nami pierwsze poranko informacje. Serwis przygotował i przedstawi Remigiusz Fladrowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Higiena cyfrowa oraz rozwój psychiczny. Od jutra polska szkoła się zmienia. Nowy płatny parking w Centrum Łodzi. Kierowcy, ale nie wszyscy, zapłacą dopiero na początku przyszłego roku. Z piekła do nieba i z powrotem. Tak można podsumować mecz piłkarz Widzewa Łódź z Lechem Poznań. W regionie będzie ciepło, nawet 27 stopni, ale w środku dnia może mocno padać. Szkoły i przedszkola w całej Polsce przygotowują się na powrót dzieci i młodzieży. Od września wchodzi w życie nowa podstawa programowa. Najważniejsze są higiena cyfrowa oraz rozwój psychiczny, fizyczny i społeczny najmłodszych, mówi Dorota Raczyńska z przedszkola nr 4 w Poznaniu.
3: Musimy się przystosować i sale przystosować do obszarów, które są w nowej podstawie programowej, także to się zmienia. Szykujemy takie kąciki wyciszenia dla dzieci. No trochę się zmienia. Zmienia się podejście przede wszystkim do dziecka.
2: I właśnie o zmianach w polskiej szkole rozmawiać będziemy z porannym gościem Radia Łódź, nauczycielem Bartłomiejem Rosiakiem. Ta rozmowa o 8.10.
4: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
2: Nowy płatny parking w Centrum Łodzi. Chodzi o Piotrkowską 204 niedaleko łódzkiego Manhattanu. To miejsce ma być włączone do strefy płatnego parkowania, ale dopiero na początku przyszłego roku. Dla mieszkańców z abonamentem parkingowym postój będzie bezpłatny, mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu.
5: Jeżeli mamy już wykupiony abonament parkingowy w strefie płatnego parkowania, wówczas możemy zgłosić się do Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi, aby uzyskać tak zwany abonament zerowy. Na takich zasadach funkcjonować będzie parking przy ulicy Piotrkowskiej 204, co zostało ustalone z mieszkańcami na tegorocznych konsultacjach.
2: Jeszcze w tym roku na parkingu mają rozpocząć się prace, które pozwolą włączyć parking do płatnej strefy. Dziś ostatni dzień obowiązywania programu CPN, ceny paliwa niżej w nowej odsłonie. Od 1 września VAT na benzynę i olej napędowy ponownie wzrośnie z 8 do 23%, a to oznacza podwyżki od 65 do 95 groszy za litr. Utrudnienia na drodze między Działoszynem a Szczytami w powiecie pajęczańskim. Mowa o drodze wojewódzkiej nr 486, która jest przebudowywana na 5-kilometrowym odcinku. Będą objazdy, mówi Marcin Nowicki z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
6: Od poniedziałku planowane jest zamknięcie odcinka objętego robotami. Objazd poprowadzony będzie drogą krajową 42 przez Parzymiechy i Jaworzno, krajową 43 przez Rudniki i Wieluń. Zamknięcie to nie będzie dotyczyło dojazdów docelowych do posesji i pojazdów budowy.
2: Prace potrwają niecałe 2 lata. Tegoroczna Parada Wolności w Łodzi za nami. Ulica Piotrkowska zamieniła się w jedną wielką dyskotekę, którą wypełniły tysiące fanów, a także przystrojone ciężarówki z DJ-ami. Święto klubowych brzmień podsumowuje nasz reporter Sebastian Dziuda.
7: Impreza drugi rok z rzędu przybrała 3-dniową formułę, więc pierwsze DJ sety wybrzmiały na ulicy Piotrkowskiej już w piątek wieczorem. Kulminacyjnym momentem parady była jednak sobota. Tego dnia na najsłynniejszym deptaku w Łodzi pojawiło się 14 przyozdobionych platform, z których DJ-e prezentowali najrozmaitsze podgatunki muzyki elektronicznej, jak chociażby techno, drum and bass czy house. Zapytałem uczestników parady, jak oceniają tegoroczną edycję.
8: Elegancko. Znakomita impreza na europejskim poziomie.
9: Jest stały punkt. Formy musimy zrobić.
7: Granie trwało od 15 do 23, a na koniec platformy wraz z imprezowiczami przeniosły się w tanecznym przemarszu do EC1, gdzie w hali maszyn odbyło się oficjalne afterparty. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
2: Parada na koniec zagrała na głównej scenie przy Placu Wolności. Piłkarze Widzewa Łódź wciąż bez zwycięstwa na własnym stadionie. W meczu 6. kolejki PKOB w Ekstraklasy Łodzianie przegrali 2-3 z Lechem Poznań. Szczegóły w relacji Michała Malinowskiego.
10: To była prawdziwa droga z piekła do nieba i niestety z powrotem. Po 22 minutach Widzew przegrywał 0-2, ale szybko strzelił kontaktowego gola. Jego autorem był Karol Świderski, dla którego było to premierowe trafienie w czerwono-biało-czerwonych barwach. Do przerwy wyrównać się nie udało, ale niedługo po wznowieniu gry Mariusz Fornalczyk doprowadził do remisu. Później wprawdzie to goście przeważali, ale na samym początku doliczonego czasu gry Widzew miał rzut karny. A właściwie to miał mieć, bo choć sędzia wskazał na 11 metr, to później jego decyzję zmienił VAR, bo był spalony. Po kolejnych 3 minutach to Lech się cieszył. Fatalny błąd golkipera Widzewa, który wcześniej grał naprawdę znakomicie i piłkarz gości umieścił piłkę w pustej bramce. Zamiast radości po końcowym gwizdku były zatem łzy rozpaczy. Michał Malinowski, Radio Łódź.
2: W tabeli prowadzi Legia Warszawa. Lech jest wiceliderem. Widzew zajmuje 13 miejsce, a już w środę Łodzian czeka mecz Pucharu Polski z Koroną Kielce. Więcej informacji na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
4: We'll be right back.
11: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Ostatni dzień sierpnia w regionie pod znakiem chmur. Parasol o poranku raczej można zostawić w domu, przynajmniej w Łodzi, jeśli popada to późnym popołudniem, tak około godziny 16, gdzieniegdzie w regionie może także zagrzmieć. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz w stolicy województwa 13 stopni, w ciągu dnia w Łodzi 26 stopni, cieplej w Piotrkowie, nieznacznie cieplej, bo do 27 stopni, podobnie w Skierniewicach, tam o 12 27 stopni, później temperatura spadnie do 20-21 stopni. W Sieradzu dziś najchłodniej, maksymalnie do 25 stopni, teraz na termometrach 13 stopni.
11: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 5 minut po godzinie 6. My mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko. Iwona Błaszczyk przy konsolecie, Marcin Pośpiech przy mikrofonie. Mamy poniedziałek, tak, to jest 31 dzień sierpnia. No i mamy fantastyczną muzykę na początek dnia. To grupa Thin Lizzy.

To tak, do porannej pierwszej kawy. Grupa Thin Lizzy na rozbudzenie 10 minut po godzinie 6. My raz jeszcze mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko. No tak, w kalendarzu ostatni dzień sierpnia, no ale spokojnie, jeszcze przed nami ponad 3 tygodnie lata i zdecydowanie wiele pięknych, słonecznych dni. Swoją drogą do końca tego roku 2026 pozostało 86 dni, w tym 86 dni roboczych, dodajmy, oraz 37 dni wolnych od pracy. To chciałem powiedzieć. No i właśnie, może ta ostatnia informacja doda trochę otuchy. Poza tym wschód słońca 7 minut przed godziną 6, to za nami. Słońce zajdzie 29 minut przed godziną 20. Dzień potrwa 13 godzin i 39 minut. A na zegarze teraz 11 minut po godzinie 6.

13 minut po godzinie 6. Najlepsze życzenia dla solenizantów, a nimi dzisiaj Bogdan i Rajmund. Pozdrawiamy, kłaniamy się nisko wszystkim Bogdanom i Rajmundom, także oczywiście dzisiaj urodzonym 63 lata temu. No właśnie, w Warszawie urodził się Robert Gawliński, gitarzysta, kompozytor, wokalista, a także lider zespołu Wilki. Formacji szczególnie popularnej w latach 90., ale oczywiście przecież nie tylko w latach 90. No i jak się zdaje, to był pierwszy wielki przebój tego zespołu, piosenka, która otworzyła Wilkom szeroko drzwi do wielkiej, wielkiej kariery. Son of the Blue Sky w Radiu Łódź.

1963, wtedy 31 dnia sierpnia urodził się Robert Gawliński. A co jeszcze wydarzyło się w 1963 roku? No chociażby 15 lipca ogłoszono we Wrocławiu epidemię ospy. Z kolei w Warszawie 20 sierpnia uruchomiono pierwszy polski laser. Poza tym we wrześniu Polska pokonała w Szczecinie reprezentację Norwegii 9-0. No i w tym meczu swojego pierwszego gola w kadrze strzelił 16-letni wówczas Włodzimierz Lubański. Poza tym na świecie między innymi premiera Ptaków Alfreda Hitchcocka, Wielka Brytania. Tam napad stulecia z pociągu pocztowego skradziono ponad 2,5 miliona funtów. Z kolei w sierpniu ukazał się singiel She Loves You grupy The Beatles. No i jeszcze jedna ważna data z 1963 roku, 22 listopada. 35. prezydent Stanów Zjednoczonych John F. Kennedy został zamordowany w Dallas. Jego obowiązki przejął Lyndon Johnson. 20 minut po 6 teraz.

23 minuty po godzinie 6. Jessie Ware w Radiu Cio Poranku. A my powtarzamy to także rano oczywiście. Sporo letnich dni jeszcze przed nami. No ale kalendarze nie oszukamy. Jutro ten dzień, początek roku szkolnego, to tak ściszonym głosem można powiedzieć. No ale będą ważne informacje nie tylko dla uczniów, ale także dla kierowców. Zrobi się tłoczniej na drogach, także w okolicach szkół, to na pewno. No i będziemy mieli kilka rad wartych przypomnienia. Porozmawiamy także generalnie o kondycji polskiej szkoły. Tylko co 25. nauczyciel ma mniej niż 30 lat. Tak wynika z najnowszych analiz, no ale szkole doskwiera także niż demograficzny. Naszym gościem po godzinie 8 będzie nauczyciel Bartłomiej Rosiak. Już teraz zapraszam na to spotkanie w imieniu Michała Dąbrowskiego. Poza tym stałe punkty programu będzie poranna prasa, kalendarium, także wiadomości ze świata sportu.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Reklama.
2: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
1: Egzotycznie świeże.
2: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
1: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
2: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
3: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
6: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
8: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
7: Ogłoszenie społeczne.
9: Na zegarze 6:30. Przed nami skrót najważniejszych informacji i Remigiusz Wiadrowski.
10: Dziś ostatni dzień obowiązywania programu CPN. Ceny paliwa niżej w nowej odsłonie. Od 1 września

0: VAT na benzynę i olej napędowy ponownie wzrośnie z 8 do 23%, a to oznacza podwyżki od 65 do 95 groszy za litr już od wtorku. Szykuje się kolejne płatne parkowanie w Centrum Łodzi. Mowa o parkingu przy Piotrkowskiej 204 w pobliżu łódzkiego Manhattanu. W tym roku mają rozpocząć się prace, dzięki którym miejsce zostanie włączone do sieci płatnych miejskich parkingów. Parking przy Piotrkowskiej 204 będzie płatny od początku przyszłego roku. Od wczoraj obowiązują zmiany w rozkładzie jazdy kolei. W województwie łódzkim jesienna korekta przynosi dodatkowe i przyspieszone połączenia łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Dodatkowe pociągi kursują z Koluszek i z Skierniewic do Łodzi Fabrycznej. Przybył także nowy poranny kurs do Łodzi z Sieradza. Szkoły i przedszkola w całej Polsce przygotowują się na powrót dzieci i młodzieży. Od września wchodzi w życie nowa podstawa programowa. Najważniejsze są higiena cyfrowa oraz rozwój psychiczny, fizyczny i społeczny najmłodszych. I właśnie o zmianach w polskiej szkole rozmawiać będziemy z porannym gościem Radia Łódź, nauczycielem Bartłomiejem Rosiakiem. Ta rozmowa o 8.10. Islandia nie chce do Unii Europejskiej. Islandczycy zagłosowali w sobotnim referendum przeciwko wznowieniu negocjacji w sprawie wejścia do wspólnoty. Wczoraj ogłoszono oficjalne wyniki. Prawie 53% obywateli Islandii sprzeciwiło się rozmowom, a nieco ponad 47% było za. Szwajcarska policja poszukuje sprawcy strzelaniny. W nocy z soboty na niedzielę w mieście Aarau zginęła 22-latka. 5 osób zostało rannych. To uczestnicy imprezy rave. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 7.00.
1: Teraz za radiowym oknem całkiem słonecznie, w ciągu dnia więcej chmur, po południu w regionie może przelotnie popadać słaby deszcz, to tak około godziny 16. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach w Łodzi 13 stopni, w ciągu dnia w stolicy województwa do 26 stopni, cieplej w Piotrkowie Trybunalskim, tam około południa 27 stopni, podobnie w Skierniewicach, tyle że w Skierniewicach temperatura szybko spadnie, wieczorem 20-21 stopni, w Sieradzu dzisiaj na chłodnie maksymalnie do 25 stopni, teraz na termometrze 13 stopni.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: My raz jeszcze mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko, tu poranek w Radiu Łódź. 28 minut do godziny 7. Teraz grupa The Klaxons muzycznie przed nami.

0: Państwa. The Police na zegarze 21 minut do godziny 7.
1: Przegląd prasy.
0: No i właśnie to jest świetny moment, żeby zajrzeć do porannych gazet. I na początek Dziennik Gazeta Prawna tutaj o usunięciu smartfonów ze szkół. Wielu z nas uważa, że to świetny pomysł. Od września uczniowie szkół podstawowych będą funkcjonować na nowych zasadach. Wraz z pierwszym dzwonkiem zacznie obowiązywać bowiem zakaz korzystania z telefonów. Większość z nas ocenia tę zmianę pozytywnie. Z najnowszego sondażu SW Research wynika, że pełny zakaz popiera 55% badanych, a tylko 4% uważa, że decyzję należałoby pozostawić w gestii rodziców. Największe różnice w opiniach w tej kwestii widać między pokoleniami. Wśród osób po 50 roku życia jest 65% zwolenników szkół bez smartfonów, podczas gdy w grupie najmłodszych respondentów, a więc do 24 roku życia, ten odsetek wynosi zaledwie 19%. Co Państwo na to? Proszę dać znać. Zapraszamy do rozmowy. Czy ta zmiana, która wchodzi od tego roku szkolnego, jest zmianą korzystną? Usunięcie smartfonów ze szkół. Świetny pomysł. Tak przynajmniej wynika z badania, które dzisiaj publikuje Dziennik Gazeta Prawna. Także Krajowa Polityka w prasie ogólnopolskiej. Pierwsza strona Rzeczpospolitej. Od premiery ugrupowania Mateusza Morawieckiego minął miesiąc. Dziś start tej inicjatywy jako udany ocenia prawie 44% respondentów. Przeciwnego zdania jest co trzeci ankietowany. O inicjatywie pozytywnie wypowiadają się częściej mężczyźni. 45% z nich ocenia ją jako raczej udaną, podczas gdy takiej odpowiedzi udzieliło 38% kobiet. To opinia, która dominuje także w kilku innych grupach badanych. W ostatnim badaniu Ibris Rozwój Plus z wynikiem prawie 6,5% przekroczył próg wyborczy. Raczej udany start Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego. Sondaż i analiza tego badania dzisiaj do odnalezienia w Rzeczpospolitej. A na zegarze 20 minut do godziny 7.

0: Tu Radio Ucia na zegarze 13 minut do godziny 7.
1: Powtórka z historii.
0: No to zrywamy kartkę z naszego kalendarza i na początek 31 dzień sierpnia 1830 roku, a więc 196 lat temu, Konstantynów Łódzki uzyskał prawa miejskie. Miejscowość została założona w 1821 roku na gruntach wsi Żabice Wielkie jako prywatna osada fabryczna Mikołaja Krzywca Okołowicza. Teraz 31 dzień sierpnia 1939 roku, wtedy to Niemcy zorganizowali tzw. prowokację gliwicką, która posłużyła III Rzeszy za pretekst do rozpoczęcia II wojny światowej. Grupa uzbrojonych SS-manów przebranych w polskie mundury rzekomych powstańców śląskich opanowała radiostację w Gliwicach, znajdującą się wówczas w niemieckiej części Śląska. Napastnicy steroryzowali niemiecką załogę i nadali komunikat w języku polskim, nawołując do wojny z Niemcami. Podczas tej akcji SS-mani zamordowali Franciszka Honioka, polskiego Ślązaka, obecnie uważanego za pierwszą ofiarę II wojny światowej. Tego samego dnia, a więc dzień przed wybuchem II wojny światowej, w Łodzi zakazano sprzedaży napojów alkoholowych. Nauczyciele wystosowali także apel do młodzieży, by ta stawiła się na pomoc wojsku. Zarządzono także, by od 1 września wszyscy nosili przy sobie maski przeciwgazowe. Tak w Łodzi i regionie wyglądał 31 dzień sierpnia 1939 roku. A na zegarze 11 minut do godziny 7.

i Pina. Teraz nas zgarza 8 minut do godziny 7, ale ten czas leci. Niebawem u nas znów najważniejsze informacje. Warto posłuchać. Darmowy parking zniknie z mapy Łodzi na placu przy Piotrkowskiej 204. Zapłacimy jednak dopiero w przyszłym roku. Jak wiadomo, jutro zaczyna się szkoła, rok szkolny. Warto więc wiedzieć, że przejażdżka na lekcję hulajnogą elektryczną może skończyć się rachunkiem na 1000 zł. Także bardzo ważne informacje dla kierowców. Kończy się bowiem rządowy program Ceny paliw niżej. Paliwa podrożeją o prawie złotego na litrze. Szczegóły tych tematów u nas punktualnie o 7:00.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Lato, Ogród Radia Łódź i dobre kino pod gwiazdami. Już 2 września zapraszamy na Polówkę. Plenerowy pokaz filmu Biały Krzysztofa Kieślowskiego. Start o godzinie 20 w Ogrodach Radia Łódź na Rutowicza 130. Weź znajomych, koc i dobry humor. My zapewniamy filmową atmosferę. Polówka w Radiu Łódź. Wstęp wolny. Do zobaczenia.
3: Każdy dźwięk to krok, każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków, nowa fala, alternatywa, indie rock, punk, klub, chill, trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński, zapraszam.
4: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
5: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
6: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
7: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
4: Panie ministrze, w polityce
7: było...
4: nie jest pan od wczoraj w polityce.
8: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
9: Czy to jest polityczny trolling?
10: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
11: To jest obrzydliwe. To jest instrumentalne wykorzystywanie.
12: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
8: Gość Radia Łódź.
4: Najważniejsza rozmowa w regionie.
8: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
4: Maciej Trajanowski
8: i Michał Dąbrowski.
4: Zapraszamy!
1: Autopromocja.
13: Zbliża się godzina 7, czas na pierwszy poranku raport drogowy w studiu Sebastian Dziuda. Dzień dobry, jak teraz wygląda sytuacja drogowa?
14: Dzień dobry, ruch na łódzkich drogach już budzi się do życia. Da się to odczuć przy skrzyżowaniu Marszałków, a także na Piłsudskiego w pobliżu Parku Źródliska. Utrudnienie napotkamy także w okolicach Alei Jana Pawła. Trochę czasu stracimy na światłach z Obywatelską. Gęsto jest również na Pabianickiej koło wiaduktu. A pierwsze poranne utrudnienia mogą już napotkać kierowcy na Krajowej 91 na wysokości węzła Emilia. Zator tworzy się tam od przecięcia z A2 do ronda na wysokości Rosanowa. Kolejne informacje z dróg za pół godziny.
13: Minęła godzina 7. Słuchamy Radio Łódź. Przed nami najważniejsze informacje i Remigiusz Wadrowski.
15: Darmowy parking zniknie z mapy Łodzi. Na placu przy Piotrkowskiej 204 zapłacimy jednak dopiero w przyszłym roku. Jutro zaczyna się szkoła. Warto wiedzieć, że przejażdżka na lekcję hulajnogą elektryczną może skończyć się rachunkiem na 1000 zł. Lepiej zatankować dziś pod korek. Jutro koniec programu CPN. Paliwa podrożeją o prawie złotówkę na litrze. W regionie będzie ciepło, nawet 27 stopni, ale w środku dnia może mocno padać. Kolejny darmowy parking zniknie z centrum Łodzi. Chodzi o duży plac przy Piotrkowskiej 204, na którym jeszcze w tym roku mają ruszyć prace przy montażu szlabanów. Dzięki temu parking zostanie włączony do sieci płatnych miejskich parkingów. O szczegółach mówi nasz reporter Seweryn Potentas.
16: Parking działający nieopodal łódzkiego Manhattanu już w przyszłym roku ma być płatny. Jak tłumaczy miasto, to kolejny etap uszczelniania strefy płatnego parkowania.
17: Opłaty na takich parkingach są tożsame z cennikiem strefy płatnego parkowania. Możliwy jest także zakup miesięcznego abonamentu na dany parking.
16: Mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi. Mieszkańcy, którzy mają już wykupiony abonament, będą mogli korzystać z niego bezpłatnie.
17: Wówczas możemy zgłosić się do Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi, aby uzyskać tzw. abonament zerowy.
16: Na parkingu pojawią się szlabany, monitoring i nowe oświetlenie. Po wprowadzeniu opłat parking przy Piotrkowskiej 204 pomieści około 60 aut. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
15: A system płatnych parkingów miejskich obejmuje obecnie 8 takich miejsc.
1: Więcej na radiołódź.pl.
15: Jutro zaczyna się szkoła i warto wiedzieć, że przejażdżka na lekcję może skończyć się rachunkiem na 1000 zł. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i rzecznik finansowy ostrzegają, że podróż dziecka przerobionym rowerem elektrycznym lub hulajnogą mogą oznaczać problemy z odszkodowaniem, wyjaśnia rzecznik funduszu Damian Ziomber.
18: Osoba młodociana, nieletnia, bez uprawnień, bez rejestracji, bez obowiązkowego ubezpieczenia OC, porusza się pojazdem mechanicznym, czyli mówiąc prosto, e-motorowerem. Do takiego pojazdu wymagane jest ubezpieczenie OC, obowiązkowo. Brak tego ubezpieczenia w przypadku osoby nieletniej obciąża oczywiście rodziców.
15: Przy tej okazji przypominamy, że o zmianach w polskiej szkole rozmawiać będziemy z porannym gościem Radia Łódź, nauczycielem Bartłomiejem Rosiakiem. Ta rozmowa o 8:10. Dziś ostatni dzień obowiązywania programu CPN, ceny paliwa niżej w nowej odsłonie. Od jutra VAT na benzynę i olej napędowy ponownie wzrośnie z 8 do 23%. Poza tym od wtorku minister energii nie będzie wyznaczał maksymalnej ceny benzyny i oleju napędowego. Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex spodziewa się podwyżek. Jej zdaniem skala będzie zróżnicowana.
0: Ale będzie się mieściła w przedziale między 65 a 90 groszy za litr.
15: Zdaniem ekspertki, dopóki sytuacja na Bliskim Wschodzie się nie unormuje, będziemy mieli do czynienia prawdopodobnie z wysokimi cenami paliw. Uwaga na zmiany na dworcach kolejowych. Weszła w życie jesienna korekta kolejowych rozkładów jazdy. W województwie łódzkim oznacza to na przykład dodatkowe i przyspieszone połączenia łódzkiej kolei aglomeracyjnej, na przykład z Koluszek i Skierniewic do Łodzi Fabrycznej. Poza tym przybył poranny kurs z Łodzi do Sieradza. Największe zmiany dotyczą trasy Skierniewice-Łowicz Główny, mówi Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego.
19: Dni robocze połączenia ponownie obsługiwać będą wyłącznie pociągi, natomiast dwa kursy autobusów komunikacji zastępczej uzupełnią ofertę przewozową tylko w dni świąteczne.
15: Korekta rozkładu obejmuje również połączenia PKP, Intercity i Polregio. Mieszkańcy Bełchatowa masowo zastrzegają swoje PESEL-e. To efekt wycieku danych z bazy MyDoctor, skąd wykradziono dane medyczne około 19 milionów Polaków. Zwykle w ciągu całego miesiąca robiło to około 30 osób. Tymczasem w sierpniu do Urzędu Miasta zgłosiło się w tej sprawie ponad 10 razy więcej mieszkańców, mówi Kryspina Rogowska z Urzędu Miasta w Bełchatowie.
20: To są zazwyczaj te osoby, które nie obsługują mObywatela. Albo go nie mają założonego, albo po prostu kiedyś założyły i zapomniały na przykład hasło i teraz nie wiedzą, jak to zrobić. To zawsze w takim przypadku można przyjść do urzędu i ten PESEL zastrzec.
15: Zastrzeżenie numeru PESEL chroni przed wykorzystaniem danych do zaciągnięcia na nasz rachunek kredytu lub innych zobowiązań finansowych. Można to zrobić przez aplikację mObywatel, a także w dowolnym urzędzie w kraju, bez względu na miejsce zamieszkania. To tyle w tych wiadomościach. Na kolejne zapraszam o 7.30.
13: Przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu i Piotr Andrzejczyk. Dzień dobry.
21: Dzień dobry. Piłkarze Widzewa Łódź przegrali drugi mecz z rzędu przed własną publicznością. W szóstej kolejce Ekstraklasy ulegli Lechowi Poznań 2-3. Goście otworzyli wynik już w szóstej minucie, w 22 podwyższyli na 2-0. Widzew odpowiedział golami Karola Świderskiego i Mariusza Fornalczyka. Tuż po upływie podstawowego czasu gry arbiter podyktował rzut karny dla Widzewa, ale decyzję zmienił VAR, a w szóstej minucie doliczonego czasu gry fatalny błąd popełnił bramkarz Bartłomiej Drągowski i Luis Palma umieścił piłkę w pustej bramce. A tak końcówkę z tego meczu skomentował piłkarz Widzewa Mateusz Żyro.
22: Tak naprawdę z euforii do dramatu, bo w doliczonym czasie gry wydawało się, że będziemy mieli rzut karny i dwie minuty później dostajemy gonga takiego, że tak naprawdę sami sobie strzelamy tą bramkę. No niewiarygodne, niewiarygodne.
21: A Widzew po porażce z Lechem zajmuje 13 miejsce w tabeli. Lech jest wiceliderem. Na czele Legia Warszawa. Łodzianie muszą szybko zapomnieć o wczorajszej porażce, bo już w środę czeka ich kolejny mecz, tym razem w Pucharze Polskim. Widzew zmierzy się z Koroną Kielce. A Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego tenisowego US Open. W swoim pierwszym meczu na kortach w Nowym Jorku, urodzony w Piotrkowie zawodnik wygrał w trzech setach z Serbem Hamadem Medjedowiczem. Wszystkie partie kończyły się wynikiem 6-3. Polak był zadowolony ze swojej postawy, choć przyznał, że na początku było nieco nerwowo.
23: Jak opanowałem nerwy, zacząłem grać naprawdę bardzo dobry tenis. Serwisem wygrywałem naprawdę wiele punktów bezpośrednio i wiele punktów w tak zwanym serwis plus jeden. Wykorzystałem moje szanse i cieszę się, że przerwałem pas kilku porażek z rzędu.
21: A kolejnego rywala Majchrzak pozna po meczu Monakijczyka Valentę Waszerota i Amerykanina Aleksandra Kowaczewicza. A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź po 9:00.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
13: Że na bieżące wiadomości także ze świata sportu na radiouci.pl proszę zaglądać. No ale teraz przechodzimy już do prognozy pogody. Po południu więcej chmur, także tych przynoszących opady deszczu w regionie. Parasol w Łodzi przyda się około godziny 17. W tym samym czasie popada także w Piotrkowie Trybunalskim. W Sieradzu dla odmiany według ostatnich prognoz bez deszczu, bez opadów. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz w stolicy regionu 13 stopni. W ciągu dnia nawet do 28 stopni. Problemy z koncentracją o poranku, może to przez niskie ciśnienie na barometrze 992 hektopaskale.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
21: Poranna zmiana raz jeszcze melduje się na posterunku. Iwona Błaszczyk, Marcin Pośpiech, kłaniamy się nisko, mówimy dzień dobry. 7 minut po godzinie 7, no to teraz będzie wesoło, a do tego będzie jeszcze w koło. Przed nami grupa Perfect.

15 minut po godzinie 7 kończą się wakacje, no i rozkręca się polityczny sezon, który w ostatnie wakacje także obfitował w wiele wydarzeń, no ale teraz tych wydarzeń pewnie będzie jeszcze więcej, no i są nowe pomysły. Po wprowadzeniu nocnej prohibicji na terenie kraju posłowie teraz chcą wykonać kolejny krok w antyalkoholowej batalii i wyeliminować małe opakowania wysokoprocentowych alkoholi, czyli tak zwane małpki. Według różnych danych Polacy codziennie kupują od miliona do nawet 3 milionów właśnie takich małpek. No i często tej formie spożywania alkoholu zarzuca się, że sprzyja ona piciu na szybko, na przykład w drodze do pracy lub w przerwie, i tym samym rozwija nawyk codziennego picia alkoholu. No i pytanie, czy będzie zakaz małpek w naszym kraju. Na tak radykalny krok rząd póki co się nie decyduje, ale do swojego wykazu prac legislacyjnych wpisał za to projekt ustawy przewidującej, że stawki akcyzy dla alkoholi w małych butelkach wzrosną aż czterokrotnie. Dużo bardziej bojowe nastroje panują w Sejmie, gdzie zapanowała ponadpolityczna zgoda dotycząca całkowitego wyeliminowania z rynku małych opakowań wódki. Czy tak faktycznie się stanie? Oczywiście to będziemy śledzili, ale to także pytanie do naszych słuchaczy, czy taki pomysł i zakaz sprzedaży małpek w naszym kraju to krok w dobrym kierunku. Proszę dać znać, zapraszamy do rozmowy także w tej sprawie. A na zegarze 12 minut po godzinie 7.

0: 11 minut po godzinie 7 słuchamy Radio Ucie, audycji porannej. Na razie jeszcze wakacje. Tak, tak, nic się nie skończyło. Do tego ponad 3 tygodnie lata. No, ale od jutra szkoła, co tu kryć, kalendarza nie oszukamy. No i do tej szkoły w naszym regionie wróci 300 tysięcy uczniów. Jeszcze przed pierwszym dzwonkiem policja sprawdziła okolice szkół pod kątem bezpieczeństwa. No i okazało się, że niemal co trzecia szkoła miała coś do poprawy. No a więc bardzo dobra inicjatywa, jeżeli chodzi o mundurowych. No i właśnie, żeby dziecko bezpiecznie dotarło do szkoły, ważna jest dobra widoczność na drodze, no ale także oczywiście dobre nawyki wyniesione z domu. Tak mówi mama Michała, pani Kasia.
1: Mój syn ma 11 lat, chodzi sam do szkoły. Ja czuję się bezpieczna ze względu na to, że w tamtym roku, pod koniec roku szkolnego, miał kurs z przepisów drogowych, robił też egzamin na kartę rowerową, więc poznał wszystkie przepisy drogowe. Myślę, że my też uświadomiliśmy go dużo, dużo wcześniej o tym, żeby zwracał uwagę na to, jak przechodzi przez pasy. Dzięki temu ja się też czuję bezpieczniej.
2: Policjanci sprawdzili okolice szkół w całym województwie łódzkim. Skontrolowali 906 miejsc, a w 315 znaleźli problemy wymagające poprawy. Te nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim złego oznakowania dróg przy szkołach.
3: O co wnioskowaliśmy? Przede wszystkim o uzupełnienie oznakowania. Oznaki pionowe to jest przejście dla pieszych.
2: Mówi nadkomisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
3: A17, które ostrzega kierowców o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci, tak zwane tabliczki T27, znane jako tak zwana Agatka, również wnioskowaliśmy o odnowienie nieczytelnego oznakowania poziomego, czyli przejścia dla pieszych, ale także takie rzeczy jak wyczyszczenie znaków pionowych, które były po prostu nieczytelne, czy przycięcie, czy usunięcie gałęzi, które przysłaniały znaki drogowe. Bo to jest najistotniejsze właśnie przy placówkach oświatowych, żeby kierowcy, którzy dojeżdżają w rejony placówki oświatowe, widzieli, że tam w dużej mierze uczęszczają dzieci, więc żeby to było widoczne z daleka.
2: Policja współpracuje też z aplikacją Janosik. Od 1 września kierowcy będą ostrzegani o wybranych miejscach w pobliżu szkół, gdzie powinni zwolnić. Informuje podkomisarz Aneta Błędniak-Kałka z łódzkiego Wydziału Ruchu Drogowego.
4: Ta akcja ma na celu przede wszystkim informowanie kierowców i innych użytkowników dróg, żeby zwalniali właśnie przy tych placówkach oświatowych, bo tam mamy właśnie najmłodszych, którzy poruszają się czy to pieszo, czy to hulajnogą, rowerem, czy nawet są podwożeni przez rodziców do szkoły. Te punkty są zaznaczone w sposób szczególny. One są wysublimowane, przeanalizowane przez policjantów ruchu drogowego, ale również przez nasze statystyki, gdzie dochodzi do największej ilości zdarzeń, gdzie dochodzi do sytuacji niebezpiecznych, ale też infrastruktura drogowa wymaga tego, żebyśmy przy tych placówkach zwalniali.
2: Jak podkreśla łódzki kurator oświaty Janusz Brzozowski, za stan infrastruktury odpowiadają zarządcy dróg. Szkoły natomiast dbają o edukację dzieci i przypominają między innymi o zasadach ruchu drogowego.
5: Priorytetem dla szkoły jest zapewnienie warunków bezpiecznych powrotu do szkoły, ale odpowiedzialność nas dorosłych za bezpieczeństwo dzieci na drogach publicznych to przede wszystkim odpowiedzialność kierowców. Dzieci są tylko dziećmi, są nieobliczalne, nieprzewidywalne, dlatego kierowcy muszą wzmóc czujność, muszą mieć, jak to się mówi, oczy dookoła głowy, ale przede wszystkim muszą zdjąć nogę z gazu.
0: I o tym zdecydowanie pamiętajmy. Ja tylko dodam, że lista miejsc, o których ostrzegać będzie aplikacja Janosik, została przygotowana przez policjantów na podstawie m.in. statystyk wypadków i stanu dróg. A ta lista do odnalezienia także na radiouć.pl. Proszę koniecznie zajrzeć na nasz portal. Te informacje zebrała nasza reporterka Joanna Karp. Na zegarze 20 minut po godzinie 7 słuchamy Radio Łódź, audycji porannej.

23 minuty po godzinie 7. Słuchamy radio u audycji porannej. No i oczywiście zachęcamy do słuchania, ale także zachęcamy do zaglądania na nasz portal radiouciek.pl. Tam na bieżąco informacje z Łodzi regionu, także z naszego kraju. No i między innymi ważne informacje dla mieszkańców Radomska, bo tam rozpoczyna się pierwszy etap przebudowy rzeki Radomki. Prace mają objąć prawie 2 km koryta, które zostanie oczyszczone, pogłębione i umocnione. Ta inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców, stan środowiska i wygląd rzeki. Jeżeli chodzi o wygląd, no to są wizualizacje i one wyglądają naprawdę bardzo, bardzo ciekawie i bardzo ładnie. Proszę zajrzeć na radiouciek.pl. A niebawem, bo za 7 minut u nas więcej informacji.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiołódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiołódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
3: Podnoszenie ciężaru.
4: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy, poczuj potęgę defilady, oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, Gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.
6: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: Chyba zacznę inwestować w złoto.
8: Dlaczego akurat w złoto?
7: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
8: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
7: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
1: Po reklamie.
9: Zbliża się 7.30, a więc wyjeżdżamy na drogi Łodzi regionu. No i sprawdzamy, co się na nich dzieje. Jak konkretnie robi to Sebastian Dziuda. Raz jeszcze dzień dobry, Sebastian. Jak teraz wygląda sytuacja?
10: A zaczynamy od utrudnień na Krajowej 60. Zator możemy spotkać na odcinku między Łęczycą a Kutnem, tuż za miejscowością Witonia. Zalecamy objazd lokalnymi ulicami. W Łodzi za to robi się coraz gęściej. Uwaga, kierowcy na Alei Piłsudskiego. W tym momencie stoi już cały odcinek wzdłuż Parku Źródliska. Nieco bardziej na zachód korkuje się na światłach u zbiegu Mickiewicza z Żeromskiego. Z kolei tuż obok Atlas Areny sporo aut gromadzi się na rondzie przy Bandurskiego i Krzemienieckiej, a jeśli chodzi o obrzeża Karolewa, to jeszcze trochę cierpliwości przyda się na światłach z Wróblewskiego i Maratońską. A minutę przed 8 po raz kolejny sprawdzimy, co dzieje się na drogach.
9: Tu Radio Łódź, minęła godzina 7.30. Przed nami skrót najważniejszych informacji, Remigiusz Szladrowski.
11: Nauczyciele i pracownicy szkół będą protestować przed kancelarią premiera w Warszawie. Związkowcy domagają się m.in. powiązania wynagrodzeń nauczycieli z przeciętną pensją w gospodarce. Nauczyciel początkujący zarabia około 5300 zł brutto. A jutro początek roku szkolnego z nową podstawą programową, a to oznacza zakaz korzystania ze smartfonów, m.in. w podstawówkach oraz obowiązkową edukację zdrowotną. Fundacja Mały Duży Człowiek z Łęczycy uruchomiła ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej. Infolinia skierowana jest do każdego, kto kiedykolwiek miał doświadczenie z pieczą zastępczą, również do dorosłych, którzy opuścili już placówki. Na razie eksperci dyżurują w każdą środę i piątek. Mieszkańcy Bełchatowa masowo zastrzegają swoje numery PESEL. To reakcja na wyciek danych medycznych z platformy MyDoctor, który dotknął miliony Polaków. Zastrzeżenie numeru uniemożliwia oszustom m.in. zaciągnięcie kredytu czy pożyczki na cudze nazwisko. W Radomsku rusza przebudowa rzeki Radomki. Prace obejmą prawie 2-kilometrowy odcinek koryta rzeki od ulicy Rejmonta do Kraszewskiego. Radomka zostanie uregulowana, a jej brzegi solidnie umocnione. Chodzi o ochronę przed podtopieniami. Sejm po raz kolejny zmierzy się z ustawą o kryptowalutach. Posłowie będą głosować nad odrzuceniem prezydenckiego weta. Prezydent po raz trzeci zawetował ustawę o kryptowalutach 11 czerwca. Gdyby w Sejmie udało się odrzucić weto, Karol Nawrocki miałby obowiązek podpisać ustawę. Na początku września w aptekach będą dostępne szczepionki sezonowe przeciwko grypie i COVID-19. Lekarze specjaliści przypominają, że szczepienia chronią przed ciężkim przebiegiem choroby i groźnymi powikłaniami. Seniorom rekomendują również szczepienie przeciw groźnemu wirusowi RSV. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 8.
9: No to jeszcze krótko o tym, co w pogodzie. Poranek w regionie dość pogodny, nawet sporo słońca za naszym radiowym oknem. Po południu więcej chmur, także tych, które mogą przynosić opady deszczu. Parasol w Łodzi przyda się około godziny 17, to wtedy według ostatnich prognoz może padać. Podobnie sprawy będą miały się w Piotrkowie Trybunalskim. Tam także około 16-17 może spaść deszcz. Dla odmiany w Sieradzu według ostatnich prognoz bez deszczu, jeżeli chodzi o temperaturę, to teraz w stolicy regionu około 14 stopni w ciągu dnia do 28.
12: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
9: Teraz na zegarze 28 minut do godziny 8. My raz jeszcze mówimy dzień dobry i niebawem zaglądamy do porannej prasy.

0: Na zegarze 21 minuty do godziny 8.
1: Przegląd prasy.
0: No i teraz pierwsza strona Gazety Wyborczej. Tutaj o cięciach w lekach dla seniorów. Ministerstwo Zdrowia planuje zmniejszyć listę bezpłatnych leków dla osób w wieku 65+. Może zostać ona skrócona o 1500 pozycji. Czytamy w Wyborczej. Listę darmowych leków dla seniorów wprowadził jesienią 2016 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości. Leki, dokładnie 68 substancji czynnych, były za darmo dla osób w wieku 75+. Na liście znalazły się wszystkie leki zawierające daną substancję, niezależnie od ceny, po jakiej sprzedają je producenci, dlatego zawierała ponad 1000 pozycji. Dopłaty do bezpłatnych leków finansowano z budżetu państwa. Z czasem lista była rozszerzana i teraz praktycznie pokrywa się z listą apteczną, czyli wszystkimi lekami refundowanymi, które można kupić w aptece. Dodatkowo w kampanii wyborczej w 2023 roku, jak przypomina Gazeta Wyborcza, powiększono znacznie grupę osób korzystających z bezpłatnych leków, obniżając granicę wieku uprawnionych do 65 lat. To sprawiło, że z początkowych kilkuset milionów złotych koszt dopłat do bezpłatnych leków urósł do 3,5 miliarda złotych rocznie. Kilka lat temu zaszła też istotna zmiana. Koszt dopłat przerzucono z budżetu państwa na Narodowy Fundusz Zdrowia, którego sytuacja finansowa, jak wiemy, jest bardzo zła. Mimo cięć w finansowaniu badań diagnostycznych, w tym roku zabraknie w kasie funduszu co najmniej 14 miliardów złotych, a więc przyszła pora na kolejne cięcia. Odchudzenie listy 65+, zawierającej prawie 4000 pozycji, będzie długotrwałe i zauważalne efekty przyniesie zapewne w przyszłym roku. Szacuje się, że lista może zostać skrócona o 1500 pozycji, a więc poważne zmiany dla seniorów, jeżeli chodzi o bezpłatne leki. Więcej na ten temat dzisiaj do przeczytania w Gazecie Wyborczej, a na zegarze 19 minut do godziny 8.

0: No tak, państwo tego nie słyszeli, ale przez moment tutaj w studiu był Simon & Garfunkel i do tego jeszcze Michał Dąbrowski się dołączył.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Pięknie pan to zrobił. Serwus, dzień dobry.
1: Tak, ale ja nie umiem śpiewać niestety.
0: Nie, no
1: w przeciwieństwie do wykonawców, których tutaj można usłyszeć na naszej antenie.
0: Tak jest. Raz jeszcze dzień dobry, raz jeszcze serwus. Polityka po godzinie 8, a właściwie nie do końca polityka, ale polska szkoła, a więc trochę też polityka.
1: Chyba dzisiaj rzeczywiście trudno jest uciec od tej polityki w jakiejkolwiek gałęzi życia społecznego w Polsce. Przed nami nowy rok szkolny i zastanowimy się z naszym gościem, czy nowym rokiem, nowym krokiem, bo mają się pojawić nowe zasady od 1 września. W życie wchodzą przepisy zakazujące uczniom korzystania z telefonów komórkowych w szkołach i na przerwach. Ten twardy zakaz dotyczy przedszkoli i podstawówek. Jeżeli chodzi o szkoły ponadpodstawowe, to te szkoły muszą wprowadzić własne regulacje w statutach szkoły dotyczące korzystania z telefonów. Zastanowimy się, czy to jest coś, co naprawdę ma szansę zmienić sytuację i poprawić sytuację, jak funkcjonują dzisiaj uczniowie w polskich szkołach dzieci i młodzież, czy może to jest po prostu stłuczenie termometru przy dużej gorączce, bo uczniowie prędzej czy później z tych szkół wyjdą i albo sami złapią za te telefony, albo rodzice też im je dadzą dla świętego spokoju. O tym wszystkim porozmawiamy z nauczycielem Bartłomiejem Rosiakiem, który swego czasu był najmłodszym belfrem w Polsce i chyba nadal jest, bo to stanowisko raczej niezagrożone. Do niedawna w stanie spoczynku, teraz na chwilę wraca do tablicy na zastępstwo, żeby ratować plan lekcji w jednej z łódzkich szkół. Nauczyciel Bartłomiej Rosiak będzie naszym gościem już po godzinie 8.
0: Michał Dąbrowski, bardzo dziękuję. Zapowiada się bardzo ciekawa rozmowa. Proszę zostać z nami. No i to spotkanie po godzinie 8 na antenie Radia Łódź. Tymczasem na zegarze 14 minut do 8.

godzinę 8:00 i niebawem u nas najważniejsze informacje, a w nich między innymi ważne informacje dla kierowców, którzy no niestety od jutra głębiej będą musieli sięgnąć do kieszeni. Kończy się bowiem rządowy program Ceny Paliw Niżej, ale opowiemy także o nowej podstawowie programowej w szkołach. Będzie także nowy płatny parking w centrum Łodzi, zastąpi kilkadziesiąt darmowych miejsc, ale dopiero w przyszłym roku. Szczegóły także tej sprawy u nas punktualnie o godzinie 8:00.

0: Autopromocja.
1: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
2: Zaprasza Piotr Bielawski.
3: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy, poczuj potęgę defilady, oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, Gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.
5: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje w Dino. Wybierz artykuły marki Gryzmaki, a całą ofertę szkoła sprawdź na marketdino.pl. Dino. Najbliżej Ciebie.
0: Po reklamie.
6: Zbliża się godzina 8, czas na raport drogowy i Sebastian Dziuda.
7: Uwaga kierowcy na Krajowej 71 pod Łodzią. Jadąc w stronę Żgowa czeka nas korek na kilka kilometrów tuż przed skrzyżowaniem z ulicą Katowicką. W Łodzi za to poranne utrudnienia też już mocno dają się we znaki. Chociażby w Rudzie Papienickiej przy Stawach Stefańskiego, gdzie stoi Farna w stronę Rudzkiej. W tym rejonie wolniej przejeżdża się też skrzyżowaniem Bartoszewskiego z Demokratyczną. Teraz przenosimy się na drugą stronę Łodzi i zaglądamy na Limanowskiego. Tam możemy stracić kilka minut u zbiegu z Włókniarzy. Ruch zwiększył się też na przecięciu Sikorskiego z Łagiewnicką przy stacji Łódź Arturówek. A kolejny raport z dróg za pół godziny.
6: Tu Radio Łódź, minęła godzina 8. Przed nami najważniejsze informacje i Remigiusz Wadrowski.
8: Kierowcy od jutra głębiej sięgną do kieszeni. Paliwo podrożeje o prawie złotówkę na litrze, bo kończy się program CPN. Nowa podstawa programowa w szkołach. Jutro uczniowie dowiedzą się, co ich czeka. Będzie nowy płatny parking w centrum Łodzi. Zastąpi kilkadziesiąt darmowych miejsc, ale dopiero w przyszłym roku. W regionie będzie ciepło, nawet 27 stopni, ale w środku dnia może mocno padać. Właściciele prywatnych samochodów żegnają go z żalem. Przedsiębiorcom nie przyniósł finansowej ulgi. Jeszcze tylko dziś obowiązuje rządowy program CPN 2.0. W pierwszej odsłonie przy ustalaniu maksymalnych cen paliwa i oleju napędowego stosowano obniżone stawki podatku VAT i akcyzy. Tak było do połowy czerwca. Dwa tygodnie temu wprowadzono CPN 2.0 jedynie z niższym VAT-em. Dla wielu to ostatni dzień tańszego tankowania.
9: Bardzo szkoda. Jeżdżę bardzo dużo. Docieram do pracy jednej, drugiej samochodem. Tankuję kilka razy w miesiącu. Odczuwam to bardzo.
10: I tak netto jako przedsiębiorca płacę tyle samo, tak jak cały transport i wszyscy inni przedsiębiorcy w Polsce, więc wpływ na ceny żadnego praktycznie.
9: Jak się skończy, będzie niedobrze.
8: A według ekspertów ceny paliw wzrosną od 65 do 95 groszy na litrze.
0: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
8: Szkoły i przedszkola w całej Polsce przygotowują się na powrót dzieci i młodzieży. Od września wchodzi w życie nowa podstawa programowa w szkołach i przedszkolach. Postawiono na higienę cyfrową oraz rozwój psychiczny, fizyczny i społeczny najmłodszych. Jak mówi Dorota Raczyńska z przedszkola nr 4 w Poznaniu, przygotowania do tego roku szkolnego miały szczególny charakter.
11: Dużo prac takich związanych z wejściem reformy, z przygotowaniem nowych wymagań edukacyjnych. Myślę, że to, co w każdej szkole się w tej chwili dzieje, dużo lęku, niepokoju, a potem się zacznie i będzie dobrze.
8: A o zmianach w polskiej szkole rozmawiać będziemy z porannym gościem Radia Łódź, nauczycielem Bartłomiejem Rosiakiem. Ta rozmowa 10 po 8. Nowy płatny parking w centrum Łodzi zastąpi kilkadziesiąt darmowych miejsc. Chodzi o plac przy Piotrkowskiej 204, niedaleko łódzkiego Manhattanu. Jeszcze w tym roku mają rozpocząć się prace, dzięki którym to miejsce zostanie włączone do sieci płatnych miejskich parkingów, mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu.
12: Jest to jeden z elementów uszczelniania istniejącej strefy płatnego parkowania. Opłaty na takich parkingach są tożsame z cennikiem strefy płatnego parkowania.
8: Parking przy Piotrkowskiej 204 będzie płatny od początku przyszłego roku. W Radomsku rusza przebudowa rzeki Radomki. Prace obejmą prawie 2-kilometrowy odcinek koryta rzeki od ulicy Rejmonta do Kraszewskiego. Radomka zostanie uregulowana, a jej brzegi solidnie umocnione, żeby nie dochodziło do podtopień, mówił Radiu Łódź Karolina Turowska z Urzędu Miasta w Radomsku.
13: To pierwszy z trzech etapów inwestycji, która ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców oraz stan środowiska i wizerunek rzeki Radomki. Koryto rzeki zostanie oczyszczone, ujednolicone i pogłębione, tak aby usprawnić przepływ wody. Powstaną również tereny zalewowe.
8: A rzeka ma być poprawiona w niecałe 2 lata. To nie była udana kolejka dla pierwszoligowych piłkarzy z naszego województwa. Ani ŁKS Łódź, ani Unia Skierniewice meczu nie wygrały. O szczegółach Piotr Andrzejczak.
14: Kibice zebrani na stadionie w Skierniewicach liczyli na to, że Unia, która kilka dni wcześniej wywalczyła po raz pierwszy w historii komplet punktów w meczu wyjazdowym, pokona na swoim boisku Stal Rzeszów. Tym bardziej, że drużyna z Podkarpacia nie wygrała do tej pory ani jednego spotkania. Okazało się, że to jednak goście byli zespołem lepszym i pokonali Unię 1-0. ŁKS natomiast przywiózł z Opola 1 punkt. Apetyt był tym większy, że w ostatnich spotkaniach łodzianie spisywali się naprawdę na boisku bardzo dobrze. Ale mecz w Opolu im się nie udał, no a trener Szoka podkreślił po tym spotkaniu, że piłkarska prawda jest taka, że jeżeli meczu nie możesz wygrać, to przynajmniej go zremisuj.
8: Bez punktów mecz w Ekstraklasie zakończył też Widzew. Przegrał na swoim boisku z Lechem Poznań 2-3. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 8.30.
15: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: To powtarzamy, bo to są dobre wiadomości. Poranek w regionie dość pogodny, po południu więcej chmur. Parasol w Łodzi przyda się około godziny 17, to według ostatnich prognoz. Podobnie w Piotrkowie Trybunalskim, tam także będzie po południu padać, późnym popołudniem. W Sieradzu do odmiany bez deszczu, w stolicy regionu teraz 15 stopni, w ciągu dnia do 28 stopni. Ciśnienie niskie 992 hektopaskale na barometrze, no i to może przekładać się na nasze gorsze samopoczucie.
15: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
16: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
6: No ale na lepsze samopoczucie może przekładać się muzyka, która na antenie Radia Łódź. No i to kolejny taki przykład. Tańcze, męskie granie orkiestra.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Gość Radia Łódź.
2: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem o poranku, na początku tygodnia i tuż przed pierwszym dzwonkiem. A naszym gościem dzisiaj jest nauczyciel Bartłomiej Rosiak, swego czasu najmłodszy belfer w Polsce. Później przez chwilę w stanie spoczynku, teraz wraca do tablicy w 29. Łódzkim Liceum Ogólnokształcącym. Dzień dobry, czołem.
3: Dzień dobry.
2: Nowy rok szkolny na nowych zasadach. Wiemy już, że od 1 września wchodzą w życie przepisy zakazujące korzystania z telefonów w szkołach podstawowych i w przedszkolach. Tych placówek dotyczy twardy zakaz, natomiast placówki ponadpodstawowe będą musiały same wprowadzić regulacje dotyczące korzystania z telefonów czy też smartfonów. To ma szansę realnie coś zmienić, czy to jest tylko stłuczenie termometru przy wysokiej temperaturze?
3: To znaczy, trzeba powiedzieć na początku, że te zmiany nie wprowadzają jakiejś rewolucji. W większości szkół podstawowych te zakazy już istniały. One były trudne do egzekwowania, ale ta zmiana prawna nie zmieni tego, dlatego że ministerstwo rzeczywiście dało taki twardy zapis o zakazie, chociaż są pewne wyjątki.
2: Ze względu na stan zdrowia, czy też jeżeli nauczyciel dopuści w trakcie lekcji.
3: Właśnie, i warto, żeby nauczyciele o tym wiedzieli, że te technologie informacyjno-komunikacyjne mogą dalej być wykorzystywane przez nich, ale nie dało w zasadzie żadnych narzędzi. Po pierwsze, nie dało żadnych wskazówek odnośnie do tego, gdzie te telefony mają się znajdować. Poza tym nie przewidziano też żadnego katalogu jakichś kar za to, że te telefony jednak będą używane, ponieważ wykorzystano tutaj w moim odczuciu instrumentalnie autonomię szkoły. To znaczy, tam gdzie szkoły potrzebują naprowadzenia i równie twardych zapisów odnośnie do realizacji jakichś założeń, tam jest autonomia szkoły.
2: A czy będzie tak, jak pewnie marzył ustawodawca w tym przypadku? To znaczy, że od wprowadzenia tej regulacji dzieci i młodzież zaczną ze sobą rozmawiać na korytarzach, przestaną tylko przesiadywać w tych telefonach, sprawdzać media społecznościowe, czy mają tyle, a tyle lajków, otworzą się na siebie nawzajem i wszystko się nagle zmieni? Czy jednak będzie tak, że uczniowie, dzieci i młodzież prędzej czy później wyjdą z tej szkoły, wrócą do domu i albo sami wezmą ten telefon do ręki, albo czasem rodzice im go po prostu dadzą, żeby mieć święty spokój.
3: Czy po pierwsze marzenie o tym, że zapis prawny zmienia rzeczywistość, to jest mrzonka. Gdyby tak było, to dzięki kodeksowi karnemu wszyscy byśmy wąchali piękne kwiatki i oglądali tęczę, a tak nie jest. Więc to, że jest ten zakaz, nie sprawi, że tych telefonów w szkole nie będzie używanych, bo będą. Mało tego, uczniowie wrócą do domu i będą z nich korzystać, bo takie zmiany prawne nie powodują tego, że zmienia się rzeczywistość. To nie jest magia.
2: A jak dużym problemem jest korzystanie z telefonów, smartfonów przez uczniów w szkołach podczas lekcji, chociażby twoich?
3: Znaczy, na moich lekcjach raczej uczniowie nie używają, ponieważ wiele też zależy od tego, jak się prowadzi lekcje, w tym sensie, jak się organizuje tam pracę na tej lekcji. Czasami uczniowie po prostu nie mają czasu, żeby to zrobić, ani nie mają ku temu okazji. Ale jest to problem powszechny w szkołach. Ta zmiana, która została wprowadzona, nie sprawi, że nagle wszyscy będą słuchać nauczyciela, będą uważać na lekcji, bo znajdą sobie też inne sposoby, by nie uważać, by nie pracować, by z sobą nie rozmawiać. Mamy raczej problem w relacjach międzyludzkich, w empatii, jaka jest w szkole, jaka jest między dziećmi, między uczniami a nauczycielami. I nad tymi relacjami będziemy pracować wiele, wiele lat. A ten zakaz to jest być może jakiś początek, jakiś wstęp do tego.
2: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest nauczyciel języka polskiego Bartłomiej Rosiak, swego czasu najmłodszy belfer w Polsce. I chyba tutaj bez zmian, bo to jest tytuł bardzo słabo zagrożony, jak wszystko pokazuje. Nowy rok szkolny, ale ze starymi problemami, bo niedawno dzwoniłem, żeby poprosić Bartłomieja Rosiaka o komentarz do jakiejś sprawy edukacyjnej i usłyszałem, że już nie pracuje w szkole. Teraz wiemy, że wraca, ale co się stało pomiędzy tym etapem, w którym rozmawialiśmy, chociażby tutaj też w Radiu Łódź, i mówiłeś o tym, że kochasz tę pracę, i co doprowadziło do tego, że ta przerwa się jednak wydarzyła? Czy to pieniądze, czy to wypalenie, wszystko naraz?
3: U mnie to kwestie zdrowotne w zasadzie przeważyły o tym, że nie pracowałem, ale ja bardzo chciałam wrócić do pracy. To jest jedna z bolączek tego systemu, że jeżeli młody nauczyciel poważnie zachoruje, to nie może wziąć urlopu dla poratowania zdrowia. Musi albo być na zwolnieniu, albo wziąć urlop bezpłatny. I to tak naprawdę pokazuje pewien problem warunków pracy w szkole, które są mało atrakcyjne dla młodego człowieka, ponieważ to nie tylko pieniądze sprawiają, że młodzi nauczyciele odchodzą z zawodu albo nie podejmują tego zawodu. To są przede wszystkim warunki pracy. To jest też prestiż tego zawodu. Jeżeli chcemy, żeby uczyli najlepsi absolwenci studiów wyższych, no to oni pójdą do prac, które po pierwsze są zarobkowe, można tam zarobić jakieś pieniądze godne, już nie mówię, że atrakcyjne, ale przynajmniej godne i adekwatne do wysiłku, ale też do miejsca prestiżowego, a szkoła taka bezsprzecznie już nie jest.
2: Tylko co 25 nauczyciel ma mniej niż 30 lat w Polsce, tak przynajmniej wynika z takiego badania TALIS 2024, a średni wiek nauczycieli to 48 lat. To co się jeszcze dzieje, że ci młodzi ludzie nie chcą przychodzić do zawodu? I pytanie, czy za te 10-20 lat będzie miał kto uczyć dzieci i młodzież w polskich szkołach? Bo jeżeli popatrzymy na dane Głównego Urzędu Statystycznego, jeszcze kilka lat temu w Polsce było około 700 tysięcy nauczycieli. W roku szkolnym 25-26 to już było nieco powyżej 500 000. To jest drastyczny spadek.
3: Jeżeli spojrzymy na szkołę jako na budynek, tak metaforycznie, to pożar mamy teraz na poddaszu i na ostatnim piętrze. Ale kiedy moje dzieci będą szły do szkoły, to pożar już będzie na parterze. Dlatego, że dzisiaj szkoły funkcjonują nawet nieźle, głównie dlatego, że to emeryci tam pracują i te godziny brakujące realizują. Nauczyciele, którzy nie są na emeryturze, pracują na półtora etatu. I to nie jest przyjemność. To nie jest wielka radość. Pracowanie na półtora etatu oznacza, że ma się dużo mniej energii, mniej uwagi, mniej czasu, by organizować jakieś kreatywne przedsięwzięcia, by często sprawdzać wiedzę uczniów, no bo przecież na przykład wypracowania robić często w każdej klasie, no to niepodobna przy półtora etatu, po prostu. Dlatego, że każda klasa generuje ponad 30 rozprawek, niech każda ma po 2-3 strony, a są i dłuższe. Tego się nie da po prostu sprawdzić.
2: Z jednej strony rzeczywiście chcielibyśmy więcej młodych nauczycieli, ale z drugiej strony wcale nie ma tak dużo ofert dla nich. Szkoły bardzo rzadko szukają tego nowego nauczyciela, ponieważ rzeczywiście po pierwsze ich nauczyciele chcą mieć nadgodziny, po drugie również emeryci bardzo chętnie zostają. Tak niedawno mówiła na antenie Radia Łódź wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Zgadzasz się z tymi słowami?
3: To znaczy, obserwacja jest trafna, tylko nie wiem, dlaczego jest taki wniosek, który rodzi w pani minister radość. Po pierwsze, jeżeli nauczyciel chce pracować na półtora etatu, to dlaczego chce pracować? Dlatego, że ma za dużo czasu? Nie. Dlatego, że pieniądze, które zarabia na jednym etacie, nie pozwalają mu na zaspokojenie jego potrzeb życiowych. To jest bardzo smutny wniosek. A druga rzecz, tych ofert pracy nie ma dla młodych, chociaż wakatów są tysiące, bo niektórzy dyrektorzy porzucili już w ogóle taki plan szukania nauczyciela, dlatego że nie mogą go znaleźć od kilku lat. Są takie szkoły, o nich też by mogła pani minister powiedzieć, gdzie na przykład lekcji w ogóle nie było, jakiegoś przedmiotu, a takich szkół będzie mnóstwo we wrześniu, bo we wrześniu jeszcze trwają poszukiwania nauczycieli i tam tworzy się zastępstwa doraźne. Po prostu, dopóki się ten nauczyciel nie znajdzie. No, szanuj nauczyciela swego, bo możesz nie mieć żadnego.
2: A pytanie, czego jeszcze potrzebuje, czego by potrzebował polski system edukacji, żeby się poprawić? Czy te kierunki wskazane w kompasie jutra reforma 2026 to są założenia? Tutaj przypomnijmy, mówimy o zmianach w podstawach programowych wprowadzanych etapami. Mówimy o wprowadzeniu także nowych przedmiotów, które już się dokonało tutaj, edukacji obywatelskiej i edukacji zdrowotnej od tego roku szkolnego obowiązkowej. To są te zmiany, które mają szansę odnowić oblicze ziemi, czy niekoniecznie?
3: No chyba nie tej ziemi. Szkoła potrzebuje przede wszystkim stabilności. Tego, by było coś pewne. W W szkole nic nie jest pewne. Są ciągłe zmiany. Pewne zmiany mogą być lepsze, mogą być gorsze. Pewne zmiany, które wprowadza pani minister Nowacka, są dobre, inne są gorsze. Ale też część zmian Zalewskiej była dobra, a duża część bardzo zła. Musimy się umówić na jakąś szkołę, nie na 5 lat, nie na 10, tylko na 20-30 i wprowadzać delikatne zmiany. Traktujmy szkołę i system oświaty jak naszą konstytucję. Stabilnie.
2: A niż demograficzny to jest być może szansa, czy jednak zagrożenie dla Polski? Szkoły,
3: jeżeli spojrzymy na szkołę jako na przestrzeń relacji i uczenia się, to to jest wielka szansa, bo będą mniejsze klasy. Jak jak będziemy patrzeć na to z perspektywy budżetowej, będzie mniej klas po 35 osób, czyli bez zmian.
2: A gdyby ministerstwo powiedziało, załóżmy, że ktoś, kto by postanowił usiąść do takiej reformy, powiedziałby tyle samo klas, mniej dzieci w oddziałach, ale też mniej nauczycieli, żeby móc im lepiej płacić.
3: W obecnej sytuacji oznaczałoby to chyba niewielkie zmiany, bo tych nauczycieli brakuje.
2: Rzeczywiście, a jeżeli chodzi o pomysły na to, co zmienić, czy te reformy wprowadzane już teraz, te zmiany, edukacja zdrowotna, edukacja obywatelska, to jest edukacja obywatelska obowiązkowa od tego roku, dodajmy, oprócz tych elementów edukacji seksualnej, te będą wyłącznie dobrowolne, to jest dobry kierunek?
3: Jak najbardziej. Ja uważam, że edukacja zdrowotna od samego początku powinna była być obowiązkowa. Edukacja obywatelska, wprowadzenie zagadnień manipulacji, walki z dezinformacją na języku polskim, takiej edukacji medialnej. To wszystko jest bardzo ważne i bardzo cenne. I ten kierunek zmian, też pewien paradygmat, jaki obrała ta reforma, sprawczości ucznia, paradygmat tego, by uczeń był w centrum szkoły, by był nastawiony na działanie, na przetwarzanie wiedzy, na nabywanie umiejętności, jest jak najbardziej dobry. I za to trzymam kciuki. Liczę tylko na to, że ci, którzy tę reformę będą realizować w praktyce, zostaną docenieni.
2: Właśnie, bo pytanie, bo założenia mogą być najlepsze na świecie, kto się musi jeszcze dostosować do rzeczywistości i musi je wdrożyć. Czy nauczyciele tutaj, nie licząc nikomu lat, ale czy ci nauczyciele, którzy na przykład od 40 lat są w zawodzie, rozumieją to, że dzisiaj nie uczy się tak samo, jak się uczyło 40 lat temu, że dzisiaj nie wystarczy stanąć przy tablicy, czegoś napisać, że dzisiaj rzeczywiście trzeba poszukać trochę szerzej, bo już uczniowie przyswajają wiedzę w nowy sposób, chociażby przez korzystanie z nowych technologii.
3: Doświadczeni nauczyciele, nauczyciele, którzy są dziś na emeryturze, są prawdziwym skarbem szkoły. Oni po pierwsze szkołę ratują, po drugie mają niebywałe doświadczenie, również metodyczne. I po to są w tej szkole też młodzi ludzie. Oni powinni tam być. Dlatego, że wtedy w ramach zespołu przedmiotowego uzupełnia się to doświadczenie, ta wiedza, to wyważenie doświadczonego nauczyciela z entuzjazmem, ze świeżym spojrzeniem metodycznym, cyfrowym młodego nauczyciela.
2: Tylko, że jeżeli co 25 nauczyciel ma mniej niż 30 lat w Polsce, to aż się boję liczyć, jaki ułamek tego nauczyciela, który ma mniej niż 30 lat, wyjdzie na jedną szkołę w Polsce.
3: No właśnie, chyba mały palet co najwyżej tego młodego nauczyciela. No bo jeżeli tego nie będzie, to wtedy nasza szkoła będzie co najmniej stała w miejscu, a tak naprawdę w perspektywie wieloletniej to stanie w miejscu oznacza cofanie się. I tylko tyle.
2: Od lat słyszymy, że największym wyzwaniem w edukacji i oświacie w Polsce są pieniądze i zarobki nauczycieli, które są odstające wciąż od tych średnich chociażby zarobków. Związek Nauczycielstwa Polskiego od lat postuluje, żeby skończyć z tymi protestami nauczycieli, skończyć pod tym względem, żeby one nie były konieczne poprzez powiązanie ustawowe wynagrodzenia.

0: a tak naprawdę to ustalenie tego, jaka ma być relacja z urządzeniami elektronicznymi w szkole, empatia w systemie oświaty, w szkole, w każdej szkole i globalnie, realizacja nowej podstawy programowej, kwestie pomiaru dydaktycznego, egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, zbudowania na nowo zaufania do tych egzaminów, no i podjęcie jakichś działań, by młodzi nauczyciele chcieli podejmować tę pracę. Ja ze swojej strony ponawiam apel, że z panią minister chętnie się spotkam, bo o młodych nauczycielach najmłodszy nauczyciel powie, myślę, że całkiem trafi.
1: A co trzyma tego najmłodszego nauczyciela w pracy przy tablicy?
0: Wielka pasja. Ja sobie nie wyobrażam życia nie ucząc.
1: Nauczyciel języka polskiego, Bartłomiej Rosiak, polonista z 29 Liceum Ogólnokształcącego, najmłodszy nauczyciel w Polsce. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Kłaniamy się. Dobrego dnia.
0: Wszystkiego dobrego
1: i dobrego roku szkolnego. Do usłyszenia.

0: autopromocja.
1: Lato. Ogród Radia Łódź i dobre kino pod gwiazdami. Już 2 września zapraszamy na Polówkę. Plenerowy pokaz filmu Biały Krzysztofa Kieślowskiego. Start o godzinie 20 w ogrodach Radia Łódź na Rutowicza 130. Weź znajomych, koc i dobry humor. My zapewniamy filmową atmosferę. Polówka w Radiu Łódź. Wstęp wolny. Do zobaczenia.
2: Niecodzienne historie,
3: problemy i ważne tematy łódzkiego,
2: ale nie tylko łódzkiego sportu.
4: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
2: Porozmawiajmy o sporcie.
3: Wtorki, godzina 20.
4: Zapraszamy. Michał Malinowski,
2: Piotr Andrzejczak,
3: Robert Zwoliński,
2: a także Dariusz Postolski.
5: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach

0: dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13:40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
1: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
5: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje w Dino. Wybierz artykuły marki Gryzmaki, a całą ofertę szkoła sprawdź na marketdino.pl. Dino. Najbliżej ciebie.
2: Po reklamie.
6: Zbliża się 8.30, czas na raport drogowy i Sebastian Dziuda.
7: A zaczynamy od dużych utrudnień na Widzewie przy węźle Łódź Wschód. Znacznie wydłuża się dojazd do Ronda Żołnierzy Wyklętych. Mocno korkuje się Taborowa, Rokicińska i Malownicza. Lepiej uzbroić się w cierpliwość. Dużo się dzieje także przy Stawach Jana. Gęsto robi się na skrzyżowaniu Żgowskiej z Kolumny. Kilka minut na światłach poczekamy tam z pewnością. Lepiej omijać też centrum Sulejowa. Jak zwykle o tej porze korkuje się Konecka. Problemy z płynnym przejazdem mogą się pojawić również na Krajowej 74 w stronę Piotrkowa. A minutę przed dziewiątą raz jeszcze sprawdzimy sytuację na drogach.
6: Na zegarze 8.30.
0: Same dobre wiadomości.
6: I Remigiusz Fadrowski.
8: Łódź znalazła się na podium rankingu najlepszych miast do życia w Polsce. W najnowszym rankingu Business Insidera, w którym uwzględniono 16 miast, po jednym z każdego województwa, Łódź zajęła trzecie miejsce. To awans z szóstej pozycji. Zdaniem Łodzian miejsce w Łodzi w rankingu jest trafione.
9: Raczej mi się wydaje, że adekwatna. No wie pan, no jest dużo zrobione, po prostu Piotrkowska ładnie, ulice zrobione, odremontowane.
10: No nie no, Łódź się rozwija, więc myślę, że tutaj akurat może coś tam ten ranking dobrze zrobił, że akurat jesteśmy na trzecim miejscu. Nowe mieszkania powstają w centrum dla młodych ludzi.
11: Na pierwszym powinniśmy być. Jest dużo zieleni, jest dużo, no, dużo jest porobionych, tak?
8: Pod uwagę brano bezrobocie, zarobki, ceny mieszkań, dostęp do opieki medycznej, bezpieczeństwo oraz jakość powietrza. Pierwsze miejsce w rankingu zajął Szczecin, a drugie Lublina. W łódzkich parkach imienia Baden-Powella i 3 maja odbył się wczoraj charytatywny bieg Fundacji Dom w Łodzi z myślą o pomocy niepełnosprawnym dzieciom. Pieniądze z zapisów będą przeznaczone na budowę nowego domu. Biegacze mogli sprawdzić się na dystansach 13 oraz 6,5 km, a także w biegu rodzinnym na 1300 metrów.
12: Jak bieg sam sobie?
13: No, byłby trochę może lżejszy, gdyby nie dodatkowe kilkanaście kilogramów na barana, ale daliśmy radę, ukończyliśmy bieg, także cieszymy się z tego.
14: Pobiegliśmy w biegu rodzinnym, to było na 1300 metrów.
15: Ale ja mierzyłem, było 1500. Nie no, super było.
14: Jest to szczytny cel dla dzieci, budujemy dom w Łodzi, więc myślę, że warto uczestniczyć w takich inicjatywach.
8: A ten nowy dom ma powstać na Tofilowie przy ulicy Banachiewicza. Prace mają się rozpocząć wiosną przyszłego roku. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 9.
6: No właśnie, to jest ważne pytanie, czy dzisiaj będzie padało w regionie. O poranku nie, ale późnym popołudniem parasole już mogą się przydać. Tutaj wyjątkiem Sieradz na mapie województwa łódzkiego na zachodzie regionu. Dzisiaj raczej bez opadów. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach mamy 17 stopni, to w Łodzi w ciągu dnia maksymalnie do 28 stopni, na barometrze 992 hektopaskale.
0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
6: A na zegarze 28 minut do godziny 9.

Na zegarze już 24 minuty do godziny 9. Malkontentom, którzy narzekają na koniec wakacji, przypominamy, że jeszcze ponad 3 tygodnie lata. Nie ma się czym martwić. Prawie cały wrzesień, a i październik w Polsce przecież piękny. No i to jest wspaniały czas na podróże. Podróże po Polsce, do których serdecznie zachęcamy. No i zachęcaliśmy w ostatnich tygodniach, a niebawem przed nami kolejna wyprawa. Wyprawa z mikrofonem. Dziś pozostaniemy w regionie i będzie bardzo ciekawie. Proszę zostać z nami.

0: Podziwna wiosna w radiu Ć. Do końca tak brzęczy, trzeba powiedzieć. No, ale to gitary. 21 minut do godziny 9. Czasami jadąc z Łodzi autostradą A1 przez region na południe, widzi się ją w oddali. No, a może warto kiedyś zjechać z utartego szlaku i zobaczyć z bliska. Tak jest. Dzisiaj odwiedzamy Górę Kamieńsk. To sztucznie usypane i zrekultywowane wzniesienie powstałe w wyniku działalności kopalni węgla brunatnego Bełchatów. Dziś jest popularnym ośrodkiem sportu i rekreacji, otoczonym lasami i oferującym możliwość aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Choć obiekt cieszy się dużą popularnością, szczególnie zimą, w sezonie letnim na odwiedzających także czeka wiele atrakcji.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
4: Podróżowanie.
5: Podróżowanie z radiem.
6: Na początku w 1977 roku, kiedy rozpoczęto wykopy do wykopu węgla brunatnego, cały nadkład, który kopalki tu zbierały, przesypywały na obecną Górę Kamieńsk.
7: Rafał Leśniewski, Nadleśnictwo Bełchatów.
6: W trakcie formowania stoków zboczy przygotowano także lotnisko i z tego lotniska latały samoloty, aby zrzucać nasiona, aby to wszystko się zazieleniło. Głównie tu można spotkać sosny, ale projektanci, którzy przygotowali skład gatunkowy tych drzew, przygotowali gatunki drzew szybko rosnących i tu można spotkać po prawej czy po lewej stronie gatunki topól różnych odmian. Po wzroście tego drzewostanu, który został tutaj posadzony, przybyły także zwierzęta w dużych ilości. Nie tylko wsadzono drzewa, ale także krzewy, tak jak rokitnik, który pozwalał też się schronić zwierzętom. I możemy tu spotkać sarny, jelenie, bardzo dużo dzików, a nawet można spotkać gdzieniegdzie wilka.
8: Możemy Państwu zaoferować przejażdżki naszą koleją czteroosobową. To są przejażdżki takie widokowe.
7: Janusz Paduch, Ośrodek Sportu i Rekreacji Góra Kamieńsk.
8: Na pewno będą ciekawe widoki, bo i błękitne niebo, i trochę chmurek, i trochę słońca. Deszcz myślę, że Państwa nie wystraszy, a widoki będą na pewno ładne. Oprócz tego jedną z takich naszych tradycyjnych atrakcji, która zapewnia dużą adrenalinę dla mniej i starszych turystów, to jest tor saneczkowy grawitacyjny. Urządzenie, które od lat cieszy się dużym powodzeniem, popularnością i serdecznie Państwa zapraszam, żeby się przyjechali. I jeśli ktoś pierwszy raz, to będzie mile zaskoczony. Jeśli ktoś już zna to urządzenie, to sobie przypomni, że warto z niego korzystać.
9: Fajnie, na pewno tutaj się czuło wiatr we włosach. Podobało mi się, z kolegą tutaj zjechaliśmy. Była to taka, powiedzmy, dosyć większa prędkość, bo nie hamowaliśmy w żadnym momencie, więc bardzo nam się to podobało. Pierwszy raz też to było u nas.
8: Kolejną atrakcją to dla maluchów i takich już poszukiwaczy adrenaliny to jest tor tubingowy obsługiwany przez przenośnik taśmowy. Urządzenie ma 150 metrów i podobnie zjazd. Jest to taki zjazd z górki na pazurki. No troszeczkę i skręty, podskoki, gdzie się zrażają. Na pewno też bardzo duża atrakcja. A dla najmniejszych milusińskich zjeżdżalnia dmuchana i trampolina sześciostanowiskowa. Także serdecznie zapraszam mniejszych, większych, starszych, młodszych do tego, aby skorzystali z naszej oferty.
10: Staramy się tak na pewno raz w miesiącu odwiedzić Górę Kamieńsk, zawsze jakieś tu atrakcje są. Czy tor saneczkowy, czy tor turbinowy, czy nawet spacer po Górze Kamieńsk, zawsze to jakaś tam aktywność jest.
5: Na ziemię łódzką zaprasza Radio Łódź.
0: Wszystko się zgadza. Paweł Kwiatkowski odwiedził Górę Kamieńsk, a wszystkie nasze radiowe podróże z mikrofonem do odnalezienia w formie podcastów na radiołódź.pl. Proszę zaglądać, proszę odsłuchiwać. Naprawdę warto. Bardzo dużo ciekawych relacji z zakątków naszego kraju. Czasami mniej odwiedzanych, mniej popularnych, a godnych uwagi. To zdecydowanie. Teraz na zegarze 17 minut do godziny 9.

0: 14 minut do godziny 9. Uśmiechajmy się do świata, no to świat będzie się uśmiechał także do nas, no i może także błyśnie do nas takim uśmiechem szczęścia. No i tak stało się w przypadku pewnej Włoszki, która ostatnio wybrała się do fryzjera. No i ta wizyta, jak się okazało, przyniosła jej 100 tysięcy euro. Chodzi o kobietę z Toskanii, która za strzyżenie zapłaciła 46 euro, ale w zamian otrzymała oczywiście paragon. No i we Włoszech funkcjonuje loteria paragonowa. Jej paragon okazał się szczęśliwy. No i przyniósł jej zwycięstwo, nagrodę bagatela 100 tysięcy euro. Co ciekawe, szczęście uśmiechnęło się również do właściciela salonu fryzjerskiego. Za ten sam paragon otrzymał on 20 tysięcy euro. Kobieta, jak podają włoskie media, jest stałą klientką salonu, no i korzysta z jego usług od około 35 lat. No więc ta lojalność zdecydowanie się opłaciło. 70-letnia Włoszka już wie, na co przeznaczy pieniądze. Chce spełnić swoje marzenie i wyruszyć w podróż dookoła świata. No i to jest naprawdę bardzo piękny plan. Na zegarze 13 minut do 9.
1: W Radiu Łódź gramy po Łódź.

Piękne słońce za Radio Wymoknem, a na zegarze 8 minut do godziny 9. A to oznacza, że niebawem nas najważniejsze informacje, a w nich m.in. o ostatnim dniu taniego tankowania, jutro koniec programu CPN. Powiemy także o zmianach w polskiej szkole. Jej nowy rozdział zaczyna się jutro bez telefonów w podstawówkach i z edukacją zdrowotną. Na początku września w aptekach będą dostępne szczepionki sezonowe przeciwko grypie i COVID-19. Ten temat także w naszym serwisie.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
2: Egzotycznie świeże.
1: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
2: Słodkie, tak. Orzeźwiające? No jakże.
1: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
3: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy, poczuj potęgę defilady, oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
4: Szukacie planów na sobotę 12 września? Odwiedźcie rynek manufaktury w Łodzi. Odbędą się tam łódzkie targi ekonomii społecznej 2026. Ponad 40 wystawców z całego województwa. To świetna okazja, żeby poznać twórców, porozmawiać o ich działalności, zobaczyć lokalne produkty oraz wziąć udział w warsztatach i konkursach. Czekają na Was różnorodne strefy, występy na scenie i konkursy z nagrodami. Zapraszamy od godziny 11 do 19. Wstęp jest darmowy. Wydarzenie realizowane w ramach projektu Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej dla województwa łódzkiego, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
5: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
6: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
7: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
8: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
6: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
9: Tworzymy rodzinę.
10: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
5: www.domwlodzi.org.
11: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl. Ogłoszenie społeczne.
12: Zbliża się 9:00, czas na raport drogowy i Sebastian Dziuda.
13: Uwaga, w centrum Łodzi zagęszczają się okolice manufaktury. Wolniej pojedziemy zachodnią i północną wzdłuż Parku Śledzia. Na Górnej z kolei dużo aut jedzie Pabianicką, a ciasno jest zwłaszcza na wysokości zajezdni tramwajowej. Ruch blokuje się w stronę centrum. Nie nikną jeszcze utrudnienia na S14 w pobliżu węzła Stryków. Zator zaczyna się już na zjeździe z A2 i ciągnie się aż do ronda przed zjazdem na Krajową 71. Ja tymczasem życzę szerokości na drogach i dobrego dnia.
12: Tu Radio Łódź, minęła 9:00. Przed nami informacje, Remigiusz Wadrowski.
14: Polska szkoła zaczyna jutro nowy rozdział bez telefonów w podstawówkach i z edukacją zdrowotną. Ostatni dzień taniego tankowania, jutro koniec programu CPN. Na początku września w aptekach będą dostępne szczepionki przeciwko grypie i COVID-19. W regionie będzie ciepło, nawet 28 stopni, ale w środku dnia może mocno padać. Zakaz telefonów w szkołach wchodzi w życie. Od 1 września przedszkolaki i uczniowie podstawówek nie będą mogli korzystać ze smartfonów podczas zajęć i przerw. Szkoły ponadpodstawowe mają pewną dowolność, ale muszą uregulować korzystanie z telefonów w statutach placówek. Czy te przepisy rzeczywiście coś zmienią? O to pytaliśmy porannego gościa Radia Łódź, najmłodszego nauczyciela w Polsce, Bartłomieja Rosiaka z 29. Łódzkiego Liceum, a rozmawiał z nim obecny w studiu Michał Dąbrowski.
15: Trudności z koncentracją i realizacją zadań oraz brak przynależności do społeczności szkolnej. To problemy powodowane przez nadużywanie smartfonów przez uczniów, a ustawodawca chce z tym walczyć przez zakazanie korzystania z tych urządzeń w szkołach. Niestety to raczej niczego nie zmieni, mówi najmłodszy nauczyciel w Polsce, Bartłomiej Rosiak.
16: To, że jest ten zakaz, nie sprawi, że tych telefonów w szkole nie będzie używanych, bo będą. Mało tego, uczniowie wrócą do domu i będą z nich korzystać, bo takie zmiany prawne nie powodują tego, że zmienia się rzeczywistość.
15: Rozmawialiśmy też o tym, kto w przyszłości będzie uczył w polskich szkołach, bo dziś tylko co 25 nauczyciel ma mniej niż 30 lat, a średnia wieku w tym zawodzie sięga 48 lat.
16: tak metaforycznie, pożar mamy teraz na poddaszu i na ostatnim piętrze, ale kiedy moje dzieci będą szły do szkoły, to pożar już będzie na parterze. Dzisiaj szkoły funkcjonują nawet nieźle, głównie dlatego, że to emeryci tam pracują i te godziny brakujące realizują.
15: A czego dziś potrzebuje polska szkoła? Odpowiedź na to pytanie pada w całej rozmowie, której można posłuchać na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
14: Dziś ostatni dzień obowiązywania programu CPN. Ceny paliwa niżej w nowej odsłonie. Od jutra VAT na benzynę i olej napędowy ponownie wzrośnie z 8 do 23%. Poza tym od wtorku minister energii nie będzie wyznaczał maksymalnej ceny benzyny i oleju napędowego. Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex spodziewa się podwyżek. Jej zdaniem skala będzie zróżnicowana.
9: Ale będzie się mieściła w przedziale między 65 a 90 groszy za litr.
14: Zdaniem ekspertki, dopóki sytuacja na Bliskim Wschodzie się nie unormuje, będziemy mieli do czynienia prawdopodobnie z wysokimi cenami paliw.
0: Więcej na radiołódź.pl.
14: Policja apeluje do kierowców z kamerami samochodowymi o pomoc w poszukiwaniu zabójcy 49-letniej kobiety w Kędzierzynie Koźlu. Opolscy funkcjonariusze ustalają okoliczności zdarzenia. Telefon i adres mailowy do polskiej policji można znaleźć na stronach internetowych. Zwłoki kobiety w piątek wieczorem odkrył przypadkowy mężczyzna w lesie obok osiedla Żabieniec w Kędzierzynie Koźlu. Na początku września w aptekach będą dostępne szczepionki sezonowe przeciwko grypie i COVID-19. Lekarze specjaliści przypominają, że szczepionka chroni przed ciężkim przebiegiem choroby i groźnymi powikłaniami. Seniorom rekomendują również szczepienie przeciw groźnemu wirusowi RSV. Łódzki pulmonolog profesor Adam Antczak podkreślił, że powikłania po ciężkiej grypie mogą być zarówno wczesne, jak i odległe.
17: Powikłania są krótkoterminowe, ale mogą być odwleczone w czasie, czyli taka negatywna premia może zostać wypłacona czasami bardzo, bardzo długo po wystąpieniu grypy. I te powikłania są bardzo różne, ale tu warto podkreślić, że w wyniku przebytej grypy możemy otępieć, możemy mieć zespół otępienny.
14: W poprzednim sezonie infekcyjnym przeciwko grypie zaszczepiło się 2 300 000 osób w Polsce. Wśród nich najwięcej było seniorów. W Nepalu blisko 1000 robotników hydroelektrowni wciąż może być uwięzionych w tunelu pod zniszczoną konstrukcją. Na granicy Nepalu i Tybetu nepalskie ekipy ratunkowe przez całą noc starały się dotrzeć do tunelów zasypanych w wyniku powodzi. Nepalczyków wspierają chińscy i indyjscy inżynierowie. W ubiegłą środę potężna powódź błyskawiczna zmiotła tam z powierzchni ziemi wiele miejscowości. Tragiczny bilans tej powodzi to prawie 800 ofiar śmiertelnych i 3000 zaginionych. To tyle teraz. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 10.
12: A przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu i Piotr Andrzejczak.
18: Widzew Łódź przegrał z Lechem Poznań 2-3. Spotkanie 6. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W pozostałych niedzielnych meczach Raków Częstochowa przegrał z Jagiellonią Białystok 2-5, a Górnik Zabrze z KKS-em Katowice 2-3. Liderem rozgrywek jest Legia Warszawa. Rezerwy ŁKS-u Łódź zdobyły pierwsze punkty w tym sezonie w trzeciej lidze. W meczu z ŁKS-em Łomża to łodzianie strzelili pierwsi bramkę, jednak po błędach w obronie do przerwy przegrywali 1-3. W drugiej części spotkania piłkarze drugiego ŁKS-u dali popis skuteczności, strzelili rywalom 3 gole i mogli cieszyć się z pierwszej wygranej w tym sezonie. A trener ŁKS-u Radosław Pęciak podkreśla, że wygrana jest nie tylko ważna w kontekście miejsca w tabeli.
19: Coś, co dzięki tej wygranej pozwala nam patrzeć w przód optymistycznie. Tak naprawdę powiedzieliśmy, że musimy jak najszybciej zdobyć te punkty, żeby ci młodzi zawodnicy bardziej uwierzyli w swoje możliwości. Wiedzieliśmy, że przyjeżdża drużyna, która tak samo jak my w tym sezonie jeszcze nie wygrała. I wiedzieliśmy, że ta seria w końcu musi się kiedyś skończyć.
18: A sporych emocji dostarczył także mecz rezerw Widzewa w Zambrowie. Widzewiacy musieli dwukrotnie odrabiać straty. Ostatecznie udało się im pokonać Olimpię 4-3. Podopieczni trenera Ściebury utrzymali więc pozycję wicelidera grupy pierwszej, trzeciej ligi. Mają 3 punkty straty do drużyny, która prowadzi. Słynny serbski tenisista Novak Djokovic po raz pierwszy w karierze przegrał premierowe spotkanie w wielkoszlemowym turnieju US Open. Z nowojorskiej imprezy wyeliminował go Argentyńczyk Mariano Navone. 24-krotny mistrz wielkoszlemowy w singlu poprzednio mecz otwarcia w turnieju tej rangi przegrał w Australii w 2006 roku. Jednak w niedzielę rozstawiony z czwórką czterokrotny mistrz US Open, jak napisała agencja AP, wyglądał na swoje 39 lat. W niedzielę do drugiej rundy w Stanach awansował Kamil Majszak, a w poniedziałek zaprezentują się Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska. I najpóźniej, bo już o 1:00 w nocy czasu polskiego, Iga Świątek. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: No to my zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Ostatni dzień sierpnia, przeważnie pogodny. Czy popada deszcz? Popada, ale późnym popołudniem. W Łodzi tak około 16, no może 17. Jeżeli chodzi o temperaturę, to najcieplej teraz, a właściwie nie teraz, tylko dzisiaj będzie w Sieradzu do 30 stopni, w Skierniewicach do 29 stopni, w Łodzi i Bełchatowie 28 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: 6 minut po godzinie 9, czy jest pani gotowa?
20: Oczywiście, że tak, mam prośbę pewną dzisiaj. No. Proszę jeszcze zostać na moment, tak chwilę dosłownie.
12: Ale się nic nie wybieram.
20: Ale o wakacjach mówiłam.
12: A, o wakacjach, no właśnie,
20: ale przede wszystkim nie, tutaj.
12: A ja chciałem zapytać, czy jest pani na wrześniu gotowa? Żart.
20: Absolutnie nie, nigdy w życiu. Mhm.
12: Ale jeszcze 3 tygodnie nie wakacji, tylko lata. Spokojnie.
20: Tak, spokojnie. Podobno.
12: Tak jest.
20: To zależy którego, prawda? Bo to meteorologiczne.
12: Tak jest.
20: Kończy się właśnie dzisiaj.
12: Ojoj, spokojnie. Jeszcze pięknie.
20: Proszę
12: wrzesień.
20: Zostać jeszcze chwilę.
12: Tak jest.
20: Proszę pana.
12: Tak jest. Monika Borysow-Dudowicz zostaje i ja już powolutku będę.
20: Ale jeszcze tutaj chwilę proszę zostać.
12: Tak jest. Dobrego dnia.
21: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

I już 16 minut po godzinie 9, tak jak to będzie dzisiaj z tym ostatnim dniem wakacji. Coś trzeba z tym pięknym czasem zrobić. Jest kilka pomysłów. Będziemy o tym dzisiaj opowiadać. Lato jeszcze z nami zostaje, tak o tym pamiętamy. Od jutra oficjalnie rozpoczęcie roku szkolnego. Zabrzmiało bardzo oficjalnie, ale powiedzmy sobie szczerze, że to dopiero początek. Także na wszystko znajdziemy jeszcze czas. To przede wszystkim mamy dzisiaj poniedziałek, o tym też warto pamiętać. Piękna letnia wakacyjna pogoda za oknami. I co z takim dniem zrobić właśnie? Oto jest pytanie, ale takie pytanie zasadnicze zostanie zadane za chwilę. Wakacyjne i letnie jeszcze.

25 minut po 9, jedna mała obietnica. Słowa ostatni użyję teraz, dziś po raz ostatni. To teraz się nie liczy, ponieważ muszę jeszcze wspomnieć, że będzie do zdobycia po raz ostatni podwójne zaproszenie na cały dzień dobrej zabawy do Parku Rozrywki. Polska piosenka letnia, wakacyjna. Trzy hasła mają naprowadzić na tytuł tej piosenki i ten tytuł w odpowiednim momencie trzeba będzie wysłać na adres konkursmałparadiołódź.pl. Potem wspólnie zapowiemy piosenkę, także wszystko co wakacyjne przed nami. Polecamy się do słuchania. Kiedy wakacyjna jazda? Jeszcze nie wiem, ale pomyślimy. Do 12:00.

0: Autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiolódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiolódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja.
3: Najdłuższa fala relaksu.
4: Dwadzieścia dziewięć minut zostało do godziny 10, a ten relaks letni jeszcze z nami zostanie, ponieważ nam początek roku niestraszny, trzymamy się letnich klimatów roku szkolnego. O, o tym trzeba wspomnieć. O wakacyjnej jeździe wspominałam, ale najpierw zaplanujemy sobie wyprawę do kina. Będzie zadanie specjalne. Szczegóły już za moment w Radiu Łódź.

0: 23 minuty do godziny 10. Zadanie specjalne, jeszcze sierpniowe, jeszcze wakacyjne. Chyba jednak trzeba będzie ten wakacyjny czas podsumować. To ja poproszę dziś o opisanie w kilku słowach, zdaniach tych tegorocznych wakacji, jak zostaną zapamiętane. Ale przede wszystkim...
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Jaka nagroda? Oto jest pytanie. Czyli już chyba jasne. Podwójne zaproszenie do kina przygotowane, dowolnie wybrany seans filmowy. Zaproszenie jest ważne do 7 dnia września. Co było tym najważniejszym momentem wakacji? Wakacje 2026. Podsumowanie. Jakie państwo zapamiętają za najciekawsze opowieści dzisiaj zaproszenia do kina właśnie? studio@radiołódź.pl. Czekam na wiadomości.

16 minut zostało jeszcze do godziny 10. Przypominam, zaproszenie do kina przygotowane. Zresztą już dostaję od Państwa takie podsumowanie, ale czekam na więcej. Wakacje 2026. Co by tu jeszcze napisać? Najciekawsze naszym zdaniem odpowiedzi zostaną dziś nagrodzone. Studio @radiowodz.pl

8 minut zostało do godziny 10. Ja już mam przed sobą piękne wakacyjne historie. Tuż po 10 będzie niespodzianka w tej sprawie. Najpierw wiadomości Radia Łódź, a w nich o nowym roku szkolnym i wyzwaniach na ten nowy rok. W szkołach brakuje nauczycieli. Zatem jak to będzie, posłuchamy już za moment.

0: autopromocja.
1: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
2: Zaprasza Piotr Bielawski.
3: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
4: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Znowu to zrobił.
6: To, co widzisz, nie zawsze mówi całą prawdę.
7: Skup się!
6: FASD bywa niewidoczne, ale jego skutki są realne. Osoby z FASD i ich rodziny zbyt często spotykają się z oceną, odrzuceniem i niezrozumieniem. Zobacz więcej niż zachowanie. Poznaj FASD. Kampania realizowana przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu FASD Niepełnosprawność Ukryta. Poznaj zanim ocenisz. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
8: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie. Tu Radio Łódź. Minęła godzina 10. Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź. Remigiusz Fladrowski.
9: Szkoła przed wyzwaniami w przededniu 1 września. To nie tylko zakaz smartfonów, ale też brak młodych nauczycieli. 46 lat temu w Stoczni Gdańskiej komunistyczne władze przystały na postulaty robotników. Podpisano porozumienie, które kończyło strajki na Wybrzeżu. Wizyta u pewnego fryzjera we Włoszech przyniosła 100 tysięcy euro, akurat na podróż dookoła świata. W regionie będzie ciepło, nawet 28 stopni, ale w środku dnia może mocno padać. Jutro dzieci wracają do nauki. Szkoła ma więcej problemów niż tylko zakaz smartfonów. Tylko co 25 nauczyciel ma mniej niż 30 lat, a belfrów jest coraz mniej. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w ostatnich latach liczba nauczycieli spadła do nieco powyżej 500 000. A dlaczego młodzi ludzie nie chcą pracować w szkołach? Oto pytaliśmy najmłodszego polskiego nauczyciela Bartłomieja Rosiaka z 29 Łódzkiego Liceum.
10: Oni pójdą do prac, które po pierwsze są zarobkowe, można tam zarobić jakieś pieniądze, już nie mówię, że atrakcyjne, ale przynajmniej godne i adekwatne do wysiłku, ale też do miejsca prestiżowego, a szkoła taka bezsprzecznie już nie jest.
9: Od 1 września w życie wejdzie zakaz korzystania w szkołach z telefonów komórkowych podczas zajęć i przerw. Czy to coś się zmieni? Odpowiedź na to pytanie pada w całej rozmowie, której można posłuchać na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
0: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
9: Pobili 15-latka z Ukrainy. Napastnicy trafili w ręce policji. Jeden z nich był już wcześniej karany. Do zdarzenia doszło pod koniec czerwca na Stawach Stefańskiego w Łodzi. 15-letni Ukrainiec podczas wypoczynku nad wodą najpierw był wyzywany, a następnie został zaatakowany przez dwóch mężczyzn. Sprawę zgłosili świadkowie zdarzenia. Sprawców odnaleziono pod koniec sierpnia. To 17 i 24-latek, mówi podkomisarz Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
11: Obaj podejrzani usłyszeli zarzuty pobicia na tle narodowościowym. Zdarzenie to potraktowano jako występek chuligański. Za popełnione przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
9: 24-latek był już wcześniej notowany przez policję. Za przestępstwo popełnione w warunkach recydywy może grozić mu surowsza kara. Porozumienia gdańskie były przełomowe w relacji władz komunistycznych z robotnikami. 46 lat temu w Stoczni Gdańskiej komunistyczne władze przystały na postulat robotników i podpisały porozumienie, które kończyło strajki na Wybrzeżu. Podpisy pod nim złożyli przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego Lech Wałęsa i wicepremier Mieczysław Jagielski.
12: Jednym z najważniejszych postulatów, na jakie przystały wtedy komunistyczne władze, była zgoda na powstanie niezależnych związków zawodowych, przypomina historyk IPN dr Grzegorz Majchrzak.
13: MKS miał się przekształcić w Komitet Założycielski tych Związków Zawodowych.
12: Historyk IPN dr Artur Kubaj podkreśla, że zgoda ówczesnych władz na niezależne związki zawodowe pozwoliła w ciągu kilku lat obalić komunizm w Polsce.
5: Po 89, po zawarciu porozumienia pomiędzy Solidarnością a władzami komunistycznymi, ludzie Solidarności przystąpili do budowania wolnego, suwerennego, demokratycznego państwa.
12: Na mocy porozumień zawartych najpierw w Szczecinie, dzień później w Gdańsku, a niedługo później w Jastrzębiu-Zdroju i Hucie Katowice, 17 września 1980 roku powołano NSZZ Solidarność. Witold Banach, Polskie Radio.
9: A dzisiejsze obchody podpisania porozumień w Gdańsku rozpoczną się w południe uroczystym otwarciem historycznej bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej. Zwykła wizyta u fryzjera przyniosła jej 100 tysięcy euro. Mieszkanka Grosseto w Toskanii we Włoszech zapłaciła 46 euro za ułożenie włosów, ale to nie zmiana wyglądu sprawiła jej największą radość.
7: Kobieta wzięła udział w tzw. Lotteria degli Scontrini, czyli włoskiej loterii paragonowej. Zwycięski rachunek został wylosowany i przyniósł jej główną nagrodę 100 tysięcy euro. Szczęście uśmiechnęło się również do właściciela salonu fryzjerskiego. Za ten sam paragon otrzyma on 20 tysięcy euro. Kobieta jest stałą klientką salonu i, jak podkreślają włoskie media, korzysta z jego usług od około 35 lat. O wygranej dowiedziała się dopiero po pewnym czasie, ponieważ niemal zapomniała o udziale w loterii. Około 70-letnia Włoszka już wie, na co przeznaczy pieniądze. Chce spełnić swoje marzenie i wyruszyć w podróż dookoła świata. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
9: To tyle w tych wiadomościach. Kolejno o 11.
14: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Wizyta u fryzjera to czasem loteria, a jak to będzie w pogodzie? Podobnie. W pogodzie najważniejsza informacja na dziś, uwaga na burzę, czyli warunki atmosferyczne będą dzisiaj zmienne. Burza w Łodzi, w Skierniewicach, w Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku. Od godziny 13 do 19 obowiązuje ostrzeżenie przed burzą pierwszego stopnia, ale na przykład, przynajmniej na razie, w Kutnie, Sieradzu bez atrakcji. W ciągu dnia bardzo ciepło, od 24 do 28 stopni nawet, wiatr silniej powieje, jeżeli będzie burza. Biometr mamy dziś neutralny.
14: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
0: 6 minut po godzinie 10. Monika Borysow-Dudowicz, witam serdecznie w wakacyjnym nastroju. Program realizuje Rafał Tyluś. Za chwilę do tematu wakacji wrócimy. Tak, my dzisiaj jeszcze w wakacyjnym klimacie.
15: It's a rainy afternoon.

0: 10 minut po godzinie 10, a ja obiecałam, że wrócimy tuż po wiadomościach Radia Łódź właśnie do tego tematu, wakacje 2026. Takie podsumowanie dzisiaj były niesamowite i niestety zbyt krótkie. To wiadomość od pani Eweliny. Najbardziej w pamięci pozostaną spacery brzegiem morza w Łebie. Kaszubskie lasy, niestety pełne kleszczy. Piękny zamek Książ, fascynująca stara kopalnia w Wałbrzychu. W pamięci na długo zostanie także polówka z filmem Pingwiny z Madagaskaru. Wieczór był piękny, ciepły, nasze dzieci bardzo skupione na filmie. Tyle pięknych wspomnień, szkoda, że to koniec lata 2026. Wakacji, wakacji, o tym proszę pamiętać, bo lato rzeczywiście jeszcze z nami zostanie przez chwilę i w tym letnim klimacie będzie można wybrać się między innymi do kina. Czyli wiadomo, dla pani Eweliny dzisiaj już podwójne zaproszenie na dowolnie wybrany seans filmowy, zaproszenie ważne do 7 dnia września, ale ja jeszcze w tej sprawie nie powiedziałam. Miałam dziś ostatniego słowa.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Tak, tak, w tej sprawie można jeszcze pisać studiomałparadiołódź.pl, ale tak w ogóle wracając do polówki. Kto wpadnie na polówkę do Radio Łódź? Zapraszamy, o wszystkim za chwilę opowiem. Będzie tak czarno na białym.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

miłości. A moje miasto oddycha i żyje. Moje miasto to twoje dłonie.

skronie rosą błyszczą miłosną, gdy splatamy się jak korzenie.

18 minut po 10, a ja z wielką radością wracam do tematu polówki. Polówki w Radiu Łódź. Tak, można do nas przyjść, żeby zobaczyć niesamowity film już 2 września, czyli tak to będzie środa o godzinie 20. Będzie można zobaczyć w ogrodzie Radia Łódź trzy kolory białe. Jaka to jest historia. Za każdym razem można w niej odkryć coś nowego. Fantastyczne role Zbigniewa Zamachowskiego, Jerzego Sztura, Janusza Gajosa. Nie zapomnę o kobiecie Julii Delpi. Wstęp wolny. Zapraszamy do Radia Łódź.

25 minut po godzinie 10. To wracamy jeszcze do wakacyjnych opowieści. Wakacje 2026. Krótkie podsumowanie, tym razem od pani Magdaleny. Dużo tutaj tych różnych historii wymienionych, ale tak między innymi leżenie na trawie podczas półkolonii z dziećmi, przesadzanie kwiatków, odkrywanie kolejnych kawowych miejsc w Łodzi, komary podczas polówek, czyli wracamy do tego tematu i bardzo dobrze. Spanie w lesie na hamaku. Jeszcze na szczęście trochę tego lata zostało. Trzymamy się tej myśli i myśli o ciepłym wrześniu i październiku. Tak podobno będzie. Jak to będzie? Zobaczymy. Ale przede wszystkim upominek również się przytrafi. Gratuluję.

0: Autopromocja.
1: Lato, Ogród Radia Łódź i dobre kino pod gwiazdami. Już 2 września zapraszamy na Polówkę. Plenerowy pokaz filmu Biały Krzysztofa Kieślowskiego. Start o godzinie 20 w Ogrodach Radia Łódź na Rutowicza 130. Weź znajomych, koc i dobry humor. My zapewniamy filmową atmosferę. Polówka w Radiu Łódź. Wstęp wolny. Do zobaczenia.
2: Każdy dźwięk to krok, każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków, nowa fala, alternatywa, indie rock, punk, klub, chill, trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński, zapraszam.
3: Podnoszenie ciężarów.
4: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Prawdziwe premium to nie tylko prestiż, to także odpowiedzialność, by wspierać innych i pomagać spełniać marzenia. Interbud Lublin SA, inwestor prestiżowej inwestycji przy Placu Wolności, zaprasza dzieci i studentów do udziału w konkursie Mapa Gwiazd. Wejdź na dziejesieprzyplacuwolności.pl, zgłoś swoją pracę i zobacz ją podczas finałowej wystawy w EC1 podczas wydarzenia Skarby Ziemi. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Szczegóły na dziejesieprzyplacuwolności.pl.
0: Po reklamie.
6: Najdłuższa fala relaksu.
7: Dwadzieścia 9 minut zostało do godziny 11:00. Jeszcze wakacje, o tym proszę pamiętać. Od jutra nowy rok szkolny i trzeba będzie przyzwyczaić się do diety planetarnej. Co to takiego? O tym dzisiaj w magazynie Zdrowym Być opowie dietetyk Ewelina Wojtysiak. To już za moment w Radiu Łódź.

0: zdrowym być.
1: A naszym gościem jest dzisiaj Ewelina Wojtysiak, dietetyk kliniczny. Witam bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Rozpoczyna się nowy rok szkolny i od pewnego czasu słyszymy o pewnej, i tutaj gdybyśmy miały sobie to wszystko zapisać, to chyba przydałby się cudzysłów, rewolucji. Wiemy o tym, że jeżeli chodzi o szkoły, tematy uczniowskie, tematy przedszkolne, pojawił się właściwie taki nowy temat, diety planetarnej. Słyszymy o tym, że od 1 września właśnie coś takiego pojawi się w szkołach, między innymi. Jak moglibyśmy wytłumaczyć, czym tak naprawdę jest ta dieta planetarna?
2: Ja od razu mogę uspokoić, że dieta planetarna to nie jest żaden kosmos, to nie jest żadna rewolucja w żywieniu. Nawet to nie jest nakaz przejścia na weganizm, to jest po prostu dobrze nam znany talerz zdrowego żywienia, czyli połowa talerza to warzywa, ćwiartka to węglowodany pełnoziarniste, i ćwiartka to źródło białka. Różnica przede wszystkim polega na tym, że mięso przestaje być głównym bohaterem każdego posiłku, a staje się dodatkiem. Robimy więcej miejsca na nasiona roślin strączkowych, fasole, soczewice, ciecierzyce, jajka, ryby i orzechy. Dieta planetarna to też w dużej mierze taka filozofia zero waste i szacunek do jedzenia. Wybieramy produkty lokalne, sezonowe, takie jak dynia, buraki, polskie jabłka i sprytnie wykorzystujemy to wszystko, to co mamy w lodówce, zamiast kupować na zapas i wyrzucać jedzenie.
1: Są takie zasady, które mogą obowiązywać właśnie w tej diecie planetarnej, tak to dzisiaj nazywamy i tak to chyba będzie się już rzeczywiście nazywać, do tej nazwy powinniśmy się przyzwyczaić, chociaż nie jest to kosmos, tak jak wspominałaś wcześniej. I tutaj to mięso, czytałam, że tylko 2 razy w tygodniu.
2: Czerwone mięso czerwone. 2 razy w tygodniu, tak. Nie dziwi mnie to wcale, dlatego że czerwone mięso nie jest najzdrowszą rzeczą na świecie. Dobrze by było i zalecane jest, żeby był jeden posiłek minimum, nie zawierający mięsa, bezmięsny. No i idziemy w kierunku mięsa chudego, jaj, nabiału. Więc tutaj to nie jest tak, że rezygnujemy z białka całkowicie, tylko zamieniamy troszeczkę charakter białka. Co bardzo mnie cieszy, dlatego że to są zdecydowanie zdrowsze źródła białka.
1: Niektórzy już jednak mają pewien niepokój, niepokoją się odrobinę w związku z tym, że wiadomo, że dzieci, uczniowie potrafią sobie radzić w różnych sytuacjach. Obok wielu szkół są różnego rodzaju sklepy i tak dalej. I teraz takie pytanie, czy to nie będzie aby tak, że ta dieta planetarna zostanie przez nasze dzieci pominięta i one sobie i tak wyjdą na zewnątrz, poza szkołę i kupią sobie jakiegoś pączka, słodką przekąskę? Czy my powinniśmy tak naprawdę zwrócić uwagę nie tylko co mamy na tym talerzu, ale też właśnie na tę filozofię, żeby te dzieci oswajać z tą filozofią?
2: Moim zdaniem wszystko zaczyna się od tego, co mamy w domu. Czyli jeżeli my w domu zaczniemy wprowadzać troszeczkę inne jedzenie, czyli skupimy się na tym, żeby było więcej produktów pełnoziarnistych, żeby nauczyć się, że na przykład zamiast mięsa dodajemy soczewice, ciecierzyce do dań. To nie jest wcale takie trudne. Wystarczy, jak mamy fasolkę po bretońsku. Usuńmy z niej tak zwaną kiełbasę, tak, do której jesteśmy przyzwyczajeni, a dodajmy kurczaka. Jeżeli mamy spaghetti bolognese, wrzućmy do tego spaghetti odrobinę soczewicy czerwonej. Zagęszczajmy zupy soczewicą czerwoną. Nasze dzieci wtedy będą przyzwyczajone do smaku. Nie będzie to dla nich nic strasznego. Wszystko zależy od naszego podejścia.
1: Dlaczego ta soczewica jest tak ważna?
2: Jest to roślina strączkowa, która zawiera bardzo dobre źródło białka, a przy okazji jest bogata w węglowodany. Węglowodany złożone. Soczewica jest idealnym źródłem, dlatego że ma jedno i drugie.
1: Czyli tutaj zdecydowanie powinniśmy na to postawić. I teraz takie pytanie w związku z tym rozpoczynającym się rokiem szkolnym. Wiemy, że dla wielu rodziców ogromnym wyzwaniem jest przygotowanie takiego posiłku do szkoły. Używam sformułowania posiłek, nazwy posiłek, ponieważ po pierwsze oczywiście to może być drugie śniadanie, ale wiemy o tym, że rodzice potrafią w odpowiednim termosie przygotować również zupę, przygotować jakieś drugie danie, tak żeby po prostu mieć też kontrolę nad tym, co to dziecko zjada w szkole. Co warto przygotować dla takiego dziecka?
2: Ja jestem fanem wszystkiego, co jest łatwe i szybkie zawsze. Najprostszą przekąską będzie po prostu najzwyklejsza w sobie bułka grahamka z dodatkiem pasty warzywnej, smalczyku z fasoli, humusu, do tego słupki warzywne i jakiś ulubiony owoc. Idealny lunchbox. Do tego na inny dzień możemy dać rolatki posmarowane pastą warzywną, rolatki z tortilli posmarowane pastą warzywną.
1: Ostatnio popularne rzeczywiście, ponieważ przy wielu tak zwanych śniadaniówkach można zauważyć, że dzieci takie rolatki przynoszą ze sobą do szkoły.
2: Jest to bardzo wygodne i bardzo smaczne pożywienie. Takie ślimaczki z tortilli potrafią znikać z talerza z szybkością światła, więc myślę, że warto naszym dzieciakom dawać też takie przekąski. Do tego spokojnie możemy dorzucić do środka ulubioną sałatę, kawałek mięsa, na przykład z indyka. Takie ślimaczki będą rewelacyjnym drugim posiłkiem.
1: To jest ten drugi posiłek, a jeżeli chodzi o to, co do picia warto zabrać ze sobą do szkoły?
2: Tu wytyczne są jasne. Najlepiej dawać po prostu zwykłą, najzwyklejszą wodę. Rezygnujemy z soków, rezygnujemy ze wszelkiej maści wód smakowych. Wszystkie wytyczne są skierowane właśnie w tym kierunku, żeby ten bidon był bogaty w najzwyklejszą wodę. Tak samo jeżeli w stołówkach będą podawane płyny, coś do picia, to ma to być przede wszystkim niedosładzane. To jest takie clue wszystkiego.
1: Jeżeli chodzi o te takie podstawy związane z tą dietą planetarną, wrócimy chyba jednak jeszcze na chwilę do tego tematu. Zawartość soli w tych wszystkich produktach jest niezwykle ważna właśnie w kontekście tej diety.
2: Skupiamy się na tym, żeby używać produktów jak najmniej dosolanych, więc tu idealną opcją będą przede wszystkim zioła. Jeżeli chodzi tu o dietę planetarną i to, co się dzieje w naszych szkołach, to ta rewolucja w naszych szkołach, to tu przede wszystkim ma być całkowity zakaz używania wzmacniaczy smaku, ma być całkowity zakaz używania gotowych wywarów. Wszystko ma być dosmakowywane właśnie ziołami wszelkiej maści.
1: I to chyba dobrze, ponieważ to jest tak, że my bardzo często nie zwracamy uwagi na to, co ewentualnie może się w jakiejś zupie albo w drugim daniu pojawić i potem mogą być różnego rodzaju niespodzianki.
2: Ja od zawsze powtarzałam, że wzmacniacze smaku do niczego dobrego nie prowadzą, więc im więcej nadajemy smaku właśnie wywarem warzywnym, ziołami, oregano, bazylia, tymianek, lubczyk, one dają charakter tym naszym posiłkom, a nie sprawiają, że mamy ochotę na jeszcze więcej.
1: To muszę trochę zapytać jeszcze o takie porównanie przeszłości z przyszłością i z teraźniejszością, ponieważ ja pamiętam ze swojego przedszkola buraczki, szpinak, które chowało się gdzieś tam w fartuszku, też masz takie dania, które właściwie kojarzą ci się trochę z dzieciństwem.
2: I jako dziecko też go nie znosiłam, a teraz uwielbiam i mogłabym go jeść cały czas.
1: Czyli jednak szpinak, tak? Taki wybór.
2: Tak, ale do szczawiu nie wrócę.
1: To u mnie jeszcze na listę wpisałabym brukselkę, chociaż wiem, że miłośnicy brukselki powiedzieliby, że naprawdę jest wyjątkowo zdrowa i że z pewnością warto jeść.
2: Brukselka jest pyszna, tylko trzeba umieć ją przygotować.
1: O, i to jest ważne.
2: Najlepsza opcja brukselki to po prostu świeża. Nie mrożona, świeża smakuje zdecydowanie lepiej. Nie chciałabym, żeby to zabrzmiało, że warzywa mrożone są czymś złym, bo nie są, są wspaniałą alternatywą, ale akurat smak brukselki świeżej jest zdecydowanie lepszy.
1: To trzeba będzie spróbować i brukselki, i diety planetarnej. Zachęcamy do tego, żeby zapoznawać się z tym tematem, a temat dzisiaj przybliżała Ewelina Wojtysiak, dietetyk kliniczny. Pięknie dziękuję za spotkanie.
2: Ja też dziękuję wszystkim i do usłyszenia.
1: Smacznego. We'll be right back.

I 5 minut mamy jeszcze do godziny 11. To jak jeszcze będzie ten poniedziałek w wydaniu przedpołudniowym radiowym? Bardzo konkursowy, muszę przyznać. Dzisiaj pożegnanie z konkursem Wakacyjna jazda. Ostatnie piosenki. Tak, ostatniej piosenki będzie można posłuchać jeszcze przed południem. Także wszystko, co dobre, wakacyjne jeszcze przed nami. O 11 najważniejsze wiadomości. Radio Łódź, wspomnimy m.in. o proteście pracowników oświaty w Warszawie. Chodzi o płace. Więcej już za kilka minut.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
2: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
3: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
2: Tak wcześnie?
3: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
2: I co powiedzieli?
3: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
2: Bezcenne.
3: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne. Tu Radio Łódź, zbliża się godzina 11. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Jarosław Turek.
4: A w serwisie brutalne pobicie półrocznego dziecka w Łodzi, zatrzymanie sprawców ataku na ukraińskiego nastolatka i płacowy protest pracowników oświaty w Warszawie. W regionie dzisiaj zmienne zachmurzenie, ciepło, ale po południu możliwy deszcz lub burze. Trzydziestojednolatka podejrzana o brutalne pobicie swojego niespełna półrocznego syna. W minioną środę kobieta miała napisać do znajomej, że zrobiła dziecku coś bardzo złego. Znajoma zadzwoniła wtedy na numer 112. Policjanci szybko ustalili miejsce pobytu 31-latki i skierowali patrole do łódzkich szpitali. Matkę i chłopca udało się odnaleźć, mówi podkomisarz Kamila Sowińska z łódzkiej komendy.
5: Stróże prawa pojechali do szpitala, gdzie udała się kobieta z chłopczykiem. Z opinii lekarza wynikało, że miał złamane obie kończyny górne, nóżkę i liczne siniaki. Obrażenia wynikały ze stosowania przemocy, a nie nieszczęśliwego wypadku. Kobieta została zatrzymana. Podejrzana usłyszała zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad osobą najbliższą.
4: Kobieta ma dozór policyjny, może jej grozić nawet do 10 lat więzienia. Wcześniej policjanci zatrzymali także 32-letniego ojca dziecka, który wskazał, do którego szpitala pojechała jego partnerka. To mężczyzna poszukiwany listem gończym w celu odbycia kary więzienia. W ręce policji trafili też sprawcy pobicia 15-letniego Ukraińca. Pod koniec czerwca na stawach Stefańskiego w Łodzi odpoczywający nad wodą nastolatek najpierw był wyzywany, a później został zaatakowany przez dwóch mężczyzn. Sprawców udało się zatrzymać pod koniec sierpnia. To 17- i 24-latek, mówi podkomisarz Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji.
5: Obaj podejrzani usłyszeli zarzuty pobicia na tle narodowościowym. Zdarzenie to potraktowano jako występek chuligański. Za popełnione przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
4: 24-latek był już wcześniej notowany przez policję, a za przestępstwo popełnione w warunkach recydywy może mu grozić surowsza kara. Nauczyciele i pracownicy oświaty domagają się podwyżek i powiązania ich ze średnią płacą w gospodarce. Przed Kancelarią Premiera w Warszawie rozpoczyna się protest Związku Nauczycielstwa Polskiego, mówi wiceprezes Białostockiego oddziału ZNP Karol Urbański.
6: Celem manifestacji jest przypomnienie rządzącym o złożonych obietnicach. Obietnicach, które złożone zostały jakiś czas temu nauczycielom i do tej pory niestety nie zostały dotrzymane. W związku z tym dzisiaj w Warszawie odbywa się manifestacja, w której biorą udział przedstawiciele wszystkich okręgów i oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego z całej Polski.
4: Nauczyciele zarzucają rządowi niedotrzymanie obietnic, w tym deklaracji o przyspieszeniu prac nad obywatelskim projektem płacowym. A projekt Godne Płace i Wysoki Prestiż Nauczycieli mimo poparcia ćwierć miliona obywateli od lat pozostaje bez rozstrzygnięcia. Na przyszły rok rząd proponuje 3% podwyżki w budżetówce. Będzie drożej na stacjach. Kończy się bowiem rządowy program Ceny paliwa niżej. Od jutra podatek VAT na benzynę i olej napędowy ponownie wzrosną z 8 do 23%. A co o zamknięciu programu osłonowego mówią sami kierowcy?
7: Nie wiem, czy będę tankował, czy nie będę tankował. Jak pojadę do domu, to zobaczę.
8: Nic na to nie poradzimy, nie? To nie będziemy tu szukać winnych. Wiemy, kto jest winny temu wszystkiemu, nie? Także jakaś pomoc dla tych, którzy tam muszą oszczędzać. No, cieszyłbym się, jakby było tańsze wszystko, no ale no, mówię, no, my na to wpływu nie mamy.
4: No ale tańsze już nie będzie, bo zdaniem analityków z łódzkiego biura Reflex po zakończeniu programu CPN ceny paliw na stacjach mogą wzrosnąć od 60 do nawet 90 groszy za litr paliwa. A informacje z Łodzi Regionu zawsze na bieżąco na naszym portalu radiołódź.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: A z pogodą dzisiaj może być różnie, ciekawie. To jaka jest ta burzowa rozpiska dla województwa łódzkiego? Burzy można się spodziewać w Łodzi, Łasku, Skierniewicach, Rawie Mazowieckiej głównie. Od godziny 13 do 19 obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzą. Spokojniejsza pogoda dzisiaj w Kutnie, Łęczycy, Uniejowie i w Wieluniu. Przynajmniej na razie taki jest plan. Od 24 do 28 stopni nawet w Łódzkiem. Biometr mamy neutralny, jakość powietrza bardzo dobra.
9: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
10: 5 minut po godzinie 11. Monika Borysow-Dudowicz, Rafał Tyluś, witamy serdecznie. Anna Groblińska za chwilę do nas zajrze, opowie o wydarzeniach kulturalnych zaplanowanych na ten poniedziałek.

0: 8 minut po 11.
1: Czas na kulturę.
0: Piękna muzyczna podróż do przeszłości przed chwilą. Anna Groblińska. O przyszłości teraz, Aniu, porozmawiamy w studiu.
2: Dzień dobry, ale też o muzycznej podróży.
0: Oczywiście,
2: to taką tak. Był letni cykl koncertów jazzowych w Porcie Łódź, organizowanych wraz z Radiem Łódź, prowadzonych przez Piotra Bielawskiego. I dziś ta muzyczna podróż niestety już się kończy. Będzie można posłuchać dzisiaj Patrycji Zarychty. Będzie można jej także posłuchać w Radiu Łódź za tydzień, ale zawsze podkreślamy, że najlepiej uczestniczyć, a najwyżej potem sobie przypomnieć. Dzisiaj o 19:00 rozpoczyna się koncert znakomitej wokalistki i kompozytorki związanej z nurtem jazzu i soulu. To także nauczycielka śpiewu i emisji głosu, absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Patrycja Zarychta jest wykładowczynią Akademii Muzycznej w Łodzi, a ma na koncie współpracę na przykład z Michałem Urbaniakiem, z Kubą Badachem. Zaprezentuje materiał ze swoich albumów, w tym najnowszego krążka Crystal o godzinie 19:00. Koncert w Porcie Łódź się rozpoczyna. Bardzo ciekawą muzyczną propozycję ma także Polish Camerata, czyli Łódzka Orkiestra Kameralna pod wodzą Marka Głowackiego. Polish Camerata swojemu miastu to już jest taki tradycyjny cykl koncertów i dziś także taki koncert z muzyką Haydna w Łódzkiej Katedrze przy Piotrkowskiej 265 rozpocznie się o godzinie 19:00. Wstęp jest wolny. Festiwal Zagórski. Co ja opowiadam, za góry i rzeki to można wędrować, ale festiwal w nazwie ma górski. No i to jest festiwal w Lądku Zdroju imienia Andrzeja Zawady i powraca ten festiwal na ekrany kin. Druga jego edycja zagości w wybranych kinach Helios od dziś przez 3 dni. To będą 3 seanse, ale bloków filmowych, bo łącznie filmów przewidziano 12, w tym 7 polskich premier i to są oczywiście, że filmy inspirowane tematem gór, spinaczki, podróży, nart, alpinizmu, wszystko co z górami związane będzie można właśnie w wybranych kinach zobaczyć.
0: Bo my tutaj w Łodzi tak za górami, za lasami i to dlatego, wiesz?
2: A to dlatego, tak, tak. I za wodą też. Za wodą to tęsknimy. Głównie, tak. Zauważyłaś, że bardzo silne jest w Łodzi na przykład środowisko związane z żeglarstwem, z szantami i tak dalej.
0: Od wielu lat, to prawda.
2: Trwa letni festiwal filmowy TM Polówka. Jeszcze trochę potrwa, a dzisiaj bardzo ciekawe projekcje, bo Truman Show, będzie można zobaczyć ten film na przystanku Architektura, czyli przy północnej 12. Świetna rola Jima Carreya, naprawdę znakomitą kreację tutaj stworzył, a wciela się w agenta ubezpieczeniowego po 30, który u boku ukochanej żony wiedzie spokojne i szczęśliwe życie. Mężczyzna od dzieciństwa ma wrażenie, że jest śledzony, ale nie wie dokładnie o co chodzi. No i potem się okazuje, no niebywały zupełnie pomysł.
0: Ja mam wrażenie, dziś, że my jesteśmy, Aniu, podsłuchiwane trochę, wiesz? Mm-hmm. Tak?
2: Mm-hmm. Tak? No tak, bo to w radiu to podsłuchiwane.
0: Ale to bardzo dobrze, nie? To bardzo dobrze.
2: W pewnym sensie jesteśmy, bo sami siebie nagrywamy, mamy ten program, który rejestruje wszystko, co mówimy, więc tak naprawdę sami siebie trochę szpiegujemy. I Chopin. Dzisiaj druga projekcja Polówki. To z kolei WC1 przy Targowej 1/3, czyli film biograficzny, w którym w rolę Chopina wcielił się Eryk Kulm. O 20:00 rozpoczynają się projekcje Polówki. No a jeśli ktoś lubi fotografię, to może wybrać się na 15:00 na wydarzenie w Poleskim Ośrodku Sztuki, czyli w filii Miejskiej Strefy Kultury przy Krzemienieckiej 2A, a tam taki spacer połączony z sesją fotograficzną. Będzie można fotografować ludzi, różne sceny rodzajowe, ale właśnie w plenerze. Przypomnę, godzina 15:00, Krzemieniecka 2A.
0: Pięknie dziękujemy za te podpowiedzi od Anny Groblińskiej.

I tak przy okazji można zapytać, jakie wieści z miasta jeszcze o ciemne chmury nad Łodzią można dzisiaj obserwować, ale pogodowa awantura na razie na Dolnym Śląsku, chociaż zmierza w naszą stronę, proszę o tym pamiętać, uważać, jeżeli planują Państwo dalszą, krótszą wycieczkę. Przed nami dzisiaj jeszcze wiele pięknych muzycznych podróży, ale ja jeszcze przed godziną 12 z pewnością wrócę do konkursu Wakacyjna Jazda. Można już sprawdzić wszystkie założenia tego klimatu na naszej stronie Radio Łódź. Dzisiaj tak finałowo będzie. Mogę obiecać, poszukamy pewnej letniej, wakacyjnej i polskiej piosenki.

0: promocja.
1: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
2: Zaprasza Piotr Bielawski.
3: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
4: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do siebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
3: W każdy poniedziałek po 21.
5: Okolice jazzu.
3: Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy. Poczuj potęgę defilady. Oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, Gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
0: Po reklamie.
7: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
8: 28 minut po godzinie 11, to ja za chwilę podam trzy hasła, które mają Państwa naprowadzić na pewien tytuł, ale najpierw zaśpiewa Edyta Bartosiewicz. Ja mogę w tym momencie powiedzieć, oj, jak ja lubię tę piosenkę.

0: 27 minut zostało do godziny 12. Kto się zasłuchał razem ze mną, ale to nie koniec muzycznych, pięknych klimatów.
1: Konkurs Radia Łódź.
0: To z przyjemnością mogę powiedzieć, że właśnie teraz do odnalezienia polska piosenka, która kojarzy się z latem, która kojarzy się z wakacjami, z upominkami, także do zdobycia dwuosobowe zaproszenie na całodzienną wyprawę do parku rozrywki. Trzy hasła zostaną podane dosłownie za chwilę. Tytuł piosenki należy przesłać na adres konkurs@radiołódź.pl, dodając imię i nazwisko oraz numer telefonu, ponieważ to ma być nasza wspólna zapowiedź. Czy mogę już powiedzieć, jakie hasła dzisiaj zostały przypisane i o których powinnam wspomnieć? Bardzo proszę, z wielką przyjemnością. Niebo, samotność, wspomnienie. Jaka to piosenka? konkurs@radiołódź.pl.

0: Sponsorem konkursu jest Park Rozrywki Mandoria.
1: 19 minut zostało nam jeszcze do godziny 12. Pora porozmawiać sobie o pewnej polskiej piosence, ale zanim to zrobimy, razem z nami pani Małgorzata. Dzień dobry, pani Małgosiu, witam bardzo, bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, również serdecznie.
1: To sprawdzimy może razem kolor nieba za oknem. Ja spojrzę w moją lewą stronę, ponieważ tutaj okno się znajduje w studiu Radio Łódź. Takie szare kolory chyba jednak zdecydowanie, szare odcienie i tak dalej. A u pani jak jest?
2: Bardzo podobnie, także jednak błękit nieba by się przydał.
1: Coś w tym jest, prawda? My już wiemy, o co w tym wszystkim chodzi. Niebo, samotność, wspomnienie. Trzy hasła. Z jaką piosenką dzisiaj skojarzyły się przede wszystkim?
2: No od razu, oprócz błękitnego nieba, nic mi dzisiaj nie potrzeba.
1: Nie było wątpliwości, prawda? W radiu to tak jest, że my nie tylko spełniamy marzenie, jeżeli chodzi o różne takie podróże, małe i duże, ale także o pogodę i chyba był dzisiaj zdecydowanie taki nieba błękit potrzebny. Za chwilę wrócimy do tego tematu, ale raz jeszcze ja tylko pozwolę sobie przypomnieć o pewnej kwestii. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie, czyli to ta samotność, tak? I tak sobie wspominam. To wspomnienie, stare dobre czasy, do kompletu jeszcze ta potrzeba błękitnego nieba i wszystko jasne. Jak to jest z wakacjami, pani Małgosiu? Czy już po wakacjach, czy jeszcze przed ewentualnie?
2: Rzutem na taśmę kończyłam razem z sierpniem wakacje, czyli wczoraj wróciłam i nie ukrywam, co zabawne, pisałam do moich psiowsiółek i wszystkie mamy poczucie, ponieważ mamy dzieci, które chodzą do szkoły, że też nam się właśnie kończą wakacje, tak jakbyśmy wracały do szkoły, bo dodatkowe zajęcia i tak dalej. Także to jest niewiarygodne, ale takie dodatkowe obciążenie.
1: Ojej, czuję się jak ta psia psiułka, ponieważ dla mnie też jutro rozpoczyna się nowy rok szkolny, ale przede wszystkim ja mam taką propozycję. Jeszcze o tym teraz nie myślimy. Wiem, że taka sytuacja za oknem dzisiaj odrobinę wymagająca, może przytrafić się burza nawet. Także czego potrzebujemy? Potrzebujemy tego błękitu. Ale pani Małgosiu, dla pani oczywiście dwuosobowe zaproszenie na taką całodzienną wyprawę do Parku Rozrywki. No i przede wszystkim jeszcze tak dodatkowo od nas w prezencie ten błękit nieba. To zapowiemy wspólnie tę piosenkę? Jaki jest ten tytuł?
2: To znaczy, no tak, to będzie utwór oprócz błękitnego nieba, tak?
1: Wszystko się zgadza, tak? I teraz sobie posłuchamy? Wspólnie?
2: Tak, i wykonanie będzie, tak, Marek Jackowski, tak?
1: Wszystko się zgadza, idealnie, właściwie to takie podwójne dwa strzały w dziesiątkę. To teraz ja pięknie dziękuję i po prostu słuchamy.

I już tylko 8 minut zostało nam do godziny 12. Co jeszcze przed nami? O tym będę opowiadać, ale najpierw taka jeszcze mała, przyjemna sytuacja. Przydały nam się dzisiaj te wybrane muzyczne tematy. Nieba błękit przede wszystkim. Kto już tęskni? Dzisiaj można trochę zatęsknić za takim widokiem. Szczegóły, prognozy, pogody tuż po wiadomościach Radia Łódź. Potem wakacje na walizkach. Jak my będziemy jutro funkcjonować? To jest bardzo dobre pytanie. Będzie mała niespodzianka. O tym już teraz mogę opowiedzieć, ponieważ na jesienne klimaty to my tak bardziej jesienią będziemy się przygotowywać, a ponieważ mamy takie życzenie, żeby te wakacje, te letnie klimaty jeszcze przez chwilę z nami pozostały, to od jutra czego można się spodziewać? O, i tutaj ja mogę tylko powiedzieć od siebie. Proszę przysłuchiwać się bardzo uważnie. Będzie niespodzianka, tak jak powiedziałam chwilę wcześniej. O 12 najważniejsze wiadomości Radia Łódź i tutaj wspomnimy między innymi o tym, że już jutro rozpoczęcie roku szkolnego. Proszę pamiętać o tym, żeby wypełnić wniosek. Chodzi oczywiście o pieniądze na szkolną wyprawkę. Szczegóły tego tematu już za moment w Radiu Łódź.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy. Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
6: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
8: Egzotycznie świeże.
7: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
8: Słodkie, tak. Orzeźwiające? A jakże?
7: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
9: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
10: Jesień należeć będzie do Księcia Ciemności. Hrabia Dracula zaprasza na spektakle do Teatru Muzycznego w Łodzi. Bilety już w sprzedaży. Szczegóły na www.teatr-muzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie.
11: Jest 12.
5: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
11: Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź, Jarosław Turek.
12: A w serwisie wnioski o 300+, czyli pieniądze na szkolną wyprawkę, pożar w polskiej fabryce dronów i kolejna doba rosyjskich ataków na Kijów. Na termometrze 24 stopnie, w regionie dzisiaj zmienne zachmurzenie i spodziewane okresowe opady deszczu. Niebawem nowy rok szkolny, a rodzice, którzy chcą otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną najpóźniej do końca września, powinni dzisiaj złożyć wniosek do ZUS-u. Wnioski złożone później nie gwarantują wypłaty pieniędzy do końca września. Świadczenie Dobry Start to jednorazowe 300 zł dla uczniów do 20 roku życia, w przypadku dzieci z niepełnosprawnością do 24 lat. Mówi Radio Łódź Monika Kiełczyńska, rzeczniczka prasowa łódzkiego oddziału ZUS.
13: 300 zł można przeznaczyć m.in. na zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, czy też sprzętu i wyposażenia potrzebnego do nauki. Świadczenie przyznawane jest bez względu na dochody rodziny i sytuację zawodową rodziców.
12: Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie, a ostateczny termin składania wniosków to 30 listopada. Służby specjalne badają przyczyny pożaru w zakładzie produkującym elementy dronów w Skarżysku Kamiennej. Ogień pojawił się krótko po północy w budynku przy ulicy Obuwniczej, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
14: Tego typu zdarzenia są oczywiście w zainteresowaniu służb specjalnych. Przez cały czas pracuje Straż Pożarna i policja, to policjanci zabezpieczają te ślady, ale służby specjalne oczywiście, że w tego typu zdarzeniach uczestniczą. Ostrzegam tylko przed dezinformacją i fake newsami, które mogą się pojawiać w takich sytuacjach.
12: Do pożaru doszło w pomieszczeniu działu montażu. Zakład był wtedy nieczynny. Nikt nie doznał obrażeń. Już piątą dobę z rzędu Rosja intensywnie atakuje Kijów. Od 27 sierpnia w ukraińskiej stolicy ogłoszono ponad 50 alarmów lotniczych. Mieszkańcy mówią o wyczerpaniu i strachu.
15: Trwoga wrze czwartą dobę non-stop.
16: Alarm trwa już czwartą dobę non-stop. Rosja chce, żeby nic się nie działo, żebyśmy nie mogli ani pracować, ani pójść do sklepu. Myślę, że właśnie do tego dążą. Czegoś takiego nie było nawet przez 4 lata wojny. Teraz sytuacja wygląda bardzo ciężko, wręcz niewyobrażalnie. Niemal co godzinę mamy alarm. Teraz są również w dzień. Uważam, że jest to związane ze zwiększeniem presji psychologicznej i moralnej na ludność. Zaczęliśmy używać nowoczesnej broni, która zaczęła razić cele na terytorium Rosji. Dlatego uważam, że jest to również część ich odpowiedzi na nasze ataki.
12: Od czwartku podczas rosyjskich ataków na Ukrainie zginęło co najmniej 46 osób. W obwodzie kijowskim uszkodzono też co najmniej 15 magazynów i obiektów logistycznych. Młodzież zmieni łódzkie szkoły. We wrześniu ruszy program grantowy SOWA skierowany do uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. To jest możliwość ubiegania się o pieniądze na realizację pomysłów zmieniających szkołę i jej otoczenie. Program ma zachęcić młodzież do działania, mówi zastępca dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi Elżbieta Płaszczyk.
17: Naszym wspólnym zadaniem jest szukanie sposobów na to, jak przeciwdziałać poczuciu osamotnienia, poczuciu beznadziei, braku możliwości wywierania wpływu na nasze otoczenie.
12: Pomysły mogą dotyczyć kultury i kreatywności, wolontariatu, integracji międzypokoleniowej, współpracy między szkołami czy budowania empatii. Grant w wysokości do 20 tysięcy złotych otrzyma łącznie 20 projektów, a młodzież i szkoły mogą składać wnioski od 7 do 15 września. Pomysły będą realizowane od października do listopada. Piszemy o tym również na naszym portalu radiołódź.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: Czyli już wiemy, że dzień deszczowy, burzowy, taka sytuacja dzisiaj w Łódzkiem, ale są miejsca, które tą przyjemność, które nie będą miały właśnie tej przyjemności. Łowicz, Skierniewice, Opoczno, Głowno, Łódź. Tam jednak proszę rozejrzeć się za parasolem. Bez niego ani rusz. Parasole z pewnością się przydadzą. Temperatura maksymalna dzisiaj tak w ogóle jest ciepło. Od 24 do 27 stopni. Lokalnie na wschodzie regionu nawet do 28 stopni. Ale proszę śledzić prognozy pogody.
8: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: 5 minut po godzinie 12, aż muszę się dopytać o jedną kwestię. Proszę śledzić prognozy pogody. Czy to była groźba z mojej strony, Piotr Stańczyk?
18: Dzień dobry, Moniko. Nie. To raczej troska o naszych słuchaczy.
11: O, dziękuję.
18: O ich dobro, ich bezpieczeństwo. Bo o tym też będę na pewno dzisiaj mówił po godzinie 13. Prognozy są raczej niepokojące, jeśli chodzi o dzisiejsze popołudnie lub wieczór.
11: I to właściwie można powiedzieć, że to już niedługo tak naprawdę może się wydarzyć. Chociaż rzeczywiście są takie miejsca, które ta przyjemność może jednak ominąć. Ale z przyjemnością już teraz zapraszamy na program Piosenki na walizkach.
18: Tak.
11: Piotrze, co dzisiaj przygotowałeś?
18: Jakie dzisiaj klimaty? Dzisiaj będziemy podróżować samochodem. Lubisz jechać na wakacje autem?
11: Bardzo, ale wtedy, kiedy jestem pasażerem, a nie kierowcą.
18: Nie musisz się martwić, ani czuwać.
11: Do tego przyznaję, dokładnie tak.
18: No to dzisiaj troszeczkę o tym porozmawiamy, a umilą nam tę rozmowę piosenki samochodowe.
11: To ode mnie absolutnie do usłyszenia. Monika Borysow-Dudowicz, pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas, a z Państwem absolutnie zostaje Piotr Stańczyk.

0: Absolutnie.
1: 10 minut po godzinie 12. Absolutnie rozpoczynamy dzisiejsze poniedziałkowe wydanie Piosenek na Walizkach. Przed mikrofonem Piotr Stańczyk. Raz jeszcze witam bardzo, bardzo serdecznie i jeszcze wbrew pozorom, wbrew temu, co mówi kalendarz, wakacyjnie. Ostatni dzień szkolnych wakacji, więc u nas też te wakacyjne fluidy będą obecne, ale dzisiaj związane z podróżowaniem samochodami. No właśnie, o tym, że Polacy kochają motoryzację, kochają samochody, wiemy nie od dziś, ale czy lubimy podróżować samochodem? Jakie są plusy takiego wakacyjnego wyjazdu rodzinnego? A może zdarzyła się Państwu jakaś samochodowa wakacyjna przygoda, niekoniecznie dobrze zaczynająca się, ale z pozytywnym finałem? Ewentualnie czy zdarzyło się na przykład spędzić urlop w samochodzie, przemieszczając się z miejsca na miejsce? Będę bardzo ciekaw, jeśli pojawią się Państwa wypowiedzi, do czego oczywiście zachęcam i namawiam, studio@radio.pl. A będą nam w tym wszystkim towarzyszyły samochodowe piosenki, tak jak ta pierwsza pochodząca z serialu telewizyjnego Droga z 1973 roku. Autorami tej kompozycji byli Jerzy Derfel i Wojciech Młynarski. A już za chwileczkę przesiądziemy się do zupełnie innego samochodu razem ze szwedzkim duetem Roxette.

0: Marie Fredriksson i Per Gessel, czyli duet Roxette, Sleeping in my car z płyty Crash Boom Bang. A dzisiaj samochodowa muzyczna podróż w piosenkach na walizkach między 12.05 a 13.00 w Radiu Łódź. I dzisiaj chciałbym namówić naszych słuchaczy na rozmowę dotyczącą właśnie podróżowania autem. Czy lubimy podróżować samochodem? Jakie są tego plusy? Czy zdarzyła się Państwu jakaś samochodowa przygoda? I czy na przykład spędzaliście kiedyś wakacje w samochodzie? To ciekawe, mam nadzieję, tematy, które może skłonią naszych słuchaczy do aktywnego słuchania programu studio@radiorock.pl. A teraz jak najbardziej samochodowy utwór związany z problemem korków na autostradzie. Skąd my to znamy? Z roku 89, The Road to Hell i oczywiście niezastąpiony Chris Rea.
1: Well, I'm standing by a river, but the water doesn't flow. It boils with every poison.

The Road to Hell i Chris Rea. Tekst tej piosenki w dużej mierze opowiada o samotnym bohaterze, który odkrywa siebie tkwiąc na zatłoczonej autostradzie. Często sugerowano, że może to być A19 prowadząca na północ w stronę Sunderland, niedaleko rodzinnej miejscowości wykonawcy tej piosenki. Lubię podróżować samochodem, pisze pani Monika, bo daje mi coś, czego nie zapewnia żaden rozkład jazdy, możliwość zmiany zdania. Można wyjechać godzinę później, zatrzymać się przy przypadkowej restauracji, ominąć zatłoczone centrum albo zostać nad jeziorem do zachodu słońca. No i to jest pomysł i to jest oczywiście wielki plus takiego właśnie sposobu podróży czy też podróżowania. Oto wrzucamy piąty bieg razem z zespołem Budka Suflera.

Idealne połączenie radia z muzyką i oczywiście z jazdą samochodem. Piąty bieg, budka suflera z 1999 roku, a kolejny słuchacz, pan Henryk, pozdrawiam, napisał: lubię jeździć samochodem na wakacje, bo można w każdej chwili się zatrzymać, żeby kupić pyszne lokalne owoce sprzedawane często przy drodze. To też jest dobre rozwiązanie.

moje sny, wejdź do mojego samochodu. Zaśpiewał w 1988 roku Billy Ocean Ocean, mówiąc żartobliwie. Piosenki na walizkach w Radiu Łódź. Dzisiaj pod hasłem samochodowe podróże. Za chwileczkę znajdziemy się w drodze do Fontainebleau. A skąd wzięło się to słynne Fontainebleau w polskiej piosence? O tym opowiedział autor tekstu Janusz Kondratowicz. To było na początku lat 70. Jakoś tak trochę poluzowały się przepisy, że łatwiej można było wyjechać na zachód. To sprawiło, że mogłem wreszcie skorzystać z zaproszenia mojego brata. Zarządzał on w Paryżu sporą firmą i teraz już otrzymawszy paszport, mogłem go odwiedzić. Warunki mieszkaniowe dobre, atmosfera przyjemna, szczególnie po tym, jak dołączyła do mnie moja ówczesna sympatia. Miasto urocze, w każdym razie z planowanego miesiąca mój pobyt przedłużył się do ponad 4. Ba, doszło nawet do tego, że w sierpniu, kiedy Francuzi masowo wyjeżdżają na urlopy, zastępowałem brata w firmie. Może w ramach podziękowania, może tylko braterskiej troski zaproponował wyjazd gdzieś za Paryż. W grę wchodziły nadmorskie plaże albo cud architektury, czyli Fontainebleau. Zdecydowaliśmy się na to drugiej pewnego dnia, wcale nie starym gratem, jak jest w piosence, a nowiutkim białym Peugeotem udaliśmy się na wycieczkę. Architektura powalająca, zwiedzanie męczące. W związku z powyższym postanowiliśmy zorganizować sobie piknik w okalającym rezydencję lesie. Usadowiliśmy się w cieniu ogromnego 800-letniego, jak się później okazało, drzewa i oddaliśmy się konsumpcji. Po jakimś czasie podjechał do nas samochód straży pałacowej. Czy nie czytaliście tablicy, która jest tu umieszczona? Zapytali funkcjonariusze. Nie, to przeczytajcie. Nieświadomi niczego usiedliśmy

0: Jesteśmy bowiem pod pomnikiem przyrody, pod którym zwykł biesiadować któryś z francuskich królów i jest absolutny zakaz zbliżania się do drzewa. Byli jednak uprzejmi, kiedy dowiedzieli się, że jesteśmy z Polski. Powiedzieli kilka ciepłych słów pod naszym adresem i pomogli przenieść się w inne miejsce. Oto moje przyjemne wspomnienie z Fontainebleau, które postanowiłem kiedyś przekazać w piosence. No właśnie. I tak w połowie lat 80. w radiowym eterze pojawiła się kompozycja W drodze do Fontainebleau Bogusława Meca, przez niego zaśpiewana, zresztą w wielu wersjach. Ta pochodzi z roku 2008.
1: Pożyczony wóz, wróg się trząsł i chwiał.

Muzyka Zbigniew Górny, słowa Janusz Kondratowicz. W drodze do Fontainebleau zaśpiewali w duecie Bogusław Mec i Maciej Silski. Piosenka pochodziła z albumu Duety, który ukazał się w roku 2008. Pani Anna napisała: jadąc samochodem, nie martwimy się o to, czy znajdziemy nocleg, bo z tyłu głowy mamy, że w najgorszej sytuacji spędzimy noc w aucie. Jeśli coś się wydarzy, zawsze możemy skrócić wakacje i wrócić do domu. Bardzo praktyczna wskazówka i praktyczna myśl. No to kierujemy i podróżujemy autem dalej. Zespół The Cars, Drive.

Drive, grające i śpiewające samochody, czyli zespół The Cars. Grupa żartobliwie tłumaczyła w wywiadach, że nazwała się tak, ponieważ samochody zabierają cię tam, dokąd pragniesz jechać. Ale to nie jedyni fani z estrady kochający samochody. Również muzycy zespołu The Beatles lubili luksusowe i wyjątkowe auta, a ich garaże kryły wiele słynnych marek. I tak na przykład George Harrison kochał szybkie auta, ozdobione w psychodeliczny sposób, posiadał wiele sportowych modeli, a Paul McCartney często wybierał stylowe samochody brytyjskich marek. Jeśli tak, no to Drive My Car i The Beatles.

Sympatycy czterech kółek, John, Paul, George i Ringo, czyli zespół The Beatles, Drive My Car z płyty Rubber Soul. Czy w Polsce odpowiednik czerwonych gitar, działający pod hasłem gramy i śpiewamy najgłośniej w Polsce, zespół Czerwone Gitary lubił samochody? Tak, bo w roku 1976 umieścił na singlu Niebo z moich stron tę oto piosenkę, Czerwone Gitary. Staromodne

Muzyka Seweryn Krajewski, słowa napisała Agnieszka Osiecka o staromodnych samochodach z roku 76. Czerwone gitary, piosenki na walizkach w Radiu Łódź. Dzisiaj pod hasłem samochodowe podróże wakacyjne. No właśnie, jak to jest z tymi wakacjami? Czy to jest dobry pomysł, aby je spędzić w samochodzie? Czy lubią Państwo jechać na urlop właśnie samochodem? studio@radioroz.pl. Towarzyszą nam piosenki związane z podróżowaniem i w ogóle z samochodami. Fast Car, Top Talk i River.

Fast Car z repertuaru amerykańskiej wokalistki Tracy Chapman, która wylansowała to nagranie w roku 1988 u nas w interpretacji Top Talk i River. Pan Krzysztof, pozdrawiam, napisał. Wiele osób myśli, że podróżowanie samochodem jest drogie. Jednak jeśli rozłożymy koszty, czyli zakup paliwa plus opłaty drogowe na kilka osób, podróż samochodem często wychodzi taniej niż na przykład samolotem. Możemy te koszty jeszcze obniżyć, zabierając ze sobą sprzęt do gotowania lub zrezygnować z części noclegów na rzecz spania w samochodzie, co kto lubi i na co kogo stać. To także rozsądna myśl. Dziękuję pięknie i pozdrawiam. A przed nami Roy Orbison i Orkiestra Filharmoników. I Drove All Night.

Jechałem całą noc, aby móc być z tobą. Czy to normalne? Jechałem całą noc długą, prostą drogą przed siebie. Zaśpiewał rozpędzony Roy Orbison I Drove All Night. Piosenka nagrana w 87 roku, ale wydana na singlu dopiero w roku 92. A teraz, drodzy słuchacze, zatrzaskujemy drzwi i kierujemy się na południe. Żaden tor nie zakręca, lecz wyścig mi w głowie, bo zatrzymywanie się doprowadza mnie do prawdziwego szaleństwa. Ruszajcie, ruszajcie. To apel muzyków szwajcarskiego duetu Yellow. Jesteśmy na torze wyścigowym The Race Yellow.

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race.
1: Panie i panowie, 20 sekund do startu 31. wyścigu formuły, tego upalnego, słonecznego popołudnia tu w Kalifornii. Tak, zaśpiewali, powiedzieli muzycy grupy Yellow, The Race z 1988 roku. Byliśmy na początku naszej dzisiejszej samochodowej, wakacyjnej podróży na autostradzie i na nią wrócimy. To będzie na dodatek autostrada pełna słońca, czyli polska wersja przeboju grupy Earth, Wind and Fire Fantasy. Muzykę do tej wersji zaaranżował Krzeźmir Dębski, słowa ułożył Jacek Cygan, a w 1978 roku zaśpiewali w duecie Grażyna Łobaszewska i Piotr Szulc. Autostradą do słońca.

0: Pozdrowieniami dla wszystkich słuchających nas kierowców Autostradą do Słońca. Znaną piosenkę z 1979 roku przypomnieli Grażyna Łobaszewska i Piotr Szulc.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
3: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
4: Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc? Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i ufunduj dzień wakacji samotnej starszej osobie.
1: Ogłoszenie społeczne.
0: Zbliża się godzina 13. W Radiu Łódź posłuchajmy najnowszych wiadomości przed mikrofonem Jarosław Turek.
5: Na serwisie zarzuty dla matki, która pobiła 5-miesięcznego niemowlaka, zatrzymanie podpalacza samochodu Inspektoratu Ochrony Zwierząt i wirus gorączki zachodniego Nilu w Zagrzebiu. Na termometrze w Łodzi mamy 24 stopnie, w regionie pochmurno, na zachodzie i południu także deszczowo. Do 10 lat więzienia grozi 31-letniej łodziance podejrzanej o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad swoim niespełna półrocznym synem. Chłopiec trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami. Miał złamane obie ręce, nóżkę i liczne silniaki. Lekarze wykluczyli, aby mogły powstać w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Policjanci zatrzymali matkę dziecka. Kobieta usłyszała już zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad osobą najbliższą. Mówi o tym prokurator Paweł Jasiak z Prokuratury Okręgowej w Łodzi.
6: W trakcie przesłuchania kobieta przyznała się do popełnienia zarzucanego przestępstwa oraz wyjaśniła, że zdenerwowała się na chłopca w trakcie przebierania i dlatego wykręciła jego kończyny. Dodała też, że bardzo żałuje swojego zachowania.
7: Na pierwszy, a nawet drugi rzut oka można powiedzieć, że nic mu już nie dolega, tak? Ale wciąż przyglądamy mu się uważnie, obserwujemy. Nie chcemy zbyt wcześnie wyciągnąć nieprawdziwych wniosków po prostu.
5: Tak mówi Adam Czerwiński ze Szpitala Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, w którym przebywa chłopiec. W sprawie zatrzymany został również ojciec dziecka. Okazało się, że 32-latek jest poszukiwany listem gończym w celu odbycia kary pozbawienia wolności. Od jutra zmieniają się rozkłady jazdy autobusów MZK w Piotrkowie Trybunalskim. Zmiany wprowadzane na prośbę mieszkańców wynikają z dostosowania liczby kursów do liczby pasażerów i z konieczności zapewnienia kierowcom przerw w pracy. Jak mówi Radio Łódź Marcin Merk z Urzędu Miasta w Piotrkowie, korekty obejmą wszystkie linie, a największe zmiany dotyczą tras 1 i 3.
8: Wybrane kursy linii numer 1 zostaną wydłużone od Szczekanicy do pętli przy ulicy Słowackiego, ulicami Zawodzie, Twardosławicką oraz alejami 800-lecia. Trasa linii numer 3 zamiast alejami Kopernika poprowadzona zostanie alejami 3 Maja oraz ulicami Żeromskiego i Śląską.
5: Jednocześnie zwiększona zostanie częstotliwość kursowania linii. Autobusy będą kursować we wszystkie dni tygodnia. Obsługa Rakowca oraz Meszcz odbywać się będzie naprzemiennie liniami 2, 4 i 5 do czasu zakończenia remontu ulicy Jeziornej do osiedla Jeziorna zapewni linia J. Są zarzuty dla dwóch osób w związku z podpaleniem pojazdu Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Chodzi o dostawczego busa przystosowanego do przewozu zwierząt. Do pożaru doszło 2 tygodnie temu w miejscowości Leśnica koło Bukowiny Tatrzańskiej. Bus stał przed pensjonatem, w którym działacze DIOS nocowali po proteście na szlaku do Morskiego Oka. Mówi o tym więcej Paweł Pawlica.
9: Śledczy ustalili, że za podpalenie odpowiadają 36- i 37-latek. Oblali pojazd benzyną i podpalili. Mężczyźni usłyszeli zarzut zniszczenia mienia o dużej wartości, mówi Justyna Rataj-Mykietyn z Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.
10: Przyznali się do zarzuconych im przestępstw. Prokurator zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci wzoru policji.
9: Mężczyznom grozi nawet do 10 lat więzienia. Prokuratura nie zdradza treści wyjaśnień podejrzanych ani skąd pochodzą. Paweł Pawlica. Polskie Radio.
5: A według działaczy DIOS podpalenie mogło być zemstą górali za protesty w sprawie wykorzystywania koni w transporcie turystów do Morskiego Oka. W Zagrzebiu po potwierdzeniu wirusa gorączki zachodniego Nilu u kilku padłych wron planowane są teraz pilne profilaktyczne działania przeciwepidemiczne. Chorwacki Instytut Zdrowia Publicznego nakazał intensywne zwalczanie komarów na obszarach, gdzie znaleziono zakażone ptaki. Mówi o tym Piotr Piętka.
11: Pierwsze opryski zaplanowano już na 1 września w kilku dzielnicach chorwackiej stolicy. Opryski będą wykonywane wczesnym rankiem, między 4 a 7 metodą zimnego zamgławiania. Władze apelują do mieszkańców o zamykanie okien i drzwi podczas zabiegów oraz niewychodzenie w tym czasie na zewnątrz. Szczególnie ważne jest także usuwanie stojącej wody z ogródków i podwórek, ponieważ może ona być miejscem rozmnażania się komarów. W samym Zagrzebiu potwierdzono obecnie 4 zakażenia wirusem zachodniego Nilu u ludzi, a 2 pacjentów przebywa na oddziale intensywnej terapii. Piotr Piętka, Polskie Radio.
5: Wirus gorączki zachodniego Nilu jest przenoszony na ludzi przez ukąszenie zakażonego komara. Ostatnio przypadki zachorowań odnotowano także w Hiszpanii. A my w serwisie za godzinę dowiemy się m.in. kiedy skończą się tak uciążliwe wakacyjne remonty drogowe w Łodzi.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Dzisiaj w Łodzi oraz w całym regionie zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. Przydadzą się dzisiaj nam parasole, ponieważ w godzinach popołudniowych i wieczorem możliwe są opady deszczu, a lokalnie burze z gradem. Już pada na zachodzie i południu naszego województwa. Na naszym radiowym termometrze 24 stopnie powyżej zera, barometr wskazuje 993 hektopaskale. Mamy słaby, umiarkowany wiatr, najczęściej południowy oraz południowo-zachodni. Biometr niestety niekorzystny.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
0: Nie przejmując się aurą, rozpoczynamy 3-godzinną podróż muzyczną w ramach najdłuższej fali relaksu, która towarzyszy naszym słuchaczom latem od poniedziałku do piątku między 13 a 16. Przed mikrofonem Piotr Stańczyk. Witam raz jeszcze bardzo ciepło i bardzo serdecznie. Program realizuje Rafał Tyluś, który z nami pozostanie do samego końca. Mamy poniedziałek, 31 sierpnia 2026 roku. Kto nam zaśpiewa na dobry początek? Annie Lennox, dziś w utworze Precious.

Odkąd sięgnę pamięcią, zawsze podobała mi się ta piosenka w wykonaniu Annie Lennox, czyli jednej drugiej słynnego duetu Eurythmics, Precious, z albumu Diva. Moim zdaniem pięknej płyty wokalistki tego właśnie popularnego zespołu. No i utwór, który wyróżniał się zdecydowanie. Z tego co wiem, podobał się także w radiowym eterze. Nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, no i w ogóle na starym kontynencie. Najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź w pierwszej godzinie. Kolejny odcinek magazynu Zanim klikniesz w opracowaniu Daniela Markiewicza. W rozmowie z zaproszonym gościem, panią podkomisarz Katarzyną Lesiak-Brykowską, autor wyjaśni, jak działają fałszywe platformy inwestycyjne i w jaki sposób przestępcy zdobywają zaufanie swoich ofiar. Ponadto ciekawostki, najnowsze wiadomości i jak zwykle dużo przebojowej muzyki. Serdecznie zapraszamy.

0: The Life to jest życie, zaśpiewała reprezentantka szkockiej estrady Amy MacDonald i odniosła bardzo duży sukces na radiowych listach przebojów w 2007 i 2008 roku. 16 minut po godzinie 13. Mam interesującą propozycję dla mieszkańców Radomska, ale także i dla łodzian, bo Wojewódzka Biblioteka Publiczna imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi organizuje Narodowe Czytanie Dziadów Adama Mickiewicza w Domu Pomocy Społecznej w Radomsku. Wybrane fragmenty dramatu odczytają bibliotekarze i pensjonariusze DPS-u już w najbliższą sobotę, 5 września o godzinie 10. Uwaga, będzie dodatkowa atrakcja, bowiem bibliotekarze mają wystąpić w strojach w klimacie epoki użyczonych przez Teatr Wielki w Łodzi. Wydarzenie odbywa się pod patronatem honorowym pary prezydenckiej. A w Łodzi, w budynku biblioteki, wystawa prezentująca najciekawsze wydania dziadów będzie dostępna na drugim piętrze Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi przez cały wrzesień. Warto skorzystać.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.
1: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
2: Post.
1: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
2: Post.

jeden ze swoich największych przebojów, przypomniał Robbie Williams. 25 minut po godzinie 13, najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź. Znalazłem dzisiaj taką myśl. Dopomóż odchodzącym chwilom, aby jutro były warte wspomnień.

0: Autopromocja.
1: Lato. Ogród Radia Łódź i dobre kino pod gwiazdami. Już 2 września zapraszamy na Polówkę. Plenerowy pokaz filmu Biały Krzysztofa Kieślowskiego. Start o godzinie 20 w ogrodach Radia Łódź na Rutowicza 130. Weź znajomych, koc i dobry humor. My zapewniamy filmową atmosferę. Polówka w Radiu Łódź. Wstęp wolny. Do zobaczenia.
2: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
3: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
2: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
4: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
5: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
2: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
6: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
7: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
6: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
8: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
9: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
10: No tak, jakaś metafora.
9: Przesada. Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
7: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
9: i Anna Groblińska.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy, poczuj potęgę defilady, oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
12: Prawdziwe premium to nie tylko prestiż. To także odpowiedzialność, by wspierać innych i pomagać spełniać marzenia. Interbud Lublin S.A., inwestor prestiżowej inwestycji przy Placu Wolności, zaprasza dzieci i studentów do udziału w konkursie Mapa Gwiazd. Wejdź na dziejesieprzyplacuwolności.pl, zgłoś swoją pracę i zobacz ją podczas finałowej wystawy.

0: W EC1 podczas wydarzenia Skarby Ziemi. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Szczegóły na dzieje się przy placu wolności.pl.
1: Jesień należeć będzie do księcia ciemności. Hrabia Dracula zaprasza na spektakle do Teatru Muzycznego w Łodzi. Bilety już w sprzedaży. Szczegóły na www.teatr-muzyczny.loc.pl.
2: Po reklamie.
3: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
4: Którą płyniemy i podążamy w poniedziałek 31 sierpnia 2026 roku, jak zwykle między 13 a 16. Pozdrawiam tych, którzy jeszcze cieszą się wakacjami, tych, którzy na urlopach, ale także tych słuchaczy, którzy już muszą po troszeczku zapomnieć o relaksie i powrócić do codziennych obowiązków. Oczywiście w towarzystwie Radia Łódź.

I zaśpiewał australijski muzyk i wokalista Rick Springfield. A ja mam dobrą wiadomość dla podróżujących drogą wojewódzką numer 485 między Drużbicami a Czarnym Lasem w powiecie bełchatowskim. Na blisko 4-kilometrowym fragmencie pojawiła się nowa nawierzchnia, a cała inwestycja kosztowała 4 miliony złotych. Przypomnijmy, że droga wojewódzka numer 485 to ważna trasa w powiecie bełchatowskim i w całym regionie. Łączy bowiem Bełchatów z Pabianicami i zapewnia połączenie z drogą ekspresową S8. Stara nawierzchnia jezdni między Drużbicami a Czarnym Lasem była w bardzo złym stanie technicznym, miała spękania i liczne ubytki. Teraz kierowcy mają do dyspozycji równą i bezpieczną drogę. A zatem można spokojnie jechać, oczywiście zachowując ostrożność. Życzymy szerokiej drogi.

0: To była Kasia Sienkiewicz w piosence Zimne ognie. Najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź za 19 minut 14.
1: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. Zaprasza Daniel Markiewicz.
2: Inwestowanie jeszcze nigdy nie było tak łatwo dostępne. Kilka kliknięć i możemy kupić akcje, kryptowaluty czy inne aktywa. Niestety dokładnie tak samo łatwo możemy trafić na kogoś, kto zamiast pomóc nam pomnożyć pieniądze, chce je po prostu przejąć. Fałszywe platformy inwestycyjne, reklamy wykorzystujące wizerunki znanych osób, doradcy obiecujący szybki zysk. Oszuści mają wiele sposobów, żeby wzbudzić nasze zaufanie. Dziś sprawdzimy, jak działają oszustwa inwestycyjne, jakie sygnały powinny wzbudzić naszą czujność i dlaczego nawet ostrożni internauci mogą wpaść w tę pułapkę. A pomoże nam w tym podkomisarz Katarzyna Lesiak-Brykowska z Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: Na czym najczęściej polegają internetowe oszustwa inwestycyjne? Jak wygląda typowy schemat takiego oszustwa?
3: Internetowe oszustwa inwestycyjne jest to celowe wprowadzenie potencjalnego inwestora w błąd co do prawdziwości takiej inwestycji, po prostu celem wyłudzenia od niego środków finansowych. Tak naprawdę schemat oszustwa inwestycyjnego na przestrzeni lat rozwinął się. W pierwszej kolejności podstawą oczywiście marketingu jest reklama, więc nasz potencjalny tutaj pokrzywdzony odnajduje reklamę dotyczące możliwości zainwestowania swoich środków finansowych. Najczęściej na popularnych portalach internetowych jest. Wszelkiego rodzaju reklamy pojawiają się także w zwykłych wyszukiwarkach internetowych. Taka reklama tutaj pokazuje naszemu pokrzywdzonemu, naszemu inwestorowi, że może zainwestować swoje środki tak naprawdę z ogromnym zyskiem. Często wykorzystywane przy tych reklamach są wizerunki znanych osób, czy to na przykład sportowców, czy tutaj polityków, żeby po prostu uwiarygodnić i zachęcić tego pokrzywdzonego do zainwestowania środków. Po kliknięciu w taką reklamę osoba jest proszona o podanie swoich danych kontaktowych. Najczęściej jest to po prostu imię, nazwisko, adres mailowy i numer telefonu kontaktowego. Po około 2-3 dniach, a czasami nawet tygodniu, z takim pokrzywdzonym potencjalnym inwestorem kontaktuje się tutaj broker. Jest to najczęściej oczywiście oszust, on się podaje za brokera, za konsultanta i oczywiście przedstawia tutaj pokrzywdzonemu cały schemat inwestycji. Odbywa się to czasami nawet dwutorowo. Osoba tutaj jest proszona o założenie swojego konta takiego inwestycyjnego na fałszywej stronie inwestycyjnej, takiej fałszywej platformie inwestycyjnej i też dodatkowo na przykład jakiegoś konta, czy to na przykład rachunku bankowego na stricte Revolucie, czy na innym takim banku, albo na przykład również na giełdzie kryptowalutowej. Zdarza się w większości przypadków, że tak naprawdę osoba inwestująca te środki pieniężne nie ma pojęcia, jak dokonywać przelewów za pośrednictwem, czy to na przykład giełdy kryptowalutowej. I oczywiście tutaj ten nasz broker proponuje pomoc. Pomoc polega na tym, że osoba jest proszona o zainstalowanie na przykład w tym przypadku jakiegoś programu, który umożliwia nam zdalny dostęp do naszego pulpitu i ten broker, uzyskując dostęp po zainstalowaniu przez pokrzywdzonego takiego programu, czy to na przykład Anydeska, czy TeamViewera, ma już dostęp do naszego pulpitu, ma dostęp do komputera i do wszelkich danych i dalej prowadzi tutaj pokrzywdzonego przez inwestycje. Pokrzywdzony oczywiście za pośrednictwem tej fałszywej platformy inwestycyjnej widzi te swoje zyski. W celu uwiarygodnienia takich zysków zdarza się, że też pokrzywdzony dostaje na swój rachunek bankowy pieniądze, żeby uwiarygodnić tą inwestycję. No, jeżeli chce na przykład wypłacić swoje środki, wypłacić część środków z tej inwestycji, otrzymuje przelew na swój rachunek bankowy, a więc jest zachęcany do dalszego inwestowania, ponieważ widzi, że ten zysk jest i tak samo na tej fałszywej platformie pojawiają się te słupki, pokrzywdzony widzi, że to rośnie, a więc nasze pieniążki są, rosną i tutaj no, w przypadku wypłaty najczęściej te środki pochodzą od innego pokrzywdzonego, który również gdzieś tam został wprowadzony w błąd. Po otrzymaniu, no wiadomo, środków mamy wypłatę z inwestycji, więc inwestujemy dalej. W momencie, w którym dochodzi tutaj do momentu, gdzie pokrzywdzonemu już brakuje środków finansowych na inwestycje, często tutaj osoby są proszone o zaciągnięcie dalszych kredytów. Oczywiście broker proponuje tutaj pomoc w zaciągnięciu takiego kredytu, prosi pokrzywdzonego o zalogowanie do banku i cały proces tutaj tego zaciągnięcia kredytu przebiega pod doradztwem tego brokera, a więc dodatkowo jeszcze czasami oszuści uzyskują dane do logowania, hasła do naszej bankowości elektronicznej. Kiedy pokrzywdzony orientuje się, że został tutaj oszukany, najczęściej w momencie, w którym chce wypłacić środki, no i niestety, ale nie może ich otrzymać. Wtedy kontakt na przykład z potencjalnym brokerem się urywa, bądź też w przypadku chęci zakończenia jeszcze takiej inwestycji, pokrzywdzony jest proszony dodatkowo jeszcze, żeby wyłudzić od niego środki pieniężne, o na przykład dokonanie wpłaty, takiej opłaty finansowej, opłaty skarbowej za tą wypłatę z inwestycji. W momencie, w którym mimo uiszczenia takiej opłaty skarbowej nie otrzymuje pokrzywdzony pieniędzy, wtedy orientuje się, że został oszukany.
2: Wspomniała Pani o kryptowalutach. Tu pojawia się pytanie, dlaczego tak często przestępcy wykorzystują właśnie kryptowaluty? Czy to nadal jest tak, że kryptowaluta dla wielu z nas oznacza możliwość takiego szybkiego zarobku, co pewnie trochę jest mitem?
3: Oczywiście, że jest mitem, z uwagi na to, że tak naprawdę większość pokrzywdzonych oszustwami inwestycyjnymi to nie ma pojęcia, co to są kryptowaluty. Wykorzystanie kryptowalut w przypadku oszustw inwestycyjnych jest związane z chęcią jak najszybszego przekazania środków pieniężnych, czy to za granicę, czy na przykład na rachunki bankowe. W przypadku, jeżeli jeszcze kilka lat temu te oszustwa inwestycyjne polegały na przelewach środków finansowych przez tutaj rachunki bankowe zwykłe, takich po prostu zwykłych banków, no to wiadomo, była możliwość, bądź też istniało ryzyko, że bank po prostu widząc jakiś duży przelew zablokuje te takie środki, bądź też na przykład pokrzywdzony w momencie, w którym zorientuje się, że jednak ta wpłata była źle dokonana, po prostu zwróci się do banku o cofnięcie takiego przelewu. W przypadku kryptowalut szybkość tak naprawdę przepływu tych środków finansowych jest tutaj no, korzystna dla potencjalnych oszustów, jak również sama możliwość prześledzenia późniejszej drogi przepływu tych środków kryptowalutowych również jest takim jakby czasami utrudnieniem dla organów ścigania, ponieważ no nie każdą kryptowalutę da się w 100% prześledzić, co się z nią dalej stało i na jaki tak naprawdę portfel docelowy trafiła.
2: A jaka w ogóle jest w Polsce skala oszustw inwestycyjnych?
3: Tutaj nie przybliżę dokładnej statystyki, ale tych oszustw inwestycyjnych jest bardzo dużo. W samym 2025 roku w samych postępowaniach prowadzonych przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości straty finansowe dokonane tutaj w oszustwach inwestycyjnych to było powyżej 537 milionów złotych. Także ta skala jest naprawdę ogromna. Z raportu NASK-u można zauważyć, że w samym ubiegłym roku było zablokowanych ponad 40 tysięcy takich fałszywych platform inwestycyjnych.
2: Rozmawiamy o oszustwach inwestycyjnych, a na drugą część rozmowy zapraszam na stronę radioloc.pl i do serwisu Spotify i mam nadzieję, że zainwestowanego w ten sposób czasu nie będą Państwo żałować.
4: Świat cały nieźle dopiekł ci. Wietrzyć porę.

To była Grażyna Łubaszewska w piosence Tyle tego masz z płyty Przepływamy. Spoglądam na nasz radiowy zegar za 6 minut 14 i oczywiście najnowszy serwis informacyjny. W nim powiemy o spodziewanym zakończeniu wakacyjnych remontów w Łodzi, o kłopotach finansowych szpitala w Łowiczu, a także o proteście nauczycieli przed kancelarią premiera. Szczegóły już za kilka minut, a do tego momentu When Doves Cry to popularne nagranie Prince'a wylansowane w latach 80. XX wieku. To także jeden z jego największych przebojów. Posłuchajmy. Prince.

0: Autopromocja.
1: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
2: Zaprasza Piotr Bielawski.
3: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja.
4: Jest 14. Zapowiadany przeze mnie serwis informacyjny Jarosław Turek.
5: A w serwisie spodziewany koniec wakacyjnych remontów w Łodzi, kłopoty finansowe szpitala w Łowiczu i płacowy protest nauczycieli przed kancelarią premiera. W regionie ciepło, 23 stopnie na termometrze, ale mamy okresowe opady deszczu, które będą zanikać do wieczora. Koniec z ofensywą remontową w Łodzi. Miasto podsumowuje wakacyjne remonty i zbliża się do otwarcia kolejnych ulic. W ostatnich miesiącach drogowcy pracowali na kilkudziesięciu łódzkich drogach, mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Drogi Transportu w Łodzi.
6: W czasie wakacji nowe nawierzchnie zyskało ponad 40 ulic w całym mieście. Kończą się także kolejne remonty, co zdecydowanie ułatwi poruszanie się po mieście jesienią. Już we wtorek, 1 września, otwarta dla ruchu zostanie ulica Kniaziewicza, a na swoją trasę wróci linia 99.
5: W najbliższych tygodniach zostaną ukończone także prace na ulicy Biegańskiego na odcinku od Zgierskiej do Łagiewnickiej. Według magistratu utrudnienia znikną niedługo także ze skrzyżowania Alei Palki z ulicą Wojska Polskiego. Drogowcy zakończyli tam układanie nowego asfaltu, a w najbliższych dniach uruchomiony zostanie drugi lewoskręt na ulicy Strykowskiej. Kryzys finansowy szpitala w Łowiczu. Placówka jest zadłużona, ale 80% jej budżetu stanowią wynagrodzenia, co ogranicza możliwości spłat zobowiązań. Podczas sesji Rady Powiatu Łowickiego, gdy przedstawiano ocenę sytuacji ekonomicznej Zespołu Opieki Zdrowotnej za ubiegły rok, z 70 możliwych punktów placówka otrzymała zaledwie 10. Więcej o tym mówi nasz reporter Kacper Józefowicz.
7: Z uwagi na problemy finansowe szpital ogranicza zatrudnienie i przenosi łóżka z oddziałów, gdzie brakuje pacjentów. Dyrektor szpitala na sesji zapewniał, że obecna sytuacja nie zagraża bezpieczeństwu pacjentów. Na pogorszenie sytuacji miała wpłynąć konieczność utworzenia rezerw na odszkodowania dla pielęgniarek oraz brak pieniędzy z Narodowego Funduszu Zdrowia za nadwykonania. Rada Powiatu zdecydowaną większością głosów przyjęła sprawozdanie dotyczące sytuacji finansowej szpitala. Warto jednak zauważyć, że w innych placówkach w regionie wynagrodzenia również stanowią większość budżetu. W Pabianickim Centrum Medycznym to ponad 70%, jednak nie wpływa to na jego funkcjonowanie.
5: Z kolei dodajmy, w szpitalu wojewódzkim w Sieradzu w ubiegłym roku wynagrodzenia stanowiły nawet 90% budżetu. Na dzień przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego w Warszawie protestowali dzisiaj nauczyciele. Przed kancelarią premiera przyjechali przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Nauczycieli z całego kraju. Przywieźli ze sobą transparenty z hasłami "Politycy, dotrzymujcie słowa i godne płace natychmiast". Protestujący domagają się podwyżek płac i powiązania wynagrodzeń z przeciętną pensją w gospodarce.
8: Szacunek dla nauczycieli, godne płace, większe poszanowanie naszego zawodu.
9: Poświęcamy nasze życie, nasz czas i cierpliwość nam się już troszkę skończyła.
10: Chcemy zostać docenieni, żebyśmy mogły godnie żyć.
5: Protestujący domagają się wznowienia prac nad obywatelskim projektem ustawy Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli, a prace nad tym projektem utknęły już ponad 2 lata temu. Na koniec obrazek z końca wakacji. Plaże pustoszają, bary i smażalnie powoli się zamykają. Tak wygląda koniec wakacji w małych miejscowościach wypoczynkowych nad Bałtykiem. Turyści już albo wyjechali, albo właśnie szykują się do wyjazdu.
11: Czy ty do szkoły wracasz?
12: Tak.
11: I jak się z tym czujesz?
12: Źle.
11: Było nas aż 12 osób, także było z kim się bawić, żeśmy spędzali czas nad wodą, kąpały się, my z nim żeśmy się kąpali.
13: Żal wyjeżdżać?
11: Żal, pewnie, że żal, ale za rok wrócimy.
14: Trochę żal, ale niech się młodzież edukuje i wracamy do pracy, niestety.
5: Chociaż turystów i czynnych atrakcji jest coraz mniej, sezon nad morzem wcale się nie kończy, bo wypoczynek o tej porze roku wybierają ci, którzy cenią sobie spokój i właśnie niemal puste plaże. A informacje z Łodzi i regionu na bieżąco jak zawsze na naszym portalu radiołódź.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Za naszym radiowym oknem pojawił się taki delikatny deszczyk, ale to oznacza, że zapowiadane prognozy przez synoptyków się sprawdzają, bo rzeczywiście i w Łodzi, i w całym naszym regionie popada, a także lokalnie zagrzmi. Ponadto burzom będą towarzyszyły porywy wiatru dochodzące nawet do 85 km na godzinę. Lokalnie może wystąpić grad. Zachowajmy ostrożność, no i koniecznie pamiętajmy o parasolach. Radiowy termometr wskazuje teraz 23 stopnie powyżej zera. Na naszym barometrze maleńka zmiana, 992 hektopaskale. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy oraz południowo-zachodni.
12: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
13: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
4: Jesteśmy razem w poniedziałek 31 sierpnia 2026 roku, 6 minut po 14. Dzisiejsi solenizanci to przede wszystkim Albertyna, Izabela, Bohdan i Rajmund. Składamy najlepsze życzenia i dedykujemy piosenkę, którą zaśpiewa Kim Carnes, Betty Davis Eyes.

I to jest przykład nagrania, które również musiało swoje odczekać, bo piosenka powstała w 1974 roku, a zrobiło się o niej głośno dopiero w roku 1981. Dzięki amerykańskiej wokalistce Kim Carnes, Betty Davis Eyes to jej największy hit, a zarazem jeden z największych przebojów pierwszej połowy lat 80. 10 minut po 14. Już za kilka minut w rozmowie z Agatą Zielińską poznamy tematy i zagadnienia, które pojawią się w dzisiejszym wydaniu programu informacyjnego Słuchasz i Wiesz. O 14.40 następny przystanek. Audycja pod redakcją Marcina Mendelbauma, dzisiaj poświęcona autobusom elektrycznym. W naszym programie nie zabraknie również emocji konkursowych. Na laureatkę bądź laureata dzisiejszego quizu czeka dwuosobowe zaproszenie na wybrany seans filmowy w łódzkim kinie Helios. Proszę zostać z nami i słuchać uważnie.

0: prawie kwadrans po godzinie 14:00. Najdłuższa fala relaksu w Radiu Ucia. W naszym studiu pojawiła się już Agata Zielińska. Dzień dobry, Agato.
1: Dzień dobry.
0: Tak się zastanawiam, bo mamy ostatni poniedziałek tegorocznych szkolnych wakacji. Czy to się jakoś przełoży na tematy, które zostaną poruszone po 16:00, czy niekoniecznie?
1: Troszeczkę się przełoży, bo też będziemy dzisiaj mówić o szkole. Będziemy mówić między innymi o tym, że rusza program grantów dla młodzieży szkolnej. Program nazywa się SOWA i chodzi o to, by uczniowie mogli wziąć sprawy w swoje ręce i by mogli realizować własne projekty. Te granty są przeznaczone na realizację w takich kilku strefach tematycznych. To jest wolontariat, integracja międzypokoleniowa, współpraca szkół, empatia i bezpieczeństwo oraz kultura i kreatywność. I to są granty dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, więc bardzo ciekawa inicjatywa. Ale będziemy dzisiaj też mówić o bulwersującej sprawie, bo okazało się, że Łodzianka 31-letnia ma postawiony już zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad osobą najbliższą, a tą osobą najbliższą jest 5-miesięczne dziecko. Chłopiec trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami, miał złamane obie ręce, nóżkę i liczne siniaki, więc dzisiaj będziemy próbowali wyjaśniać, dlaczego doszło do takich tragicznych wydarzeń. I będziemy dzisiaj też mówić o drodze ekspresowej S12 w regionie łódzkim. Ja myślę, że drogi i komunikacja to też jest taki bardzo ważny i interesujący wielu temat, a to kolejny ważny krok w kierunku budowy trasy, która ma połączyć Piotrków Trybunalski przez Włodzimierzów, Sulejów i Mniszków z rejonem Opoczna, bo właśnie w sprawie drogi S12 jest już decyzja środowiskowa. Planowany odcinek będzie miał około 52 km długości. Powstaną między innymi węzły w Piotrkowie Trybunalskim, Włodzimierzowie, Sulejowie, Mniszkowie i Opocznie. Nowa droga ma przejąć znaczną część ruchu tranzytowego, a tym samym poprawić bezpieczeństwo i komfort podróżowania, o co nam wszystkim bardzo chodzi. I dzisiaj także będziemy mówić o tym, że szpital w Łowiczu przeznacza aż 80% budżetu na płace. Władze zapowiadają oszczędności. My też przyjrzymy się, jak wygląda sytuacja innych szpitali w regionie. No i o tym wszystkim będziemy mówić po godzinie 16:00 i tradycyjnie zapraszamy również do udziału w naszym programie. Można nagrywać głosówki na naszej stronie internetowej. Można do nas pisać i można tradycyjnie dzwonić.
0: Jak Państwo słyszą, bardzo różnorodna tematyka, ale na pewno frapująca. Myślę, że spotka się z dużym zainteresowaniem naszych słuchaczy. Agato, dziękuję Ci bardzo za przybycie do studia.
1: Dziękuję i zapraszam.

0: 23 minuty po godzinie 14. Warto włączyć emocje konkursowe.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: A słuchacze oczywiście już dopytywali, panie Piotrze, czy będzie dzisiaj zagadka, czy będzie dzisiaj quiz. Jak najbardziej. 31 sierpnia 1992 roku miała miejsce premiera pierwszego odcinka serialu telewizyjnego Pogranicze w ogniu w reżyserii Andrzeja Konica. Przypomnę, że to jest polski 24-odcinkowy, moim zdaniem naprawdę świetny serial sensacyjny i szpiegowski, który opowiada o wzajemnej walce wywiadów polskiego i niemieckiego w okresie dwudziestolecia międzywojennego. I warto także wiedzieć, że część podejmowanych działań polskiego wywiadu ukazanych w tym serialu była oparta na faktach, na autentycznych wydarzeniach. Między innymi operacja Wiosenne Słońce, działalność wywiadowcza słynnych agentów, czy przechwytywanie niemieckich dokumentów, niemieckiej tajnej korespondencji na linii Berlin-Prusy Wschodnie w ramach słynnej operacji Wózek. W rolach głównych wystąpili Cezary Pazura jako Czarek Adamski oraz Olaf Lubaszenko jako Franek Relke. Oczywiście w serialu wystąpiła cała plejada znakomitych aktorów, ale ja zapytam o jednego z nich. Czy państwo pamiętają albo wiedzą, jak nazywa się aktor, który wcielił się w postać porucznika, a potem kapitana Filipa Sarny, szefa ekspozytury drugiego oddziału w Toruniu? Dla ułatwienia dodam, że ten aktor jest rodowitym łodzianinem. Studio małpa radio.pl. Powtórzę pytanie, jak nazywa się aktor, który wcielił się w postać porucznika, późniejszego kapitana Filipa Sarny, szefa ekspozytury drugiego oddziału w Toruniu. Serdecznie zapraszam.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy. Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
6: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu, jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
5: W każdy poniedziałek po 21.
4: Okolice jazzu.
5: Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Autopromocja.
4: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
7: Jest 14.30 i mamy utrudnienie na autostradzie A1. Chodzi o 354 km między Piotrkowem Trybunalskim Południe a węzłem Kamieńsk w kierunku Katowic. Nie tak dawno zderzyły się tam dwa samochody ciężarowe. Jest zablokowany prawy pas i środkowy w kierunku Katowic. Ruch odbywa się zatem pasem lewym. To utrudnienie jeszcze potrwa przez jakiś czas. Proszę o zachowanie ostrożności. A przed nami grupa The Cars.

Everything begins with consciousness. Consciousness.

Właśnie tak brzmi Madonna w roku 2026. Piosenka pochodzi z jej najnowszego 15 krążka, który podobno jest kontynuacją płyty Confessions on the Dance Floor, która odniosła swego czasu duży komercyjny sukces. A już pojutrze, to jest 2 września, w naszym radiowym ogrodzie będzie miała miejsce polówka. Tym razem pokażemy Państwu film Trzy kolory biały w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego. Początek projekcji o godzinie 20:00, wejście od strony ulicy Henryka Debicha, wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.

0: To była muzyczna chwila z zespołem Micro Music, a na naszym zegarze za 19 minut 15.
1: Audycja powstaje we współpracy z MPK Łódź.
2: Energia jest po prostu tańsza i te autobusy w eksploatacji są tańsze od autobusów dieslowskich.
3: Jest to w tym roku nowość w MPK. Jest to pierwsza partia pojazdów z lusterkami elektronicznymi.
1: Następny przystanek.
4: Autobusy elektryczne. Marcin Mendelbaum, zapraszam.
5: Panie prezesie, nowoczesne, komfortowe i zeroemisyjne autobusy. Brzmi bardzo nowocześnie jak na XXI wiek. Ile takich autobusów pojawi się jeszcze w tym roku w MPK?
2: Pojawi się ich 36 i do tych zero jeszcze bym dodał, że je kupiliśmy za 0 zł.
4: Prezes MPK Łódź, Zbigniew Papierski.
2: Mamy teraz już zrealizowaną dostawę 36 autobusów elektrycznych i jesteśmy w trakcie dostawy 64 sztuk autobusów tak zwanej miękkiej hybrydy. 63 na linię 1 do ośrodka szkolenia kierowców.
5: Czyli 100 nowych autobusów tylko w tym roku wyjedzie na łódzkie ulice. To oznacza, że tabor się zwiększy, czy będą wymieniane te, które już od wielu lat służą w MPK?
2: Tabor generalnie odmładzamy, zostajemy przy tej liczbie 400 paru sztuk autobusów na stanie inwentarzowym, czyli 1/4 taboru w ciągu roku wymieniamy.
5: Jesteśmy w autobusie elektrycznym, nowym, jeszcze pachnącym nowością. Co z punktu widzenia pasażera jest charakterystyczne w tym autobusie? To, że jest cichy?
3: No myślę, że przede wszystkim to, że jest cichy, jest to pojazd elektryczny.
4: Kierownik sekcji serwisu zajezdni autobusowej Limanowskiego MPK Łódź, Krzysztof Skorzycki.
3: Więc niską ma emisję tutaj dźwięku. Silniki elektryczne oczywiście emitują dźwięk. Łatwo go, myślę, na ulicy rozpoznać, ale na pewno jest to zdecydowanie niższa emisja tego dźwięku w porównaniu do pojazdów spalinowych czy hybrydowych.
5: Ile kosztuje taki nowoczesny autobus, który codziennie wozi pasażerów po ulicach miasta?
2: Trzeba przyjąć taką średnią około 3 milionów. 12-metrowy trochę poniżej, 18 trochę powyżej, także około 3 milionów to jest cena, na którą dostaliśmy dofinansowanie.
5: A w czym lepsze są elektryki od takich tradycyjnie napędzanych?
2: No przede wszystkim są zeroemisyjne. Tak naprawdę dla pasażera to nie ma kompletnie znaczenia, bo wyposażenie jest dokładnie to samo i autobus wygląda tak samo. Dbamy bardziej o ochronę środowiska w centrach miasta.
3: Jest miejsce na wózek, jest miejsce na rower, jest specjalny uchwyt na rower, który umożliwia przytwierdzenie jakby roweru podczas jazdy, żeby się nie przesuwał, nie ubrudził nikogo. Pojazdy też są wyposażone w biletomat. Autobus jest wyposażony w monitoring całopojazdowy. Ma kierowca podgląd na ten monitoring na swoim panelu w kabinie kierowcy. Obszar monitorowania jest zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Monitoring pomaga kierowcy nawet w trakcie wymiany pasażerów. Załącza się dodatkowa boczna kamera, dzięki której kierowca może mieć lepszy widok na strefę wymiany pasażerów.
5: A czy dla MPK taka codzienna eksploatacja jest tańsza?
2: Tak, no energia jest po prostu tańsza i te autobusy w eksploatacji są tańsze od autobusów dieslowskich.
5: Pasażerowie najczęściej z autobusów elektrycznych mogą skorzystać, kiedy podróżują przez centrum, bo to chyba najczęściej właśnie tam można spotkać te pojazdy.
2: Chcemy chronić środowisko, przede wszystkim w centrum, no bo tak naprawdę ten autobus elektryczny nie jest całkowicie zeroemisyjny. Byłby, gdybyśmy mieli produkcję energii z źródeł odnawialnych. No niestety w Polsce mamy taką sytuację, że tylko część pochodzi z odnawialnych, reszta pochodzi niestety z elektrowni tradycyjnych, które też zanieczyszczają środowisko i dlatego chcemy oszczędzać centra miast, tam gdzie jest duży ruch z pojazdów, to my nie chcemy się dokładać tutaj z CO2 i z tlenkami azotu.
5: Też jest jeszcze jedna charakterystyczna rzecz, jak się ktoś już bardziej przyjrzy i nie będzie szukał tego zielonego paska, to nie zauważy lusterek, których po prostu nie ma w tym autobusie.
3: Tak, dokładnie. Jest to w tym roku nowość w MPK. Do tej pory wszystkie pojazdy miały standardowe lusterka. Jest to pierwsza partia pojazdów z lusterkami elektronicznymi. Dosyć charakterystycznie rzucają się w oczy, gdyż w autobusach lusterka są dosyć duże. Tutaj w tym wypadku wyglądają dosłownie jakby były bez lusterek. W przypadku zwykłych lusterek, szczególnie lusterko prawe było wysunięte na długim ramieniu i poszerzało na pewno obrys pojazdu, często powodując zagrożenie kolizją na przykład z jakimiś wiatą przystankową czy innymi przeszkodami na drodze. Tutaj zastosowanie kamer cyfrowych minimalizuje ten odstęp lusterka od boku pojazdu, co na pewno zdecydowanie ograniczy, myślę, takie kolizje z przedmiotami przy drodze.
5: Do autobusów elektrycznych, o których wspominaliśmy, potrzebne są stacje ładowania. A że autobusów elektrycznych jest coraz więcej, to pewnie też jest potrzeba coraz więcej miejsc, gdzie te autobusy mogą się naładować.
2: Mamy przy poprzednich dostawach 6 takich punktów ładowania. Mam nadzieję, że w tym roku jeszcze wzbogacimy się o kolejnych 5 punktów do ładowania. W niektórych miejscach będzie to podwojone. Będą również nowe lokalizacje po to, żeby tą flotę 61 pojazdów móc już bez problemu eksploatować w mieście, bo przyjęliśmy zasadę, że autobusy oprócz ładowania na zajezdni ładują się podczas eksploatacji.
5: Czy będą kolejne inwestycje i kolejne lata przyniosą kolejne nowe autobusy?
2: Czekamy na dofinansowanie, na uzyskanie dofinansowania jeszcze na 20 autobusów krótkich, też z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Czekamy na dostawę w przyszłym roku 13 i z opcją 14, czyli 27 też autobusów dieslowskich.
1: Audycji można posłuchać na radio.pl i innych platformach podcastowych. Audycja powstała we współpracy z MPK Łódź.

Zaśpiewała Maja Kleszcz za 8 minut, godzina 15. Przypominamy o utrudnieniu i to dosyć poważnym na autostradzie A1. Chodzi o 354 kilometr między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskim. To jest węzeł Piotrków Trybunalski południe Kamieńsk w kierunku Katowic. Tam doszło do wypadku, w nim uczestniczyły dwa samochody ciężarowe i są aktualnie zablokowane dwa pasy ruchu. Ruch odbywa się tylko i wyłącznie pasem lewym. Utrudnienie może potrwać jeszcze przez dłuższy czas, a więc proszę wziąć to pod uwagę. Za kilka minut oczywiście najnowsze wiadomości. W nich więcej szczegółów dotyczących właśnie zablokowanej autostrady A1. Powiemy także o śmiertelnym wypadku na torach przy dworcu Łódź-Chojny. Szczegóły za kilka minut w naszych wiadomościach o godzinie 15.

0: I momentalnie przypomniał mi się lipiec zeszłego roku i koncert Lionela Richiego w Łódzkiej Atlas Arenie. Oczywiście w programie między nimi znalazła się ta piosenka, którą zaśpiewał jeszcze jako muzyk i wokalista formacji The Commodores. To jeden z największych hitów również tego artysty w jego karierze. Piosenka zatytułowana Easy.
1: Reklama.
2: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy, poczuj potęgę defilady, oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego. Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
3: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
5: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
6: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
5: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
6: Więcej na funduszobywatelski.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
0: Jest godzina 15. Przed nami najnowsze wiadomości, które prezentuje Jarosław Turek.
7: W serwisie wypadek i kłopoty z przejazdem autostradą A1, śmiertelny wypadek na torach przy dworcu Łódź Hojny i transkrypcje małżeństw jednopłciowych w łódzkim magistracie. Na termometrze mamy około 20 stopni, w regionie opady deszczu, które do wieczora powinny przesunąć się na wschód. Uwaga kierowcy, autostrada A1 w kierunku Katowic jest teraz częściowo zablokowana po wypadku dwóch ciężarówek. Do zdarzenia doszło na wysokości Woli Rokrzyckiej w powiecie piotrkowskim. Jedna z ciężarówek po zdarzeniu przewróciła się na bok. Na miejsce wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, mówi młodszy aspirant Edyta Daruch z piotrkowskiej policji.
8: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 45-letni kierujący pojazdem ciężarowym marki MAN nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu, najeżdżając na tył ciężarowego MAN-a. W wyniku zderzenia pojazd sprawcy przewrócił się na bok.
7: Poszkodowany w wypadku 80-latek trafił pod opiekę ratowników. Na miejscu pracują cały czas służby, a jezdnia pozostaje częściowo zablokowana. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami i stosować do poleceń policjantów. W tej chwili ruch w stronę Katowic odbywa się tylko jednym pasem. Śmiertelny wypadek na stacji Łódź Hojny. Pociągi Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej mogą kursować teraz z opóźnieniem. Około godziny 12.40 pod kołami pociągu PKP Intercity zginął mężczyzna. Do tego zdarzenia doszło na przejściu prowadzącym od strony ulicy Śląskiej w kierunku peronów. Na miejscu pracują służby, mówi podkomisarz Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
9: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, pociąg w trakcie przejazdu technicznego z dworca Łódź Fabryczny na dworzec Łódź Kaliska śmiertelnie potrącił około 60-letniego mężczyznę, którego dane nie są na tą chwilę jeszcze ustalone. Maszynista był trzeźwy.
7: Kolejarze informują, że pociągi są kierowane po sąsiednich torach, dzięki czemu ruch nie został całkowicie wstrzymany. Pasażerowie muszą się jednak liczyć z opóźnieniami sięgającymi do około 10%. Łódź uznaje małżeństwa jednopłciowe. Do rejestru stanu cywilnego dopisano 8 takich związków zawartych za granicą, a na rozpatrzenie czeka kolejnych 5 wniosków. Niedawno rząd wdrożył w życie wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przypomina o tym radny Marcin Gołaszewski z Koalicji Obywatelskiej.
10: Jeżeli zawarte są związki jednopłciowe na terenie wspólnoty, muszą one być uznawane w innych krajach Unii Europejskiej, jeżeli te nie przewidują instytucji małżeństwa.
11: Łódź będzie miastem, które będzie respektowało orzeczenia TSUE i stosowało się do przepisów stanowionych przez rząd w Polsce. Także każdego, który jest w takiej sytuacji, zachęcamy jak najbardziej do złożenia wniosku.
7: Dodaje radny Marcin Chęcz z Koalicji Obywatelskiej. To jednak nie oznacza wprowadzenia w Polsce małżeństw jednopłciowych. No, niedawno prezydent zawetował ustawę dotyczącą związków partnerskich. Do tej pory do łódzkiego magistratu wpłynęło 13 wniosków o dokonanie transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki zaapelował do zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego o podjęcie natychmiastowych działań naprawczych po zatrzymaniu prezesa PKO Radosława Piesiewicza. Jak podkreślił, konieczne jest także wyłonienie osoby, która do czasu wyboru nowych władz będzie teraz kierowała komitetem.
12: Droga jest jedna. Musi zostać wybrany spośród wiceprzewodniczących osoba, która będzie prowadziła Polski Komitet Olimpijski do czasu wyboru nowych władz. To jest czas na oczyszczenie, to jest czas na podjęcie natychmiastowych działań.
7: A na razie prokuratura przedstawiła prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto dotyczące m.in. płatnej protekcji i zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Kolejny serwis w Radiu Łódź za pół godziny.
13: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Pogoda się zmienia na naszych oczach. Po weekendzie, w czasie którego wróciły chociaż na moment wyższe temperatury, początek tego tygodnia zdecydowanie chłodniejszy, choć zimno raczej nie powinno być, przynajmniej w naszej części kraju. Dzisiaj przydadzą się zdecydowanie parasole i parasolki, bowiem pada i to widać również za naszym radiowym oknem. Padało na zachodzie i na południu naszego województwa, w tej chwili także pada w centrum. Możliwe są także lokalnie burze z gradem, więc zachowajmy ostrożność. Na radiowym termometrze zdecydowanie chłodniej niż jeszcze 3 godziny temu. Mamy 20 stopni powyżej zera. Barometr wskazuje 992 hektopaskale. Towarzyszy nam słaby, umiarkowany wiatr, przede wszystkim południowy i południowo-zachodni. Niestety biometr oddziaływuje na nas niekorzystnie.
13: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
14: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
0: Ale kto by się tym przejmował, prawda? Poniedziałek, 31 sierpnia 2026 roku, ostatni dzień szkolnych wakacji, więc mimo wszystko warto ten moment jeszcze celebrować, warto się nim cieszyć. Słońce zajdzie dzisiaj 26 minut po godzinie 19, to oznacza, że dzień potrwa 13 godzin i 41 minut, jest krótszy od najdłuższego o 3 godziny i 6 minut, dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 5 godzin i 59 minut, a jeśli ktoś bacznie śledzi, notuje, to dodam, że do końca astronomicznego lata pozostały 22 dni. Tę godzinę naszego programu zaczniemy od przeboju Republiki.

Kompozytor i autor tekstów Grzegorz Ciechowski, niezapomniany Grzegorz, lider zespołu Republika. Zapytaj mnie, czy cię kocham. To piosenka, która znalazła się na płycie Republika Marzeń. 10 minut po godzinie 15 w trzeciej godzinie naszego radiowego spotkania. Informacje dla kierowców, rozwiązanie naszej zagadki filmowej, a także muzyczna kartka z kalendarza. Dzisiaj bowiem przypada kolejna, jeżeli dobrze policzyłem, już 39. rocznica wydania bestsellerowego albumu Bad Michaela Jacksona. Zapraszam do głośników.

16 minut po godzinie 15. Pierwsze restauracje w centrum Łodzi zaczęły oferować klientom darmową wodę z kranu. Akcję zapoczątkował jeden z lokali przy Piotrkowskiej, a w jego ślady poszły kolejne miejsca. Pomysł dobrze ocenili mieszkańcy, a cała akcja ma związek z niedawną propozycją Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotyczącą zapewnienia klientom restauracji darmowego pół litra wody prosto z kranu. Resort ostatecznie wycofał się z tego pomysłu, ale mimo to część łódzkich lokali zdecydowała się wprowadzić takie rozwiązanie samodzielnie. Obecnie darmową kranówkę oferują już 4 restauracje przy ulicy Piotrkowskiej. Miejmy nadzieję, że w ślad za tym pójdą następne. Byłoby to moim zdaniem takie połączenie przysłowiowego przyjemnego z pożytecznym. Będziemy się oczywiście tej sytuacji przypatrywać. A na razie Natalia Przybysz w utworze Dzieci Malarze.

Można śmiało powiedzieć, że w ich wypadku od tej piosenki wszystko się tak naprawdę zaczęło. The Look i szwedzki duet Roxette, a my przypominamy o utrudnieniu na autostradzie A1 między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem. W kierunku Katowic zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Zablokowane zostały dwa pasy ruchu. Ruch odbywa się aktualnie tylko i wyłącznie pasem lewym. To utrudnienie może jeszcze potrwać.

0: Roześmiane i przetańczone lata 70. w muzyce rozrywkowej You Make Me Feel Like Dancing i Leo Sayer. Radio
1: Łódź. Autopromocja.
2: Lato, ogród Radia Łódź i dobre kino pod gwiazdami. Już 2 września zapraszamy na Polówkę. Plenerowy pokaz filmu Biały Krzysztofa Kieślowskiego. Start o godzinie 20 w ogrodach Radia Łódź na Rutowicza 130. Weź znajomych, koc i dobry humor. My zapewniamy filmową atmosferę. Polówka w Radiu Łódź. Wstęp wolny. Do zobaczenia.
3: Każdy dźwięk to krok, każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków, nowa fala, alternatywa, indie rock, punk, klub, chill, trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński, zapraszam.
4: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
5: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
1: Autopromocja.
0: Przekonajmy się teraz, jak w ostatni dzień szkolnych wakacji jeździ się po drogach regionu i łódzkich ulicach. Jest z nami Seweryn Potentas.
6: Zaczynamy od utrudnień na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim. Na trasie w kierunku Kamieńska na wysokości Woli Rokrzyckiej doszło do wypadku z udziałem 2 ciężarówek. Ruch w miejscu zdarzenia odbywa się jednym pasem, a przez to na trasie utworzył się blisko 5-kilometrowy korek. Na dodatkowe utrudnienia uwaga także kierowcy wyjeżdżający z Łodzi trasą Górna. Kilkaset metrów za skrzyżowaniem ze Żgowską doszło do kolizji. Tworzy się zator, dlatego lepiej zdjąć nogę z gazu. Gorzej niż zwykle jest też na łódzkim Teofilowie. Stoi ulica Traktorowa na odcinku od Aleksandrowskiej do Rąbieńskiej. Tutaj strata to nawet 10 minut. Podobny zapas przyda się też na dojeździe ulicami Aleksandrowską i Limanowskiego do Alei Włókniarzy. A na kolejne informacje z dróg zapraszam za pół godziny.
0: Na naszym zegarze jest 15.30. Przed nami skrót najważniejszych informacji. Jarosław Turek.
7: Do 10 lat więzienia grozi 31-letniej łodziance podejrzanej o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad swoim niespełna półrocznym synem. Dziecko trafiło do szpitala z poważnymi obrażeniami. Miało złamane obie ręce, nóżkę i liczne siniaki. Kobieta usłyszała zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad osobą najbliższą i przyznała się do winy. Stwierdziła, że pobiła dziecko, bo zdenerwowała się na nie podczas przebierania. Wobec matki zastosowano dozór policyjny. Polskie myśliwce przechwyciły kolejny rosyjski samolot rozpoznawczy. Rosja po raz kolejny testowała polskie systemy odstraszania i obrony powietrznej, skomentował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. 30 km na północ od Łeby nasze myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20. Minister napisał w mediach społecznościowych, że nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni nad Bałtykiem. A służby specjalne badają przyczyny pożaru w zakładzie produkującym elementy dronów w Skarżysku Kamiennej. Ogień pojawił się krótko po północy w budynku, w którym znajduje się dział montażu. Zakład był wtedy nieczynny. Nikt nie doznał obrażeń. Od jutra będzie drożej na stacjach benzynowych. Kończy się bowiem rządowy program ceny paliwa niżej. We wtorek podatek VAT na benzynę i olej napędowy ponownie wzrosną z 8 do 23%. A zdaniem analityków z łódzkiego biura Reflex, po zakończeniu programu CPN ceny paliw na stacjach mogą wzrosnąć od 60 do nawet 90 groszy na litr. I jeszcze o tym, że są zarzuty dla 2 osób w związku z podpaleniem pojazdu Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Chodzi o dostawczego busa przystosowanego do przewozu zwierząt, a do pożaru doszło 2 tygodnie temu.

0: temu w miejscowości Leśnica koło Bukowiny Tatrzańskiej. Bus stał pod pensjonatem, w którym działacze DIOS nocowali po proteście na szlaku do Morskiego Oka. Według działaczy podpalenie mogło być zemstą górali za protesty w sprawie wykorzystywania koni w transporcie turystów do Morskiego Oka. Tyle informacji w skrócie, a pełne wydanie serwisu za pół godziny.
1: W Łodzi regionie pochmurno oraz deszczowo. Miejscami prognozowane są także burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu, ale także porywy wiatru dochodzące nawet do 85 km na godzinę. Lokalnie możliwy grad. Na naszym radiowym termometrze niższa wartość, mamy w tej chwili 19 stopni powyżej zera. Barometr wskazuje 994 hektopaskale. Towarzyszy nam słaby i umiarkowany wiatr, tym razem południowo-zachodni.
2: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

0: 18 minut pozostało do godziny 16. Rozwiązujemy nasze konkursowe pytanie. Brzmiało tak, jak nazywa się aktor, który wcielił się w postać porucznika, potem kapitana Filipa Sarny, szefa ekspozytury drugiego oddziału w Toruniu. To oczywiście Włodzimierz Adamski, aktor filmowy i teatralny, który w 1978 roku ukończył studia aktorskie w Łodzi. Najpierw pracował w Teatrze Ziemi Łódzkiej, a następnie w Łódzkim Teatrze Powszechnym. Współpracował z Radiem Łódź, tak, pamiętam. Pisał felietony pod nazwą Kurtyna i z łódzkim oddziałem Telewizji Polskiej. Jest aktorem, który występował również w znanych produkcjach telewizyjnych i filmowych Daleko od szosy, Gdańsk 39, Komisarz Aleks czy Prawo Agaty. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w tym konkursie. Dziękuję za to, że Państwo pamiętali, a laureatem został pan Michał. Nasze gratulacje.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

Najdłuższa fala relaksu w Radiu Ulica, 9 minut 16. Dzisiaj ważna rocznica muzyczna, bowiem 31 sierpnia 1987 roku ukazał się album Bad Michaela Jacksona. To siódmy solowy krążek studyjny w jego karierze. Płyta osiągnęła status 8-krotnej platyny w Stanach Zjednoczonych. Została sprzedana na świecie w ponad 50 milionach egzemplarzy. Jackson wraz z tym albumem ustanowił kolejne rekordy, stając się pierwszym artystą, który umieścił aż 5 piosenek z jednego albumu, z jednego krążka na samym szczycie amerykańskiej listy bestsellerów tygodnika Billboard. Jednocześnie to był ostatni wspólny krążek Jacksona i Quincy'ego Jonesa. We wrześniu 1987 roku Jackson wyruszył na swoją pierwszą całkowicie solową trasę zatytułowaną Bad World Tour. To były 123 koncerty. Trasa zarobiła ponad 125 milionów dolarów. Początkowo Jackson chciał, aby na krążku znalazło się aż 30 piosenek, co było oczywiście niemożliwe. Quincy Jones zdecydował się na gorącą dziesiątkę. No ale co piosenka to wielki hit, poczynając od nagrania tytułowego. Bad w roli głównej Michael Jackson.

zapytał niezapomniany Michael Jackson, Bad. Za 4 minuty najnowsze wiadomości, w nich powiemy m.in. o tym, że łódzkie MPK przechodzi na zwykły rozkład jazdy, a także o ważnej decyzji w sprawie budowy drogi S12. Szczegóły już za kilka minut, a do tej pory zespół Klaus.

0: autopromocja.
1: Podnoszenie ciężaru.
2: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
3: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
4: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
5: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
3: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
6: Zabetonowali cały.
7: Czego tu brakuje?
6: Rozumu. Tylko rozumu.
8: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz jesteśmy jednym wielkim kłębkiem nerwu.
9: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
3: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja.
10: I oczywiście powracamy na łódzkie ulice i drogi naszego regionu. Severin Potentas.
11: Trwają utrudnienia na autostradzie A1 przy węźle Piotrków-Trybunalski Południe. Przypomnijmy, na trasie w kierunku Kamieńska zderzyły się ze sobą dwie ciężarówki. Cały czas trwają prace porządkowe, przez co kierowcy stracą w korku co najmniej 10 minut. Coraz trudniejsze warunki do jazdy także w Łodzi. Blokuje się m.in. Żgowska. Niedaleko skrzyżowania z ulicą Kurczaki doszło do kolizji, a przez to kierowcy jadący od ulicy Kolumny stracą około 5 minut. Dodatkowe utrudnienia także na Aleksandrowskiej. Poza zwiększającym się ruchem, tutaj także kolizja, do której doszło niedaleko skrzyżowania z traktorową. Przez to korek na trasie do Włókniarzy zabiera nawet kilkanaście minut. A na drogi Łodzi i regionu wracamy za pół godziny.
10: Jest 16. Najnowsze informacje i Jarosław Turek.
12: Na serwisie łódzkim PKA przechodzi na zwykły rozkład jazdy po wakacjach. Jest ważna decyzja w sprawie budowy drogi S12 i prace nad jednym europejskim biletem kolejowym. Na termometrze w Łodzi teraz prawie 20 stopni, w regionie mamy opady deszczu już przesuwające się na wschód. Częstsze kursy i powrót niektórych połączeń. MPK Łódź wraca z wakacji. Do jutra na wielu autobusowych liniach obowiązywać będzie już nowy rozkład jazdy. Zmienią się godziny kursowania i częstotliwość odjazdów niektórych linii. Koniec wakacji to także powrót kursów szkolnych, mówi Tomasz Liwiński z zarządu Drogi Transportu w Łodzi.
13: Częściej pojadą m.in. linie 57, 62, 65, 77 oraz 81, a na liniach 64, 84, 88 i 91 ponownie będą realizowane kursy szkolne.
12: Koniec wakacji oznacza także powrót na tory tramwajowej linii numer 18, która połączy Redkienie z zajezdnią telefoniczną. W związku z zakończeniem remontów ulicy Kniaziewicza i wiaduktu na Maratońskiej swoje trasy zmienią autobusy 97 i 99. Przez kolejne etap prac na skrzyżowaniu Wróblewskiego Politechniki. Inaczej pojadą także autobusy linii 72. Jest przełom w sprawie budowy dróg ekspresowych S12 i S74 w naszym regionie. Została wydana ostateczna decyzja środowiskowa dla ponad 70 km nowych tras. Chodzi o odcinki S12 między Piotrkowem Trybunalskim, Kozaninem i granicą województwa mazowieckiego, a także S74 od Paradyża do granicy z województwem świętokrzyskim, mówi Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.
14: Generalny dyrektor ochrony środowiska wydał właśnie ostateczną decyzję środowiskową. Początki tej inwestycji sięgają 2010 roku. Od tego czasu przebrnęliśmy przez bardzo trudny, prawdę powiedziawszy, i skomplikowany proces przygotowawczy. W tej chwili decyzję już mamy.
12: I to pozwala drogowcom rozpocząć kolejne przygotowania, m.in. badania geologiczne i prace archeologiczne. Przetarg w formule projektu i buduj ma zostać ogłoszony na przełomie pierwszego i drugiego kwartału przyszłego roku. Ruszają prace nad wspólnym europejskim biletem kolejowym. W środę tematem zajmie się Europarlament. To jednak dopiero początek drogi, bo rozwiązanie musi uzyskać akceptację Komisji Europejskiej i krajów członkowskich. A chodzi o wprowadzenie jednej opłaty, jednej aplikacji i zabezpieczenie praw pasażerów podróżujących pociągami, mówi łódzki europoseł Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
15: Chodzi o to, żeby nie kupować biletów kolejowych na dwóch kolejnych dworcach, tylko będąc w Łodzi, wejść w aplikację, kupić bilet. Nie interesuje nas, jak się spółki rozliczają, bo spółki kolejowe między sobą się będą rozliczały. I jednocześnie, jeśli się któryś spóźni, to będzie wypłacone odszkodowanie.
12: Tam w ubiegłym roku Polska Kolej obsłużyła niemal 450 milionów pasażerów, to aż o 30 milionów więcej niż w 2024. Jeszcze o panu, który schował się pod kołdrą, ale wystające stopy zdradziły jego kryjówkę. Policjanci z Rawy Mazowieckiej zatrzymali 35-latka, który od blisko roku ukrywał się w związku z niepłaceniem alimentów. Mężczyzna przebywał w Norwegii, ale wrócił do Polski, aby spotkać się z poznaną przez internet kobietą. Mężczyzna postanowił odwiedzić wybrankę i zabrać ją ze sobą do Norwegii, mówi starszy aspirant Agata Krawczyk z rawskiej policji.
7: Kryminalni go namierzyli, zatrzymali, zanim udało im się zrealizować plany. 35-latek jeszcze chciał ukryć się przed policjantami, schował się pod kołdrą, jednak nieskutecznie.
12: Bo kołdra była za krótka. 35-latek został przewieziony do zakładu karnego, gdzie ma spędzić najbliższe miesiące. A więcej informacji z Łodzi Regionu, jak zawsze, na radiołódź.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: Tak wyglądam przez nasze radiowe okna, żeby wypatrzeć chociaż jakieś powody do optymizmu. I widzę, że są przejaśnienia, takie niewielkie, ale są. No ale również pojawiły się czarne chmury, z których już zaczęło padać. Od czasu do czasu ten deszcz powraca, ba, mogą pojawić się burze z gradem, ale na szczęście tylko lokalnie. Niemniej parasole się przydadzą, a może, patrząc także na nasze termometry, i cieplejsze sweterki. Tak patrząc od południa regionu do północy, to mniej więcej od 21 stopni w Radomsku, przez 20 w Piotrkowie Trybunalskim, 19 w Łodzi i o dziwo 20 w Kutnie. Ciśnienie no raczej niskie, 994 hektopaskale, wiatr słaby, umiarkowany, przede wszystkim południowo-zachodni. Biometr niestety niekorzystny. W nocy z poniedziałku na wtorek mogą ciągle występować przelotne opady deszczu, a w pierwszej połowie nocy miejscami burze.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: Najdłuższa fala relaksu dobiła do brzegu. 6 minut po godzinie 16. Do naszego studia przybyła Monika Czerska.
16: Dzień dobry,
10: Monika.
16: Witam Państwa. Nawiązując do pogody, to pogoda już w nastroju mocno szkolnym.
10: Chyba tak, chociaż podobno według synoptyków to nie jest ostatnie zdanie, jeśli chodzi o lato. Jeszcze
16: ale
10: ma powrócić.
16: I bardzo się cieszę, ponieważ lato nie kończy się wraz z rozpoczęciem roku szkolnego i z tego, co wiem, panie redaktorze, to pan już prawie na walizkach.
10: To prawda. Zabieram też piosenki oczywiście ze sobą, ale masz rację, Moniko. Tak, tak. Jeszcze jutro jestem aktywny, a od środy odpoczywam.
16: Tak. Niektórzy szykują się na urlop, inni już powoli pakują tornistry, a my szykujemy się na popołudniówkę Radia Łódź. Bardzo różnorodne tematy, a zaczniemy od drastycznej historii. Szczegóły już za moment. Zapraszam.
3: Słuchasz i wiesz.
16: To zaczynamy nasze spotkanie w poniedziałek 31 sierpnia, 7 minut po godzinie 16. Tak jak wspominałam, to nasze spotkanie rozpoczniemy od bardzo drastycznej historii. Do szpitala w Łodzi trafił 5-miesięczny chłopiec z ciężkimi obrażeniami, a okazało się, że oprawczynią dziecka była jego 31-letnia mama.
17: Z opinii lekarza wynikało, że miał złamane obie kończyny górne, nóżkę i liczne siniaki.
18: Na pierwszy, a nawet drugi rzut oka można powiedzieć, że nic mu już nie dolega.
19: Wyjaśniła, że zdenerwowała się na chłopca w trakcie przebierania i dlatego wykręciła jego kończyny.
16: Kobieta została zatrzymana i usłyszała zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad osobą najbliższą. O tej szokującej sprawie już za chwilę więcej opowie nasza reporterka Joanna Karp. Coraz bliżej ostatecznych decyzji w sprawie budowy drogi ekspresowej S12 w regionie łódzkim. Trasa ma połączyć Piotrków Trybunalski przez Włodzimierzów, Sulejów i Mniszków z rejonem Opoczna. Udało się zrobić kolejny solidny krok przybliżający realizację tej niezwykle ważnej inwestycji.
14: Generalny dyrektor ochrony środowiska wydał właśnie ostateczną decyzję środowiskową.
20: To była ogromna radość, to było bardzo wyczekiwane przedsięwzięcie.
21: Jest to największy krok, jaki do tej pory został przez ostatnie 20 lat wykonany.
22: Spać nie można, bo jest tir za tirem, jest głośno.
23: Obiecanki, cacanki.
16: No, niektórzy nie wierzą w to, że uda się zrealizować te inwestycje. Będziemy dopytywać, będziemy sprawdzać jeszcze przed 16:30. Kryzys finansowy szpitala w Łowiczu. Placówka jest zadłużona, a 80% jej budżetu stanowią wynagrodzenia. By się ratować, szpital w Łowiczu między innymi ogranicza zatrudnienie. A my w naszym programie przy okazji sprawdzimy, jak radzą sobie finansowo inne szpitale w Łódzkiem.
1: Jesteśmy w pułapce, jeśli idzie o służbę zdrowia. Albo w jakiś sposób ograniczymy wydatki na płace, no albo dolać pieniądze. Tylko wiadomo, że tych pieniędzy nie ma i to koło po prostu ten wąż zjada własny ogon.
16: Może ktoś ma receptę na te wszystkie bolączki? 606-78-7878 to telefon do Radia Łódź. Można także jak zwykle do nas pisać studio@radiolodz.pl. A tak jak już wszyscy doskonale wiemy, to lato, te wakacje w rozumieniu szkolnym już się kończą, więc tematy związane z uczniami i nauką będą powracać do serwisów informacyjnych Radia Łódź i także do naszych programów. A rusza program grantów dla młodzieży szkolnej SOWA. Uczniowie mogą zdobyć 20 000 zł na realizację własnego pomysłu. Więcej szczegółów na ten temat w programie przed 17:00. Dzisiejszy program wydaje Agata Zielińska, za konsoletą i za stronę techniczną odpowiada Rafał Tyluś. Ja nazywam się Monika Czerska. Zapraszamy do słuchania, ale także zapraszam do komentowania tych wydarzeń, o których będziemy wspominać, ale także innych historii, które Państwa dotykają, bulwersują, a może radują.

0: 13,5 minuty po godzinie 16. Nie zdążyłam o tym wspomnieć, a już pierwsza głosówka wskoczyła do naszej skrzynki pocztowej. Tak, tak. Jest taka możliwość. Wystarczy zajrzeć na portal radiołódź.pl. Tam jest taki charakterystyczny czerwony przycisk. Wystarczy to nacisnąć, nagrać to, co chce się powiedzieć i wysłać. A takie nagranie bezpośrednio trafia do skrzynki radiołódź.pl. A w naszej popołudniówce pora na pierwszą reporterską relację.
1: Słuchasz i wiesz.
0: A zaczynamy od bardzo drastycznej sprawy. Do jednego z łódzkich szpitali trafił niespełna półroczny chłopiec. Lekarze stwierdzili u niego złamanie rączek, nóżki i liczne siniaki. Śledczy ustalili, że obrażenia u dziecka spowodowała jego 31-letnia matka. Kobieta została zatrzymana, usłyszała zarzut znęcania się nad synem ze szczególnym okrucieństwem. Obrażenia wynikały ze stosowania przemocy, a nie nieszczęśliwego wypadku, mówi podkomisarz Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
2: 26 sierpnia 2026 roku na numer alarmowy 112 zadzwoniła kobieta. Roztrzęsionym głosem przekazała, że otrzymała wiadomość od dawnej znajomej za pośrednictwem komunikatora internetowego, że zrobiła coś bardzo złego swojemu kilkumiesięcznemu dziecku. Policjanci z łódzkiej komendy, mimo braku jakichkolwiek danych adresowych szukanej kobiety, bardzo szybko ustalili jej miejsce przebywania. Stróże prawa pojechali do szpitala, gdzie udała się kobieta z chłopczykiem. Z opinii lekarza wynikało, że miał złamane obie kończyny górne, nóżkę i liczne siniaki. Obrażenia wynikały ze stosowania przemocy, a nie nieszczęśliwego wypadku.
3: Jak informuje prokurator Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi, kobieta usłyszała zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad osobą nieporadną ze względu na wiek. Za takie przestępstwo grozi do 10 lat więzienia.
4: W trakcie przesłuchania kobieta przyznała się do popełnienia zarzucanego przestępstwa oraz wyjaśniła, że zdenerwowała się na chłopca w trakcie przebierania i dlatego wykręciła jego kończyny. Dodała też, że bardzo żałuje swojego zachowania.
3: Chłopczyk aktualnie przebywa w klinice pediatrii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, informuje Adam Czerwiński z placówki.
5: Na pierwszy, a nawet drugi rzut oka można powiedzieć, że nic mu już nie dolega, tak? Ale wciąż przyglądamy mu się uważnie, obserwujemy. Nie chcemy zbyt wcześnie wyciągnąć nieprawdziwych wniosków po prostu. Żeby można było z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że jego stan jest dobry albo nieodpowiedni, trzeba mu się jeszcze troszeczkę bardziej wnikliwie przyjrzeć i zrobić więcej badań niż te, które do tej pory zrobić nam się udało.
3: Jakie konsekwencje dla tak małego dziecka może mieć doświadczenie przemocy ze strony osoby, która powinna być największym wsparciem? Zapytaliśmy Joannę Paduszyńską, prezeskę Fundacji Słonie na Balkonie, która zajmuje się pomocą dzieciom po traumie.
6: To jest sytuacja, w którym dziecko traci poczucie bezpieczeństwa, traci zaufanie do osób dorosłych, traci tych najważniejszych dorosłych, bo oni tutaj zawiedli, ponieważ oni intencjonalnie skrzywdzili dziecko. I przede wszystkim jest to sytuacja zagrożenia zdrowia i życia. My do wszystkich apelujemy bardzo, żebyśmy nie bali się reagować wcześniej jako dorośli, bo nigdy dzieci nie żyją na samotnej wyspie. To jest tak, że my dorośli różne rzeczy widzimy, słyszymy i apeluję do wszystkich, żebyśmy reagowali jak najwcześniej, nawet wtedy, kiedy słyszymy, że za ścianą dzieją się jakieś krzyki. Nie jesteśmy pewni, co się dzieje. Ta reakcja powinna z naszej strony nastąpić, ponieważ może być tak, że za ścianą dzieją się takie rzeczy, o których rozmawiamy dzisiaj.
0: Nie możemy być obojętni, trzeba reagować. A wcześniej funkcjonariusze zatrzymali przed jednym z bloków na Widzewie 32-letniego ojca dziecka. To on wskazał szpital, do którego pojechała jego partnerka. A podczas sprawdzania mężczyzny okazało się, że był poszukiwany listem gończym w celu odbycia kary pozbawienia wolności. To była relacja przygotowana przez naszą reporterkę Joannę Karp. 18 minut, bądźmy precyzyjni. Po godzinie 16, 606-787-878 i studio@radiołódź.pl. Niebawem odwiedzimy Piotrków Trybunalski i okolice, by powiedzieć o ważnych decyzjach w sprawie drogi ekspresowej S12.

0: Gdybym miała wskazać jedną piosenkę, polską piosenkę, która kojarzyć mi się będzie z latem 2026, to na pewno Artur Rojek i Mira Fiori. Dla mnie piosenka przepiękna. 21 minut po godzinie 16, teraz zgodnie z zapowiedzią jedziemy do Piotrkowa.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Ważny krok w kierunku budowy dróg ekspresowych S12 i S74 w regionie łódzkim. Jest już ostateczna decyzja środowiskowa dla ponad 70 kilometrów planowanych dróg. Dokument obejmuje trasę S12 od Piotrkowa Trybunalskiego przez Kozenin do granicy z Mazowszem oraz fragment S74 od Paradyża do granicy województwa świętokrzyskiego. Teraz mogą ruszyć m.in. szczegółowe badania terenu i przygotowania do kolejnego etapu inwestycji. Nowe drogi zmniejszą ruch w mieście, poprawi się bezpieczeństwo i będzie mniejszy hałas.
2: Generalny dyrektor ochrony środowiska wydał właśnie ostateczną decyzję środowiskową dla dwóch bardzo istotnych dla województwa łódzkiego dróg ekspresowych.
3: Maciej Zalewski, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.
2: Mianowicie drogi S12 i drogi S74. W przypadku drogi S12 mowa jest o odcinku Piotrków Trybunalski, granica województwa mazowieckiego, ale uwaga, z decyzji wyłączony został odcinek między węzłem Kozenin i węzłem Januszy. W przypadku drogi S74 mowa jest o odcinku Kozenin, granica województwa świętokrzyskiego, ale w tym przypadku decyzja nie obejmuje odcinka od węzła Kozenin do węzła Paradyż.
4: To była ogromna radość, to było bardzo wyczekiwane przedsięwzięcie, które zaczyna się materializować.
3: Dorota Jankowska, burmistrz Sulejowa.
4: To jest krok milowy we wszystkich staraniach zarówno nas, samorządu gminy Sulejów, ale i mieszkańców. Pewnie każdy doświadczył korków na drodze krajowej pomiędzy Piotrkowem a Sulejowem, a dla nas ten ruch to nie jest ruch życiodajny, tak jak w innych lokalizacjach, tylko ruch dławiący, nie tylko rozwój, ale i bieżące funkcjonowanie.
2: Początki tej inwestycji sięgają 2010 roku. Od tego czasu przebrnęliśmy przez bardzo trudny, prawdę powiedziawszy, i skomplikowany proces przygotowawczy. W tej chwili decyzję już mamy.
5: Jest to największy krok, jaki do tej pory został przez ostatnie 20 lat wykonany.
3: Jacek Zajączkowski, grupa S12 natychmiast.
5: Przede wszystkim to jest ruch tranzytowy. My tu, to jest sypialnia Piotrkowa, na którą czeka, żeby dojechać do domu z Piotrkowa 2, 4 czy 6 kilometrów, czeka się 40 czy 50 minut. Powiem Państwu paradoksalnie taką sytuację, że szybciej dolatuje z Łodzi śmigłowiec LPR-u do wypadków, które tutaj na tej drodze się dzieją, niż z okolic z Piotrkowa, z granicy Piotrkowa dojeżdża karetka. My potrzebujemy spokojnej drogi, my potrzebujemy otworzyć okno sobie w nocy, a nie być zamknięci, bo cały czas jest hałas, jak Państwo zresztą widzicie za mną. To jest nasza codzienność.
6: Utrudnienia są bardzo duże. Szczególnie ta droga już nie wytrzymuje tego. Niedawno znów remontowali, sami Państwo widzicie, jak to się mówi, te pasy świeże, jak to założone. I łata na łacie, no. Łata jedna, niknie, druga się powtarza na tym samym miejscu. Hałas to jest już od 20 lat albo lepiej. No i co zrobić? No, mają budować obwodnice, nie obwodnice, ale to tylko chyba na papierze.
7: Tirów jest bardzo dużo, no nic na to nie możemy na razie poradzić, tak?
8: Ja mieszkam na osiedlu i w nocy spać nie można, bo jest tir za tirem, jest głośno.
9: Obiecanki, cacanki. Jest tragedia tutaj, no. A jeszcze jak jakiś wypadek, to już w ogóle, to cały Sulejów stoi, no. Ja miałam taki wypadek, że jeden samochód mi się zatrzymał, dobrze, że stanęłam rowerem, z tamtej strony tak zapiepielał, że po prostu już by pod mnie nie było. Nic.
4: Mamy świadomość tego, że proces inwestycyjny, szczególnie jeśli chodzi o inwestycje strategiczne, ma bardzo wiele ryzyk. I te ryzyka po drodze oczywiście mogą się zdarzyć. Rozumiem ten sceptycyzm, ale też nie możemy zapominać o tym, że trzeba planować. Nawet jeżeli te plany trzeba potem weryfikować, to trzeba planować, żeby iść do przodu.
2: Jeśli mówimy o tych odcinkach, które objęte są wydaną właśnie decyzją środowiskową, przewidujemy, że w drugim kwartale przyszłego roku planujemy ogłosić przetarg w systemie Projektuj i Buduj.
0: A równolegle Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamierza prowadzić dalsze prace przygotowawcze dla odcinków od Kozenina do Januszewicz na S12 i do Paradyża na S74. Uzyskanie odrębnej decyzji środowiskowej dla tych odcinków będzie możliwe, ale dopiero w roku 2030. To była relacja, którą przygotował Paweł Kwiatkowski. Teraz u nas Tracy Chapman, a za kilka minut raport z dróg i skrót najważniejszych informacji.

0: Za chwilę sprawdzimy, jak sytuacja na drogach, ale wcześniej proszę Państwa o pomoc, bo niektórzy z naszych słuchaczy informują o tym, że dziś olbrzymie kolejki na stacjach benzynowych. Tak jest, czy nie? 606-787878 i studio@radiowodz.pl. A my sprawdzamy sytuację na drogach. Seweryn Potentas, już czujemy powrót młodzieży i dzieci do szkół?
1: Ostatni dzień wakacji, więc i ruch na drogach przypomina ten z roku szkolnego. Na niektórych ulicach strata to nawet kilkanaście minut. Tak jest na Aleksandrowskiej jadąc do Włókniarzy, czy w okolicy Parku Śledzia, gdzie stoją ulice Drewnowska, Północna i Ogrodowa. Uwaga także przy estakadzie przy dworcu Łódź Kaliska. Na wjeździe na otwarty wiadukt od strony Alei Jana Pawła doszło do kolizji, przez to przejazd estakadą się wydłuża i zabiera kilka minut więcej. Przypominam także o utrudnieniach na autostradzie A1. Po wypadku z udziałem dwóch ciężarówek, do którego doszło w okolicy Piotrkowa Trybunalskiego, zablokowany jest pas na trasie od Łodzi. Obecnie korek ma ponad 5 km. Część kierowców wybrało objazdy, ale przez to nawet kilkanaście minut zabiera wjazd na A1 na węźle Kamieńsk. A kolejny raport minutę przed 17.
0: Popołudniowy program Radia Łódź, jest 16:30. Zapraszamy na skrót najważniejszych informacji. Przed mikrofonem Jarosław Turek.
2: Nauczyciele i pracownicy oświaty domagają się podwyżek i powiązania ich ze średnią płacą w gospodarce. Przed kancelarią premiera w Warszawie odbył się protest Związku Nauczycielstwa Polskiego. Nauczyciele zarzucają rządowi niedotrzymanie obietnic, w tym deklaracji o przyspieszeniu prac nad obywatelskim projektem płacowym, który uzyskał poparcie ćwierć miliona obywateli. Projekt już dwa lata temu odłożono do szuflady. Łódź uznaje małżeństwa jednopłciowe. Do rejestru stanu cywilnego dopisano już 8 takich związków zawartych za granicą, a na rozpatrzenie czeka kolejnych 5. Niedawno rząd wdrożył w życie wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który nakazuje wpisywanie takich aktów do urzędowych rejestrów. To jednak nie oznacza wprowadzenia w Polsce małżeństw jednopłciowych, a niedawno prezydent zawetował ustawę dotyczącą związków partnerskich. W ręce policji trafili sprawcy pobicia 15-letniego Ukraińca. Pod koniec czerwca na stawach Jana w Łodzi odpoczywający nad wodą nastolatek najpierw był wyzywany, a potem został zaatakowany przez dwóch mężczyzn. Sprawców udało się zatrzymać pod koniec sierpnia. To 17-latek i 24-latek. Starszy był już wcześniej notowany przez policję. Rodzice, którzy chcą otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną, najpóźniej do dzisiaj powinni złożyć wniosek do ZUS-u. Wnioski złożone później nie gwarantują bowiem wypłaty pieniędzy do końca września. Świadczenie Dobry Start to jednorazowe 300 zł dla uczniów do 20 roku życia, w przypadku dzieci z niepełnosprawnością do 24 lat. Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie. Młodzież zmieni łódzkie szkoły. We wrześniu ruszy program grantowy SOWA skierowany do uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, który zapewni pieniądze na ciekawe uczniowskie projekty zmieniające szkołę i jej otoczenie. Grant w wysokości do 20 tysięcy złotych otrzyma łącznie 20 projektów, które mogą dotyczyć kultury, wolontariatu, integracji międzypokoleniowej albo współpracy między szkołami. Tyle informacji w skrócie, a kolejny serwis za pół godziny.
0: Można powiedzieć, że aura już zaczyna się szykować na wrzesień, ale w kalendarzu mamy ostatni dzień sierpnia. Po południu w regionie sporo chmur. Mogą być jednak także większe przejaśnienia. Miejscami popada, a lokalnie może zagrzmieć i wtedy opady będą intensywniejsze i trochę może nam potargać

fryzury, bo wiatr może osiągać prędkość nawet do 85 km na godzinę. Wieczorem burze powinny stopniowo już odpuszczać, choć jeszcze w pierwszej części nocy miejscami może popadać i zagrzmieć. Noc będzie już wyraźnie chłodniejsza na termometrach od 13 do 16 stopni.

0: Słuchasz i wiesz.
1: Reporterska popołudniówka Radia Łódź, 27 minut do godziny 17. Przed nami jeszcze dwie wstawki reporterskie i dwa tematy. Powiemy między innymi o poważnym kryzysie finansowym szpitala w Łowiczu. Placówka jest zadłużona, a 80% jej budżetu stanowią wynagrodzenia. By się ratować, szpital w Łowiczu między innymi ogranicza zatrudnienie. A my w programie sprawdzimy, jak radzą sobie finansowo inne szpitale w łódzkim.
2: Jesteśmy w pułapce, jeśli idzie o służbę zdrowia. Albo w jakiś sposób ograniczymy wydatki na płace, no albo dolać pieniądze. Tylko wiadomo, że tych pieniędzy nie ma i to koło po prostu ten wąż zjada własny ogon.
1: Tym tematem zajmiemy się szerzej dosłownie za kilka minut. Dziś ostatni dzień szkolnych wakacji. To już wszyscy wiedzą i niektórzy pewnie się denerwują, że tak bez przerwy to przypominamy. Ale w naszych programach będą w takim razie powracały tematy związane z uczniami i nauką, ale będą też w kontekście bardzo pozytywnym, bo w programie powiemy dziś o tym, że młodzież z Łodzi może powalczyć nawet o 20 tysięcy złotych na realizację swoich projektów. Rusza program grantów dla młodzieży szkolnej SOWA.
3: Wiemy, że aktywność pomaga wzmożyć odporność psychiczną wśród dzieci i młodzieży.
4: Jesteśmy w stanie dać temu najmłodszemu pokoleniu poczucie tego, że jest w życiu wiele do zrobienia.
5: To jest bardzo potrzebny projekt. Nie jest związany stricte z nauką i pomaga spełnić marzenia.
1: Znając współczesne dzieciaki, przypuszczam, że wniosków będzie co niemiara, a przypomnę, jest o co powalczyć, bo można zdobyć 20 tysięcy złotych na realizację własnego pomysłu. To telefon do Radia Łódź. Można też pisać studio@radiolódź.pl. A u nas teraz to.

0: Toto w popołudniowym programie Radio Łódź. 21 minut do godziny 17. Już za kilka chwil zajmiemy się finansami szpitali w Łódzkiem, ale wcześniej powróćmy jeszcze do drogi ekspresowej S12. Po 16 latach została wydana decyzja dotycząca dróg ekspresowych, właśnie między innymi S12, a także S74. W województwie łódzkim taką decyzję na razie środowiskową wydał generalny dyrektor ochrony środowiska. Na poprawę sytuacji od lat czekają mieszkańcy, a ci, którzy mają okazję jeździć w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego, wiedzą, że sytuacja jest bardzo niebezpieczna, trudna dla mieszkańców. W tej sprawie dodzwonił się do nas nasz stały słuchacz, pan Krzysztof.
1: Ciągle są korki, ciągle są jakieś wypadki, a poza tym ten nieustający szum. Ośrodek, w którym jestem, to jest jakiś pół kilometra od drogi, ale całą noc i cały dzień słychać ten szum jadących tirów, jadących samochodów, motocyklistów jadących brawurowo. Także o ile to się uda, bo tam już były różne projekty, o ile to się uda, to byłoby naprawdę fantastycznie, a już dla tych ludzi, którzy to znoszą na co dzień, przez cały rok, to byłoby rzeczywiście wyjście fantastyczne.
0: Oby się udało wszystko zrealizować. 606 78 78 78 to telefon do Radia Łódź.
2: Słuchasz i wiesz.
0: A teraz już o tym, że łowicki szpital ma poważne problemy finansowe. Zespół opieki zdrowotnej szuka oszczędności, a jego sytuację ekonomiczną oceniono na zaledwie 10 z 70 możliwych punktów. Oznacza to m.in. ograniczone możliwości spłaty zobowiązań. Na pogorszenie sytuacji miała wpłynąć konieczność utworzenia rezerw na odszkodowania dla pielęgniarek oraz brak pieniędzy z NFZ-u za nadwykonania. Jak mówi Radio Łódź starosta łowicki Marcin Kosiorek, szpital planuje przenoszenie łóżek z mniej uczęszczanych oddziałów i ograniczenie zatrudnienia, jednak 80% budżetu placówki stanowią wynagrodzenia.
3: Gdyby państwo zobaczyli, jak wyglądają paski lekarzy, którzy są na umowie o pracę, to nie są gigantyczne pieniądze, choć i tak duże. Natomiast jeżeli idzie o kontrakty, to są lekarze, którzy potrafią w ciągu roku zarobić milion. Wiadomo, że to jest praca z duży stres, szczególnie chirurgia, gdzie precyzyjne rzeczy się robi. Jest jakaś druga strona, a ta druga strona to jest budżet szpitala i możliwości finansowe. My oczywiście na naszej sesji możemy rozmawiać o laboratorium, jest tam oszczędność na jakimś etacie, czy to dobrze, czy to źle, ale to jest tylko pastrygowanie. Problemem jest system i to, o czym mówimy.
4: Jak mówi sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej, lekarz Adam Miller, wielu lekarzy czy pielęgniarek w szpitalach powiatowych nie jest zatrudnianych na etat, tylko pracują w ramach kontraktów na dyżurach.
5: Największe i najwyższe stawki są tam, ponieważ nie ma tam lekarzy. Też dyrektorzy, chcąc ściągnąć te osoby do pracy w tych szpitalach, czy na konkretne pojedyncze dyżury, oferują im wyższe stawki. I teraz my widzimy tylko w tabelce ujawnianych, widzimy finalne liczby. Nie ma przy tych danych adnotacji, ile godzin rzeczywiście dana osoba przepracowała, jakie ma kompetencje, czy ktoś inny mógł taniej te usługi medyczne wykonać i czy jeżeli by ta osoba za te pieniądze nie przyszła do tej pracy, to czy ktoś inny by ją wykonał, czy pacjent musiałby dojechać na przykład do miasta wojewódzkiego kilkaset kilometrów.
6: Jakie widzi pan rozwiązanie tej sytuacji, żeby właśnie polepszyć tą sytuację finansową szpitala?
3: Jesteśmy w pułapce, jeśli idzie o służbę zdrowia. Albo w jakiś sposób ograniczymy wydatki na płace, hamując wzrost ich, a nawet spróbując znaleźć jakieś rozwiązanie, wiadomo, że najgorzej odebrać to, co jest dane, tak? Ale jednak jakoś to ograniczyć, no albo dolać pieniądze, tylko wiadomo, że tych pieniędzy nie ma i to koło po prostu ten wąż zjada własny ogon.
7: Jacek Śmigielski, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu. W ubiegłym roku księgowym wynagrodzenia zarówno z pensji etatowej, jak i z kontraktów świadczenia usług medycznych w naszym szpitalu wynoszą około 90%. Olbrzymie problemy finansowe taka sytuacja rodzi. Wynagrodzenia w opiece zdrowotnej wzrosły w ciągu 5 lat między rokiem 2020 a rokiem 2025 ponad 100%. To wynika z wielu czynników, głównie z okresu pandemicznego. Żeby ratować sytuację epidemiologiczną w szpitalach i zachęcić personel do pracy, no zwiększano te pensje praktycznie co kwartał.
4: W innych szpitalach w województwie wynagrodzenia również stanowią dużą część wydatków. W Pabiańskim Centrum Medycznym to ponad 70% wszystkich kosztów, jednak jak informuje placówka, nie wpływa to na jej funkcjonowanie.
8: Pensje w opiece zdrowotnej zostały skutecznie zahamowane. Ostatnia ustawowa podwyżka, która miała miejsce w lipcu bieżącego roku, w naszym szpitalu wynosiła średnio około 5%. Są inne rozwiązania restrukturyzacyjne, które mogą wpłynąć na to, żeby szpitale wyszły z zapaści finansowej. Jedną z takich form są usługi zewnętrzne, nie medyczne. Nasz szpital ma własną stołówkę. Doinwestowaliśmy w ubiegłym roku tą instytucję i poza 700 ponad posiłkami 3 razy dziennie dla pacjentów obecnych w szpitalu, nasza kuchnia sprzedaje każdego dnia około 150 obiadów na zewnątrz, czyli pracuje jak dobra restauracja. Przychód roczny ze stołówki szpitalnej aktualnie dla szpitala wynosi już ponad 1 000 000 zł.
0: Nasz reporter sprawdził i wiemy, że są również szpitale w regionie, w których wynagrodzenia nie stanowią większości budżetu. Przykładem tu może być Szpital Kopernika w Łodzi, gdzie wynagrodzenia stanowią ponad 40% przychodów. A to była relacja przygotowana przez Kacpra Józefowicza.

0: Usta współgłosy Marcel Baliński i Błażej Król, a już niebawem na rynku muzycznym pojawi się płyta współgłosy, płyta Marcela, bo premiera przewidziana jest na 9 września, czyli tuż za rogiem. Ja tylko przypomnę, że Marcel Baliński to pianista, kompozytor i animator kultury bardzo mocno związany z Łodzią, ale także z Radiem Łódź. 11 minut do 17.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Teraz o tym, że Łódź rusza z projektem aktywizującym młodzież. We wrześniu odbędzie się nabór do programu grantowego SOWA. Ten ma zachęcać młodzież do bycia aktywnym, co w konsekwencji ma pomagać młodzieży w przeciwdziałaniu kryzysom psychicznym. To pierwszy taki projekt dla uczniów w każdym wieku, mówi wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka.
2: SOWA, czyli Szkoła Odporna, Wspierająca i Aktywna, to jest projekt skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
3: Naszym wspólnym zadaniem jest szukanie sposobów na to, jak przeciwdziałać poczuciu osamotnienia, poczuciu beznadziei, braku możliwości wywierania wpływu na nasze otoczenie.
4: Mówi Elżbieta Płaszczyk z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.
3: Przełamując takie schematyczne myślenie, myślę, że jesteśmy w stanie dać temu najmłodszemu pokoleniu poczucie tego, że jest w życiu wiele do zrobienia. I to my jesteśmy kowalami własnego losu.
2: Tu jest realne wsparcie, to jest projekt grantowy. Mianowicie będzie można otrzymać do 20 tysięcy na swój pomysł.
5: To jest bardzo potrzebny projekt. Nie jest związany stricte z nauką i pomaga spełnić marzenia.
6: Katarzyna Paliwoda, dyrektor 29 Liceum Ogólnokształcącego imienia Janka Bytnara Rudego w Łodzi. Mamy w szkołach samorząd uczniowski. W samorządzie uczniowskim, wiadomo, są aktywni, a ci nieaktywni pozostają gdzieś z boku. Wszelkiego rodzaju projekty w obrębie społecznym to są te miejsca, gdzie osoby nieaktywne z natury, tylko takie, które są wycofane, można uczyć być aktywnym. Trzeba się nauczyć tej aktywności, żeby w życiu dorosłym sobie radzić.
2: Badając to, co się dzieje również, jeśli chodzi o kryzys zdrowia psychicznego, wiemy, że aktywność pomaga wzmożyć odporność psychiczną wśród dzieci i młodzieży. Mamy 5 priorytetów. Pierwszy to jest wolontariat, drugi to integracja międzypokoleniowa.
3: To jest bardzo ważna rzecz, żeby młodzież była wrażliwa na potrzeby też starszego pokolenia.
2: Trzeci to empatyczna i bezpieczna szkoła, przeciwdziałanie hejtowi, cyberbezpieczeństwo.
3: No i kultura i kreatywność. Myślę, że tego ducha takiego twórczego, innowacyjnego podejścia nie możemy absolutnie pomijać.
2: No i ostatni związany z projektami szkolnymi albo międzyszkolnymi.
3: Nie chcemy, żeby szkoły były samotnymi wyspami, pojedynczymi atomami. Chcemy pokazywać walory poszczególnych placówek i pozwalać im nawzajem odkrywać swoje mocne strony.
5: Myślę, że z każdej szkoły będą te projekty. Nie trzeba się obawiać, że ich nie będzie, bo młodzież jest aktywna, poszukuje jakichś rozwiązań. Ten projekt jest zupełnie stworzony w takich innych obszarach społecznych. Nie ma takiego przedmiotu w szkole. Raczej się takich działań nie spodziewamy, a jednak taki obszar zaproponowany w tym projekcie pokazuje, że można wyjść w tym kierunku. I to jest bardzo dobre.
3: My w ten sposób chcemy z jednej strony oddać sprawczość młodzieży, ale pokazać, że za pomysłem, za zadaniem czy projektem idzie właśnie dalej takie poczucie odpowiedzialności i zobowiązania. Mamy nadzieję, że w ten sposób może wytrącimy z takiego poczucia marazmu część młodzieży, że oddamy im tak naprawdę to poczucie decydowania o własnej szkolnej przestrzeni, o swojej społeczności, swoich koleżankach, kolegach. Chcemy, żeby w ten sposób dzięki pomysłu młodzieży nasze łódzkie placówki w istotny sposób się zmieniały.
0: A projekty będzie można składać od 7 do 15 września. Spośród nadesłanych pomysłów do realizacji wybranych zostanie 20. Efekty prac będą zaprezentowane w grudniu podczas uroczystej gali. To była relacja przygotowana przez Seweryna Potentasa. Gdyby Państwo chcieli jeszcze dowiedzieć się, czym zajmowali się nasi reporterzy, to szczegóły dostępne na portalu radiołódź.pl.
1: Słuchasz i wiesz.
0: To my na momencik jeszcze wrócimy do sytuacji, trudnej sytuacji finansowej wielu szpitali. My dziś szczegółowo opowiadaliśmy o tym, co dzieje się w Łowiczu, a w tej sprawie dodzwonił się do nas nasz słuchacz, pan Konrad.
7: Rozwiązanie jest bardzo proste i od dawna podnoszone, między innymi przez partię Razem, która mówi jasno, rozdział prywatnego od publicznego w sposób jawny i otwarty, doprowadzający do tego, że lekarz praktykujący w szpitalu publicznym, który może się rozwijać zawodowo, nie pracuje prywatnie, a pracujący prywatnie nie pracuje publicznie.
0: To temat, do którego zapewne będziemy jeszcze wracać. Bardzo dziękuję za wszystkie telefony od Państwa. Popołudniowy program i relacje reporterskie wracają jutro po 16:00.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Sam początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
4: było...
2: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
10: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy. Poczuj potęgę defilady. Oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
12: 3,17,41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
16: Minuta do 17. Sprawdźmy, co dzieje się na drogach Łodzi regionu. W studiu Seweryn Potentas.
17: Cierpliwość z pewnością przydaje się kierowcom jadącym w kierunku centrum Łodzi ulicą Pabienicką. Prowadzone są tu prace drogowe, przez co blokuje się przejazd na odcinku od Chocianowickiej do Staroródzkiej, a to oznacza co najmniej 5-minutową stratę. O tyle wydłuża się też przejazd niektórymi wylotówkami. Korek na Maratońskiej sięga od Golfowej do ulicy Popiełuszki. Ostrożnie także na Brzezińskiej, choć tutaj ruch jest mniejszy, to przed skrzyżowaniem w Nowosolnej doszło do kolizji. Jest mokro i ślisko, więc warto zdjąć nogę z gazu. Cały czas uwaga także kierowcy jadący A1 od Łodzi. Blisko 5-kilometrowy korek ciągnie się od węzła Piotrków Trybunalski Południe do okolic Woli Rokrzyckiej, gdzie, przypominam, trwają prace porządkowe po wypadku 2 ciężarówek. W miejscu zdarzenia przejezdny jest tylko jeden pas. Ja dziękuję i życzę spokojnej drogi.
16: Tu Radio Łódź, jest 17. Pora na wiadomości. Radio Łódź, przed mikrofonem Jarosław Turek.
18: A w serwisie zarzuty dla matki, która brutalnie pobiła półroczne niemowlę. Atak na 12-latkę w Kędzierzynie Koźlu i zdrowa żywność w szkołach już od jutra. Na termometrach w Łodzi około 19 stopni, w regionie już tylko na Dalekim Wschodzie opady deszczu, coraz więcej rozpogodzeń. W nocy raczej bez opadów. Trzydziestojednolatka podejrzana o brutalne pobicie swojego niespełna półrocznego syna. W minioną środę kobieta miała napisać znajomej, że zrobiła dziecku coś bardzo złego. Znajoma zadzwoniła wtedy na 112, a policjanci szybko ustalili miejsce pobytu 31-latki i skierowali patrole do łódzkich szpitali. Matkę i chłopca udało się odnaleźć, mówi podkomisarz Kamila Sowińska z łódzkiej komendy.
19: Stróże prawa pojechali do szpitala, gdzie udała się kobieta z chłopczykiem. Z opinii lekarza wynikało, że miał złamane obie kończyny górne, nóżkę i liczne siniaki. Obrażenia wynikały ze stosowania przemocy, a nie nieszczęśliwego wypadku. Kobieta została zatrzymana. Podejrzana usłyszała zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad osobą najbliższą.
18: Kobieta ma dozór policyjny, a może jej grozić nawet do 10 lat więzienia. Wcześniej policjanci zatrzymali także 32-letniego ojca dziecka, który wskazał, do którego szpitala pojechała jego partnerka. To mężczyzna poszukiwany listem gończym w celu odbycia kary więzienia. 12-letnia dziewczynka miała zostać zaatakowana w minioną sobotę przez nieznanego mężczyznę w Kędzierzynie Koźlu w województwie opolskim. Sprawca według zgłoszenia na policję miał przy sobie nóż. Miało dojść także do innej czynności seksualnej wobec nieletniej. Funkcjonariusze ustalają teraz okoliczności zdarzenia, mówi aspirant Ewelina Karpińska z opolskiej policji.
13: Teraz weryfikujemy przebieg zdarzenia. Natomiast z uwagi na fakt, że jedynym uprawnionym organem do czynności z tą małoletnią jest sąd rodzinny, to właśnie tam dziewczyna zostanie przesłuchana.
18: Według policji na razie nie ma podstaw, aby łączyć to wydarzenie ze znalezionym w piątek ciałem zamordowanej 49-latki. Nowe zasady żywienia od jutra w polskich szkołach. Przygotowywane posiłki mają teraz mieć mniej soli, cukru i tłuszczu, będzie więcej warzyw, a jeden obiad w tygodniu ma być wegański, czyli całkowicie pozbawiony produktów odzwierzęcych. Więcej o tym mówi nasz reporter Kacper Rafalski.
20: Zmiany, które wprowadza rozporządzenie ministra zdrowia, wpłyną na stołówki oraz firmy cateringowe, które będą musiały przestrzegać wymogów tygodniowego jadłospisu. Zwiększyć ma się ilość warzyw, rola strączków, ryb i mniej przetworzonych posiłków. Obiady będą zawierać też mniej cukru, soli i tłuszczu. O zdanie na ten temat zapytaliśmy dziś mieszkańców Sieradza.
21: Oczywiście więcej warzyw, mniej słodyczy, jak najbardziej.
22: Bardzo dobre.
20: Dzieci przekonają się do nowych smaków?
22: Myślę, że się przekonają, tylko żeby w szkole nie było faktycznie słodkiego typu pączki.
20: I nie będzie, bo zmiany dotkną też sklepiki szkolne. Wprowadzony zostanie zamknięty katalog produktów dopuszczonych do sprzedaży. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
18: A to oznacza, że uczniowie w sklepiku nie kupią już słodyczy, chipsów czy napojów słodzonych. Na koniec poważne kłopoty finansowe szpitala w Łowiczu. Zespół opieki zdrowotnej szuka oszczędności, ale i tak ma ograniczone możliwości spłaty zobowiązań. Na pogorszenie sytuacji wpłynęła konieczność utworzenia rezerw na odszkodowania dla pielęgniarek i brak pieniędzy z NFZ-u za nadwykonania. Jak mówi Radio Łódź starosta łowicki Marcin Kosiorek, szpital planuje przenoszenie łóżek z mniej uczęszczanych oddziałów i ograniczenie zatrudnienia. Jednak 80% jego budżetu stanowią wynagrodzenia.
23: Albo w jakiś sposób ograniczymy wydatki na płace, hamując wzrost ich, najgorzej odebrać to, co jest dane, ale jednak jakoś to ograniczyć, no albo dolać pieniądze, tylko wiadomo, że tych pieniędzy nie ma i to koło po prostu i ten wąż zjada własny ogon.
18: Chociaż w innych placówkach regionu wynagrodzenia również stanowią dużą część wydatków, na przykład w Pabieńskim Centrum Medycznym to ponad 70%, jednak nie wpływa to na funkcjonowanie centrum. A jak nam udało się ustalić, w zeszłym roku NFZ w całości sfinansował poprawnie sprawdzone świadczenia nielimitowane łowickiego szpitala i niesfinansowane świadczenia limitowane stanowiły niecałe 2% wykonanych świadczeń, czyli ponad 300 tysięcy złotych. Więcej piszemy o tym również na naszym portalu radiołódź.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
16: I jeszcze do godziny 19 w regionie łódzkim prognozowane są burze, którym mogą towarzyszyć silniejsze opady deszczu i porywy wiatru nawet do 85 km na godzinę. Lokalnie może spaść także grad. Później będzie coraz pogodniej, w nocy już bez opadów, ale chłodno od 13 do 16 stopni. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, a temperatura maksymalna dla łódzkiego od 20 do 22 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
24: Popołudnie bez pośpiechu.
25: 6 minut po godzinie 17, ostatni dzień sierpnia, witamy. Radio Łódź bez pośpiechu, jak zawsze do 19. Rafał Tyluś program realizuje, przed mikrofonem Marcin Tercjak. Zapraszam.

Tak, przez chwilę myślałem, jaką piosenką można by rozpocząć audycję w ostatni dzień wakacji i pomyślałem, że to jest całkiem niezły pomysł. Getting Better, Beatlesi z legendarnej płyty Orkiestra Klubu Samotnych Serc Sierżanta Pipera, rok 1967. Utworów sprzed lat oczywiście jeszcze kilka nam się trafi do godziny 19, ale będzie też kilka rzeczy całkiem nowych. Będzie historia pewnej piosenki, a także pierwsze spotkanie z zupełnie nową płytą tygodnia. Już teraz Rycerzyki i Magdalena Gajdzica.

Elota, to był zespół Crank Bean w jednym ze swoich znakomitych utworów, a wcześniej słuchaliśmy Rycerzyków i Magdaleny Gajdzicy w utworze zatytułowanym Blady Sierp. To jest kolejna zapowiedź nowej płyty zespołu Rycerzyki. Kolejna i naprawdę bardzo udana, zatem oczekiwanie jest coraz bardziej niecierpliwe na nową płytę krakowskiego zespołu. Na zegarze 16 minut po godzinie 17. Radio Łódź bez pośpiechu w poniedziałek, 31 sierpnia 2026 roku. R.E.M. teraz pojawią się w jednym ze swoich starszych nagrań i może nie takim najczęściej przypominanym, ale bardzo pięknym, a potem Bartosz Floczek opowie historię piosenki, która no właśnie, kiedy kończy się lato, też jakoś, takie mam wrażenie, pamięć o tym nagraniu powraca. Zatem posłuchajmy.

0: historia pewnej piosenki.
1: W 1984 roku Don Henley, wówczas już były perkusista zespołu The Eagles, nagrywał drugą solową płytę. Szukał piosenek, które nadawały się do radia. Don, przyzwyczajony do nagrywania przebojów z orłami, chciał, aby jego nazwisko też pojawiło się w tym kontekście. W tym samym czasie Tom Petty i zespół Heartbreakers nagrywali swój album. Gitarzysta Mike Campbell napisał dla Petty'ego utwór, który chociaż spodobał się Tomowi, to jednak nie na tyle, aby zamieścić go na nowej płycie. Tom miał wątpliwości, czy pasuje do klimatu albumu, i w końcu odrzucił pomysł Mike'a. Campbell wiedział, że piosenka jest jednak bardzo dobra i chciał, aby trafiła do kogoś, kto ma w branży już odpowiednią renomę. Z pomocą przyszedł producent Dona Henleya, Jimmy Iovine, który skontaktował ze sobą muzyków. Henley był zachwycony piosenką Mike'a. Bardzo chciał ją nagrać, ale najpierw, by nie doszło do niepotrzebnych napięć, zapytał o zgodę Toma Petty'ego. Ten nie miał nic przeciwko, w końcu i tak to nie był jego utwór. The Boys of Summer to opowieść poruszająca temat upływającej młodości, pytań związanych z przeszłością, a lato jest to użyte tylko jako metafora. W tekście pojawia się też wzmianka o Cadillacu, na którym widać naklejkę z czaszką. Henley mówił, że jadąc kiedyś autostradą do San Diego, minął Cadillaca, symbol burżuazyjnej klasy średniej lat 80., na którym zobaczył naklejoną czaszkę. Wydało mu się zabawne, że na zderzaku samochodu za ponad 20 tysięcy dolarów, kierowanego przez ubranego w niebieską marynarkę eleganckiego młodego mężczyznę, zresztą z idealnie zaczesaną grzywką, widać nalepkę hipisowskiej grupy Grateful Dead. To zainspirowało go do napisania tekstu o dorastaniu, który przesiąknięty był nostalgią. Tytuł Boys of Summer Don zaczerpnął z tytułu książki Rogera Kana, która opowiada o baseballowej drużynie brooklińskich Dodgersów, którzy złamali serca swoim nowojorskim fanom, kiedy drużynę przeniesiono do Los Angeles. A wracając do nagrania, kiedy Mike Campbell spotkał się z Henleyem, przyniósł ze sobą taśmę demo, którą nagrał z automatem perkusyjnym. Mimo że Don był perkusistą, postanowił zachować prostotę pierwotnej wersji. Efekt na płycie był bardzo zbliżony do taśmy demo. The Boys of Summer była wielkim przebojem 1984 roku, teledysk został nagrodzony przez MTV, a dziennikarze Rolling Stone umieścili piosenkę na 416 miejscu listy 500 najważniejszych utworów wszechczasów. Posłuchajmy.

0: 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy. Poczuj potęgę defilady. Oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
6: Chyba zacznę inwestować w złoto.
7: Dlaczego akurat w złoto?
6: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
7: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
6: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
4: Po reklamie.
8: Jest 17.30. Czas na serwis, wydanie skrócone. Przed mikrofonem Damian Grosicki. Dzień dobry.
9: Witam i zapraszam. Od jutra kierowcy zapłacą więcej na stacjach benzynowych. Ma to związek z końcem rządowego programu Ceny paliw drożej. Od wtorku podatek VAT na benzynę i olej napędowy wzrośnie z 8 do 23%. Według analityków z łódzkiego biura Reflex, po zakończeniu programu CPN ceny paliw na stacjach mogą wzrosnąć od 60 do nawet 90 groszy za litr. W tym roku co czwarta odpowiedź Urzędu Miasta Łodzi na interpelacje radnych została udzielona po terminie. Wynika z danych zebranych przez radnego Kosmy Nykiela. Opozycyjny radny twierdzi, że pytania osób krytycznie wobec władz miasta są traktowane gorzej. Innego zdania są radni związani z Koalicją Obywatelską, którzy również długo czekają na odpowiedzi, nie wiążąc tego z politycznym traktowaniem. Rodzice, którzy chcą otrzymać świadczenie Dobry Start najpóźniej do końca września, powinni złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jeszcze dziś. Chodzi o jednorazowe 300 zł na wyprawkę szkolną. Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie przez aplikację MZUS, platformę EZUS, bankowość elektroniczną lub portal Empatia. Słabo się przykrył, więc wpadł. Policjanci z Rawy Mazowieckiej zatrzymali 35-latka, który od roku ukrywał się w związku z niepłaceniem alimentów. Mężczyzna przebywał w Norwegii, ale wrócił do Polski, żeby spotkać się z poznaną przez internet kobietą. Wraz z nową partnerką planował ponownie polecieć do Skandynawii, a na drodze miłości stanęli rawscy policjanci, którzy namierzyli mężczyznę. Ten nieudolnie schował się pod kołdrą, spod której wystawały mu stopy. 35-latek został zatrzymany i przewieziony do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe miesiące. Teraz wybranka serca musi poczekać na partnera i zmienić kołdrę na dłuższą. Na pełne wydanie wiadomości zapraszam o 18.00.
8: Dziś po południu i wieczorem zachmurzenie będzie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Miejscami mogą oczywiście wystąpić przelotne opady deszczu. Synoptycy przewidują również pojawienie się burz. Natomiast jeśli chodzi o temperaturę, to w tej chwili na naszym radiowym termometrze 20 stopni. No i raczej cieplej już nie będzie. Choć nocą temperatura spadnie, to moim zdaniem nie jakoś wyjątkowo ekstremalnie, bo temperatura wyniesie nocą od 13 do 16 stopni. Zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami mogą pojawić się burze i przelotne opady deszczu, a oczywiście w czasie burz wiatr będzie zyskiwał na sile i może osiągać nawet 60 km na godzinę. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami i temperaturą od 20 do 22 stopni.
3: Popołudnie bez pośpiechu.
8: Za 27 minut będzie godzina 18.

To jest Radio Łódź, a w nim teraz coś z nowej płyty. To była nasza płyta tygodnia w minionym tygodniu. Bardzo świeża wciąż rzecz i doskonale przyjęta na Wyspach Brytyjskich, ale powoli, myślę, sława tej płyty i tego zespołu rozchodzi się po naszym kontynencie coraz większymi falami i coraz więcej osób dostrzega, że pojawił się ciekawy, naprawdę młody zespół. Nazywają się West Side Cowboy. I dziś z ich debiutanckiej płyty It Goes On jedno nagranie zatytułowane Kick Stones The Boys.

Panowie Benedek, tata i syn, czyli zespół BNDK i utwór zatytułowany Kluba, wcześniej z nowej debiutanckiej płyty nadziei gitarowego grania z Manchesteru, zespół Westside Cowboy w nagraniu Kingston's The Boys. Polecam całą płytę młodych Brytyjczyków. Na zegarze 19 minut do godziny 18. Po 18, oprócz tego, że będziemy mieli pierwsze spotkanie z naszą zupełnie nową płytą tygodnia, którą zaprezentuje Piotr Bielawski, to będziemy też mówić o... Bo już jest 31 sierpnia, wrzesień, jutro rozpoczyna się nowy miesiąc, rok szkolny, ale też zaczynają się nieco większe aktywności, jeśli chodzi o kluby muzyczne, albo raczej to, co jeszcze z nich w naszym mieście zostało. Jednym z takich wydarzeń, które już 3 września, a będzie to miało, to wydarzenie będzie miało charakter charytatywny, też dziś w naszym programie powiemy po godzinie 18.30. Teraz nowy singiel duetu Yellow.

Ever Fallen in Love. Wspaniała piosenka sprzed bardzo wielu lat zespołu The Buzzcocks, tutaj w wykonaniu grupy Novel Vogue. Takiej grupy, która wyspecjalizowała się w nagrywaniu starych, alternatywnych piosenek, piosenek nowofalowych, punkowych, w wersjach niezwykle delikatnych, o takim zabarwieniu południowym, z klimatem bossanowym. Wcześniej słuchaliśmy nowego utworu zespołu Yellow, to kompozycja Breakout, a na zegarze już tylko 11 minut do godziny 18. Po 18, jak zdążyłem wspomnieć, po serwisie informacyjnym będziemy mieli naszą nową płytę tygodnia, między innymi także powiemy o koncercie charytatywnym, na który warto się wybrać, żeby pomóc i żeby posłuchać dobrej muzyki. Będzie to być może jedna z pierwszych okazji po wakacjach, żeby wybrać się gdzieś do klubu i posłuchać, jak grają fantastyczni artyści. Takich okazji, by posłuchać muzyki w różnych miejscach w Łodzi, już za moment będzie jeszcze więcej, bo tydzień później wystartuje Great September, czyli festiwal, który w zasadzie na tym polega, żeby chodzić do różnych, niekiedy na co dzień niezwiązanych z muzyką miejsc w naszym mieście i tam słuchać młodych, dobrze zapowiadających się artystów, przed którymi być może za chwilę otworzą się drzwi do szerokiej kariery. I o Great September też będziemy przypominać i o wielu innych wydarzeniach, które nas czekają już na samym progu września, bo przecież za pasem też Summer Dying Loud, wspaniały festiwal w Aleksandrowie Łódzkim. Przed nami muzycznie teraz Karaś i Rogucki, to będzie kompozycja zatytułowana Nie mogę spać, a jeszcze przed serwisem informacyjnym zdążyłem również zagrać piosenkę zespołu Saint-Étienne, to będzie kompozycja A Good Thing.

0: Reklama.
1: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy. Poczuj potęgę defilady. Oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, Gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
2: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
3: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
4: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
5: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
6: Ty też możesz nam pomóc!
5: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
7: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
5: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
8: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Zbliża się 18.
10: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
9: A w Radiu Łódź już teraz serwis informacyjny i Damian Grosicki.
11: Pies z budą zakopany w ziemi. Szczegóły tego makabrycznego odkrycia za chwilę. Jest przełom w sprawie dróg ekspresowych S12 i 74 w Łódzkiem. Rozwój Plus domaga się powołania komisji śledczej w sprawie afery Zonda Krypto. Spokojne, ciepłe popołudnie, wieczorem miejscami może popadać i zaćmieć. Makabryczne odkrycie w pobliżu drogi ekspresowej S14. W ziemi znaleziono zakopanego psa razem z budą. Anonimowa informacja o tym zdarzeniu wpłynęła do Stowarzyszenia Animal SOS z Aleksandrowa Łódzkiego. Martwe zwierzę to prawdopodobnie młody owczarek środkowoazjatycki, który ważył około 70 kg. Do jego zakopania użyto koparki. Ciężki sprzęt był potrzebny również do odkopania ciała, mówi Katarzyna Rezler ze Stowarzyszenia Animal SOS.
12: Został odkopany, no niestety, martwy psiak razem z budą. No buda już można powiedzieć, że była połowę za mała w stosunku do psa, więc też jest pytanie, gdzie ten pies przebywał wcześniej, w jakich warunkach. Miał kopiowane uszy, czyli no już ktoś też się dopuścił obcięcia uszu tego psa.
11: Stowarzyszenie złożyło już zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Policjanci ustalili tożsamość osoby, do której mógł należeć pies. Ciało czworonoga zabezpieczono do sekcji zwłok, która wskaże dokładną przyczynę śmierci. Sprawę pod nadzorem prokuratury rejonowej Łódź Bałuty wyjaśnia policja.
0: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
11: Jest decyzja środowiskowa dla ponad 70 km planowanych dróg ekspresowych 12 i 74. Dokument obejmuje trasę S12 od Piotrkowa przez Tozenin do granicy z Mazowszem oraz fragment 74 od Paradyża do granicy z województwem świętokrzyskim. Teraz mogą ruszyć m.in. szczegółowe badania terenu i przygotowania do kolejnego etapu inwestycji. Mieszkańcy Sulejowa liczą, że nowe drogi zmniejszą ruch w mieście i poprawi się bezpieczeństwo. W rozmowie z naszym reporterem przyznają, że obecne życie przy Krajowej 12 to koszmar.
13: Tirów jest bardzo dużo, no nic na to nie możemy na razie poradzić, tak?
14: Ja mieszkam na osiedlu i w nocy spać nie można, bo jest tir za tirem, jest głośno.
15: Obiecanki, cacanki.
16: Jest tragedia tutaj, no.
15: A jeszcze jak jakiś wypadek, to już w ogóle,
16: to cały Sulejów stoi, no.
15: Ja miałam taki wypadek, że jeden samochód mi się zatrzymał, dobrze, że stanęłam rowerem, z tamtej strony tak zapiepielał, że po prostu już by pod mnie nie było. Nic.
11: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada, że przetarg na projekt i budowę trasy zostanie ogłoszony w pierwszej połowie przyszłego roku.
0: Więcej na radiołódź.pl.
11: Rozwój Plus przygotowało projekt ustawy Sejmu o powołanie komisji śledczej do wyjaśnienia afery Zonda Krypto. Politycy Rozwoju Plus przekonują, że najważniejsze jest wyjaśnienie, czy ktoś ostrzegał obywateli przed inwestowaniem pieniędzy w Zonda Krypto. Tak mówi m.in. europoseł Waldemar Buda.
17: albo chcemy wyjaśnić tę sprawę, albo rozmawiać o Piesiewiczu i jego zegarku. Realna afera jest taka, czy ktoś kogoś ostrzegł, czy miał wiedzę i ostrzegł obywateli przed finansowaniem, przed wkładaniem pieniędzy, inwestowaniem w zonda krypto. I zobaczymy, kto tego chce, a tego nie.
11: Politycy Rozwój Plus przekonują, że z aferą nic ich nie łączy, zaproponowali, by badać sprawę od 2019 roku. Liczą też, że wniosek podpiszą również posłowie rządzącej koalicji. Łódzki Urząd Stanu Cywilnego wpisał do rejestru 8 małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Na rozpatrzenie czeka kolejnych 5 wniosków. Jak przypomina łódzki radny Koalicji Obywatelskiej Marcin Gołaszewski, to efekt niedawnego wdrożenia przez rząd wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
18: Jeżeli zawarte są związki jednopłciowe na terenie wspólnoty, muszą one być uznawane w innych krajach Unii Europejskiej, jeżeli te nie przewidują instytucji małżeństwa.
19: Łódź będzie miastem, które będzie respektowało orzeczenia TSUE i stosowało się do przepisów stanowionych przez rząd w Polsce. Także każdego, który jest w takiej sytuacji, zachęcamy jak najbardziej do złożenia wniosku.
11: Dodaje radny Koalicji Obywatelskiej Marcin Henczy. Nie oznacza to wprowadzenia w Polsce małżeństw jednopłciowych. Przypomnijmy, że w ostatnim czasie prezydent zawetował ustawę dotyczącą związków partnerskich. Kolejne wiadomości o 19:00.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: Jeszcze wciąż całkiem słonecznie za naszym radiowym oknem, na termometrach 20 stopni. I zachmurzenie umiarkowane w tej chwili, ale oczywiście należy pamiętać o tym, że mogą pojawić się przelotne opady deszczu, mogą pojawić się również burze. W nocy zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami, miejscami z przelotnymi opadami deszczu. Początkowo, czyli w tej początkowej, pierwszej części nocy możliwe także burze. Temperatura nocą spadnie w okolice 13-16 stopni Celsjusza. Wiatr powieje słabo. Oczywiście w czasie burz będzie momentami porywisty. Natomiast jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami gdzieniegdzie przelotne opady deszczu i temperatura maksymalna od 20 do 22 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: Popołudnie bez pośpiechu.
9: Prawie 6 minut po godzinie 18. Rafał Tyluś program realizuje. Przed mikrofonem Marcin Tercy. Jak rozpoczynamy drugą część naszego poniedziałkowego spotkania bez pośpiechu.

Lost Boys to z płyty najnowszej, dość jesiennej płyty, choć wydanej latem, Phoebe Bridgers. Śliczna piosenka i naprawdę przepiękna, choć jak powiedziałem, jesienna w klimatach i smutnawa płyta. Teraz Daria Zawiałow, a potem jeszcze Can't Say They're Ser Sexy i utwór Off the Hook, po czym sięgniemy po naszą płytę tygodnia wraz z Piotrem Bielawskim.

0: Płyta tygodnia.
1: Piotr Bierawski, zapraszam. No z przyjemnością wróćmy do płyty Back to Black, Amy Winehouse. Kultowa płyta, kultowa artystka. Z okazji 20. rocznicy premiery Back to Black, powszechnie uznawanego albumu za jeden z najwspanialszych, najważniejszych, najbardziej wpływowych albumów w historii muzyki pop, jest reedycja tego materiału i to winylowa na trzech płytach z dodatkami. Jest taki utwór, który dzisiaj zagram w wersji demo, którego wcześniej nie mieliśmy okazji poznać. To jest utwór promujący właśnie to wydawnictwo. Amy Winehouse, cokolwiek by o niej nie powiedzieć, to myślę, że wszyscy bardzo dobrze pamiętają jej historię, znają artystkę i w dalszym ciągu tak naprawdę odwołuje się wielu do Amy Winehouse. Czerpie nawet z niej, twierdząc, że zbyt szybko zostawiła to tworzenie, odchodząc. Bo to prawda oczywiście, natomiast przez ten czas intensywnie w tych piosenkach było i muszę przyznać, że ta intensywność przede wszystkim przekonuje do dzisiaj. Taka szczerość, intensywność. Do tego będę wracał zresztą w swoich wypowiedziach, bo wydaje mi się, że warto to zaznaczać. Poza charyzmą, stylem, poza pięknym brzmieniem, które było niezwykle charakterystyczne dla jej nagrań, właśnie o tym należy wspominać. Mark Ronson kiedyś powiedział, że to szalone piosenki, do których lubi wracać i wręcz codziennie przez jakiś czas wracał. One go inspirowały i inspirują, nadały też kierunek jego działaniom. No i trzeba to także zaznaczyć, że Mark Ronson nie jest jedynym artystą, który mógłby przypisać sobie opieranie się na tym, co stworzyła Amy Winehouse. Będziemy więc w 20. rocznicę wydania płyty Back to Black słuchać różnych rzeczy z tej płyty, przede wszystkim wracając do piosenek znanych, jak powiedziałem, ale też pokazując je w zupełnie innym świetle po tych 20 latach. A dziś, tak jak zapowiadałem, no to piosenka, którą też na pewno Państwo znają, ale właśnie w wersji demo. I to jest piosenka, która promuje to wydawnictwo.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Podnoszenie ciężarów.
6: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym

0: /łodzianin.
1: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
2: Po reklamie.
3: Popołudnie bez pośpiechu.
4: 29 minut po godzinie 18, dziś poniedziałek, 31 sierpnia. Posłuchamy teraz zespołu Hej, a potem tym, którzy zapomnieli, przypomnimy o tym, że 20 lat temu, dokładnie, prawie dokładnie 20 lat temu, swoją solową płytę wydał James Dean Bradfield, czyli na co dzień gitarzysta i wokalista zespołu Manic Street Preachers. Być może nie jest to płyta, o której powszechnie się pamięta, ale jest na niej kilka naprawdę świetnych piosenek. Stąd dziś do tego krążka wrócimy już za moment, bo najpierw, jak powiedziałem, zespół Hej.

0: To był James Dean Bradfield z płyty The Great Western, wydanej w lipcu 2006 roku, a wcześniej słuchaliśmy grupy Hey. Mówiłem o tym, że różne wydarzenia przed nami, bo rozpocznie się za chwilkę wrzesień i przyniesie okres bardzo intensywny, również festiwalowo w Łodzi. Mam nadzieję, jako też fan muzyki, że w klubach łódzkich coraz częściej będzie można usłyszeć granie na żywo, nie tylko przy okazji skądinąd ciekawych festiwali, takich chociażby jak Great September czy Festiwal Wielu Kultur, że w te miejsca będą tętnić też na co dzień muzyką. Natomiast już 3 września będzie można posłuchać muzyki na żywo w klubie Vultura i w dodatku jeszcze wziąć udział w przedsięwzięciu, które ma bardzo szlachetny cel, bo jest to koncert charytatywny i można pomóc ciężko choremu 8-miesięcznemu chłopcu. O tym wszystkim powiedzą za chwilę Maja Hołody i Szymon Płaska, czyli organizatorzy tego koncertu, których o szczegóły wypytała Natalia Barcikowska.
1: Co przygotowujecie w najbliższym czasie?
2: Szykujemy koncert charytatywny w klubie Vultura 3 września. I jest to koncert, z którego cały dochód będzie przeznaczony dla syna naszego przyjaciela, Kuba Drążkiewicza i jego żony Sary Kiwior. Ich synek Teodor ma zdiagnozowany ciężki guz w mózgu i z tego powodu no, leczenie wymaga dużych funduszy. I z tego tytułu jakby po prostu ustaliliśmy z kolegami, tutaj z Mają organizujemy koncert jako zbiórka pieniędzy dla Teodora.
1: Przedstawcie artystów, którzy wystąpią 3 września w Vulturze.
3: Tak, oprócz Teodor wystąpi również Izabela Kopeć w duecie z Michałem Jelonkiem oraz Waluś Kreksa Kryzys.
1: Jak udało się zebrać taką ekipę?
2: Nie było to trudne. W zasadzie tylko poruszyłem temat z chłopakami z mojego starego zespołu, w którym graliśmy w 2010 roku, więc to 16 lat temu i jakby wszyscy jednogłośnie się zgodzili, dobra, gramy, robimy, organizujemy klub i miejsce, termin i po prostu poszło.
1: Waluś Kraksa Kryzys solo. Czym to się będzie różniło od jego normalnych koncertów?
3: Zazwyczaj występuje z zespołem. Tutaj będzie solowo, będzie on, będzie gitara. Widziałam kilkakrotnie, że występował solowo i wydaje mi się, że czuje się w tym całkiem dobrze.
1: A Izabela Kopeć i Michał Jelonek?
3: Michał Jelonek to jest jednak skrzypek praktycznie rockowy i mają właśnie bardzo fajny duet, który od kilku lat ogrywają. Zresztą Michał Jelonek występował też często na płytach Izy Kopeć. To o tyle wyjątkowy duet, że włączą śpiew operowy z muzyką rockową.
2: To jest w ogóle fajny pomysł, wydaje mi się, fajna mieszanka gatunków. Jakby też nam zależy na tym, żeby przyszło po prostu jak najwięcej osób, gdyż jest to zbiórka, wejściówka tam jest płatna 20 zł bądź więcej. Czym więcej osób z różnych środowisk przyjdzie na ten koncert, no to tym więcej po prostu pieniążków zbierzemy dla Teodora. Będą aukcje różnych fajnych itemków.
3: Na pewno będą do wylicytowania różne płyty polskich artystów. Na ten moment mogę zdradzić...
2: Z podpisami?
3: Tak, na ten moment mogę zdradzić, że na pewno będzie do wylicytowania płyta Ich Troje z autografami.
2: Chcieliśmy zadbać o to, żeby paleta stylistyki tego wszystkiego była możliwie jak najbardziej obszerna, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Muzycznie zapraszamy do dołączenia na Facebooku do wydarzenia Gramy dla Teodora. Tak się nazywa wydarzenie na Facebooku. Tam będziemy informować o wszystkich rzeczach. Kto będzie, jaki jest plan, jaki jest rozkład jazdy tego koncertu. Więc no, po prostu zachęcam do tego, żeby kliknąć tam na Facebooku. W ogóle to, co się dzieje, jest grupa aukcyjna dla Teodora. Jest wsparcie ludzi dla tego chłopczyka, jest po prostu czymś niesamowitym. To jest takie po prostu wręcz pospolite ruszenie, że każdy pomaga. Kuba Hebda przejechał z Polski do Hiszpanii na rowerze właśnie w celu zbiórki pieniędzy dla Teodora, więc po prostu jest to naturalne, że chcieliśmy jakoś pomóc i po prostu jako, że jesteśmy muzykami, no to zdecydowaliśmy się na zagranie koncertu.
0: A ten koncert już 3 września, czyli lada moment, można powiedzieć, w klubie Vultura. Zachęcamy do wzięcia udziału, bo faktycznie zestaw wykonawców interesujący, różnorodny, a przy okazji, a właściwie może przede wszystkim, możemy pomóc komuś, kto naprawdę jest w ogromnej potrzebie. 19 minut pozostało do godziny 19. Teraz posłuchamy zespołu Współgłosy, Marcel Baliński i jego znakomita ekipa we wrześniu wydadzą nową płytę i też we wrześniu, jeśli dobrze pamiętam, 17 w ramach Festiwalu Wielu Kultur zagrają premierowo właśnie materiał z nowej płyty Współgłosów. Oczywiście jako Radio Łódź też będziemy się temu przyglądać. A potem zespół Pulp.

To był zespół Pulp w nagraniu zatytułowanym Razzmatazz. Znakomity zespół, który powrócił po wielu latach swoją nową płytą. To było w roku ubiegłym, a potem zagrał wiele świetnych koncertów w różnych miejscach. Między innymi w Londynie, w O2 Arena. I ten koncert został utrwalony i wydany właśnie, bo w ten piątek, który minął, ukazała się koncertowa płyta zespołu Pulp. Bardzo gorąco polecam, chociaż pewnie wszyscy fani zespołu doskonale wiedzą i pewnie już nawet tej płyty słuchali. Jeśli chodzi o to, co dziś w programie, po godzinie 19, to oczywiście tam przede wszystkim zaraz po serwisie informacyjnym Strefa Kultury, którą przygotowała Anna Grublińska. Po godzinie 20 Joanna Karp w paśmie o tym nie chcemy rozmawiać, a po godzinie 21 ze zdwojoną siłą na naszą antenę powraca muzyka. Najpierw w audycji Piotra Bielawskiego Okolice Jazzu od 21 do 23, a po 23 do 1 nieco cięższe metale, czyli podnoszenie ciężarów pod redakcją Macieja Kieszkowskiego. Pewnie tam też sporo informacji na temat zbliżającego się, jak zwykle głośnego, zakończenia lata, czyli festiwalu Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim. Na tym festiwalu też będziemy tam mieli swoje studio pierwszego dnia i też będzie sporo przygotowanych przez nas materiałów właśnie związanych z tym wydarzeniem, które odbywa się już od ładnych paru lat w Aleksandrowie Łódzkim. No a przed nami jesienny, powiedzmy późnoletnio-jesienny sezon festiwali i o tym też będziemy w najbliższych tygodniach dość często na naszej antenie mówić. Z nowych piosenek i nowych płyt, które pojawiają się w ostatnim czasie, warto sięgnąć też przynajmniej raz po krążek australijskiej artystki Julie Jacklin. To z jej płyty teraz nagranie Get Away From Me.

Get away from me, I think I love you soon. To była Julia Jacqueline. Takich zgrabnych gitarowych piosenek jest znacznie więcej na nowej płycie Julii. Warto też rzucić uchem. 6 minut już tylko pozostało do godziny 19. Na koniec sięgniemy do płyty Bena Foltza. Artysty, który u nas, myślę, jest średnio znany, mówiąc najoględniej, a szkoda. Znakomity pianista, całkiem niezły wokalista i kompozytor pięknych piosenek. Jedna z nich na koniec naszego spotkania to utwór Landed. Bardzo dziękuję za uwagę, mówił Marcin Tercjak.

0: Autopromocja.
1: Każdy dźwięk to krok. Każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków. Nowa fala. Alternatywa. Indie rock. Punk. Klub. Chill. Trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam.
2: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
3: Zapraszam, Mariusz Janik.
2: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: Po reklamie.
5: Jest 19. Tu Radio Łódź, Damian Giersicki, zapraszam na wiadomości. Są zarzuty dla matki podejrzanej o znęcanie się nad półrocznym synem. Paliwo w górę, kolejki na stacjach spore, tylko nastroje nieco w dół. Od jutra koniec obniżek. Dwóch mężczyzn wyniosło seniorkę z płonącego domu. Spokojne popołudnie z lokalnie deszczową nocą. Nawet do 10 lat więzienia grozi 31-letniej łodziance podejrzanej o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad swoim niespełna półrocznym synem. Chłopiec trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami ciała. Policję zaalarmowała znajoma kobiety. O szczegółach Joanna Karp.
6: Być może jedna wiadomość uratowała życie 5-miesięcznego chłopca. Jego matka miała napisać znajomej, że zrobiła dziecku coś bardzo złego. Kobieta nie zignorowała tej wiadomości i zadzwoniła na 112. Kiedy policjanci dotarli do szpitala, okazało się, że chłopiec ma złamane obie rączki, nóżkę i liczne siniaki. Kobieta usłyszała zarzut znęcania się nad synem ze szczególnym okrucieństwem, informuje prokurator Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
7: W trakcie przesłuchania kobieta przyznała się do popełnienia zarzuconego przestępstwa oraz wyjaśniła, że zdenerwowała się na chłopca w trakcie przebierania i dlatego wykręciła jego kończyny. Dodała też, że bardzo żałuje swojego zachowania.
6: Nie trafiła jednak do aresztu, została objęta policyjnym dozorem. Grozi jej 10 lat więzienia. Joanna Karp, Radio Łódź.
5: W sprawie zatrzymano też ojca dziecka. Okazało się, że był poszukiwany listem gończym.
8: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
5: O północy zmieniają się ceny na stacjach paliw. Kończy się rządowy program Ceny Paliwa Niżej, za pomocą którego regulowano były jego maksymalne opłaty. Jak informują nas słuchacze Radia Łódź, ostatniego dnia obowiązywania programu CPN tworzą się gigantyczne kolejki do dystrybutorów. Maciej Szefer.
9: Od 1 września minister energii nie będzie już wyznaczał maksymalnej ceny benzyny i oleju napędowego, a podatek VAT na te paliwa wzrośnie z 8 do 23%. Między innymi dlatego część kierowców zdecydowała się jeszcze dziś tankować paliwa do kanistrów.
10: Potrzebuję, to tankuję, niestety. A co z ceną będzie, no ciężko powiedzieć, nie?
9: Ruch na wielu stacjach paliw jest większy niż zwykle.
10: Ludzie jak jeździli, tak będą jeździć.
9: Po północy ceny na stacjach mogą podskoczyć nawet o kilkadziesiąt groszy na litrze.
11: Jest ciężko, nie? Nic na to nie poradzimy, nie? To nie będziemy tu szukać winnych.
9: Program osłonowy Ceny Paliwa Niżej tylko przez 2 tygodnie sierpnia kosztował budżet państwa prawie 500 milionów złotych.
5: Według Biura Rachunkowego Reflex ta podwyżka ma wynieść dokładniej od 60 do nawet 90 groszy za litr. Dwaj mieszkańcy powiatu bełchatowskiego zostali uhonorowani za bohaterską postawę. Piotr Kardas i Rafał Rozpęcki na początku sierpnia wyciągnęli 92-letnią kobietę z płonącego domu w Domiechowicach, ratując seniorce życie. Jak mówi Piotr Kardas, dzięki szybkiej reakcji nie doszło do tragedii.
12: To była starsza pani, 92 lata, mogłaby stawiać opór, wtedy już raczej nie dalibyśmy rady wyjść stamtąd. Temperatura sprzyjała bardzo szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia. Tam po 5 minutach to już chyba nie było szans nawet na cokolwiek.
13: I z babcią nie dalibyśmy rady obejść z powrotem tego budynku, żeby uciec z tym wejściem, którym wszedłem. I mówię do Piotra, dawaj rozbieramy ogrodzenie. Rozebraliśmy dwa przęsła i babcię na krzesełku przez płot przenieśliśmy.
5: Dodaje Rafał Rozpęcki. Dom 92-latki doszczętnie spłonął. Starosta bełchatowski Jacek Zatorski oraz wicestarosta Jolanta Pawlitowska podziękowali mężczyznę za odwagę, a swoją wdzięczność wyraziła również rodzina seniorki. Włochów będzie coraz mniej, a włoskie społeczeństwo będzie coraz starsze. Wynika z najnowszych prognoz Głównego Urzędu Statystycznego ISTAT. Aleksandra Nietopiel.
14: Według scenariusza Włoskiego Urzędu Statystycznego w 2050 roku liczba mieszkańców kraju spadnie z 58,9 do 55 milionów. Jednocześnie osoby w wieku co najmniej 65 lat będą stanowiły już 34,5% populacji. Zmieni się także model rodziny. Do 2050 roku liczba osób mieszkających samotnie wzrośnie do 11,5 miliona, a w 2047 roku par bez dzieci będzie we Włoszech więcej niż par wychowujących potomstwo. Największy spadek liczby mieszkańców prognozowany jest na południu kraju. Do 2050 ta część Włoch może stracić około 3 milionów mieszkańców. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
5: Włochy są najstarszym demograficznie krajem Unii Europejskiej. Kolejne wiadomości o 20:00.
8: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: A po południu i wieczorem tych chmur będzie przybywać. Miejscami może padać deszcz, a także gdzieniegdzie zagrzmieć. Jeżeli chodzi o radiowy termometr, to ten pokazuje 21 stopni Celsjusza. Co nas czeka nocą? Nocą również będzie spore zachmurzenie i też miejscami będzie mogło nieco popadać. I ta temperatura teraz będzie spadała. Minimalna wyniesie od 13 do 16 stopni Celsjusza.
8: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Strefa kultury.
15: Piotr Śliwiński i Anna Groblińska. Dzień dobry, jeszcze jasno za oknem, a zatem dzień dobry. Na początek wiadomość. Otóż w miniony piątek marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska oraz Michał Piernikowski, dyrektor Łódź Design Festival, podpisali umowę o współpracy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim województwa łódzkiego a Łódź Design Festival właśnie, a dotyczy ona organizacji specjalnej edycji festiwalu. Wydarzenie w całości będzie poświęcone polskiemu wzornictwu, lokalnemu rzemiosłu oraz projektom inspirowanym dziedzictwem i tradycją. Ta specjalna edycja potrwa od 5 do 11 października tego roku pod hasłem Polskie Forum Designu – Lokalność. Do tego tematu jeszcze będziemy wracać w naszej strefie kultury, szerzej omówimy go za tydzień, a dzisiaj opowiemy o tym, że sztuka Site Specific zawita do Ośrodka Kultury Górna, czyli filii Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi i to już od jutra będzie tam obecna. Potem o bardzo poruszającym spektaklu, który pokazany został w ramach tegorocznych Retro Perspektyw. No i wybierzemy się do Pabianic. Organizacja Dni Pabianic powróciła do Miejskiego Ośrodka Kultury w tym mieście, ale dodatkowo mamy jeszcze otwarcie bulwarów po nowościach, po zmianach i to będzie już w najbliższy piątek i do zachęcenia w tym święcie, do udziału w tym święcie także będziemy niebawem zachęcać.
2: Dzieje się w Łodzi.
15: Tkanki wspólne, tak nazywa się projekt realizowany przez Ośrodek Kultury Górna, czyli filię Miejskiej Strefy Kultury. Cóż to się będzie działo? Teraz się dowiemy. A działo będzie się wiele i to z zaangażowaniem mieszkańców również, ale też i artystek, bo to taki kobiecy projekt, rezydencje artystyczne. Z nami kierowniczka Górnej, czyli Roxana Kularska-Król. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
15: I jest z nami także Magda Wołowska z działu projektów tego ośrodka.
17: Dzień dobry.
15: Magda, jeszcze możemy zdradzić też, w Radiu Łódź się udziela na inne okoliczności, na przykład o kinie szeptanym też opowiada, ale to w filmowej audycji Agaty Gwizdały. A dzisiaj skupiamy się na tkankach wspólnych. Roxano, znowu taki projekt, który ma nas osadzać w miejscu, spowodować, że lepiej je poznamy, ale też i zobaczymy, jak inni mogą je odbierać. Na tym to polega?
16: Tak, generalnie tak. No znowu jest to projekt w MSK Górna, który zaznajamia mieszkańców ze sztuką współczesną. To po pierwsze. Po drugie jest to projekt włączający mieszkańców w działania. Rzeczywiście są to międzynarodowe, chciałam podkreślić, rezydencje artystyczne i rzeczywiście zaproszone są kobiety artystki.
15: Ale taki był pomysł, żeby to było kobiece spojrzenie?
16: Nie, tak się złożyło.
15: To jest łącznie 5 artystek?
16: Tak, 5 artystek. Z Niemiec przyjadą do nas Susan Pitrow i Barbara Müller, z Włoch Flavia Jori, a z Polski mamy Żanetę Górską i Agatę Kulesza.
15: A to włączanie mieszkańców polega nie tylko na tym, że będą uczestniczyć już w działaniach konkretnych, że będą mogli wybrać się na wernisaż, uczestniczyć w spacerach, ale też była taka możliwość, żeby dzielili się jakimiś swoimi historiami, wspomnieniami.
17: Zostały zorganizowane warsztaty w połowie sierpnia, gdzie właśnie w ramach przygotowań do tych wydarzeń, które się będą działy w najbliższych dniach od 1 do 5 września, gdzie zachęciliśmy mieszkańców dzielnicy Górna, ale też mieszkańców Łodzi do podzielenia się swoimi wspomnieniami z tamtejszą okolicą, ale też z pofabryczną historią Łodzi.
16: Jeśli chodzi o same działania takie włączające mieszkańców, to będą przede wszystkim właśnie spacer badawczy, tak?
15: I jutro taki spacer badawczy.
16: Spacer badawczy będzie 1 września o godzinie 14. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich. Ten spacer poprowadzi profesor Inga Kuźma z Uniwersytetu Łódzkiego i myślę, że będzie bardzo ciekawie. Właśnie będą różnego rodzaju próby dokumentowania, czy detali architektonicznych, rozmowy z ludźmi. No jesteśmy ciekawi tego, co z tego spaceru wyniknie.
15: Ja tam przeczytałam, że między innymi będzie takie badanie, które miejsca są ważne dla uczestników, na przykład klatka schodowa. No okazuje się, że może być ważnym miejscem, prawda?
16: Ono może być wspomnieniem na przykład bardzo ważnym dla kogoś.
15: To może mieć takie uczestnictwo w takim projekcie, może mieć dla kogoś taki bardzo osobisty wymiar.
17: Tak, no głównie tutaj kładziemy nacisk na te osobiste wspomnienia i na tą historię, która też nie do końca jest znana, jeśli chodzi też o willę Ottena Hestera, w której ośrodek kultury górna w tej chwili się mieści. Wiemy o tym, że był to fabrykant, który też zbudował tą willę, która po jego śmierci została przeznaczona zgodnie z jego wolą na działalność kulturalną, która trwa do dzisiaj. I tą historię też chcemy odkryć trochę w czasie rzeczywistym i do tego też nam posłuży właśnie główny motyw tego projektu, którym jest sztuka site specific, która powstaje z relacją w miejscu, w którym ta sztuka jest stworzona, więc no, liczymy na to, że ta twórczość, która powstanie i praca artystek pomoże nam wydobyć właśnie to, czego do końca nie wiemy jeszcze lub być może nadpisać coś nowego.
15: Ale tu też jest coś, co mnie jako radiowca bardzo interesuje, bo będą nagrania w terenie, tak?
17: Tak, będą nagrania w terenie, tutaj popraw mi Roxana, jeśli coś opowiadam źle, ale z naszym głównym założeniem właśnie poprzez zaangażowanie dr Ingi Kuźmy z Uniwersytetu Łódzkiego, główną myślą było też zaangażowanie studentów, którzy mieli też przeprowadzić takie badania w terenie, zebrać historie mówione, które no, potem miałyby posłużyć jako materiały do stworzenia tej intermedialnej, multimedialnej instalacji, która będzie takim podsumowaniem tego najbliższego tygodnia.
16: Generalnie tak, natomiast myślę, że to w przypadku tego spaceru badawczego, myślę, że tutaj poprosimy uczestników tego spaceru i mieszkańców.
15: Czyli równoległe działania.
16: Tak, żeby to oni też starali się tutaj wydobyć tą dźwiękową historię Łodzi.
15: A co jeszcze przed nami? Jeszcze przed piątkiem, kiedy to odbędzie się wernisaż.
16: Tak, drugiego mamy taki dzień, który zatytułowany jest Laboratorium Pamięci i to będą pierwsze warsztaty z artystkami z zagranicy, czyli z Susan i Barbarą. Z Niemiec one poprowadzą warsztaty swoje od 12 do 13.30.
15: Jeszcze sprawa organizacyjna. W jakim języku będą prowadziły?
16: W języku one będą prowadziły niemieckim lub angielskim, natomiast na szczęście w tym projekcie mamy tłumaczy symultanicznych z jednego i drugiego języka, więc tutaj mieszkańcy Łodzi w ogóle nie muszą się niczym stresować.
17: Też warto powiedzieć, że oprócz właśnie tłumaczenia językowego mam też zapewnione tłumaczenie PJM. Także zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w projekcie.
15: Ta dostępność jest bardzo ważna.
16: Tak, tak, Oczywiście, że tak, zdecydowanie staramy się być dostępni. Ta dostępność jest w ogóle bardzo ważna moim zdaniem w kulturze. Tak, 3 września mamy taki dzień, który właściwie w całości będzie taką otwartą pracownią, czyli będzie można o każdej godzinie przyjść, no oczywiście w godzinach pracy ośrodka Górna i zobaczyć, co robią artystki, podejrzeć trochę ich pracę, tak od kuchni. Będzie można z nimi też porozmawiać sobie. Natomiast tutaj też będą warsztaty od 12 do 13.30, które poprowadzi Flavia Jori. A później już mamy czwarty, czyli to jest piątek, i mamy wernisaż przede wszystkim i wszystkich bardzo serdecznie na ten wernisaż zapraszamy. W czasie wernisażu Żaneta Górska zaproponuje też swój spacer performatywny.
18: Czy trzeba się zapisać, czy po prostu można przyjść?
16: To znaczy tak, na warsztaty teoretycznie przyjmujemy zapisy, ale jeżeli ktoś na przykład z jakichś względów nie będzie mógł się zapisać, to zapraszamy po prostu, żeby przychodzić do nas. My jesteśmy zawsze otwarci i czekamy na wszystkich u nas. I jeszcze dodam tylko, że w piątek będzie możliwość takiej debaty, to znaczy wzięcia udziału w rozmowie pod tytułem czy Europa zaczyna się na naszym podwórku. I myślę, że to też jest ciekawe, żeby spojrzeć na nas Polaków w takiej europejskiej perspektywy.
17: W zasadzie założeniem tego projektu jest znalezienie tego ponadnarodowego dziedzictwa. W tym przypadku, w tym projekcie koncentrujemy się na poprzemysłowym dziedzictwie Łodzi, ale też staramy się właśnie znaleźć te tkanki wspólne poza granicami naszego kraju. No i tutaj padło właśnie na tę współpracę z artystkami z Niemiec i Włoch i też tak naprawdę no, same jesteśmy bardzo ciekawe, co dziewczyny zauważyły wspólnego w naszych historiach, więc to jest naprawdę bardzo ekscytujący projekt, bo będziemy w czasie rzeczywistym oglądać i poznawać rzeczy, które będą wychodzić z tego, więc tym bardziej wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy do udziału, bo wydaje mi się, że możemy się wspólnie dowiedzieć sobie czegoś nowego.
18: A jak mówi wasze doświadczenie? Czy mieszkańcy chętnie włączają się w takie działania, które mają mniej oswojone? Bo sztuka współczesna, w tym sztuka site specific, to nie jest coś takiego, co każdy zna, każdy wie, na czym to polega. Są otwarci, są ciekawi?
17: Eksperymentujemy tak naprawdę. To jest nasz drugi projekt, który w pewnym sensie decentralizuje tą sztukę współczesną z centrum miasta i przenosi ją na peryferia do domów kultury. Rozpoczęliśmy projektem Hybrydy i Granice, czyli sztuki performatywne w Domu Kultury, na które otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach programu KPO dla Kultury. I to był taki pierwszy duży krok i zwrot, tak mi się wydaje, przynajmniej jeśli chodzi o też historię działania tego ośrodka, że rzeczywiście bardzo otworzyliśmy się na zupełnie nowe medium, na zupełnie nową dziedzinę sztuki, która wydaje mi się, że przyjęła się bardzo fajnie i tym samym udało nam się ściągnąć nowego odbiorcę do Miejskiej Strefy Kultury, którym jest w tej chwili trochę taki ciężko osiągalny dla nas odbiorca, czyli młody dorosły, studenci, osoby zainteresowane sztuką współczesną, a też wychodząc z takiego założenia, że domy kultury mają być takim pierwszym ośrodkiem kontaktu ze sztuką, to wydaje mi się, że ta sztuka współczesna też się tutaj powinna pojawić jako coś, co jest dostępne dla wszystkich, co nie kojarzy się z jakimś abstrakcyjnym podziałem na sztukę niską, na sztukę wysoką, tylko właśnie coś, co może powstawać bardzo blisko nas w oparciu o naszą osobistą historię.
18: To mieszkańcy mogą współtworzyć w dodatku.
16: Tak, bo ta sztuka współczesna ma ten komponent tego doświadczania, więc myślę, że tutaj mieszkańcy, no fajnie byłoby, gdyby się włączyli. Jest to może trochę trudne właśnie z tego względu, że nie wszyscy wiedzą, o co chodzi. Natomiast no, my staramy się przybliżać to po prostu i mówić o tym, czym jest sztuka site specific, jak to wygląda. Myślę, że naprawdę będzie bardzo fajnie, dlatego zapraszamy wszystkich i to będą jakieś nowe zupełnie rzeczy. Rzeczywiście eksperymentujemy, tak jak Magda powiedziała, i myślę, że osoby zainteresowane eksperymentem na pewno się u nas poczują bardzo dobrze.
18: Jestem przekonana, znając was. Ja wiem, że program cały można na stronach znaleźć, ale tak dla porządku. Jutro o której rzecz cała się rozpoczyna?
17: Od 11.
16: No właściwie od 11 tak już artystki zaczną działać, poznawać trochę to miejsce. O 14 zapraszamy na ten spacer badawczy i później o 17 będzie prezentacja artystek.
17: Czyli... No i czy takie oficjalne otwarcie całego wydarzenia.
18: A na zakończenie, na sobotę, co przygotowano?
16: Mamy otwarte śniadanie z artystkami, czyli nie dość, że będzie można z nimi porozmawiać, będzie można spróbować jakichś fajnych specjałów. A o 11 mamy oprowadzanie kuratorskie.
18: Po tej wystawie otwieranej w piątek, tak?
16: Tak, tak, tak.
18: Bardzo dziękuję za wizytę w studiu Radia Łódź. Roxanie Kularskiej-Król.
16: Dziękuję.
18: I Magdzie Wołowskiej.
17: Dziękuję.

0: Łódzkie Stowarzyszenie Teatralne Chorea znane jest z tego, że wychodzi poza granice teatru i bardzo często nawiązuje współpracę z przeróżnymi środowiskami. Ja miałam okazję zobaczyć spektakl Komedianci, zrealizowany dzięki współpracy Teatru Chorea i Fundacji Autism Team. Ten spektakl został pokazany wczoraj jako jedno z ostatnich wydarzeń tegorocznego festiwalu Retroperspektywy. Byłam poruszona tym współdziałaniem, który jest trochę opowieścią o marzeniu o byciu superbohaterem, o możliwości podróżowania w czasie i przestrzeni. Podopieczni Fundacji Autism Team sami wymyślali swoich bohaterów, kim będą w tym spektaklu, a reżyserki wszystko to spięły. Okazuje się, że to jest wynik dosyć długiej pracy, o której chciałam się sporo dowiedzieć, dlatego właśnie spotkałam się z tancerkami, instruktorkami tańca z Teatru Chorea, aby rozmawiać o sposobie pracy. Fragmentów spektaklu państwu nie prezentuję. Nie były dobre technicznie. Rzecz działa się w różnych miejscach. Nagłośnienie też i jakby odpowiadało poszczególnym inscenizacyjnym pomysłom, ale myślę, że rozmowa da wyobrażenie o naprawdę takim pięknym współdziałaniu i pięknej współpracy z bardzo, bardzo różnymi ludźmi.
1: Oto premiera.
2: Małgorzata Lipczyńska.
3: Ewa Otomańska.
4: Maja Caban.
5: Wszystkie panie związane z Teatrem Chorea, no ale teraz też z taką fantastyczną grupą, z którą panie pracują, ile to już, ponad 4 lata?
2: Tak, 4,5 roku.
5: Z tym, że ten skład bywa, on się trochę zmienia?
2: Nieznacznie tak. Pewne osoby przychodzą nowe, pewne muszą rezygnować, ale trzon właściwie w większości jest stały.
5: Spektakl trochę według scenariusza, trochę improwizowany. W tej chwili jest krojenie tortu. Znakomicie wypadł spektakl. Gratuluję. Także spotkanie pospektaklowe, ponieważ wypowiedzi tych współtwórców przedstawienia, właśnie współpracujących z Fundacją Autism Team, były świetne i to bardzo różne. Od jakiejś intelektualnej analizy po proste wyjaśnienie, skąd się wziął spektaklu Glonojad Czarnek. A to są postaci zaproponowane właśnie przez aktorów.
4: Tak, tutaj podczas pracy, podczas różnych ćwiczeń, które proponowałyśmy, powstawały konkretne sylwetki bohaterów proponowane przez każdego z aktorów zupełnie indywidualnie. Także tutaj jakby zależnie od tego, jakie predyspozycje, co aktorów interesowało, właśnie tak budował swoją postać. Czyli my tutaj starałyśmy się jakby nie narzucać tych tematów, oni je wybierali sami, natomiast potem trochę zachęcałyśmy do rozwinięcia tego, na przykład o jakąś część wokalną. Przede wszystkim bardzo nam zawsze zależy na uruchomieniu ciała, czyli żeby do każdej postaci też była cała obudowa, cały ruch. No i w ten sposób właśnie powstawały te postaci.
6: Dodam tylko, że to, co młodzi artyści proponowali, to starałyśmy się rozwijać też często w stronę, nie u wszystkich, ale u niektórych bardziej abstrakcyjną, bo myślę, że cała jakby zabawa też taka intelektualna i teatralna polega na tym, że Czarnek może być glonojadem i może też zupełnie inaczej się kojarzyć. I w tym momencie to, czy on żyje w akwarium, jakiego porządku pilnuje i tak dalej, to dla mnie ogromną wartością jest to, że nagle pojawiają się kolejne warstwy interpretacyjne, i jakby każda jest okej i każda jest prawdziwa i zachęcałyśmy ich też do tego, żeby czasami szukać głębiej, że co, na przykład, co może być pod dinozaurem, czy jeśli ktoś jest, nie wiem, lubi dinozaury i chce być T-Rexem, to co jest za tym T-Rexem, że za tym T-Rexem może być na przykład samiec alfa. I to też się łączy, więc to też była taka nasza praca.
2: I to w ogóle otwiera właśnie cały taki kontekst metateatralny tego przedstawienia, bo spośród naszych trzech ten jest najbardziej performatywny, jest najbardziej nieoczywisty i właściwie my tam rozbrajamy trochę na części pierwsze i rolę aktora, kim jest aktor, ale też kim jest każdy z nas w tym teatrze życia społecznego, w którym my wszyscy żyjemy. W kontekście w ogóle osób w spektrum autyzmu jest to jeszcze bardziej złożony problem, głębszy temat, więc dużo warstw się tam odblokowuje.
4: Jeszcze dodam, że Zapraszamy do tego też bohaterów narodowych, bo i Wyspiańskiego, i naszego bohatera teatralnego, czyli Grotowskiego, a nawet używamy tekstu z obrony Sokratesa. Czyli też nadajemy pewnym właśnie historiom tutaj jednostkowym i bohaterom, bardzo nawet czasem takim animacyjnym, dodajemy jakiś taki kontekst uniwersalny. Przynajmniej taki był nasz cel.
5: Jest jeszcze ta warstwa taka właściwie oczywista, już w momencie, kiedy słyszymy, że to jest współpraca Teatru Chorea i Fundacji Autism Team, to zakładamy, że to będzie też spektakl, opowieść o inności, o tym, że każdy z nas jest inny, ma różne potrzeby, inne oczekiwania, ale że to jest dobre, tak? Że jesteśmy inni, ale składamy się na całość.
6: Zdecydowanie i ja myślę, że warto jest mówić o inności, natomiast tutaj też ten kontekst teatralny i tego, kim są ci komedianci, jaki rodzaj odwagi i prawdy oni za sobą niosą, znowu nam coś buduje, bo mnie na przykład, myślę, że nam zależy też na tym, żeby nie robić spektakli z osobami w spektrum autyzmu o autyzmie.
5: Tak.
6: Żeby to nie było jakoś jeden na jeden, żeby to było bardziej o odwadze, bo każdy z nas w pewnym momencie do czegoś lub kogoś nie pasuje i każdy musi się mierzyć z jakimś kontekstem, który być może go nie chce, albo go wypluwa, albo jest opresyjny. I myślę, że ten teatr jako takie miejsce jednak prawdy, pomimo wszystko, jest przestrzenią, w której można o tym opowiadać.
5: Z czego ja się cieszę również bardzo, że ludzie się śmiali, bo czasem jest takie tabu, delikatny temat, tu są ludzie w spektrum autyzmu, czy można się śmiać, a to było tak zrobione momentami, że nawet trzeba było się śmiać.
2: Dokładnie tak. No zresztą oni sami specjalnie wymyślają te sceny w taki sposób. Oni są szalenie dowcipni, szalenie pomysłowi, więc nie należy patrzeć na nikogo przez pryzmat ani diagnozy, ani tego, czy ktoś jest neuroróżnorodny, neurotypowy, atypowy. Jakby im dłużej pracujemy w ogóle, ja mam coraz silniejsze takie odczucie, że my wszyscy jesteśmy tak naprawdę w jakimś spektrum i nie ma takich sztywnych granic. To wszystko jest gdzieś narzucone i zależy wszystko od momentu w życiu, od kontekstu, od grupy, od ludzi, z jakimi się otaczamy.
6: A w teatrze trzeba się śmiać. Myślę, że bardzo groźny jest teatr, w którym nie można się śmiać i w którym twórcy traktują siebie bardzo.

0: A oni też działając w Fundacji Autism Team mają, że tak to brzydko nazwę, trening społeczny i całe mnóstwo różnych warsztatów i spotkań. I to jest też taka grupa, która bardzo dba o to, żeby te więzi i relacje cały czas budować i pogłębiać. Więc ja mam takie wrażenie, że gdzieś bywały oczywiście momenty trudniejsze dla nas, żeby też wyczuć te granice, jakby gdzie jest granica takiego komfortu, dobrostanu, a kiedy się jednak skupiamy na pracy i kiedy się trzymamy pewnych rzeczy, ale że to się jakoś udaje. Udaje się i ten balans, to co pani powiedziała, między grupą a jednostką, jakby że jeśli się nie przywiążemy, że coś jest zastane i tylko to jest słuszne, tylko gdzieś podążamy, to myślę, że działa.
1: Ja bym właśnie też dodała, że dla mnie chyba najcenniejszy właśnie ten, jest ten aspekt w tym projekcie, aspekt takiego właśnie, no nie treningu społecznego, tylko tego, że poprzez teatr, poprzez to spotkanie tutaj jednak na tej scenie teatralnej, że w jakiś sposób jednak trochę przekraczamy takie te swoje bezpieczne przestrzenie i w jakiś sposób też rozwijamy się razem. Że też to jest niesamowicie cenne, że możemy jednak pracować regularnie od 4 lat, bo zupełnie inaczej oni reagowali na nasze propozycje niż teraz. To jednak jest bardzo powolny, ale stały rozwój. I tak, i to daje też... W tym momencie możemy śmiało powiedzieć, że możemy proponować już teksty dramatyczne, że możemy pozwolić sobie na ryzyko, że możemy pozwolić sobie na improwizację. To są rzeczy, które się robi w profesjonalnym teatrze, że możemy pozwolić sobie na... Oni piszą sami swoje monologi, więc no naprawdę już taki poziom teatralny.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy serdecznie.
3: Chciałam zwrócić uwagę Państwa na tę wypowiedź, że już od ponad 4 lat rozwijamy się razem. Razem, bo to jest wymiana, bo to jest również i odkrywanie wielu nowych przestrzeni przez reżyserki spektaklu Komedianci, pokazanego w Fabryce Sztuki w ramach festiwalu Retro Perspektywy, a reżyserki to Maja Caban, Małgorzata Lipczyńska i Ewa Otomańska.

0: Organizacja Dni Pabianic powróciła do Miejskiego Ośrodka Kultury w Pabianicach. Oczywiście teraz z naszymi gośćmi będziemy rozmawiać o 48. edycji wydarzenia.
1: Proszę się rozgościć.
0: Sporo będzie działo się w Pabianicach już w najbliższy weekend, czyli w piątek, sobotę i niedzielę. W piątek uroczyste otwarcie bulwarów w Pabianicach i o tym za moment. A zaczniemy od soboty i niedzieli, od nagromadzenia występów przeróżnych, bo to będą i zaproszone gwiazdy, i artyści związani z Pabianicami, czyli gwiazdy również. A z nami są Marek Smuga, czyli dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Pabianicach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
0: A także Michał Pietrzak, który jest kierownikiem do spraw organizacji imprez.
3: Dzień dobry.
0: Właściwie taka formuła dni jakiejś miejscowości, no to tak się utarło, że to są właśnie i zaproszeni, i przyjezdni są, ale także i miasto chwali się tą kulturą swoją właśnie, z którą można obcować na co dzień. Panie dyrektorze, i z takiego też założenia państwo wyszli.
2: Oczywiście. Cieszymy się, że ponownie na scenie miejskiej, na Dniach Pabianic wystąpią zespoły działające w Miejskim Ośrodku Kultury, a także zespoły, które na co dzień gdzieś pochodzą z naszego miasta i będą mogli ponownie się na wielkiej scenie zaprezentować to, co przez ten czas tworzyli. Nie zawsze prapiewniczeni mogli usłyszeć i w tej chwili będą mogli to zaprezentować.
0: A te nazwiska, panie Michale, te nazwiska, które mają przyciągnąć właśnie uwagę wszystkich. Cóż to za artyści w tym roku podczas 48 już Dni Pabianic?
4: A wstyd się przyznać, bo nazwisk nie znam, ale znam nazwy zespołów. Nazwisko na pewno znam Jacka Stachurskiego, bo on będzie gwiazdą, jedną z gwiazd niedzielną. Będzie zespół Mysłowic jako gwiazda w ogóle Dni Pabianic. Dla młodych w niedzielę przygotowaliśmy jeszcze zespół Lordofon, czyli taki trendujący obecnie grupę, szczególnie dla młodych ludzi. No i sobotnią gwiazdą Grupson.
2: Mamy również lokalne gwiazdy, ponieważ taki zespół Blue Hates, który z przeszłości ma za sobą Miesień z bluesem, Rawe Blues, Blues w Lesie, czy Zaczarowany Świat Harmoniki. Oczywiście laureaci Łódzkiego Rokowiska, czyli nasza lokalna gwiazda. Oczywiście jeden zespół, który w Pabianicach gra już od 1982 roku. Będziemy mieli zespoły domokulturowe, czyli Kapela Dobrzanie, gitarzyści po 40. Ciekawy twór, ponieważ mnóstwo facetów bierze się za gitarę, są już, jak słychać w nazwie, po 40 i występują na scenie. Mamy działający od 1994 roku pabieński zespół Tipsy Drawiec bluesowy, który ma za sobą też wiele festiwali ogólnopolskich, jak Tory Blues Meeting czy Rawa Blues.
0: Tak, oczywiście, to są nazwy znane też i tak nam w Radiu Łódź, jasne.
2: Ale mamy, ponieważ cieszymy się, że jest różnorodność na scenie, to mamy na przykład pabieński zespół Kuszenie Małgorzaty, który już występuje od 30 lat. Muzyka z takiego gatunku muzyki turystycznie, oni tak sami mówią o tym. Czy nowy po prostu zespół folkowy Good Time. Są przedstawiciele ciężkiego grania, czy zespół Loudslave. Także jest różnorodność na scenie gatunkowa i oczywiście zespoły, które mogą się również pochwalić jakimś dorobkiem.
0: I to wszystko na polu golfowym w sobotę i w niedzielę 5 i 6 września, przypomnijmy, w Pabianicach. No ale dodatkowe atrakcje jeszcze, panie Michale, na pewno są.
4: Jest mnóstwo dodatkowych atrakcji, bo oprócz tego, że wracamy do formuły dwudniowej, oddajemy tę scenę właśnie lokalnym wykonawcom, no to wyposażamy cały festiwal, bo tak można powiedzieć, to już nie jest taka impreza, tylko to już jest festiwal. Wyposażamy w dodatkowe strefy, gdzie ludzie będą mogli po prostu przyjść od 14 i nie tylko na koncerty. Będą mogli zostać z nami cały dzień, cały wieczór. Będzie dodatkowa strefa chilloutu, gdzie będzie DJ, będą specjalne, fajne, bezalkoholowe koktajle właśnie, żeby sobie można wychillować na boku tych głównych koncertów. Tam będzie znacznie ciszej. Będzie strefa dmuchańców, co jest standardem na takich już wydarzeniach. Ale olbrzymie wesołe miasteczko, olbrzymia strefa gastronomiczna, no i około 80 lokalnych partnerów, czyli rękodzielników, rzemieślników, firm, które są z okolic Pabianic. Większa część tak naprawdę tego pola golfowego będzie przeznaczona właśnie na te strefy, gdzie ci partnerzy będą mogli zaprezentować i swoje usługi, ale będzie dużo też takich stref aktywacyjnych, bo będą to nawet warsztaty zrobienia karmników najprawdopodobniej, z tego co dobrze pamiętam. Będzie można rysować pod okiem profesjonalistów. Będą nasze teatry też z MOK-u przecież, które będą również prowadziły takie atrakcje, będą angażowały dzieciaki, młodzież i nie tylko. Także tych rzeczy będzie bardzo, bardzo dużo.
2: Właśnie wspomniany teatr, czyli Teatr Spektrum, który już w MOK-u od kilku lat działa. Pan Andrzej Cieśli znakomicie go prowadzi, robi kostiumy, człowiek orkiestra. Także z naszego autorskiego przedstawienia Gniazdo będą zaprezentowane trzy piosenki, ale ci artyści w tych pięknych kostiumach będą obecni na polu golfowym, będzie można zrobić wspaniałe zdjęcie. Ale też na scenie pojawi się taniec, czyli klub fitness Strefa Ruchu, gdzie pojawią się młode grupy hip-hopowe czy modern jazz, ale też panie na szpilkach czy sexy latino. Pojawi się na scenie również zespół Ganesh, pomiejska formacja hip-hopowa działająca już od wielu lat w Miejskim Młodzieżowym Domu Kultury. Także różnorodność również na scenie, oprócz muzyki.
0: A to jest, jak rozumiem, wycinek, czy może duża część, taka reprezentacja tego, co na co dzień w Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach się dzieje.
4: Nie tylko w Miejskim Ośrodku Kultury, bo bardzo fajne jest to, że w Pabianicach Miejski Ośrodek Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury.
0: Właśnie słyszeliśmy przed chwilką o Młodzieżowym Domu.
4: Ośrodki, można powiedzieć, typowo prywatne, czy inne organizacje, czy stowarzyszenia. Wszyscy się znamy, lubimy, wspieramy i bardzo często na tych wydarzeniach się pojawiamy wspólnie.
2: Na przykład seniorzy. Czy seniorzy, którzy mają w Pabianicach swoje miejsca, czyli Centrum Seniora, czy kluby senioralne ze spółdzielni mieszkaniowej. Ich przedstawiciele też wystąpią na scenie solo, zaprezentują swoje piosenki.
0: A jak ma się w ogóle przy tej okazji, zapytajmy, skoro rozmawiamy w audycji Strefa Kultury, to jak Miejski Ośrodek Kultury w Pabianicach się ma?
2: Myślę, że się ma dobrze, funkcjonuje, jak się mogę o tym przekonać, ponieważ pracuję na tym stanowisku dopiero od stycznia. Pracuję na tyle mocno, że jest naprawdę czym się w Domu Kultury zająć. Oczywiście spróbujemy w tym roku powołać nowe zajęcia z myślą o młodzieży i najmłodszych, ale oczywiście to, co w tej chwili funkcjonuje bardzo mocno, to przede wszystkim muzycznie duże grupy wokalne, no i oczywiście teatry, które mamy w Miejskim Ośrodku 3, bo mamy Teatr Spektrum, mamy Teatr Czarty Teatru.
4: I jeszcze dla Niepoznaki.
2: Prężnie
4: działamy i dlatego właśnie Dni Pabianic, organizacja Dni Pabianic wraca w ręce Miejskiego Ośrodka Kultury.
0: Bo było inaczej, tak?
4: W ubiegłym roku stało się tak, że obsługiwała to zewnętrzna agencja, ale stwierdzono w mieście, że nie, my to zrobimy najlepiej ze wszystkich, bo to czujemy.
0: Tak.
4: No oczywiście, te Dni Pabianic będą bardzo, bardzo pabiańskie.
0: Potem już wracamy do takiej codziennej działalności właśnie. Jak słyszeliśmy, będą nowe zajęcia i kontynuacja tego, co działo się do tej pory.
4: Tak, i oczywiście budowlane rzeczy nawet się dzieją przecież, tak, i inwestycje i w ogóle.
2: Tak, Dom Kultury w tej chwili jest w trakcie realizacji remontu zewnętrznej elewacji, to w ramach dotacji, którą uzyskaliśmy, ale z planów to jeszcze koncerty, przywrócenie z powrotem do działalności kawiarni artystyczna, która funkcjonowała około 20 lat temu, gdzie odbywały się znakomite koncerty. Mieliśmy gości również z Polski. Jeden z koncertów, który pamiętam, to Dorota Miśkiewicz z promocją jednej ze swoich płyt. Także plany są na jesień, żeby ta kawiarnia artystyczna zafunkcjonowała. Truba Duży, czyli grający muzykę czy country, czy muzykę folkową, gitarzyści, ale też artyści łódcy, czyli mogę już podpowiedzieć, że zobaczymy Radka Bolewskiego czy Tubis Trio już jesienią w naszym Ośrodku Kultury.
0: Czyli na rozpoczęcie działalności odnowionej, czy przywróconej, tak, kawiarni artystycznej.
2: Tak, nawet czeka nas taki koncert, myślę, że dopniemy to, że to się nam wszystko uda zrealizować, czyli mając w naszym ośrodku kolegę, który interesuje się mocno muzyką elektroniczną. Jego twórczość była dwa razy już pokazywana w programie Trzeciej Polskiego Radia u Jerzego Kordowicza, słynnego, legendarnego. I robimy Dni Muzyki Elektronicznej pod koniec października. Przez trzy dni będzie ta muzyka grana. Gościem naszym będzie legendarny Władysław Komendarek z koncertem na finał tych trzech dni. Przy okazji już mamy wstępne rozmowy zrealizowane z osobą z Łodzi, która ma kolekcję starych komputerów typu Atari ZX Spectrum, Commodore i te komputery, które kiedyś funkcjonowały w tej muzyce elektronicznej, będą zaprezentowane. Także myślę, że uda nam się to zrealizować.
0: A wracając do 48 dni Pabianic, panie Michale, dużo jest tego typu imprez. Miejscowości obchodzą swoje święta. A dlaczego koniecznie na to święto warto się wybrać?
4: Dlatego, że to będą bardzo huczne obchody. To będą dwudniowe obchody. Na pewno będzie najlepsza pogoda, bo zaklinamy wszyscy już w ogóle w całej okolicy, bo zapraszamy do współpracy naprawdę około 80 partnerów, organizacji lokalnych i wszyscy to święto razem tworzymy, bo będzie przepiękna scena, która będzie bardziej pabianicka niż każde inne, bo będzie taka personalizowana, bo będzie dla dzieci, dla seniorów, dla słuchaczy muzyki popularnej, dla rockowej, dla hip-hopu i dla młodzieży typowo też coś będzie.
0: Dyrektor MOK-u Pabianickiego, Marek Smuga, dziękujemy bardzo.
2: Dziękuję.
0: I Michał Pietrzak, kierownik do spraw organizacji imprez.
4: Dziękujemy pięknie.
0: A my już za moment zajmiemy się pabianickimi bulwarami.
1: Dzieje się w okolicy.
0: No to już teraz zapowiadana rozmowa o uroczystym otwarciu bulwarów w Pabianicach, bulwarów nad rzeką Dobrzynką. Dowiemy się więcej na ten temat od Mariusza Poluchowicza z Zespołu Promocji Miasta Pabianic, czyli z Urzędu Miasta Pabianic. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
0: Imię bardzo ważnej postaci dla Pabianic noszą te bulwary. To znany przemysłowiec i filantrop.
3: Tak, dokładnie tak. Też jego imieniem zostały one nazwane. Myślę, że wszystkich nas to cieszy i ta pamięć też dzięki temu jeszcze bardziej jest jakby kontynuowana, tak? Wiedza o sobie, informacje, no bardzo się cieszymy z tego, że tak zostały właśnie nazwane.
0: A ta osoba to Felix Krusze z takiego...
3: Felix Krusze, tak, z rodu Kruszów.
0: No właśnie, rodu bardzo ważnego dla Pabianic.
3: No tak, bardzo wielkiego, znanego, znakomitego rodu, który przyczynił się do rozwoju naszego miasta. Rodzina Krusze to byli nie tylko magnaci, potentaci przemysłu, ale także filantropi. To byli ludzie, którzy wspierali nasze miasto, budowali przychodnie, lekarskie, szpitale, pomogli także w budowie kościoła. No ogólnie byli to ludzie naprawdę dobrego, wielkiego serca.
0: I pomogli przy szkole handlowej i kulturę wspierali. Naprawdę tych zasług
3: tak,
0: mają rzeczywiście dużo.
3: Tak.
0: To teraz co się będzie działo w ten piątek najbliższy?
3: 4 września na terenie bulwaru, nazwanego właśnie imieniem Feliksa Kruszego, w Pabianicach odbędzie się uroczyste jego otwarcie tego terenu. Będzie to jednocześnie inauguracja 48 dni naszego miasta. Ten bulwar to prawie 2,5 hektara zielonej przestrzeni publicznej położonej nad rzeką Dobrzynką, przepływającą przecież przez całe nasze miasto. Rewitalizacja tego terenu kosztowała około 6 milionów złotych, także niemałe pieniążki. I jest teraz naprawdę pięknie, co mam nadzieję będziecie Państwo mieli okazję za chwilkę zobaczyć. Są tam dwa place zabaw, soniczna tężnia solankowa i siłownia plenerowa, a wzdłuż całego bulwaru ciągnie się utwardzona droga rowerowa oraz ścieżki piesze. No niestety częściowo będziemy musieli tego dnia je zamknąć w godzinach 9:21, ale to wszystko, drodzy Państwo, dla Waszego bezpieczeństwa.
0: No bo tam w tym czasie właśnie mnóstwo wydarzeń i to o bardzo różnym charakterze.
3: Zespół Promocji Miasta, który mam dziś zaszczyt reprezentować, chciałby Państwu zaproponować formę pikniku rodzinnego, takiego z koncertami na leżaczkach i kocykach. A propos kocyków, leżaczków, opiekujący się bulwarem Wydział Ochrony Środowiska docelowo pragnie umieścić tam na stałe takie leżaczki i zachęcać do właśnie tego rodzaju wypoczynku kocykowego.
0: To teraz już poprosimy o konkrety. Widziałam, że różne rzeczy od 13.
3: Tak. Zaczynamy od 13. Od 13 zaczynamy narodowym czytaniem. To już będzie 15 edycja. Tym razem poczytamy Państwu Dziady Adama Mickiewicza. Od 15 do 18 będą animacje dla dzieci oraz zajęcia fitness dla dorosłych. O 17 powtórzymy dla Państwa czytanie, aby ci, którzy pracowali o godzinie 13, mogli też skorzystać z tego narodowego czytania, żeby nie było tak, że po prostu coś ich ominie. O 18 nastąpi to uroczyste otwarcie bulwaru imienia Feliksa Kruszego, a już o 18:15 zapraszamy Państwa na pierwszy koncert. Będzie to jazzowa Ziemia Obiecana, Michał Kobojek Quartet zagra nam muzykę filmową. Kolejny koncert to będzie 19:30, około 19:30, Haze Acoustic Trio. zaprezentuje się Państwu z naszej mini sceny. Przewidzieliśmy też wiele dodatkowych atrakcji. Będzie to m.in. spotkanie z alpakami, będzie to dla dzieciaków popcorn od Tomisia z Kinatomi, będzie kawa i herbata motocyklistów PTC Antoń, będą dmuchańce dla dzieci, gigagry, jęga, bierki, tor przeszkód dla dzieci, animacje z kangurem, zajęcia sportowe dla dzieci, m.in. boks, gry i różnego rodzaju zabawy. Będą brokatowe tatuaże, malowanie twarzy, będzie można skorzystać z naszej znanej chyba w całym regionie krystalicznie czystej wody od Pawlińskiego Zwiku. No i dodatkowo dla dorosłych zapraszamy dorosłych na zajęcia sportowe. Od 15 będziemy mieli aktywnego seniora, 15.30 pilates, 16 gimnastyka odchudzająca, 16.30 płaski brzuch, no taka fajna seria, jedno po drugim. Zdrowy kręgosłup będzie o 17 i o 17.30 zapraszamy na jogę.
0: Pięknie się składa, że pan powiedział, panie Mariuszu, o tej czystej wodzie, o którą dzisiaj bardzo trzeba dbać, a przed laty, no to właśnie między innymi nie tylko ciepłe przyjęcie władz miasta, jak czytałam, ale także czyste wody rzeki Dobrzanki tutaj sprawiły, że pierwszy z rodu Kruszów właśnie postanowił osiedlić się w Pabianicach i tam otworzyć swoją manufakturę. Także ta rzeka odegrała kluczową rolę w dziejach Pabianic.
3: Tak, no muszę jeszcze się pochwalić, że w tym roku świętowaliśmy dwustulecie tego wydarzenia, także jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi. Udało mi się zorganizować spacer z tej właśnie okazji. No to był chyba największy, jaki zrobiliśmy tutaj w Pabianicach za moich czasów, nazwijmy to, bo robię spacery od 2019 roku. I to pozdrowienia dla pani Joli Łacwik-Becht i Seweryna Grambora, którzy wspierali mnie podczas tego właśnie spaceru i będą wspierali podczas najbliższych. No myślę, że to fajnie, taka równa rocznica. Warto zawsze uczcić pamięć tych ludzi. Tak jak już wcześniej mówiłem, no filantrop, wspaniali ludzie, zresztą cała rodzina, ale również warto jest pamiętać o tym, że bez nich być może ten przemysł, no może nie tyle ominąłby nasze miasto, ale na pewno nie rozwinąłby się tak szybko i tak prężnie nie postawiłby naszego miasta na nogi, nie sprawiłby, że przybyli tutaj do nas mieszkańcy okolicznych miejscowości, bo mieliśmy wielu przybyłych gości, później już mieszkańców, bo zadomowili się u nas, widzieli świetne warunki do tego, żeby rozwinąć przemysł, żeby tutaj pracować, ewentualnie przyjmowali się jako tak zwani pracownicy najmowani do pracy, było wielu tkaczy, byli pracownicy fizyczni, pomagacze, nawet dzieci w tych zakładach wtedy pomagały, ale nie patrzmy na to w zły sposób, one pomagały z tego względu, że no ciężko było utrzymać rodzinę w tamtych czasach. Dzietność była dużo większa niż obecnie, czyli jeżeli matka miała do wychowania 7, 8, czy nawet czasami 10 dzieci, musiała być w domu, pracował jedynie ojciec, więc te starsze dzieci pomagały na ile mogły. Rozwijał się przemysł niesamowicie i no efekty tego widzieliśmy później w kolejnych latach historii. Teraz zostało nam kilka obiektów pofabrycznych, które możemy podziwiać do dzisiaj i są naprawdę ciągle piękne, ciągle nas zaskakują. Są naprawdę fantastyczne dla nas i bardzo ważne i wartościowe.
0: Jestem przekonana, że bulwary w Pabianicach będą licznie odwiedzane, zarówno przez pabianiczan, jak i przez przyjezdnych, a za rozmowę polecając uwadze piątkowe wydarzenia, ale także sobotnie i niedzielne, o których wcześniej mówiliśmy. Dziękuję za rozmowę Mariuszowi Poluchowiczowi z Urzędu Miasta Pabianic, Zespołu Promocji Miasta.
3: Ja jeszcze tylko pozwolę sobie dodać na koniec, że gospodarz wydarzenia, pan prezydent Grzegorz Mackiewicz, przypomina państwu, zabierzcie proszę ze sobą świetny humor i kocyki, koniecznie. My wyposażymy was w leżaczki, a kocyki proszę, abyście państwo zabrali ze sobą. Dziękuję ślicznie i pozdrawiam.
0: A wspomniane Narodowe Czytanie Dziadów w Łodzi w sobotę, 5 września o godzinie 19 w parku Rejtana. Zapowiada się ciekawie, mają być też pochodnie. A w niedzielę Teatr Wielki w Łodzi spektakularnie otwiera sezon koncertem plenerowym na placu Dąbrowskiego o 19, a wcześniej będzie piknik rodzinny od godziny 12. Anna Groblińska, dziękuję za uwagę.

0: prowadzimy czynności.
1: Reklama.
2: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
3: Egzotycznie świeże.
2: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
3: Słodkie, tak? Orzeźwiające? A jakże?
2: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
4: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego hospicjum dla dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
2: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
1: Ogłoszenie społeczne.
6: Jest 20. Tu Radio Łódź, Damian Giersicki, zapraszam na wiadomości. Jest śledztwo w sprawie pożaru w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej. Łodzianie upamiętnili 46. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. 20 tysięcy złotych na uczniowskie pomysły. W Łodzi startuje program grantowy SOWA. Temperatura spadnie do 13 stopni, jutro do 22. Jest śledztwo w sprawie podpalenia fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Prokuratura podejrzewa obcy wywiad i przestępstwo o charakterze terrorystycznym. Pożar w zakładzie wybuchł minionej nocy. Straty oszacowano na ponad 15 milionów złotych. Jak przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak, zebrane dowody wskazują na celowe podpalenie.
7: Poprzez podłożenie ładunku zawierającego substancje łatwopalne, prokurator zakwalifikował ten czyn jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym popełnione na rzecz obcego wywiadu.
6: Śledczy nie postawili jeszcze nikomu zarzutów. Sprawcy może grozić nawet dożywocie. W pożarze spłonęły magazyny prywatnej firmy sektora obronnego, która zajmuje się m.in. produkcją dronów.
8: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
6: 46 lat temu podpisano porozumienia sierpniowe, które otworzyły drogę do utworzenia, niezależnych od władz komunistycznych, związków zawodowych. Protesty trwały też w Łodzi. Jednym z najważniejszych był strajk pracowników MPK. Łódzcy tramwajarze i kierowcy domagali się m.in. poprawy warunków życia i pracy, popierając również postulaty strajkujących w Gdańsku, mówi Waldemar Kręc, przewodniczący zarządu regionu ziemi łódzkiej NSZZ Solidarność.
9: Strajk MPK miał jedną ważną rzecz. Podpisane porozumienie nie kończyło tego strajku, bo ostatni postulat był taki, że strajk zostanie zakończony, kiedy zostaną podpisane porozumienia w Gdańsku.
6: Pod pomnikiem Krzyżem Pamięci Ofiar Stanu Wojennego i Walki o Godność Człowieka przy ulicy Sienkiewicza przedstawiciele związków i władz samorządowych złożyli kwiaty i znicze. NSZZ Solidarność został oficjalnie zarejestrowany kilka miesięcy później, 10 listopada 1980 roku. Łódź rusza z nowym projektem aktywizującym młodzież. We wrześniu wystartuje nabór do programu grantowego Szkoła Odporna, Wspierająca i Aktywna, w skrócie SOWA. Głównym celem pierwszej edycji jest społeczne zaangażowanie młodych ludzi i przeciwdziałanie kryzysom psychicznym. O szczegółach Seweryn Potentas.
10: Projekt SOWA ma zachęcać młodzież do działania,
0: Granty pozwolą zaangażować tych uczniów, którzy do tej pory byli wycofani, twierdzi dyrektor 29 Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi Katarzyna Paliwoda.
10: To jest bardzo potrzebny projekt. Osoby nieaktywne można uczyć być aktywnym. Trzeba się nauczyć tej aktywności, żeby w życiu dorosłym sobie radzić.
0: Nie jest to projekt naukowy, a społeczny i zgłaszać można do niego pomysły w 5 kategoriach, mówi wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka.
11: Wolontariat, integracja międzypokoleniowa, empatyczna i bezpieczna szkoła, kultura, no i ostatni związany z projektami szkolnymi albo międzyszkolnymi.
0: Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Nabór ruszy 7 września.
6: Grant w wysokości do 20 tysięcy złotych otrzyma łącznie 20 projektów. Młodzież i szkoły mogą składać wnioski do 15 września, a pomysły będą realizowane od października do listopada.
8: Więcej na radiołódź.pl.
6: A jutro w powiecie tomaszowskim i w Kutnie zawyją syreny alarmowe. Mieszkańcy nie mają jednak powodów do niepokoju, to zaplanowane ćwiczenia systemu alarmowania. O szczegółach reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
12: Najwcześniej syreny usłyszą mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego i powiatu tomaszowskiego. Tam mają zostać uruchomione już o godzinie 5 rano. Kilka godzin później podobne ćwiczenie odbędzie się w Kutnie. W tym mieście syreny zawyją w południe o godzinie 12. O planowanym uruchomieniu systemu alarmowego mieszkańcy zostali wcześniej poinformowani przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wtorkowe uruchomienie syren będzie więc elementem zaplanowanego treningu systemu ostrzegania i alarmowania ludności, a nie sygnałem związanym z rzeczywistym zagrożeniem. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
6: Mieszkańcy otrzymali w tej sprawie również wiadomości SMS z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Kolejne wiadomości o 21:00, a przed nami serwis sportowy. W studiu jest już Robert Zwoliński.
13: Dobry wieczór. Siatkarki reprezentacji Polski walczą o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. W 1/8 finału biało-czerwone rywalizują z Portugalią i prowadzą w tym meczu 2-0, ale w trzeciej partii jest na razie remis 21-21. Pierwszego seta biało-czerwone wygrały do 18, prowadzące niemalże od samego początku. W drugim miały problemy właśnie na początku, przegrywały 5-8, ale później odwróciły losy rywalizacji, zwyciężając 25-17, natomiast fatalnie rozpoczął się trzeci set dla biało-czerwonych. Przegrywały na dzień dobry 0-5, a później też te straty były duże, natomiast w końcówce udało się doprowadzić do remisu, choć teraz znów na jednopunktowym prowadzeniu Portugalki, ale dobry atak Julii Szczurowskiej. No i mamy po raz kolejny remis 22-22. Emocje w tej końcówce będą pewnie dość duże, a w ćwierćfinale czekają już na zwyciężczynię tego meczu Holenderki, które pokonały Słowenki 3-2. Wiceprezes Mieczysław Nowicki jest upoważniony do zastępowania prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego pod jego nieobecność. Mieczysław Nowicki, który pochodzi z Piątku Włódzkiem, zaprosił na 8 września członków zarządu na posiedzenie prezydium, a głównym punktem tego spotkania ma być omówienie sprawy zatrzymania na 3 miesiące prezesa PKOL Radosława Piesiewicza. Całemu zamieszaniu przyglądają się też władze Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. W stałym kontakcie z MKOL jest Tomasz Hamera, wiceprezes PKOL do spraw zagranicznych, mówi o 3 scenariuszach rozwiązania sytuacji, jakie nakreśla Międzynarodowy Komitet.
14: Pierwszy to jest, że rezygnacja prezesa z zajmowanego stanowiska i rekomendacja numer 2 jest, żeby to władze PKOL-u podjęły takie decyzje, no bo w skrajnym przypadku może nam nawet grozić zawieszenie w prawach członka.
13: A statut PKOL mówi, że do czasu nowych wyborów rząd w instytucji mógłby objąć jeden z wiceprezesów. Wybory władz PKOL planowane są na kwiecień 2027 roku. Pochodzący z Łodzi Dawid Kroczek nie jest już trenerem piłkarzy ekstraklasowego Rakowa Częstochowa. 37-latek prowadził zespół z Częstochowy od maja tego roku. Raków z 4 porażkami na koncie zajmuje ostatnie 18 miejsce w tabeli ekstraklasy i jest jedyną drużyną bez choćby punktu. Drużyna z Częstochowy odpadła także z kwalifikacji Ligi Konferencji. Lionel Messi ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej. Jeden z najlepszych piłkarzy w historii nie zagra już dla swojej kadry. 39-letni Messi poinformował o swojej decyzji w mediach społecznościowych, a Messi występuje aktualnie w barwach Interu Miami. 8-krotny zdobywca złotej piłki z reprezentacją Argentyny wywalczył m.in. Mistrzostwo Świata w 2022 roku, wicemistrzostwo w tym roku, no a także złoty medal Igrzysk Olimpijskich 2008. Również ma na koncie 2 triumfy w Copa America i wiadomość z ostatniej chwili. Polki już są pewne awansu do ćwierćfinału Mistrzostw Europy w siatkówce. Wygrywają z Portugalkami 3-0. W tym trzecim secie biało-czerwone zwyciężyły 25-23.
15: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: Jeśli mowa o Messi, to połowa świata kibicowskiego się cieszy, a połowa płacze. I tak samo jest w sumie w województwie łódzkim, bo w połowie temperatura wynosi 19 stopni, a w połowie 18. Takie małe nawiązanie, tylko że Mistrzostwa Świata brakuje. Tych chmur będzie powoli przybywać, bo na razie jest to zachmurzenie umiarkowane. W nocy będą możliwe opady deszczu i oczywiście znacznie niższa temperatura, bo między od 14 do nawet 16 stopni. Gdzieniegdzie może też zagrzmieć. Jeśli chodzi o wtorek, to bardziej możemy spodziewać się deszczu niż burz. Te temperatury będą w granicach od 20 do 22 stopni bez burz.
15: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
16: Czy hospicjum to jest wygnanie, więzienie, sposób na pozbycie się obowiązków? Czy takie słowa jak oddać kogoś do hospicjum nie są krzywdzące? Czas zmierzyć się z mitami, które wyrosły wokół opieki paliatywnej. Iza Berkowska, zapraszam na spotkanie.
17: O tym nie chcemy rozmawiać.
16: A naszym gościem jest bioetyk Jarosław Maćkiewicz, związany z łódzkim hospicjum dla dzieci przy ulicy Łupkowej.
18: Dobry wieczór.
16: To będzie rozmowa w jakimś stopniu nakierowana na słowa, bo słowa, nie wiem jak dla ciebie.
18: Słowa mają moc.
16: Słowa mają znaczenie. No i słowa mogą bardzo ranić na przykład.
18: Słowa mogą budować, słowa mogą ranić. Słowa w ogóle mają ogromną moc i to nie jest frazes, to nie są wyświechtane słowa. Tak naprawdę słowa oddają rzeczywistość, którą przeżywamy. Dlatego życzyłbym sobie, gdyby nad słowami był pewien namysł. Gdybyśmy chcieli sobie czasem pomyśleć, jakich słów używamy, do kogo tych słów używamy, w jakich okolicznościach tych słów używamy, bo one nie zaklinają rzeczywistości, one oddają rzeczywistość. Więc jeżeli słowami wyrażamy rzeczywistość, to słowami też jesteśmy w stanie ją zniekształcić. A jeżeli żyjemy w zniekształconej rzeczywistości, to właściwie nie żyjemy tak, jak powinniśmy żyć.
16: A jak często spotykasz się ze słowami skorzystać z opieki hospicyjnej, otoczyć bliską osobę wsparciem hospicyjnym, powierzyć pod troskliwą opiekę hospicyjną? Na ile częste to są słowa? Czy jednak zazwyczaj mówimy oddać kogoś do hospicjum?
18: Zdecydowanie za rzadko słyszę ten pierwszy garnitur, natomiast zdecydowanie za często spotykam się właśnie z takim sformułowaniem, że no bo lekarze zasugerowali, żeby oddać mamę do hospicjum, albo bo dzwonię, bo w szpitalu powiedzieli, że trzeba oddać dziecko do hospicjum. To jest bardzo niefortunne
16: sformułowanie. Skoro usłyszeli to w szpitalu na przykład, czyli ktoś już tak powiedział, a my dalej to przekazujemy.
18: Bardzo często tak jest, ale też czasem jest to projekcja tego, co powiedzą najbliżsi. Bardzo często ludzie boją się tego, że ktoś dokona takiej oceny i wtedy werbalizuje to w ten sposób, mówi, że no, boję się, że najbliżsi mi zarzucą, że się pozbyłem problemu, że oddałem kogoś do. I to jest bardzo trudne słowo, bo w ogóle cała sytuacja jest bardzo trudna. Mi zdecydowanie bliższe są te słowa powierzyć dobrej opiece, Ale to samo słowo oddać komuś nie jest najgorszym sformułowaniem. Ono obrosło pewnymi wyobrażeniami, natomiast...
16: Nie jest najgorsze oddać do. Ja myślę, że skojarzeń będzie kilka. Oddać do schroniska. No prawda? Co to znaczy? Tak. To znaczy pozbyłem się problemu, tak? Czyli miałem na przykład zwierzę i oddaję do schroniska, bo nie mam ochoty się nim opiekować. Oddaję do DPS-u.
18: Oddać do lamusa.
16: Oddać do lamusa. Tak ogólnie tak, oddajemy, oddajemy, bo już nie chcemy.
18: A mi no, zaraz na myśl przychodzi taka jedna z najbardziej przejmujących scen ewangelicznych, kiedy Jezus na krzyżu mówi: Ojcze, w Twe ręce oddaję ducha mego. Nie mówi, oddaję do twoich rąk, tylko w twoje ręce. Natomiast dlaczego to jest takie trudne? Bo my od razu przykładamy taką kalkę, że oddać do, to znaczy pozbyć się czegoś. Mhm. A to jest oddać, dać, to jest dar, podarować. I to jest bardzo trudne, żebyśmy zobaczyli w tej potwornie trudnej sytuacji.
16: Ale jak coś komuś dajesz, coś, przepraszam, celowo mówię coś, bo w tym momencie mówimy o podarunku, tak?
18: To dajesz coś to wartościowego.
16: Dajesz, w porządku, ale ty już, to już nie jest twoje. To już przekazujesz i to jest prezent dla tego kogoś.
18: Tak i nie, ponieważ jeżeli coś wyrzucam, to to już nie jest moje. Natomiast jeżeli coś daję, ofiaruję, to przyjęcie prezentu jest pewnym zobowiązaniem. Jest idziemy tak po powierzchni tego tematu, natomiast
16: no zaraz zajdziemy,
18: straszna rzeczywistość, bo mamy kogoś, z kim jesteśmy związani bardzo głęboką relacją. I ocalenie tej relacji jest dla nas najważniejsze, bo ta relacja jest w tym momencie zagrożona czym? Chorobą, perspektywą przemijania, umierania, cierpienia, śmierci. I my się tego bardzo boimy. Boimy się tego, że nie będziemy w stanie pomóc osobie, którą bardzo kochamy. W zależności jeszcze od tego, jak długo trwa ten proces dojrzewania do pewnych decyzji, to może się okazać, że my tę decyzję podejmujemy już w bardzo złym momencie. To znaczy podejmujemy ją w momencie, kiedy okoliczności zmuszają nas do jakiejś kapitulacji, do jakiegoś poddania się. Tu też jest to słowo poddać się, też oddać się, tak? Mhm. Tylko poddać się czemuś w zależność. I niestety tak jest, że często taką decyzję o szukaniu pomocy, fachowej pomocy, ciepłej pomocy, troskliwej pomocy podejmujemy w momencie, kiedy już jesteśmy całkowicie wypaleni, kiedy już nie jesteśmy w stanie okazywać miłości tej osobie, którą się zajmujemy. I wtedy łatwo jest o przyjęcie takiego posądzenia, że ktoś się próbuje wymiksować z jakiegoś zobowiązania, ktoś rezygnuje z dalszej opieki. Tak nigdy nie powinno być, dlatego że ta relacja jest zagrożona z dwóch stron. Zarówno osoba, która potrzebuje opieki, jak i ta osoba, która świadczy opiekę, one mają prawo do zmęczenia sobą, one mają prawo do cierpienia i to jest autentyczne cierpienie. Nie tylko ta osoba, którą się opiekujemy, przeżywa ból, cierpienie, lęk o własne życie, ale również ta osoba, na którą spadła ta opieka, która, no powiedzmy to sobie wprost, nie musi być do tego przygotowana. Jako społeczeństwo oduczyliśmy się tego, że spoczywają na nas pewne zobowiązania. I nawet jeśli je przyjmujemy, to wcale nie znaczy, że my potrafimy to robić dobrze. Profesjonalizujemy się jako społeczeństwo, jako cywilizacja i żeby zająć się kimś obłożnie chorym, kimś, kogo dni są policzone,
16: chociaż kiedyś mówiliśmy o tym, że nie można tych dni policzyć i nigdy nie wiemy.
18: I z tego się nie wycofuję oczywiście, tak? Nie przez nas są policzone. Powiedzmy, są policzone przez jakieś statystyki medyczne. Natomiast chodzi o to, że my mamy zbyt mało czasu, żeby się uprofesjonalizować. Bardzo brzydkie słowo, przepraszam, ale no jeżeli choruje któryś z naszych domowników, my naprawdę nie mamy czasu na to, żeby przejść pewne szkolenia i nabrać doświadczenia kilku lat opieki, bo ta opieka jest teraz. I oczywiście ona zupełnie inaczej będzie wyglądała w przypadku opieki nad małym dzieckiem. Ona będzie zupełnie inaczej wyglądała w przypadku opieki nad chorującym współmałżonkiem. Inaczej będzie wyglądała nad chorującym rodzicem, nad osobą w wieku podeszłym. To są za każdym razem różne sytuacje. Ale łączy je to, że my ani emocjonalnie, ani nawet w zakresie kompetencji wcale nie musimy być przygotowani do tego. Te sytuacje się dzieją i mamy prawo oczekiwać, że ktoś nas w tym wesprze, że nie zostaniemy sami, bo tak naprawdę doświadczenie osamotnienia w tej trudnej sytuacji, ono będzie przede wszystkim potęgować to, że będziemy się bać, będziemy działać lękowo, a działając lękowo na pewno nie będziemy troskliwi, na pewno nie będziemy szukać najlepszego rozwiązania, najlepszej opieki dla osoby, która tego potrzebuje.
19: I no tak, ale możemy... my nie chcemy być oskarżeni właśnie przez te słowa oddałeś do, czyli tak naprawdę porzuciłeś, czyli tak naprawdę zrezygnowałeś, czyli tak naprawdę wycofałeś się z odpowiedzialności.
18: Jest taka fraszka nieznana.
19: Wracamy do tych słów.
18: Autora krytyk i eunuch z jednej są parafii, obaj wiedzą jak, lecz żaden nie potrafi. Ci, którzy krytykują najczęściej to są osoby, które nigdy tego nie zrobią. Osoby, które najłatwiej oceniają, to są te osoby, które są niezaangażowane w cokolwiek. Dlatego pogódźmy się z tym, że recenzentów zawsze znajdziemy. I tyle. Dobrze jest przyjąć taką postawę kaczki, po której spływa. To wcale nie jest łatwe, zwłaszcza, że kiedy ktoś recenzuje, to też śrubuje pewne takie określenia, żeby zabolały. Bo ma nadzieję, że taką recenzją, taką krytyką jednak poruszy sumienia, wzbudzi cokolwiek, nie wiem. Natomiast człowiek wrażliwy, człowiek empatyczny, człowiek życiowo mądry nie pozwoli sobie na krytykę innych.
19: Że... Mówisz w dzisiejszych czasach takiej właściwie, można odnieść wrażenie, bardzo powszechnej krytyki, żeby nie powiedzieć hejtu.
18: Trudno się do tego odnieść, bo ja generalnie stoję na stanowisku, że człowiek myślący jako gatunek jest gatunkiem zagrożonym i gatunkiem ginącym, tak? Człowiek krytykujący, nie wiem, jakby to było po łacinie, natomiast jest takim gatunkiem obcym, inwazyjnym, który się rozplenia wśród nas i te geny hejtu faktycznie bardzo łatwo są przekazywane. Natomiast to jest trochę tak, że ja zawsze do upadłego będę bronił i wrażliwców, i tych, którzy mają odwagę powiedzieć, że sobie z czymś nie radzą. I chciałbym, żebyśmy ten język zmieniali właśnie dlatego, że za tym językiem stoi rzeczywistość. Rzeczywistość, którą odbieramy, ale też rzeczywistość, którą kształtujemy. Więc jeżeli pozwalamy sobie na taką krytykę, to też w tym świecie zostawiamy coś, czego wcale byśmy nie chcieli. Zostawiamy jakąś formę zła, oceny. W takim sensie zła, że czy my naprawdę kierujemy się dobrem? Czy my naprawdę szukamy prawdziwie działających, realnych rozwiązań dla osób, które potrzebują? No, hospicja to nie są miejsca, które w takim powszednim odczuciu kojarzą się z czymś dobrym. Dlatego, że w pierwszej kolejności będą się kojarzyć z cierpieniem, z przemijaniem, z umieraniem. Ale czy mamy prawo powtarzać jakieś kalki językowe i mówić, że hospicjum to jest umieralnia? Nie, hospicjum to nie jest umieralnia. Hospicjum to jest czas najbardziej zintensyfikowanego życia, jaki sobie można wyobrazić. To jest czas, w którym mamy do czynienia z esencją życia. Bo wtedy, kiedy sobie uświadamiamy, że tego czasu zostało naprawdę bardzo malutko, to zaczynamy każdy moment życia naprawdę cenić. Do osób, do których dociera, że ich życie się kończy, dociera również, chciałbym zrobić coś, żeby coś po mnie pozostało, żeby pojednać się z ludźmi, z którymi gdzieś tam się skonfliktował w czasie życia, żeby być zapamiętanym z czegoś dobrego. I często jest tak, że dopiero bliskość śmierci powoduje, że my wyczuwamy niuanse smaków. Że do tej pory zapychaliśmy się albo jakimś słodkim kitem, albo tak bardzo rozpamiętywaliśmy gorzki smak, który gdzieś tam się pojawił, że zapomnieliśmy, że mamy możliwość rejestrowania całej gamy różnych smaków życia. I hospicjum to jest ten moment, w którym chociaż na chwilę, na tą ostatnią chwilę, ale wielu osobom udaje się z powrotem poczuć smak życia. Oczywiście ten smak życia jest już zupełnie niewyobrażalny dla nas, którzy jesteśmy zdrowi, bo ja nie wiem, czy cierpienie wyostrza smak. Nie jestem osobą cierpiącą, więc proszę o wybaczenie tych wszystkich, którzy teraz sobie myślą, mądruje się, bo nie wie, o czym mówi. Mówię o doświadczeniach naszych podopiecznych. Mówię o doświadczeniach tych ludzi, którzy żyją z takim pasażerem na ramieniu, który podpowiada, niedługo odejdziesz, niedługo umrzesz. I on wcale nie się nie drze, on takim jest, takim podpowiadaczem z tyłu, takim, a którego jednocześnie nie da się z tego ramienia zrzucić. I wróćmy do tego, co nas prowokowało do rozmowy. Jeżeli wiemy, że przed nami zostaje ograniczona liczba dni, jesteśmy w stanie przewidzieć, że ta ograniczona liczba to jest kwestia dziesiątek, setek dni, a nie tej nieskończoności, którą mamy przed sobą, będąc młodymi, energicznymi. To wtedy pojawia się taka myśl, że nie mogę zmarnować tego czasu. I jeżeli nie mogę zmarnować tego czasu, to nie chodzi o mój czas, chodzi o czas tej osoby, której życie się kończy. To jakby pierwszym odruchem powinno być, co mogę zrobić, żeby maksymalnie umożliwić korzystanie z tego życia. Ja nie mam takiego zaplecza, ani mam dwie lewe ręce do opieki, nie jestem z wykształcenia pielęgniarką czy opiekunem medycznym, więc zanim ja się tego nauczę, ja się mogę tego nauczyć, ale pytanie, czy ja zdążę. Dalej, może ja jestem na takim etapie mojej relacji, że jeżeli ja się zacznę uczyć opieki, to stracę możliwość słuchania kogoś, kto chce mi coś powiedzieć, zanim odejdzie. Zwłaszcza, że jeżeli wezmę na siebie zbyt dużo, to może się okazać, że będąc takim zadaniowcem, ja nauczę się wszystkiego, zrobię wszystko, ale ceną tego będzie autentyczne zerwanie relacji z osobą, którą się zajmuję, bo ja się tak wyprofesjonalizuję, że się odetnę od relacji. Po to, jako społeczeństwo, nauczyliśmy się tworzyć miejsca przyjazne, hospicja. Teraz akurat mówimy o hospicjach, ale równie dobrze moglibyśmy mówić o zakładach opiekuńczo-leczniczych, moglibyśmy mówić o domach pomocy społecznej, gdzie nie chodzi o to, żeby się pozbyć problemu. Wręcz przeciwnie. Chodzi o to, żeby zostawić pewne problemy, które umożliwiają nam w pełni wykorzystanie życia w tym ostatnim jego etapie, bez względu na to, ile ten ostatni etap będzie trwał. Bo są też tacy ludzie, o których żartobliwie można powiedzieć, że śmierć o nich zapomniała. I przeżyli już swoje dzieci, wnuki, które gdzieś w świecie są, nagle sobie uświadamiają, matko, przecież babcia jeszcze żyje, babcia ma już tam pewnie ze 100 ileś lat, ale są takie historie, że nagle ktoś sobie przypomina, że ktoś żyje. Natomiast dlaczego to jest takie ważne? Bo po pierwsze, życie jest niepowtarzalne. Po pierwsze, no i najważniejsze, ono jest niepowtarzalne, więc jest unikatową wartością. Jeżeli ja czuję, analizując swoje umiejętności, swoją sytuację materialną, swoją sytuację społeczną, że ja nie mogę się zaangażować w opiekę nad osobą, którą kocham, w taki sposób, w jaki ja chciałbym, aby się mną opiekowano, to przede wszystkim muszę sobie wyłączyć tego krytyka, który mi gdzieś tam do ucha podpowiada, tak, pozbywasz się go. Nie, nie pozbywasz się. Szukam najlepszego rozwiązania. Ponieważ w momencie, kiedy zdecyduję się poprosić o pomoc specjalistów, bardzo empatycznych specjalistów, to w tym momencie otwiera się niesamowita perspektywa, że ja mogę realizować nadal swoje role społeczne, a jednocześnie wygospodarować dużo więcej czasu, który mogę poświęcić na ocalanie, rozbudowywanie relacji z osobą, którą kocham, niż w sytuacji, w której spadłby na mnie cały obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa tej osobie.
19: Czyli wygospodarowuje po prostu lepszy czas.
18: Tak, pamiętam taką naszą rozmowę z Janem Kaczkowskim, księdzem Janem Kaczkowskim, czyli założycielem Puckiego Hospicjum. On specjalizował się w opiece nad dorosłymi, ale myślę, że nikt mnie za to nie ukamienuje, ale on mówił bardzo wyraźnie, że on się zajmuje Kaszubami. I dlaczego to jest takie ważne? Chodzi o takich ludzi z krwi i kości. Takich ludzi ze swoją tożsamością. Takich ludzi, których nie jest łatwo przesadzić. I on mówi tak. Przez lata pracując w hospicjum domowym, które tworzył, i przecież decyzja o budowie stacjonarnego hospicjum była pochodną doświadczeń, a nie idei.
19: Własne.
18: I on mówił, że jak przekonać, żeby ktoś się przeprowadził do hospicjum? Przecież starych drzew się nie przesadza. On mówi, dom jest tam, gdzie jest miłość. To są jego słowa. Dom jest tam, gdzie jest miłość. Więc skoro nie możemy tej miłości realizować w domu, to przenieśmy do hospicjum i tam stwórzmy dom. Nie będzie przenoszenia, będzie po prostu stworzenie domu. Bo

0: roz siebie wykrzesać. Być może jestem, no, ale jeżeli tak oceniam.
1: Wracamy do słów. Jeżeli ty w swojej głowie zakładasz, otoczę, w związku z tym kocham, więc otoczę najlepszą opieką hospicyjną, to jest zupełnie co innego. Ale jeśli w twojej głowie uruchamia się słowo, oddam to hospicjum, to nie masz takiego jasnego przekazu. Dlatego właśnie mówimy o słowach. Tak, o słowach, które języka. Mają znaczenie.
0: Co jest najważniejsze w życiu? Najważniejsze w życiu jest miłość. Mhm. Nie chodzi o to, że my mamy teraz obowiązek każdą osobę chorą umieścić, zaopiekować w takim wyspecjalizowanym ośrodku. Chodzi o to, żebyśmy mieli możliwość wyboru. Bo miłość to jest też wybór. Bo może być tak, że ja potrzebuję jakiegoś krótkiego czasu na to, żeby poukładać pewne rzeczy w swoim życiu i powiedzieć, dobrze, teraz przygotowałem przestrzeń na to, że w 100% jestem tylko dla ciebie i chcę, żebyś wrócił do mojego domu i chcę ten ostatni czas spędzić tylko i wyłącznie z tobą. I są ludzie, którzy mają takie szczęście, że mogą tak się przygotować. Problemem jest sytuacja, w której ja nie mam wyboru. Ja jestem zmuszany do heroizmu, do bohaterstwa. I nie tylko, że nie mogę liczyć na wsparcie ze strony moich bliskich, ale widzę recenzentów, którzy sobie usiedli w pierwszym rzędzie z popcornem w ręku i mlaszcząc mówią, źle zrobił, źle przełożył, krzywo spojrzał, tak? a ciocie to on tam tak nie poważa. No i się nagle okazuje, że cała dalsza rodzina jest mistrzem świata w recenzowaniu.
1: Jestem po prostu złym człowiekiem.
0: Tak.
1: Mhm. Pozbyłam się problemu.
0: A jednocześnie, przecież przeżywając wszystkie te trudności związane z opieką, też wyciągamy jakieś wnioski. Też widzimy, nie jestem tym człowiekiem, za którego się miałem. Myślałem, że jestem silniejszy, albo myślałem, że potrafię bardziej kochać. Tu nie o to chodzi. Chodzi właśnie o to, żebyśmy, mając możliwość, szukali
1: tego... To jest ważne, o czym mówisz. To, że ktoś będzie zaopiekowany, nie tylko przez nas, ale przez hospicjum również, no bo tu pamiętajmy, to nie jest tak, że nas w tym momencie już nie ma. To nie znaczy, że my kogoś przestajemy kochać, czy że przestaniemy się o niego troszczyć.
0: Jaka jest różnica
1: tylko
0: między...
1: Tylko rozkładamy siły po prostu.
0: Przebraniem kogoś, wykonaniem porannej toalety, nakarmieniem, pójściem do pracy na 8 godzin i myśleniem przez ten czas, czy się nic złego nie wydarzy. I po tych 8 godzinach pracy powrót do domu i znowu toaleta, karmienie w potwornym stresie, napięciu, tak? A zapewnieniem w tym czasie wyspecjalizowanej opieki i przeznaczenie czasu na bycie tylko i wyłącznie dla tej osoby. Ja już nie muszę kogoś przebierać, chociaż mogę w tym uczestniczyć, mogę w tym pomóc, ale nie muszę tego robić, mogę po prostu być, rozmawiać, trzymać za rękę, płakać, cokolwiek. Tak? Chodzi mi o to, że jeżeli wbrew własnej woli zostajemy skazani na opiekę nad kimś i przy tej okazji nie mamy żadnego wsparcia ze strony własnych najbliższych, to wcale nie zrealizujemy tego najważniejszego celu, jakim jest ochrona miłości, ochrona relacji z tą osobą, która nas najbardziej potrzebuje. Dlatego uważam, że jak najbardziej trzeba nie tylko szukać tej pomocy, ale też trzeba mówić o tym swoim najbliższym. Zwłaszcza, że osoba przebywająca w hospicjum ma prawo do spotkania z innymi. To nie jest tak, że ktoś, kto decyduje się na to, żeby swojego bliskiego umieścić w wyspecjalizowanej placówce, to ma prawo teraz dysponować, macie się z nim nie spotykać, macie do niego nie odwiedzać, macie go nie męczyć. To jest pacjent. Pacjent ma prawo do spotkań ze swoimi bliskimi, ma też prawo odmówić takich spotkań. Natomiast wtedy dopiero okazuje się, jak bardzo ci recenzenci nie zdają egzaminu. Jak bardzo ci recenzenci, którzy tak dużo podkreślali konieczność zaangażowania, nie potrafią wygospodarować jednego dnia na spotkanie z osobą, która odchodzi.
1: Mówimy tutaj sporo o słowach. Powiedzieliśmy o słowach oddać do hospicjum. pojawiło się słowo umieralnia,

0: Są też słowa o walce. Często podejmujemy słowo walka, mówimy o przegrywaniu walki. I chyba jest taka tendencja, żebyśmy powalczyli ze słowem walka.
1: Niezależnie od tego, jaka to jest choroba, to moim zdaniem żadna choroba to nie jest planszówka, to nie jest gra, żeby mówić, że ktoś wygrał lub przegrał. W ogóle, jeżeli sobie wyobrazimy chorobę dziecka, to w ogóle jakim prawem będziemy oczekiwać, że ktoś będzie walczył, że ktoś stanie do reguł, na które się nie pisał. Ja od jakiegoś czasu mam w głowie taki obraz, który na moje potrzeby tłumaczy mi mniej więcej, czym jest choroba. To jest tak jak napadnięcie na kogoś w ciemnej ulicy. To jest najczęściej sytuacja, której nie dało się przewidzieć, która nas zaskakuje. I czy my mamy prawo oczekiwać...
0: Czyli bardziej mówisz o byciu napadniętym niż o napadnięciu.
1: Zdecydowanie. Ja nikogo nie zachęcam do napadania na innych, ale też przestrzegam przed szukaniem okazji do tego, by być napadniętym. Chodzi o to, że kiedy zaatakuje nas choroba, to używając tej metafory napaści, ktoś może być tylko ofiarą, może się bronić, ale nie oczekujmy od niego, że on stanie do walki, bo co to jest walka? Walka to jest uznanie pewnych reguł, a tutaj nie ma reguł. I jeżeli ktoś mówi, że ktoś przegrał walkę z chorobą, no przegrać można w momencie, kiedy się umawiamy na równe zasady i siadamy, czy przy planszówce, czy przy grze, gdzie jest sędzia, i wtedy możemy mówić o równości stron. Choroba wyklucza równość stron. Ona nie była zaprogramowana, żebyśmy się mieli sprawdzić, sparingować.
0: Nie pojedynkujemy się.
1: Nie. Dlatego zdecydowanie lepszym określeniem, dużo bardziej neutralnym jest sformułowanie zakończył walkę. Bo to jest walka. Tylko, że to nie jest mierzenie się, tylko to jest naprawdę próba obronienia swojego życia. No jeżeli ktoś został napadnięty...
0: Czyli
1: no
0: bardziej
1: to
0: zakończył niż przegrał w każdym razie.
1: Zdecydowanie, bo nikt tej walki nie przegrywa. Co znaczy przegrać walkę? Są zwycięzcy, którzy wygrywają wtedy, kiedy do walki nie staną, bo uciekną. I to jest zwycięstwo. Choroba zawsze zostanie niesprawiedliwością. Zawsze. Zawsze osoba napadnięta może krzyczeć o pomoc, ale nie ma żadnej gwarancji, że ta pomoc nadejdzie. W chorobie jest dokładnie tak samo. Ale są takie choroby, które w ogóle odbiorą możliwość tego krzyczenia o pomoc. My w tym roku mamy takie hasło naszej kampanii społecznej Bohaterowie bez rozgłosu. I to jest trochę takie, nawet bym powiedział, przekorne hasło, ponieważ zdecydowana większość naszych podopiecznych hospicjum dla dzieci Łupkowa, to są dzieci, które są niezdolne do wydawania głosu z powodu chorób. I teraz, jak te dzieci mają wołać o pomoc? Tak wydaje mi się, że takie organizacje jak nasza są ambasadorami tych wszystkich, którym los, choroba odebrały głos. Ale jednocześnie my jesteśmy po to, żeby mówić, to są bohaterowie. Nie dlatego, że oni walczą, tylko dlatego, że oni potrafią, nasi podopieczni potrafią zachować w tych bardzo trudnych okolicznościach niesamowitą chęć życia, niesamowity entuzjazm, pogodę. Coś, co my projektując, że ja w tej sytuacji to bym nie potrafił. A oni potrafią, dlatego są bohaterami. I dlatego my się od nich możemy więcej nauczyć, niż oni od nas. Bo czego my możemy nauczyć chorych? Lęku, jakiegoś wycofania, ucieczki. A tu już nie ma czasu na ucieczki. Ta napaść się dokonała, ta choroba jest i ta choroba odbiera wszystko. Dlatego nie zmuszajmy naszych bliskich do tego, żeby walczyli. To jest trudne, bo z jednej strony trzeba motywować, ale nie tyle motywujmy do walki z chorobą, ile motywujmy do życia. Żyj. Nie tyle walcz, ile żyj.
0: Do jakichś spokojnych, takich pełnych pogodzenia, emocji.
1: Wykorzystaj życie.
0: Tak? Aha.
1: bo nie wiemy, ile go zostało. Też nie wiemy, czy kończąc naszą rozmowę w radiu coś nam się nie wydarzy, ale byśmy musieli zwariować, gdybyśmy cały czas myśleli, że to jest ostatnia minuta mojego życia. Ale z kolei, kiedy sobie uświadomimy, że każdy moment naszego życia może być ostatnim, że chwila, która trwa,
0: to
1: może być ostatnią,
0: tylko wtedy możemy żyć pełnią życia.
1: To wtedy naprawdę możemy żyć pełnią życia. Wtedy możemy się zachwycić naprawdę wiosną, możemy się zachwycić tym, że ptaki śpiewają nad ranem, możemy się zachwycić tym, że kwitną mirabelki za oknami, nawet jeżeli ktoś ma alergię, prawda, i to powoduje, że ma...
0: Kwitnienie mirabelek nie będzie wtedy takim największą radością. Myślę, że powinnam cię dopytać o to, jak zmieniają się rodzice pod opieką takich specjalistów hospicyjnych, na ile potrafią odzyskać właśnie takie zdrowe spojrzenie na życie.
1: Jest taka, nie chciałbym tego zmitologizować, ale jest taka obserwacja laboratoryjna szczurów, które sprawdza się, jak długo potrafią wytrzymać w wodzie. Między innymi w taki sposób kiedyś się testowało skuteczność leków przeciwdepresyjnych. Natomiast no, przyjmijmy, że szczur wrzucony do wody, z której się nie może wydostać, jest w stanie aktywnie utrzymywać się, płynąć przez, strzelam teraz, no, dajmy 2 godziny. I kiedy prowadzący badanie zaobserwuje, że to zwierzę słabnie, poda mu jakąś pomoc. Wyciągnie go z wody na chwilę i z powrotem umieści go w tej wodzie, to ten szczur ma jeszcze kilka dni siły, żeby walczyć. Chodzi o nadzieję. I z człowiekiem jest dokładnie tak samo, że bez nadziei nasze życie staje się beznadziejne i momentalnie się przerywa. Ale kiedy doświadczymy nadziei, choćby przez ułamek, ale poczujemy, doświadczymy tego, że można inaczej.
0: Że możemy też dostać wsparcie.
1: Dostajemy wtedy niesamowity zastrzyk energii. I to jest moja obserwacja też rodzin, które korzystają z pomocy hospicjów, że w momencie, kiedy są same, mówią: to wszystko się rozsypuje, to wszystko się rozlatuje, nie mamy już więcej siły. I nagle pojawiają się ludzie, którzy pomagają, nie wyręczają, pomagają i ta chwila wytchnienia powoduje, że nabieramy zupełnie innej perspektywy patrzenia. I wtedy się okazuje, że coś, co kilka miesięcy temu powodowało, że byliśmy pełni rezygnacji i chcieliśmy już to wszystko zakończyć, nagle jest momentem, w którym się realizujemy. Ale tak bardzo ważne jest, żeby pomóc, no i przede wszystkim nie być tym eksperymentatorem, który będzie się bawił cudzym życiem, tak? To jest, to by było zbyt straszne. Bardzo ważne jest, żeby zapewnić na przykład wytchnienie w opiece. To jest coś, co w naszym systemie nadal jest nieuregulowane lub nieuregulowane w sposób dostateczny. Każda osoba, która zajmuje się w sposób wyniszczający kimś innym, powinna mieć prawo do wytchnienia. Myślę, że jeszcze sporo Wisły
0: wytchnieniowa
1: upłynie, zanim się tego nauczymy, bo to jest nasz obowiązek, żebyśmy wyręczali w takim znaczeniu, dawali nadzieję. Jeżeli nie wesprzemy osoby, które się zajmują przewlekle swoimi bliskimi chorymi, to fundujemy im tak naprawdę coś nieznośnego. A jednocześnie, kiedy wchodzimy w ich doświadczenie i tworzymy tam przestrzeń, to przecież najstarsze zdanie w języku polskim: daj, ać ja pobruszę, a ty odpoczywaj. Daj, ja to zrobię, ty odpocznij. Teraz dopiero przyszło mi do głowy. Przecież nasz język literacki zaczyna się tak naprawdę od wyręczenia kogoś, od deklaracji: pomogę ci. Muszę to opatentować. Przepraszam państwa, ale to jest bardzo świeże. To jest bardzo ważne, że to nas do czegoś zobowiązuje. Skoro mówimy o języku, skoro mówimy o słowach, to przecież język polski, na tyle, na ile historycy języka potrafią nam powiedzieć, no to zaczyna się od takiej deklaracji.
0: Proszę, jaki piękny przebłysk.
1: No, dziękuję. No, w radiu jednak dobre rzeczy przychodzą do głowy. Ale już schodząc z tego oświecenia, bo naprawdę odkryłem teraz coś dla mnie rewelacyjnego, coś, co mnie bardzo, bardzo zapala, to zróbmy wszystko, żeby pytać osoby, które znamy wokół siebie, jakiej potrzebują pomocy. W czym możemy pomóc? Nie wyręczajmy w takim sensie, ja zrobię to za ciebie, ale jak mogę ci pomóc? Bo czasem będzie chodziło o to, żeby z kimś porozmawiać, pozwolić mu się odgadać. I to jest ważne. Jeżeli ktoś, kto jest w takiej sytuacji, dzwoni do nas, odbierzmy telefon i porozmawiajmy, nawet jeżeli się boimy. A niekoniecznie dzwońmy i zabierajmy komuś cały wieczór, bo może być tak, że ktoś lubi z nami rozmawiać, ale jest za mało asertywny, żeby powiedzieć, słuchaj, ja naprawdę muszę już kończyć tę rozmowę, bo jeszcze muszę kogoś przebrać, zmienić mu pieluchę majtki, położyć go do snu. I ten ktoś będzie naprawdę podtrzymywał nam towarzystwo, ale wcale nie będzie się czuł wyręczony, chociaż sama ta rozmowa pewnie była dla niego ważna. Pytajmy, po prostu pytajmy, rozmawiajmy, uzdrawiajmy komunikację między sobą. To jest tak bardzo ważne, bo my żyjemy w takim cieniu niedopowiedzeń, w takim, nawet bym powiedział, nie cieniu, a mroku domysłów. Że domyślamy się za kogoś, ale domyślając się, używając określeń, no przecież to jest oczywiste dla mnie. To, co jest oczywiste dla mnie, nie jest oczywiste dla mojego rozmówcy. Mówię teraz do Państwa, do słuchaczy, a każdy z Państwa ma swoje wyobrażenie na ten temat. Rozmawiajmy, nie bójmy się mówić, słuchaj, ja w życiu nie byłem w takiej sytuacji, ja nie wiem, jak się zachować. Nie wiem. Możemy też mówić, słuchaj, mi jest trudno, bo ja chciałbym ci jakoś pomóc, ale ja po prostu nie wiem, jak się to robi. Ty wiesz najlepiej, ty mi powiedz. I nie sądzę, żeby ktoś, kto słyszy takie słowa, powiedział, domyśl się. To chyba nie jest ten etap relacji. Wtedy naprawdę, jeżeli usłyszymy, że ktoś chce nam pomóc, a nie wie, jak to zrobić, wtedy się otwiera prawdziwa komunikacja.
0: Ja chciałabym cię jeszcze o jedno dopytać tak na koniec, bo właściwie zaczęliśmy i w jakimś stopniu nasza audycja jest o słowach. I tak zastanawiam się, czy rodzice, którzy decydują się skorzystać z pomocy hospicjum, o czym to też chyba warto by sprawdzić, że to nie zawsze się wiąże z przekazaniem do placówki, tylko często to jest wasze wsparcie w domach po prostu.
1: Przede wszystkim nawet. To są hospicja domowe i to jest,
0: o tym też
1: to jest
0: warto,
1: ogromna większość.
0: Warto pamiętać, tak.
1: Tej opieki realizowanej przez hospicja odbywa się w warunkach opieki domowej, czyli chory pozostaje w swoim domu, domownicy są jego opiekunami, a personel hospicjów jest tylko wsparciem, tylko i aż. Natomiast to jest bardzo ważne, że jeżeli korzystamy z opieki hospicjum, to w pierwszej kolejności będzie pytanie, czy możemy zorganizować tę opiekę w domu. Mhm. Dopiero jakby krokiem wstecz jest zorganizowanie tej opieki w warunkach stacjonarnych, ale krokiem wstecz tylko po to, żeby mieć większą drogę rozpędu do wykorzystania życia, które nam zostało.
0: Ale wracając do pytania, bo to było troszeczkę gwoli wyjaśnienia, ja chciałabym się podpytać ciebie o to, czy bardzo trudne dla rodziców jest nawiązanie kontaktu z hospicjum, dla rodzin może. Jak bardzo zazwyczaj muszą przewartościować emocje w swojej głowie, żeby uznać, że nie robią nic złego, żeby nie wrócić do tego, o czym mówiliśmy, że oni się nie poddali, że oni coś zawalili. Są tacy rodzice, którzy potrafią to zrobić w porę, czy też zwykle to już jest ta tak zwana ostatnia deska ratunku. Ja już nie wiem, co ja mam zrobić, ja po prostu zwariuję.
1: To bardzo dużo zależy od tego, jaka jest konkretna historia. Zupełnie inaczej wygląda to w sytuacji rodzin, które od jakiegoś czasu już opiekują się swoim bliskim, które też pozostają w relacjach z innymi rodzinami w podobnej sytuacji, tam nie ma tego dramatu. Tam jest, nawet bym powiedział, taki moment odetchnięcia, że no w końcu udało nam się znaleźć kogoś, kto nam pomoże. Zupełnie inaczej to wygląda, kiedy choroba pojawiła się nagle, kiedy choroba nie rokuje, kiedy stan jest bardzo zły, na przykład po jakimś wypadku, po jakimś urazie. I wtedy nie tylko, że trzeba podążać za tym, co się dzieje ze zdrowiem tej osoby, którą kochamy, ale trzeba w bardzo krótkim czasie przeżyć pewną żałobę, pogodzić się z pewną stratą, z pewnymi wyobrażeniami, marzeniami, planami, które mieliśmy względem tej osoby. I to jest dużo trudniejsze, bo to się na ogół dzieje w szpitalu. To się na ogół dzieje w takich sytuacjach, kiedy ta osoba, którą tak bardzo kochamy, leży, stan się pogarsza. Lekarze, w których pokładaliśmy nadzieję, mówią, że oni już nie mogą nic więcej zrobić. Trzeba szukać jakiegoś hospicjum. I to jest ten moment, w którym traci się nadzieję. I te telefony, które wtedy są do hospicjum, są bardzo trudne rozmowy. Bo wtedy rozmawiamy z kimś, kto został pozbawiony nadziei. I pierwszym zadaniem nas, odbierających telefon w hospicjum, to jest pokazać, że nie, moment. Jesteśmy od tego, żeby nadzieja wróciła jako pierwsza. Tylko nazwijmy tę nadzieję w inny sposób, niż dotychczas ją nazywaliśmy. Bo wcześniej ta nasza nadzieja to były jakieś naszkicowane plany, mniej lub bardziej konkretne. W hospicjum mamy się nauczyć życia. I ta nadzieja jest związana z tym, że chcemy przeżyć życie, nie zrealizować jakieś plany. To jest właśnie ten proces oswajania się ze stratą, z żałobą. W hospicjum mamy zobaczyć, że życie zostało nam dane w jakiejś formie, której jeszcze nie rozumiemy, ale możemy skorzystać z pomocy naprawdę niesamowicie zaangażowanych ludzi, którzy nam pomogą odkryć znaczenie tego życia, dopóki ono jest. I wtedy bardzo szybko przechodzi od takiego czysto technicznego zorganizowania przyjęcia do hospicjum. Czasem to jest kwestia pewnej logistyki. Trzeba kogoś z określonego szpitala, z określonego oddziału przenieść do hospicjum, więc trzeba zorganizować transport, przeszkolenie personelu. Czasem trzeba zapewnić odpowiedni sprzęt medyczny. I to jest trudny czas, bo on jest związany z pewnym oczekiwaniem. Później jest ten moment adaptacji do nowego miejsca. Też trzeba się odnaleźć w tym, że nie odwiedzam tu, odwiedzam tu, także zmieniam lokalizację, poznać specyfikę tego miejsca i uczyć się od tych najmniejszych takich marginesików, gdzie ja mogę postawić swoją stopę, do tego momentu zakorzenienia w relacji, że jeżeli mam możliwość spędzania kilku godzin, to będę wykorzystywał ten czas kilku godzin. Jeżeli mam możliwość spędzenia tylko weekendu, takie sytuacje też mają miejsce, to ukorzeniam się w taki sposób, żeby w ten weekend być i być tylko w tej relacji. To są bardzo różne historie. W naszej pracy mamy również historie takie, że faktycznie ten bliski pozostaje całkowicie sam. Ja tak zupełnie na świeżo jestem po żegnaniu, po pogrzebie dziecka, które niedawno od nas odeszło, które nie miało rodziców. Tak po prostu zostało umieszczone na podstawie decyzji sądu w naszym ośrodku. I ja widziałem zaangażowanie naszego personelu, który swoją troskliwością, swoim zaangażowaniem próbował robić wszystko, żeby to dziecko doświadczało miłości, ale to nigdy nie jest taka miłość, jak ta związana z bliskością naszych rodziców czy opiekunów. I w tym wszystkim może być pocieszająca taka perspektywa eschatologiczna, że to cierpienie się zakończyło i to dziecko doświadcza zupełnie innego stanu w swoim życiu. Tutaj trzeba się odwołać do perspektywy wiary. Natomiast w tej naszej rzeczywistości są takie sytuacje, że patrzymy na dziecko, które nie ma ani zdrowia, ani perspektyw i nawet nie ma tych bliskich, którzy usiądą, pogłaszczą po policzku, po rączce i powiedzą, że ale jestem obok ciebie. I tutaj no, niesamowicie powinienem się kłaniać tym naszym pielęgniarkom, opiekunkom, fizjoterapeutom i innym pracownikom, którzy potrafili temu dziecku dać tyle szacunku, tyle miłości, tyle bliskości w pracy, którą wykonywali. To nie było tylko zadanie zaopiekowania się, ale to było stworzenie pewnej bardzo trudnej relacji, która jednak, mam taką głęboką nadzieję, pozwoliła doświadczyć temu dziecku, że ono jest przez kogoś chciane, przez kogoś kochane.
0: Wielki szacunek dla was za to, co robicie. Kończąc, pamiętajmy o tych słowach, bo to chyba jest ważne. Nie przegrywamy walki, kończymy walkę, co najwyżej. Tak. Nie nazywajmy hospicjum umieralnią, bo to może być taka szkoła jakości życia.
1: I szkoła pewnie miłości.
0: Jest. I szkoła miłości. No i pamiętajmy o tym, żeby nie używać słowa oddawać do hospicjum. Można powierzyć pod troskliwą opiekę hospicyjną. Tak być może będzie lepiej i łatwiej. Również dla osób, które no, muszą podjąć w życiu decyzję, żeby móc normalnie funkcjonować.
1: Ja państwu bardzo dziękuję, jeżeli państwo w czasie tej rozmowy nie wyłączyli radioodbiorników, bo czasem trudno jest słuchać o pewnych tematach, ale jeżeli się wyłączamy, to rzeczywistość się nie zmienia, tylko my stajemy się na nią głusi. Prawdziwe życie polega na tym, że przyjmujemy rzeczywistość taką, jaką jest i dopiero wtedy ona się zmienia na inną, na lepszą, bo jesteśmy w stanie spojrzeć na nią z miłością. Dlatego dziękuję państwu, do usłyszenia, spokojnej nocy i pamiętajcie państwo, że żyjemy po to, żeby kochać.
0: Jarosław Maćkiewicz, bioetyk, hospicjum dla dzieci przy ulicy Łupkowej. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Iza Berkowska, ja też dziękuję.
2: Radio Łódź.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie j-elita.org.pl.
7: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
8: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Jest 21. Tu Radio Łódź, Damian Grosicki, zapraszam na wiadomości. Pięciomiesięczne dziecko z Łodzi ze złamaną rączką i nóżką. Matka usłyszała zarzuty. Łowicki szpital w kryzysie. Więcej informacji za chwilę. Pierwsze szyny na Broniewskiego w Łodzi położone. Zachmurzona i miejscami mokra noc. Jutro chmury, rozpogodzenia i również możliwy deszcz. Nawet do 10 lat więzienia grozi 31-letniej łodziance podejrzanej o znęcanie się nad swoim niespełna półrocznym synem. Niemowlę trafiło do szpitala z obrażeniami. Chłopiec miał złamane obie rączki, nóżkę oraz liczne siniaki. Lekarze wykluczyli, aby te urazy mogły powstać w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Kobieta usłyszała zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad osobą najbliższą, informuje prokurator Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
10: W trakcie przesłuchania kobieta przyznała się do popełnienia zarzucanego przestępstwa oraz wyjaśniła, że zdenerwowała się na chłopca w trakcie przebierania i dlatego wykręciła jego kończyny. Dodała też, że bardzo żałuje swojego zachowania.
11: Na pierwszy, a nawet drugi rzut oka można powiedzieć, że nic mu już nie dolega, tak? Ale wciąż przyglądamy mu się uważnie, obserwujemy. Nie chcemy zbyt wcześnie wyciągnąć nieprawdziwych wniosków po prostu.
9: Dodaje Adam Czerwiński ze Szpitala Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Policjanci zatrzymali również ojca dziecka, mężczyzna był poszukiwany listem gończym do odbycia kary pozbawienia wolności.
12: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
9: Kryzys finansowy szpitala w Łowiczu. Placówka jest zadłużona, a 80% budżetu stanowią wynagrodzenia. Podczas zeszłotygodniowej sesji Rady Powiatu Łowickiego przedstawiono ocenę sytuacji ekonomicznej Zespołu Opieki Zdrowotnej za ubiegły rok. Tematem zajął się Kacper Józefowicz.
13: Z uwagi na problemy finansowe szpital ogranicza zatrudnienie i przenosi łóżka z oddziałów, gdzie brakuje pacjentów. Dyrektor szpitala na sesji zapewniał, że obecna sytuacja nie zagraża bezpieczeństwu pacjentów. Na pogorszenie sytuacji miała wpłynąć konieczność utworzenia rezerw na odszkodowania dla pielęgniarek oraz brak pieniędzy z Narodowego Funduszu Zdrowia za nadwykonania. Rada Powiatu zdecydowaną większością głosów przyjęła sprawozdanie dotyczące sytuacji finansowej szpitala. Warto jednak zauważyć, że w innych placówkach w regionie wynagrodzenia również stanowią większość budżetu. W Pabianickim Centrum Medycznym to ponad 70%, jednak nie wpływa to na jego funkcjonowanie.
9: W Szpitalu Wojewódzkim w Sieradzu w ubiegłym roku było to nawet 90%, a w Łódzkim Koperniku wynagrodzenia stanowiły ponad 40%.
12: Więcej na radiołódź.pl.
9: Pierwsze szyny pojawiły się już na ulicy Broniewskiego w Łodzi. Powstaje torowisko tramwajowe, które połączy Aleję Śmigłego Rydza z trasami biegnącymi przez ulicę Kilińskiego, Żdowską i Paderewskiego. Obecnie prace prowadzone są po północnej stronie drogi, mówi Piotr Grabowski z Łódzkich Inwestycji.
14: Gotowe jest całe podtorze na odcinku od Śmigłego Rydza do ronda Insurekcji Kościuszkowskiej. Cała jezdnia i chodniki zostaną odnowione, a także powstanie ciąg pieszo-rowerowy, którego wcześniej tam nie było.
9: W przyszłym roku robotnicy mają przenieść się na odcinek od ronda Insurekcji Kościuszkowskiej do ulicy Żgowskiej. Zakończenie budowy całej sieci tramwajowej na Górnej planowane jest na 2029 rok. Mija 29 lat od śmierci księżnej Diany. Hołdy oddali zwykli jej ludzie oraz jej młodszy brat, hrabia Charles Spencer. Anna Rączkowska.
15: Kilkaset osób zgromadziło się przed pałacem Kensington, który był londyńskim domem księżnej. Wielu z nich, jak mówili Polskiemu Radiu, przyjeżdża w to miejsce każdego roku. Przychodzę tu z siostrą od 29 lat. Nie mogę uwierzyć, że jest tu tak wiele kwiatów. To naprawdę niesamowite. Ten widok pokazuje, że Diana wciąż pozostaje w pamięci ludzi. To naprawdę wzruszające, mówili wielbiciele księżnej przed pałacem Kensington. Jeden z mężczyzn przyniósł bukiet i kartkę, na której napisał: Najdroższa Diano, nie ma dnia, żebym za tobą nie tęsknił. Twój przyjaciel Ian. Brat księżnej Diany polecił opuścić flagę nad Althorp do połowy masztu.
9: Za kilka tygodni ma ukazać się książka Spencera Łabędzi śpiew Diana, moja siostra. Kolejne wiadomości o 22.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: W tej chwili nie przewidujemy opadów deszczu w regionie łódzkim, bo te deszczowe chmury są poza naszym województwem. Jeśli chodzi o temperaturę, to jest ona delikatnie zróżnicowana, bo 17 stopni mamy w Głownie. W sumie chyba to jest najchłodniejsze miejsce w regionie. 18 stopni Wieluń, Sieradz, Ozorków, Łódź i Skierniewice, 19 w Radomsku i w Piotrkowie Trybunalskim. Ta temperatura będzie spadała od 13 do 16 stopni, to 16 stopni głównie będzie w południowej części naszego województwa. Jeśli chodzi o wtorek, to będzie spore zachmurzenie, ale również można liczyć na przejaśnienia z rozpogodzeniami. Miejscami też popada, a temperatura maksymalna będzie wynosić od 20 do 22 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: Okolice jazzu.
16: Piotr Bielawski, witam i zapraszam jak zwykle w poniedziałek. To będzie bardzo jazzowe i bardzo różnorodne spotkanie. W części pierwszej, czyli w pierwszej godzinie z Irkiem Głykiem, bo zagrał nam fantastyczny koncert w ramach Open Stage Ether Jazzu. A w drugiej godzinie wreszcie uda się troszeczkę poświęcić czasu na nowe płyty, a jest ich troszeczkę. No i zwrócimy się też w kierunku klasyki. To jest dopiero ciekawostka, bo po raz kolejny zabrzmi nam Chopin na jazzowo. Na pewno będzie to związane z improwizacją. I nic więcej już nie będę zdradzał, wracając do tematu Irka Głyka. Myślę, że pamiętają Państwo moje zapowiedzi. Irek Głyk, wibrafonista, bo na wibrafonie teraz sobie nagrało płytę, przyjechał, żeby zaprezentować to swoje solo z wibrafonem. I rzeczywiście tak było podczas Open Stage Ether Jazzu. Jest wywiad z Irkiem Głykiem, okolice jazzu Radio Łódź.pl, tam należy go znaleźć. Rozmawialiśmy wtedy przy okazji wydania jego płyty.

0: Tak na płycie brzmi muzyka Jirka Głyka. Postanowiłem to pokazać, bo będzie ciekawe, jak brzmiała ta muzyka na Open Stage Ether Jazzu. Taki koncert Jirka Głyka odbył się tydzień temu w poniedziałek. Przypomnę, ta akcja trwa od lipca i spotykamy się w Porcie Łódź w poniedziałki o godzinie 19. Tym razem nie tylko Jirek Głyk nam zagrał, ale dziś będą fragmenty w retransmisji właśnie tylko i wyłącznie jego występu. A on przyjechał z materiałem właśnie z płyty, o której wspominałem i którą przez moment tutaj zaprezentowałem. Myślę, że fajne będzie to porównanie teraz, jak zagrał to wszystko na żywo. Ale zanim, to sobie nową rozmowę z Jirkiem Głykiem utnę, zapowiadającą jego koncert.
1: Okolice jazzu.
2: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie i kłaniam się Państwu, że są Państwo z nami, korzystają z Open Stage Ether Jazzu, że interesują się taką fantastyczną, improwizowaną muzyką. Brawa dla Państwa. Trochę biorą Państwo udział w audycji radiowej, stąd też start nagrania, stąd też i wszystko to, co się teraz będzie działo. Dziś podwójny koncert. Pierwszym artystą, który tutaj się pojawi na naszej scenie, jest Jirek Głyk. Przywitajmy go gorąco. Oto i on, Jirek Głyk. Jirek Głyk, człowiek legenda. Jirku, chodź tutaj na kilka słów rozmowy. Zapraszam cię bardzo serdecznie. Tutaj masz mikrofon. Pozwolą Państwo, że usiądziemy sobie. Przedstawię Jirka Głyka przede wszystkim. Jeśli ktoś go nie znał albo wcześniej nie miał okazji spotkać, a znał tylko jego muzykę, to właśnie za chwilę będzie taka możliwość poznać również. Powiedziałem, że legenda, bo tak jest. Od tylu lat gra już, zwłaszcza na perkusji, w tylu składach, w tylu sesjach nagraniowych. Ojej. Trudno byłoby wyliczyć, nie chciałbym wydłużać swojej wypowiedzi. Dalej, założył zespół rodzinny, w tym zespole rodzinnym między innymi Kinga Głyk, później ją wylansował jako menadżer, potem ona pojechała w świat i wreszcie zdecydował chłopak, no mam czas, nagram swoją płytę, swoją autorską płytę. I przestał być perkusistą, stał się wibrafonistą, bo kochasz wibrafon tak naprawdę, prawda?
3: Dobry wieczór Państwu przede wszystkim, bardzo dziękuję, że Państwo postanowili spędzić te chwile z nami tutaj. Zaufaliście, akurat ja jestem tylko z tymi cymbałami przed Państwem, także szczególnie dziękuję za zaufanie, że jesteście na tej pierwszej części też mojego muzykowania. Zapowiedziany jako legenda, czyli czuję się już naprawdę jak dinozaur. Dziękuję Ci bardzo.
2: Ale ja sobie poradzę z tym. Ale nawet to usprawiedliwy. Ja chciałbym, żeby każdy dinozaur tak wyglądał i tak grał taką muzykę, wiesz?
3: Tak, no to miło.
2: Byłoby fantastycznie, zwłaszcza, że to właśnie na tym polega, że jesteś niesamowitym w tym momencie wzorem dla młodych ludzi. Co robią doświadczenia, jak wpływają na to, co się robi w życiu artystycznym i co tak naprawdę ma się do powiedzenia po latach. I teraz o płycie, którą Jirek będzie grał tutaj nam na żywo. The Best, prawda? Jirek The Best po prostu, proszę Państwa. Czyli sobie wymyślił, że ma wibrafon, dorzuci tylko efekty elektroniczne i wszystko to zmieni.
3: Tak, to
2: prosty
3: się
2: te pomysł.
3: Poli sprostowania, dlatego się to nazywa The Best Of, bo nie jest to moja jedyna autorska płyta, tylko chyba piąta albo szósta. Dlatego postanowiłem z tych sześciu płyt wybrać same te najlepsze kawałki, bo w jazzie, wiecie Państwo, the best of to dziwnie brzmi, ale podobnież niektóre z tych melodii przypadają Państwu do gustu i mam nadzieję, że dzisiaj też tak się stanie, że kilka tych utworów gdzieś tam ze sobą zabierzecie, nie tylko w uszach, ale w waszych sercach.
2: Jirek, jak wybierałeś w takim razie te swoje utwory, uznając, że to są te the best?
3: No po prostu pytałem ludzi, a co wam się podobało? A oni mówili, a ten kawałek jest fajny, ten. No i nagrałem 17, także jakbym to dzisiaj chciał zagrać, to byśmy tu musieli nocować. Zagram tylko kilka.
2: To też nie jest tak, Jirek, bo nagrałeś bardzo kolorową płytę. Trochę trzeba było przearanżować, powymyślać sobie, żeby ten repertuar jeszcze inaczej zabrzmiał. I też myślałeś o tym właśnie, żeby to była taka kolorowa, nienużąca, nienudna płyta. To jest historia Irka, który nagrywał sobie przez lata przecież.
3: Jeżeli będę już tam mógł stanąć, to będę trochę się bezpieczniej czuł, dlatego że wolę grać niż mówić, ale też chciałem powiedzieć, że granie solowe to jest akustyczny instrument, taki jak pianino czy fortepian. Ma te klapki białe i czarne, tu są akurat takie żółte i chłopaki się pytają, a to ze złota? A ja mówię, jakby były ze złota, to by mnie tutaj nie było. Także to nie ze złota, ale jest bardzo podobny do takiej klawiatury fortepianowej. No jest to akustyczny instrument, nie mam się za czym schować. Każdy dźwięk, który usłyszycie, jest na tak zwane żywo. Nie mam żadnych looperów, żadnych przystawek, nic nie będę nagrywał, bo wiecie państwo, jak gitara czasem nagra sobie lupa, klikną tam na ten pedałek i to samo gra. I oni mogą iść na kawę, a to samo gra. A ja tutaj no, nie ucieknę, bo przestaje, będzie cisza. Także jeszcze powiem o tym instrumencie dwa słowa, jak już tam stanę.
2: To jeszcze tylko o jednej rzeczy ze mną w takim razie, bo chciałbym zwrócić na to uwagę, że tworzysz swój odrębny świat, piękny świat. Skąd go bierzesz? Jak go wymyślasz? Jak, gdzie działa twoja wyobraźnia w ogóle, że go sobie tak wymyślasz? Bo to, że przekładasz na wibrafon, który sam sobie potrafi oczarować, to już druga strona medalu.
3: Tak jak Piotr wspomniał, miałem przyjemność muzykowania z wieloma, myślę, znanymi artystami na tych też, nie wiem, wielkich scenach, gdzie tam tysiące ludzi się pojawia. Dlaczego to mówię? Dlatego, że ja stanowczo wolę, jak państwo jesteście blisko mnie, mamy taką rodzinną atmosferę, możemy sobie spojrzeć w oczy i po prostu wiem, po co tu przyszliście. Na tych koncertach tysięcznych osobowych jest tam po prostu masa ludzi, ale zwykle piją piwo albo nie słuchają tego, co tam grają. A wy jesteście bardzo świadomą publicznością, dlatego jeszcze raz serdecznie dziękuję.
2: Czyli będziesz też opowiadał podczas swojego występu
3: coś tam.
2: Coś tam. No, to tak zakończmy, bo to za dużo, okay. Wiesz, nie ma co uprzedzać. Irek Głyk dla państwa. The Best Of.
3: Dobrze, więc jeszcze krótka historia o tych cymbałkach. To jest bardzo młody instrument, ma około 100 lat. Kilku wibrafonistów, którzy początkowo grali na tym instrumencie, grali dwiema pałeczkami. O, w ten sposób to się grało. Tak, i to można... Także była możliwość takiego szybkiego wygrywania tymi dwoma kijkami naprzemiennie. Niejaki Gary Barton, który żyje na całe szczęście, ale po prostu już przestał grać, wymyślił technikę czteropałkową. On mieszkał na takiej wiosce, tak? Chyba na takiej jak ja, a może jeszcze na większej, na mniejszej. I nie miał tam po prostu z kim grać, bo nie było muzyków, nie było basisty, perkusisty, więc mówi tak, no chciałbym grać te melodie, chciałbym też mieć harmonię, no i jakiś basista by mi się też przydał, więc przede wszystkim można było już grać dwa dźwięki. Zwane dwudźwięki. Do tego można było dołożyć trzecią pałeczkę, czyli można było już zagrać harmonię. To była ta harmonia, która była potrzebna do melodii. No i był jeszcze potrzebny basista, więc ta czwarta pałeczka służy za bas. A generalnie, że jest to instrument perkusyjny, no to rytm sam się gdzieś tam rodzi. Drodzy państwo, a jeszcze jedna ciekawostka. Powiedziałem, że nie mam żadnego dopalacza tutaj, dobrze to rozumieć. Mam jedno urządzenie, które zwykle jest wymontowane, bo nie wiem, czemu przestali używać wibrafoniści. Tam w środku tych rur są takie wentylatorki, czyli takie, no tak, proszę, można sobie podejść po koncercie, zobaczyć. Jak włączę to urządzenie, ono jest wpięte do prądu, to ten dźwięk wibruje, z tego nazwa wibrafon. Postanowiłem to użyć, dlatego że no, zabrałbym serce temu instrumentowi. Więc tak to brzmi bez. Długi dźwięk. On jest prosty i długi, się nic nie dzieje. Ale jak to odpalę, mam nadzieję, że się ruszy. Oho, to będzie tak. Słyszycie? O, można szybciej. Sobie gdzieś tam latają po świecie i po naszych uszach. Także to jest jedyne urządzenie, które jakby dodaje piękna temu instrumentowi. Pierwszy utwór, jaki zagram, to jest kompozycja The Lord Has Risen i mam nadzieję, że przypadnie państwu dźwięk tego wibrafonu, mogę powiedzieć ładnie, do gustu.

Dziękuję bardzo. Takie pytanie do Państwa. Czy Wy jesteście dzisiaj szczęśliwi? A, świetnie. Cieszę się niezmiernie. Pytanie takie zadaję, dlatego że jest taka sytuacja, że do takich miejsc czasami przychodzimy z uśmiechem roboczym. Czyli dobry uśmiech do złej gry. Wszyscy się uśmiechają, przyszli skądś tam, ten się śmieje, no nie będę taki smutny tu siedział. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ja czasami, dzisiaj jest nieco lepiej, ale od kilku dni mam tak zwaną rwę kulszową. Znacie coś takiego? Lewa noga, a dlatego, że na tych cymbałkach cały czas stoję prawą do góry i to tak nie ten, potem w samochodzie ile set kilometrów, więc to wszystko się rozwala. I uśmiecham się, ale czasami przez łzy. Dzięki, że jesteście, bo wydajecie mi ten power i adrenalinę, żebym nie pamiętał o tym, że mnie to boli. Więc utwór nosi tytuł Happy New Season, czyli szczęśliwy nowy czas. Mam nadzieję, że jak skończę, to jest wesoła melodia, to będą te uśmiechy już prawie. Mam nadzieję, że macie super dzień, ale może ktoś jest taki jak ja na tej sali. Także Happy New Season teraz. Chciałem jeszcze powiedzieć, że jesteście kochani, dlatego że jak gram z pianistą na przykład, to w tych moich przemowach on coś tam plinka. Pięknie gra, nie plinka, tylko pięknie gra. Państwo możecie go słuchać, a ja wtedy mogę się napić albo się wytrzeć albo coś. Także dziękuję i jak będę pił, to proszę bić brawo.

Są uśmiechy? Muzyka jest po to, żeby nas cieszyć, żebyśmy się radowali i na chwilę zapomnieli o tych troskach, które są poza tymi drzwiami, prawda? Przynajmniej ja tak myślę. Właśnie muszę... To jest bardzo niefajne. Niestety muzyka improwizowana ma to do siebie, że my, ateści tutaj improwizujący, czujemy się bardzo dobrze, bo wy jesteście, światła świecą, adorujecie nas, klaszczecie i to tak, ale fajnie. Taka trochę pustka, pustość taka w nas. Ale bo to jest tak, że można grać jedną improwizację wkoło tego tematu, drugą, trzecią, czwartą, a państwo byście już chcieli pójść do domu. Jak stąd wyjść, prawda? Czy jeszcze nie? Jeszcze nie? To jeszcze zagram kilka utworów. Drogie panie, może teraz dla was taki walczyk, jak szła dzieweczka do laseczka, tylko będą miały trochę inne tam harmonie. No, nazywa się ten utwór I Will Sing to the Lord.

Teraz zagram kompozycję z nieco odmienną melodycznie od tych, które przed chwilą słyszeliście, bo tam były takie ładne melodyjki, czasami tak aż kojące przynajmniej moje ucho. Także to taka muzyka. Teraz kompozycja Milesa Davisa pod tytułem Nardis. Miles Davis to osoba, jeżeli Państwo nie słuchacie muzyki improwizowanej, to jak wyjdziemy na zewnątrz, zapukamy do kogoś, halo, kto to Miles Davis, no to ludzie, a jakaś trąbka, muzyka, jakiś jazz. Osoba tak poważnie mająca wpływ na twórczość i nie tylko dźwięki, ale też sztukę wszelako pojętą jak malarstwo, taniec i tak dalej, że nie sposób nie znać jego twórczości. Zachęcam do słuchania jego muzyki, jeżeli Państwo jeszcze nie sprawdzili. Utwór Nardis, napisany przez Milesa, grany przez Billa Evansa, kłócili się tam trochę o to, czyj to utwór. No, nie nagrali dużo tego, ale występy Billa Evansa były dość intensywne. Ten utwór grał bardzo często. Także w moim wykonaniu teraz kompozycja Milesa Davisa Nardis i mam nadzieję, że jak skończę ten utwór, to Państwo jeszcze tutaj będziecie siedzieli.

Jesteście, jesteście jeszcze. Czyli fajny numer to był. Świetny numer dla mnie, jest wybitny. No bo Miles Davis go napisał, no to świetny. Ktoś mnie pytał, chyba Piotr właśnie, pytał mnie o to, się też przyda, to jest fajna gra. Tak, telefon komuś gra ze mną razem. O, telefon? Jest. A, tu jest. Okej. Okay. Tak jak powiedziałem, czas nas goni. Zwłaszcza podczas koncertów, gdzie występuje jeden, dwa, trzy zespoły czasami. Ja strasznie, nawet jak gram sam, jako pojedynczy ktoś tam, to wolę zostawić niedosyt niż przesyt, bo chciałbym, żebyście Państwo jeszcze przyszli na mój koncert. A, więc nie będę przedłużał. Tak jak Piotr wspomniał, mamy ze sobą płyty. Zachęcam do zakupienia. Nawet jeśli jej nie posłuchacie, to zachęcam, dlatego że jestem takim samotnym żaglem, sam wydaję płyty od lat, nie mam żadnych pomożycieli i to, co sprzedam, to znowu inwestuję w następne i tak sobie grajkuję po różnych miejscach. Także kupcie, żeby sobie tylko postawić i będziecie mieli tą cegiełkę, że o, temu pomogłem, tam może jeszcze gra. Właśnie nie wiem, co zagrać. Szybki czy wolny? Pytanie jak na weselu. Dziewczyny zawsze wolny wolą, a chłopaki szybki. Kurczę, ja... Dobra, to zagram, bo mam dylemat. Jest świetny standard, jeden i drugi, Chica Corea. A to ja zagram, postaram się zagrać, bo to niełatwe. To będzie La Fiesta. Zresztą Chick to grał w milionach składów i w duecie szczególnie z Gary Bartonem, bo oni założyli taki duet. Ja też gram z pianistą Piotrem Matusikiem w duecie. I to jest połączenie wibrafonu z fortepianem i to te brzmienie nas zawsze jakoś tam inspirowało, dlatego gramy też ten utwór, ale dzisiaj zagram taką krótką tylko wersję solo La Fiesta. Jeszcze raz Państwu dziękuję za przybycie.

0: Irek Gwyk.
1: Państwo biją brawo, konfetti, szaleństwo, showman. Genialna muzyka, genialnego człowieka. Państwo biją brawo, a ja pytam, Irek, to nie jest tak, możesz jeszcze zagrać jeden utwór. Tu jest czas dla ciebie, Irek, ty grasz. Ja tylko przypominam, lajki, kciuk do góry dla niego, serduszka, co państwo chcą. Doceńmy dinozaura. Chick Corea. To jest jeszcze jeden wątek, który powinienem z nim poruszyć. Nie zrobiłem tego, bo zbyt dużo byłoby tutaj naszej rozmowy. Natomiast jest jeszcze kilku innych artystów, którymi się na pewno Irek inspiruje. Wiem o tym i też warto by było taką rozmowę o tym, co oni mu dali przeprowadzić. Irek, ty sobie odpoczywaj, ja jeszcze mogę zagadać chwilkę. Drodzy płyty Państwo, są, the best of, Irek Gwyk na żywo, best
2: dziękuję.
1: Of.
2: Dziękuję. Akurat no, mnie długo o bisy nie trzeba prosić, ja liczyłem na bis, także dziękuję, że mogę zagrać. Jedynie się tak zastanawiam, że właśnie trzeba będzie po prostu z wiekiem pracować bardziej nad kondycją, żeby nie, tak zwanie, nie zejść ze sceny, na scenie, o może tak. Bo ten instrument wymaga po prostu samej kondycji fizycznej, zresztą bębny też. Wybrałem sobie takie instrumenty i nie żałuję, chociaż fizycznie trochę niełatwo. Dlatego zagram wolny utwór na zakończenie. Myślę, że bardzo tematyczny. Napisałem go początkiem wojny na Ukrainie i właśnie poszedłem do ćwiczeniówki i coś tam mówię, co to się w ogóle dzieje, że takie jakieś straszne wieści. No i skomponowałem te melodyjki, myśląc o tym, że to się szybko skończy. No tak nie jest. Utwór nosi tytuł Crossing the River, czyli przechodząc przez rzekę. Ja oczywiście, tak jak wspomniałem, jestem myślicielem nad życiem i chodzi o tą rzekę naszego życia, że ona czasami ma bardzo mocny nurt i porywa nas w te rejony, w których dobrze się by było nam nie znaleźć. Dlatego życzę Państwu, żebyście nie płynęli z prądem, ale zawsze pod prąd, ze swoimi przekonaniami, ze swoimi myślami, ze swoją wizją, ideą, nie poddawali się, bo często nas po prostu te nurty rozbijają i nie dadzą nam realizować naszych planów, które są cenne. Dlatego na zakończenie utwór Crossing the River życzę sobie i Państwu, zawsze sobie tak myślę, że żebyśmy po prostu dotarli na drugi brzeg, nawet jeżeli jesteśmy w tej rzece i gdzieś się nam pogubiły losy, żebyśmy dotarli do drugiego brzegu, gdzie będzie pięknie, gdzie nie będzie już po prostu takiego mozołu i trudu, tak jak tutaj na ziemi. I sobie tak myślę, że po tamtej stronie, ja sobie usiądę po tamtej stronie, a Państwo dla mnie zagracie. I często na widowni siedzi bardzo wielu zdolnych ludzi, artystów różnego rodzaju pokroju. Także mam nadzieję, że nawet jeżeli nie będę miał przyjemności zobaczyć waszej sztuki tutaj na ziemi, to po tamtej stronie gdzieś się spotkamy. Crossing the River na zakończenie.

0: Irek Głyk grał dla Państwa. Irek Głyk, proszę Państwa. Irek Głyk, jego The Best Of. Ten Chick Corea, niezwykle ważny artysta, na pewno nauczył go komponowania, ale Irek Głyk ma swój klimat. Bez tych dwóch zdań, niezwykle oryginalny klimat potrafi wytworzyć swoim graniem.
1: Okolice jazzu.
2: I to był właśnie koncert Irka Głyka, kolejny koncert w ramach Open Stage Ether Jazzu. Przed nami w retransmisjach to będzie jeszcze Muzozoik, bo wystąpili, zagrali i teraz za tydzień będę retransmitował fragmenty ich z kolei koncertu. A dzisiaj, no zapewne wszyscy wiedzą, że mieliśmy okazję usłyszeć Patrycję Zarychtę. Ona prapremierowo wykonała nam kilka piosenek. To już był ostatni akcent akcji Open Stage Ether Jazzu. Więcej już tych koncertów nie będzie. I Patrycja Zarychta zabrzmi w retransmisji za 2 tygodnie z kolei w okolicach jazzu, czyli w poniedziałek po 21:00. Już teraz zapowiadam. Ale zanim zabrzmi, to niech tutaj nam fajnie zaśpiewa.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
2: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
3: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
4: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
2: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
5: Tworzymy rodzinę.
6: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
1: www.domwlodzi.org.
7: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
8: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
9: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Jest 22. Tu Radio Łódź, Damian Grosicki, zapraszam na wiadomości. Pies zakopany razem z budą przy S14, sprawę bada prokuratura. Koniec z chipsami i energetykami, w szkołach ma być zdrowe jedzenie. W Łódzkiej Radzie Miasta co czwarta odpowiedź na interpelację ma być po terminie. Nadchodzi chłodniejsze powietrze i lokalnie więcej opadów. Szokujące odkrycie przy drodze ekspresowej S14. W ziemi znaleziono zakopanego psa razem z budą. Anonimowa informacja wpłynęła do Stowarzyszenia Animal SOS z Aleksandrowa Łódzkiego. Pies był prawdopodobnie młodym owczarkiem środkowoazjatyckim, który ważył około 70 kg. Do jego zakopania użyto koparki. Ciężki sprzęt był potrzebny również do odkopania ciała, mówi Katarzyna Rezler ze Stowarzyszenia Animal SOS.
11: Został odkopany, no niestety, martwy psiak razem z budą. No buda już można powiedzieć, że była o połowę za mała w stosunku do psa, więc też jest pytanie, gdzie ten pies przebywał wcześniej, w jakich warunkach. Miał kopiowane uszy, czyli no już ktoś też się dopuścił obcięcia uszu tego psa.
10: Policjanci ustalili tożsamość osoby, do której mógł należeć pies. Sprawę pod nadzorem prokuratury rejonowej Łódź-Bałuty wyjaśnia policja.
12: Więcej na radiołódź.pl.
10: Mniej soli i cukru, za to znacznie więcej warzyw i przynajmniej jeden dzień bez mięsa. Od jutra wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego wchodzą w życie nowe wytyczne dla szkolnych stołówek. Tygodniowy jadłospis musi zawierać co najmniej jedno danie rybne i jedno danie wegańskie. Dla szkoły podstawowej imienia Wojciecha Janczaka w Harłupi Małej pod Sieradzem to żadna nowość, bo podobne zdrowe zasady funkcjonują tam już od lat, mówi dyrektor placówki Magdalena Kalinowska.
13: Zmiana będzie polegała na tym, że pojawią się nowe strączki, więcej produktów też tych strączkowych. Postaramy się, ażeby dzieci krok po kroku poznawały nowe smaki, żeby to nie było też wielkim szokiem, że rzucimy je na głęboką wodę.
10: Do zmian będą musiały się dostosować też szkolne sklepiki. Od 1 września z półek zniknie większość słodyczy, słodzone napoje, w tym energetyki, oraz wysoko przetworzone przekąski, takie jak chipsy i paluszki. Mija 46 lat od podpisania porozumienia gdańskiego, jednego z czterech porozumień sierpniowych, które po zakończeniu fali strajków w 1980 roku otworzyły drogę do powstania Solidarności. W TVP Info były lider związku i były prezydent Lech Wałęsa wspominał narodziny zorganizowanej opozycji antykomunistycznej i wymienił elementy, które do tego doprowadziły.
14: Pierwszy element to komunizm wyczerpał swoje możliwości w tamtym czasie. Drugi element to zorganizowanie świata po II wojnie, światowej strefy wpływu, podziału. I trzeci element, dwubiegunowy świat. I w tym stanie rzeczy wstrzeliliśmy się z Solidarnością. Idealnie.
10: Historyczne porozumienie podpisano w sali BHP Stoczni Gdańskiej po 18 dniach strajku okupacyjnego, po protestach solidarnościowych 700 zakładów pracy z całej Polski, a także po wielu dniach negocjacji. Urząd Miasta Łodzi ma gorzej traktować pytania opozycji. W tym roku co czwarta odpowiedź na interpelację została opóźniona, a w przypadku niektórych radnych nawet co druga. Dane zebrał radny Tosmany Kiel, który równocześnie jest rekordzistą, jeśli chodzi o przedłużenie czasu udzielenia odpowiedzi na zapytania.
5: Ostatnio tylko otrzymuję przedłużenia po tych 14 dniach. To są bardzo ogólne odpowiedzi wymijające, podczas gdy na swoje interpelacje radni bliżej pani prezydent otrzymują odpowiedzi od razu.
10: Kiel dodaje, że przedłużane są odpowiedzi nawet na proste pytania, a kiedy informacja jest już udzielana, to jest niepełna. Gorszego traktowania nie zauważa Kamila Ścibor z Nowej Lewicy, tworzącej większość w Łódzkiej Radzie Miejskiej.
15: Nie zauważyłam jakiegoś gorszego traktowania. Oczywiście te interpelacje i zapytania powinny być tak skonstruowane, żeby miały sens, a nie tylko w formie jakichś dziwnych zapytań, dziwnych akcji.
10: Dlatego Komisja Statutowa ma zająć się uregulowaniem wykorzystywania sztucznej inteligencji przy tworzeniu oficjalnych dokumentów i interpelacji. Kolejne wiadomości o 23:00, teraz czas na sport. I ponownie Robert Zwoliński.
16: Siatkarki reprezentacji Polski awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. W rozgrywanym w Stambule meczu 1/8 finału Polki pokonały Portugalki 3-0. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych, 22, zdobyła Magdalena Stysiak, a w ćwierćfinale Polki zmierzą się z Holenderkami, które też dzisiaj pokonały Słowenki 3-2. Mecz Polska-Holandia 3 września. Pape Meysa Ba nie jest już piłkarzem Widzewa Łódź. Klub rozwiązał z Senegalczykiem kontrakt za porozumieniem stron. Ba do Widzewa dołączył przed rokiem, ale rozegrał tylko 4 spotkania jesienią, a wiosną tego roku był wypożyczony do francuskiego Red Star FC. Działacze Widzewa chcieliby jeszcze pożegnać się ze Szwajcarem Andim Zekirim, a do drugoligowego hiszpańskiego Sabadell ma też odejść Hiszpan Angel Baena. Krzysztof Czerski został złotym medalistą lekkoatletycznych Mistrzostw Świata Mastersów w chodzie na 20 km. Łodzianin startujący w koreańskim Daegu w kategorii M45 po raz pierwszy w karierze został indywidualnym mistrzem świata. Marsz po złoto to była nie tylko walka z rywalami, którzy zaskoczyli wysokim tempem od początku i własnymi słabościami, podkreśla Krzysztof Czerski.
17: Temperatura o 7 rano, około 32 stopni, wilgotność 94%, ale oczywiście latem to jest normalne w Daegu i tego się spodziewaliśmy, natomiast nikt z nas tak naprawdę nie wiedział, jak zareagujemy, bo nie mamy możliwości trenowania w takich warunkach.
16: Łodzianin zdobył już w Korei Południowej 4 medale, oprócz wspomnianego złota na 20 km, wywalczył także srebro na dwukrotnie krótszym dystansie, a także z kolegami stał dwukrotnie na najwyższym stopniu podium w rywalizacji drużynowej. Czerski powalczy jeszcze w Daegu o medal na 5 km na stadionie. Maja Chwalińska odpadła w pierwszej rundzie wielkoszlemowego tenisowego US Open. Polka przegrała z Amerykanką Taylor Townsend 0-2, a nie wcześniej niż o pierwszej w nocy czasu polskiego rozpocznie się mecz Igi Świątek z Chinką Xiu Wang. Jutro zagrają pozostałe dwie Polki. Łodzianka Magdalena Fręch zmierzy się z Amerykanką Iwą Jowicz, a Magda Linet zagra z Brytyjką Franceską Jones. U panów w drugiej rundzie jest piotrkowianin Kamil Majchrzak, natomiast o awans do drugiej rundy walczy obecnie Hubert Hurka. Czy wrocławianin wygrał pierwszego seta z bośniakiem Damirem Dżumhurem 6-4, odrabiając stratę 2 przełamań, no ale w drugim secie Hurkacz przegrał 4-6 i w meczu mamy remis 1-1 za moment początek trzeciego seta.
18: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: 18 stopni w Wieluniu, w pozostałych miejscowościach tych stopni jest 17. Cały czas możliwe są lokalne, przelotne opady deszczu, początkowo także i burze. Ta temperatura będzie spadać, minimalna wyniesie od 13 do 16 stopni. Co nas czeka jutro? Jutro będzie zarówno sporo chmur, zarówno przejaśnienia, jak i rozpogodzenia. Miejscami również popada, a temperatura maksymalna wyniesie od 20 do 22 stopni Celsjusza.
18: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: Okolice jazzu.
19: Piotr Bielawski. Zapraszam na drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Już zapowiadałem, że to będzie godzina przede wszystkim z nowościami. No to proszę posłuchać.

to Megalopolis. Tak nazywa się debiutanckie wydawnictwo projektu międzynarodowego, powołanego przede wszystkim przez Emila Miszka. To on stoi na czele, wręcz orkiestry, która tak zabrzmiała przed chwilą. Trzeba przyznać, że zapowiedź tej płyty, choć niby ukierunkowała wszystkich, to nie oddała tego, jak tego się słucha, jak to brzmi, jak można rzeczywiście wsłuchiwać się w to, co zrobili grając razem. Po prostu nawet bym polecał nie czytać, a podjąć się słuchania tego materiału, niesamowitej płyty, która ukazuje się 9 października dopiero, a my już przed premierą mamy szansę posłuchać tej muzyki. No, zdobywca Fryderyka, trębacz, kompozytor, lider różnych składów, tym razem w Międzynarodowym Towarzystwie. I rzeczywiście projekt niezwykle ciekawy, inspirujący się wieloma rzeczami. Ja odczytałem z drugiej strony, wracając jednak do tekstu, że podejście Franka Zappy do formy, kontrastu i kompozycji ma duży wpływ na to, jak to wszystko zostało zaplanowane w tej muzyce. Odniósłbym do kilku innych rzeczy, czy też innych twórców to wszystko, co słyszę na tej płycie, ale mam nadzieję, że po prostu z Emilem Miszkiem na ten temat będę rozmawiał i wtedy się odniosę. I wtedy on będzie mógł się do tego wszystkiego odnieść. A na razie po prostu wsłuchajmy się w tą ciekawą, niezwykłą formę, w której to można odnaleźć przeróżne elementy. To jeszcze jeden moment z tego krążka. Nawet bym powiedział, że w pewien sposób mój ulubiony, ale na razie, bo wsłuchuję się dalej w album Shapes of Water. Wcześniej było Say Something, jeszcze dopowiem, teraz Shapes of Water.

I oto Emil Miszk ze swoim składem i płyta przedpremierowo właśnie w naszej audycji. I choć zapowiadałem, że to jest godzina z nowościami, to powinienem jednak powiedzieć, że przed premierą właściwie każdy z tych albumów tutaj sobie brzmi w dzisiejszej audycji, z czego się niezwykle cieszę. Kolejna płyta to jest Adam Bałdych i znowu European Quartet, czyli europejskie granie jak najbardziej, i płyta Endless. Tak nazwał swój nowy album Adam Bałdych.

piękne wydawnictwo, muszę przyznać, z piękną muzyką Adama Bałdycha, a nie ostatnia jest to płyta z jego wytwórni płytowej, którą przyjdzie mi zagrać i to też już wiem. Adam Bałdych tutaj na skrzypcach, ale też tych skrzypcach renesansowych, bo już jest to właściwie nieodłączny instrument u Adama. Jest też Daniel Di Bonaventura na bandoneonie, jest Jacob Carlson na fortepianie, z którym grywał już wcześniej, i jest Michel Benita na kontrabasie. Adam Bałdych stworzył całość tego albumu, a więc wszystkie kompozycje, i wydaje mi się, że pomyślał całościowo. To znaczy, jest to dla mnie spójna historia, spójna opowieść, choć rzeczywiście z wielu elementów składająca się, a na pewno z wielu kulturowych inspiracji. I też nie tylko dzięki temu, że gra na tych skrzypcach historycznych, jest to taka podróż także w głąb muzyki. Nie wiem, czy to Państwo usłyszą właśnie poprzez wybór tych utworów, którego dokonałem, ale no mam nadzieję, że tak. No starałem się, żeby tak to zrobić. Ale niech zabrzmi tytułowy, niech będzie to Endless, bo to istota tej płyty.

Endless. Adam Bałdych ze swoim europejskim składem to kolejna nowość w dzisiejszej audycji. Nie ostatnia, jeszcze jedna płyta. No i robi się coraz bardziej klasycznie, prawda? No to teraz będzie klasyka. Teraz tak naprawdę odniesiemy się wprost do Chopina.

To RGG i płyta The Soul of Soul. To jest właśnie powrót do Chopina w takiej formie. Znamy język wypowiedzi zespołu RGG, czego więc można było się spodziewać. Że umieszczą tego Chopina właśnie w tym swoim graniu, że spróbują odnaleźć w nim swoje dźwięki. I tak traktuję właśnie płytę, którą mam przed sobą. Łukasz Ojdana, Maciej Garbowski i Krzysztof Gradziuk. Opowiadali mi kiedyś, zapowiadając płytę, o czym to będzie, jak to będzie. No ale teraz możemy wreszcie posłuchać. I nie muszę już tylko sobie czegoś wyobrażać, a tym bardziej Państwu opowiadać czegoś, co rzeczywiście gdzieś pokonuje jakąkolwiek opowieść. Oto Chopin inaczej. Ja wiem, że zagrano Chopina już na wiele sposobów, ale tak jak powiedziałem, tu jest kwintesencja z jednej strony języka wypowiedzi RGG i Chopin jako materiał źródłowy. Chopin również jako cel wypowiedzi. To jest dla mnie niezwykle ciekawe w całym tym procesie. I muzyka RGG z nowej płyty będzie już kończyć to dzisiejsze spotkanie. Zapraszam za tydzień, jak zwykle po 21:00 do okolic jazzu. Piotr Bielawski. Do usłyszenia.

0: Jest 23. Tu Radio Łódź, Damian Grosicki, zapraszam na wiadomości. Koniec wakacyjnych remontów w Łodzi. Wspólny bilet kolejowy ułatwiający podróże pociągami między krajami Unii. Nad takim rozwiązaniem będzie pracował Parlament Europejski. Zmiany w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej w Zgierzu. Jest coraz chłodniej, jutro ledwo powyżej 20 stopni. Koniec remontów w Łodzi, przynajmniej niektórych. Miasto podsumowuje wakacyjne roboty i zbliża się do otwarcia kolejnych ulic. W ostatnich miesiącach drogowcy pracowali na kilkudziesięciu z nich, mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
1: W czasie wakacji nowe nawierzchnie zyskało ponad 40 ulic w całym mieście. Kończą się także kolejne remonty, co zdecydowanie ułatwi poruszanie się po mieście jesienią. Już we wtorek, 1 września, otwarta dla ruchu zostanie ulica Kniaziewicza, a na swoją trasę wróci linia 99.
0: W najbliższych tygodniach zostaną ukończone prace na ulicy Biegańskiego, na odcinku od Zgierskiej do Ładziewnickiej. Według magistratu utrudnienia znikną niedługo także ze skrzyżowania Alei Palki z Wojska Polskiego. Drogowcy zakończyli tam układanie nowego asfaltu, a w najbliższych dniach uruchomiony zostanie drugi lewoskręt na ulicy Strykowskiej.
2: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
0: W środę Europarlament zajmie się pracami nad wspólnym europejskim biletem kolejowym. Chodzi o wprowadzenie jednej opłaty, jednej aplikacji i zabezpieczenie praw pasażerów podróżujących pociągami, mówi łódzki europoseł Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
3: Chodzi o to, żeby nie kupować biletów kolejowych na dwóch kolejnych dworcach, tylko będąc w Łodzi, wejść w aplikację, kupić bilet. Nie interesuje nas, jak się spółki rozliczają, bo spółki kolejowe między sobą się będą rozliczały. I jednocześnie, jeśli się któryś spóźni, to będzie wypłacone odszkodowanie.
0: Pomysł musi uzyskać akceptację Komisji Europejskiej i krajów członkowskich. W ubiegłym roku polska kolej obsłużyła 450 milionów pasażerów. To aż o 30 milionów więcej niż w 2024 roku. Zmiany dla pasażerów komunikacji miejskiej w Zgierzu. W związku z końcem wakacji linie 4 i 8 przestaną kursować przez kąpielisko Malinka i wrócą na swoje wcześniejsze trasy, mówi Radosław Podogrodzki z Miejskiego Urzędu Komunikacji w Zgierzu.
4: Linia 4 i 8 wraca na swoją trasę, w związku z tym skróci się czas przejazdu i dlatego dostosowujemy te godziny odjazdu tak jak były przed wakacjami. Linie wracają do tego układu, w którym przede wszystkim obsługujemy szkoły.
0: Poza tym od jutra Zgierzanie będą mogli ponownie korzystać z przystanku Aleksandrowska-Gałczyńskiego. Po zakończeniu prac drogowych linia 4 znów będzie się tam zatrzymywać.
2: Więcej na radiołódź.pl.
0: Nasi południowi sąsiedzi opanowali Tarnogórze i Góry Izerskie. Podczas wakacji co trzeci turysta odwiedzający dolnośląskie kurorty pochodził z Czech. Jak się okazuje, to przede wszystkim zasługa przystępnych cen, dobrego jedzenia oraz wysokiej jakości usług świadczonych w hotelach, mówi dyrektor Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Novum Mirosław Wlasak.
5: Czesi bardzo lubią tak dobre usługi, jakie są po polskiej stronie. W tych hotelach, wellnessy, wszystko nowoczesne, że naszym się to bardzo podoba. Jak jest dobry standard, to radzi zapłacimy, nie?
6: Czesi wybierają nas i to wyraźnie widać i na ulicach, i oczywiście w obiektach noclegowych.
0: Potwierdza prezes lokalnej organizacji turystycznej Grzegorz Sokoliński. Oprócz Czechów, od lat w Tarnogórze i Góry Izerskie chętnie przyjeżdżają Niemcy, szczególnie z sąsiedniej Saksonii. To była ostatnia wiadomość wakacyjna, kolejne już po wakacyjnej jutro o 6.
7: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Sporo chmur w tej chwili pojawiło się w okolicy Radomska i Piotrkowa Trybunalskiego. Może gdzieniegdzie miejscami tak bardziej lokalnie popadać delikatnie. Jeśli chodzi o temperaturę, to 16 stopni w Tomaszowie Mazowieckim, wspomnianym Piotrkowie, a najwięcej, nadal w Wieluniu 18, a tak w pozostałych miejscowościach 17 stopni. Ta temperatura będzie spadała do 13-16 stopni. To 16 bardziej będzie w okolicach południowej części naszego województwa. Jeśli chodzi o jutro, to sporo będzie chmur. Później będziemy mogli liczyć na to, że słońce przez te chmury się przebije. Ale trochę chłodniej w porównaniu do dzisiejszego dnia, bo temperatura maksymalna wyniesie od 20 do 22 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: The podnoszenie ciężarów.

Dobry wieczór. Myślę, że jak na 66. spotkanie pod nazwą Podnoszenia Ciężarowa, takiego właśnie będziecie świadkami, to utwór na powitanie wybrałem najlepszy z najlepszych. Program zrealizuje Piotr Śliwiński. Te słowa kieruje Maciej Kieszkowski. Do was wszystkich pozostaniecie w tym towarzystwie, o ile będziecie sobie tego życzyć do godziny pierwszej, kiedy będziemy mieli już, no niestety 1 września roku 2026 i będzie to już wtorek. Na powitanie Terrestrial Hospice, utwór z najnowszej płyty, która ukaże się 11 września, będzie zatytułowana Omnicide Chapter 1. Ten utwór Serpents in Grass. Uważajcie, gdzieś w trawie będziecie... uważajcie, jak będziecie szli przez trawę, ażeby nie napotkać tam węży. Ten norwesko-polski projekt, o ile przypominacie sobie to, co mówił Tomek Barszcz, że to była ta nazwa, która bardzo zelektryzowała przed rokiem wszystkich tych, którzy jak dowiedzieli się, że Terrestrial Hospice wystąpi, a zagrali w krypcie rewelacyjny koncert, to wtedy nastąpił gwałtowny przyrost zapotrzebowania i na bilety. Przypomnę, że już za kilka dni, bo już w czwartek, 17. edycja Summer Dying Loud Festival. My na żywo następnego dnia w piątek między 20 a 22 wspólnie z Maćkiem Werkiem będziemy tam na miejscu i będziemy starali się was zainteresować tym, co tam będzie się działo. Jako drugie nagranie tego wieczoru jeszcze jedna propozycja, jeszcze jedna kompozycja z tej płyty Terrestrial Hospice. Oj, zapowiada się bardzo gorąco. Dziś jest również gorąco jeszcze jak na tę porę za oknami, więc myślę, wszystko ładnie nam się zgrywa.

Terrestrial Hospice po raz drugi, a za moment po raz pierwszy zespół, który dziś zajmie sporą część naszego spotkania. To będzie utwór, który zamyka ich pierwszą płytę. Utwór zatytułowany 7. Na tej płycie znajduje się 7 utworów. I myślę już sobie, że później zapytamy ludzi, którzy w tej chwili już są w tym studiu, o tę siódemkę, ale po kolei, żeby zrobić jakiś wstęp, to najpierw, tak myślę, musimy cofnąć się do przeszłości, nie tak odległej, ale zrobimy ten wstęp, wspólnie posłuchamy, jak kończyła się ich debiutancka płyta.

0: Zespół Dermatic w kompozycji zatytułowanej 7 bądź 7, ale o to wszystko po kolei dopytamy, bo już w studiu są dzisiejsi nasi goście.
1: Gość.
0: Po mojej prawicy Rafał Prema Przybylak i jego poproszę, ażeby przedstawił gości, bo chyba, że mam przeczytać z imienia i nazwiska, tak jak byliście wpuszczani dzisiaj do rozgłośni. Chociaż z tego, co słyszałem przez telefon, w ogóle dobry wieczór, panowie.
2: Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Witamy. Witamy ciebie i wszystkich słuchaczy.
2: Tak jest.
0: Z tego, co usłyszałem od Przemka dziś przez telefon, to prawdopodobnie wolelibyście pod pseudonimami artystycznymi być przedstawieni, także oddaję głos liderowi, niech przedstawi dwóch pozostałych gości.
3: No to witam serdecznie jeszcze raz. Moim pseudonimem jest Prema, tajemnicze słowo. Oczywiście jest też Slav i Łuki, gitarzy. Wszyscy jesteśmy gitarzystami, bo w Dermatic są trzy gitary.
0: No to już, żeby ten wątek nam nie uciekł, bo to jest swego rodzaju... No może nie tak, bo coraz częściej ostatnio na żywo, co prawda. Na żywo Vader też gra na trzy gitary, ale dlaczego trzy gitary?
3: Trochę to było związane z brakiem odpowiedniego kandydata na perkusję i chcieliśmy trochę zainwestować w lepsze brzmienie, ale nie jeśli chodzi o ciężkość gitar, tylko o harmonię i rozjazdy. Zaczęliśmy zauważać, że na koncertach ten klimat, który chcemy uzyskać i utrzymać, on nam spada. Tak jak na płycie on jest uzyskany, tak na koncercie on nam spada. Nie chcieliśmy, żeby ciężar Dermatic spadał kosztem harmonii i odwrotnie, dlatego sobie postanowiliśmy, że jak ktoś będzie robił rozjazdy gitarowe, to jednak ten beton z tyłu zostanie taki jak na płycie. I to było takie główne założenie.
0: Jeśli pozwolicie, to jeszcze chciałbym sięgnąć do przeszłości, bo ta kompozycja, która za nami, zamykająca pierwszy album, zatytułowana 7, tam 7 kompozycji, na nowej płycie też 7 kompozycji, poza anteną powiedziałeś, że ta jak Seven, tak?
3: Tak, tak.
0: Seven. To była jedyna kompozycja, która była, albo tak, to była najświeższa, najnowsza na tamtej płycie, tak? Bo pozostałe 6 były przygotowywane przez ciebie dla zespołu Toxic Bonkers, który nie zechciał skorzystać z twojej... z twojego potencjału, że tak się wyrażę.
3: Nie złożyło nam się, że tak powiem. Natomiast 7 to była, jak już się pożegnałem z Marcinem, Klimaszewskim z Toxic Bonkers, to 7 to była takim pierwszym utworem, który jakby z totalnie z wolną głową, jeśli chodzi o nowy projekt, skomponowałem. Dlatego 7 jest takim, można powiedzieć, Dermaticiem w 100%.
0: Czyli taki łącznik, tak? Tym, co łączy pierwszą płytę z drugą. A ta 7 ma znaczenie dla ciebie, dla was jakieś specjalne, no bo tytuł 7, tu 7 kompozycji, no bo to nie jest chyba przypadek, tak? Na nowej płycie 7 kompozycji.
3: No 7 to jest taka szczęśliwa, fajna liczba. Wtedy to było tylko takie założenie, że było 6 utworów. Te 6 utworów nie dawało satysfakcjonującego czasu, jeśli chodzi o pierwszy long play, więc no, konieczność była do komponowania czegoś. Ale też tekst jest o 7 grzechach głównych, tam Pride It Kills You, to jest właśnie, duma jest wywołana i tak dalej. No i te 7 grzechów, 7 utworów, więc płyta...
0: To wymieńmy je może, jakie jest 7 głównych grzechów?
3: obżarstwo, lenistwo,
0: no tak był słynny...
3: gniew, to ile mamy? 4? Co tam jeszcze?
0: Słynny film Seven, tak wstrząsający, tak. Doskonały.
3: No, ile wymieniłem?
0: Bo... Z Morganem Freemanem,
3: tak,
0: prawda?
3: Tak,
0: no.
3: Tak.
0: No dobrze, dobrze.
3: Ale... Nie ukrywam, że się obawiałem troszkę tych porównań, że zerżnąłem pomysł z tego filmu. Na szczęście się nie pojawiły. Nie jesteśmy aż tak sławni.
0: No tak, ale przesłanie filmu i przesłanie tekstowe tego utworu to takie samo? Ma nami wstrząsnąć, ma nas przestrzegać przed tymi właśnie 7 głównymi grzechami?
3: Powiem wprost. Jestem z natury obserwatorem i widzę, jak wbijanie się w dumę potrafi zniszczyć ogromny potencjał danej osoby. I piszę o tym. Jak pisałem o tych 7 grzechach, to też widziałem, jak gniew niszczył ludzi, więc... Wiele z literatury i wiele z obserwacji chciałem w tym tekście zawrzeć. Nie jest to tekst po prostu pusty, że sobie wymyśliłem, a napiszę o 7 grzechach głównych. Jakby no, wynikało to z mojej potrzeby wewnętrznej, opisanie tego.
0: Być może ci wnikliwi słuchacze, bo ja to usłyszałem, jak usłyszeliście przejeżdżające coś, to tramwaj. Mamy, z racji tego, że jest ciepło, mamy otwarte okno, mam nadzieję, że to wam nie przeszkadza. O właśnie, po raz kolejny przejechał. Czy taka notka, którą znalazłem, no, ona pochodzi sprzed 2 lat, dotycząca, związana jest z tym

0: Prawdziwy, bo w momencie, kiedy zacząłem grać, nie ukrywam, że djent, deathcore to były te gatunki, które jako pierwsze zawitały na tapecie u mnie, więc byłem bardzo zafascynowany tą precyzją djentu i uważam, że to jest jeden z, takich no, dość wymagający i fajny do eksplorowania gatunek, gatunek metalu. Jeśli chodzi o deathcore, no, to są niesamowicie nośne riffy deathcore'owe. Ja nie lubię w deathcore'ze przesadnej melodii, takie no, śpiewanie już naprawdę takiego, że tak powiem, słodkiego, ale dobry deathcore, core w ogóle, na przykład w stylu Lamb of God, no to dla mnie to jest pierwsza liga. I więc i chciałem to wymieszać z takim, drive'em. Nie ukrywam, troszeczkę napalmowym nawet. Ja lubię też tą nośność rytmów napalmowych. Więc tutaj...
1: Mówimy o Napalm Death.
0: Tak. Więc to wszystko chciałem połączyć stare z nowym i myślę, że to w jakimś stopniu się udało. A ktoś tak pięknie, artystycznie opisał, więc nie będę zaprzeczał ani z grzeszności, ani ogólnie. Jest w tym dużo racji.
1: To zdradzę teraz też kulisy, jak już tutaj panowie siedzieli i grał jeszcze Terrestrial Hospice. To mówiący te słowa, Rafał powiedział, o, lubię takie średnie brzmienia, słyszę gdzieś tam wczesny Samael. No to chciałem cię poprosić, żebyś pociągnął ten temat, tak? Robisz rzeczywiście takie, to jak się wyraziłeś, robisz takie średnie...
0: Tak. Zresztą płyty, które są moimi ulubionymi płytami, są zazwyczaj takimi średniawkami. Na przykład film Tines Despair na Napalm Death to jest płyta, która nie jest już tak dzika jak Harmony Corruption. Jest mocno stonowana. Tak samo Dire Tribes. Dalej. Bolt Thrower. Średniawki takie, Benediction, Green Bastard, też takie średnie rzeczy. Właśnie Samael i nawet Def Chucka Schuldinera, on co prawda lubił przyspieszyć, ale tam dominowały, jak dla mnie, to co mi się najbardziej podobało, to te melodie i jednak średnie tempa, mimo że one nie były... Może średnie, nie aż tak bardzo średnie, ale nie było to szaleńcze blastowanie, tak? Więc ja lubię takiego, tego typu muzykę. I weźmy jeszcze kolejny przykład, Six Feet Under. Była płyta Hunted pierwsza, ona była ciężka, ale mi najbardziej przypadła do gustu Warpath, bo tam było obituarowe brzmienie, obituarowe nastrój tych gitar. I jak kiedyś powiedział Chris Barnes, że śmieją się z prostoty Six Feet Under, a dopóki nie pójdą na koncert i nie zrozumieją, że riffy są zgodne z pulsem, z ludzkim pulsem, z biciem serca i nie wiedzą czemu, nawet ci, co się wyśmiewają, po prostu muszą pląsać jakby w rytm. I ja ten moc tego średniego tempa, to jest taka moja naturalna półka, po której się najbardziej lubię poruszać i muzycznie, i komponując utwory.
1: To ta ostatnia wypowiedź była skierowana dla wszystkich, którzy wiedzą, o co chodzi, dla wszystkich wtajemniczonych. A teraz mam jeszcze takie pytanie, które może jest bardziej natury ogólnej. Co ci przyświecało, Rafał, jak zakładałeś ten zespół?
0: Przede wszystkim chciałem nagrać, przepraszam, te kawałki, które skomponowałem z myślą o nowej płycie Toksyków.
1: Nie chciałeś, żeby to się zmarnowało?
0: Chciałem, bo uważałem, że zresztą już komponując dla Toksyków, chciałem dać troszeczkę ukłon w stylu, w kierunku Seeds of Cruelty, tej płyty, no bo byłem jej dużą częścią. Nie, bo to była płyta, którą komponowałem razem z Konradem Sobierajskim, świętej pamięci, założycielem Toxic Bunkers. I my jakby się odnaleźliśmy, można powiedzieć, po latach. To było jakby takie magiczne, że odnalazły się dwie osoby, które nagle zaczęły komponować i okazało się, że style są bardzo spójne ze sobą. I ja zresztą do Toksików wniosłem bardzo dużo metalu, bo wcześniej, jak wiadomo, Toxic Bunkers nie był metalowym zespołem. Później się stał bardziej i potem to potwierdziła płyta Progress. No i nie chciałem, żeby te kawałki się zmarnowały, wracając do tematu. Poprosiłem kolegę, którym przyszedł mi na myśl, czy może chciałby to ze mną nagrać? I tak od słowa do słowa doszło do tego, że może pogramy razem próby, że znalazł się

0: perkusista. Ja nawet pamiętam daty, bo 17 października 2023 napisałem o tym, a już 19 października 2023 była nazwa Darmetic.
1: A propos nazwy, to też jakaś magia? Co to oznacza?
0: To jest kolaż dwóch słów. Darma, wedyjskiego słowa dharma i ethics, angielskiego słowa etyka. Ale no, Darmetics...
1: Dharma, samo dharma.
0: Tak, wrócę, ale jeszcze tylko powiem o tym Darmetics.
1: Dobrze.
0: Samo Darmetics brzmi trochę śmiesznie, nie? Dlatego to S wykasowałem. No. Z końca i Darmetics zostało. I to jest, wolno tłumacząc, jest to etyka dharmy. A czemu dharma? Dharma to jest zasada. To wiele tłumaczeń ma, ale jedno z tłumaczeń dharmy to jest zasada. I zasadą wody jest to, że jest mokra. Tak? Zasadą światła jest to, że świeci, a zasadą człowieczeństwa jest to, że jest człowiek. Człowiek jest człowiekiem. I ja się odnoszę do tej zasady w tej nazwie. I w Darmetic jest dużo indywidualności. Naprawdę, my jesteśmy z różnych środowisk, ale jeżeli nie będziemy patrzeć na koszulki, które nosimy i to, co lubimy tak na co dzień i znajdziemy, wejrzymy troszkę głębiej w nasze natury ludzkie, to znajdziemy taki kor, na którym możemy oprzeć współpracę pomimo różnic. I to jest ta dharma człowieczeństwa, czyli człowieczeństwo.
1: Jest to tak jakby tutaj w tym studiu zasiadają różni ludzie, ale zasiadają również politycy. I takie te ostatnie 20 sekund, tak sobie pomyślałem, że moglibyście je posłuchać. Bo to tak jakbyś kierował te słowa do tych, którzy w naszym imieniu gdzieś podejmują decyzje i sprawują władzę. Chociaż nie sądzę, żeby sobie wzięli to do serca. Ale wracajmy na nasze tory.
0: No i etyka, tak? No, czyli zespół zachowań. Tak?
1: Właśnie. Tak.
0: Etyka dharmy. Etyka dharmy. Czyli my się... Jaka jest etyka dharmy w Darmetic? Na wielu poziomach się objawia, ale prosty. Dam najprostszy przykład. Łuki jest spod Torunia. Nazar jest z Radomia, a Wesper jest z Wrocławia.
1: No i jeszcze ty? Czyli to już jest...
0: Ja Ozorków, tymczasowo, że tak powiem, służbowo, bo ogólnie zawsze byłem, jestem i będę z Aleksandrowa Łódzkiego. No. A Snaf jest z Łodzi teraz, tak? I teraz...
1: To jest cały skład.
0: Tak, i teraz ja mam u siebie salkę, na której próbujemy. I pomimo tego, że ja tę salkę udostępniam, również się składam na paliwo dla chłopaków. Jeżeli przyjeżdża Łuki od siebie, Nazar przyjeżdża od siebie, to potem to wszystko bierzemy do jednego koszyka i na przykład wyszło tyle i tyle i to wszystko dzielimy porówno. Żeby nikt na przykład nie czuł się, że on musi jechać tyle kilometrów i wyłożyć to wszystko, a profity, benefity i wszystko jest takie samo. Więc skoro jest takie samo, to wkład również będzie taki sam, tak? I to jest ta etyka dharmy. Wiele zespołów nie potrafi tak, ludzie tak nie potrafią ze sobą korelować. I to jest jedna z takich właśnie rzeczy, w którym Darmetic się przejawia. Poza tym Wesper to jest pan zło. Jego takie środowisko to jest death metal, dobry black. A ja lubię core, lubię grindcore. Zupełnie inne obszary. Tak samo Łuki. Disco polo, no to wiadomo. Ale nie, no oczywiście żartuję. I jeżeli będziemy patrzeć tylko pod kątem tego, że ten jest korowiec, tamten jest grindowiec, a jeszcze ktoś jakiś inny, no to się nie dogadamy. A jednak się dogadujemy. Uznaliśmy, że nie piszemy o tych i o tych rzeczach, nie poruszamy takich tematów. Wszyscy się zgodzili. Wesper fajnie dopasował swoje wokale do muzyki. Nie forsował siebie jako indywiduum. Po prostu dopasował się do tego, co Darmetic upiściło. I jesteśmy. Gramy.
1: Mam nadzieję, że nie uznacie, że to był przydługi wstęp, bo ja słuchałem z zaciekawieniem tego, co Rafał mówił. No ale przejdźmy wreszcie do tej nowej płyty. Myślę, że najwłaściwszym będzie posłuchanie tytułowego utworu. Co wy na to?
2: Jak najbardziej. Na to.
1: No więc jesteśmy, gramy przedpremierowo, tak?
0: Tak jest.
1: Bo płyta ukazuje się w poniedziałek?
0: 11 września.
1: 11 września. To jeszcze kilka dni. No dobrze, jesteśmy w podnoszeniu ciężarów, no to wędrujemy na podest. W podnoszeniu ciężarów pierwsza część dwuboju, no to jest rwanie. Zaczynamy od rwania.

0: pierwszy kęs z drugiej płyty Dramatic za nami. Przypomnę, że słuchamy przedpremierowo tych nagrań. Przypomnę adres mailowy, bo być może chciałby ktoś z was zadać pytanie panom, którzy są naszymi gośćmi. m.kieszkowski@radiowodz.pl bez polskich znaków. W zapowiedzi tej audycji no, dwóch najwierniejszych fanów znanych tutaj, no to Kasia Lalo, nasza stara słuchaczka i Mara Kurnatowski toczyli dialog. No, płyta kosi niemiłosiernie. Sztos będę mieć dziś w łóżku o tej porze i tak dalej. Padają takie sformułowania. Chociaż Kasia napisała, że będzie prosiła, żeby ktoś nagrał jej audycję, bo nie dotrwa do tak późnych godzin. Cisza nastała. Mam nadzieję, że w tym wejściu obok Rafała pozostała dwójka również zabierze głos. Sylwan Tegonajst. Tytuł pewnie nieprzypadkowy. No to dobrze, skieruję pytanie do was wszystkich, ale pewnie, że Rafał zabierze. Co się kryje pod tym? A słuchaliśmy nagrania tytułowego, przypomnę.
1: To tak szybciutko powiem, żeby nie zabierać czasu kolegom. Self-antagonist to jest działanie przeciwko sobie, tak? My mamy takie pragnienia, które uważamy, że one nas, że chcemy je osiągnąć i one nas wzniosą na wyższy poziom, natomiast ostatecznie
0: niszczą nas.
1: Okazuje się, że jesteśmy mocno zniszczeni własnymi pragnieniami, tak? I sama płyta, jak widać, jest to twarz podzielona no na dwie części i za sobą ma załóżników, którzy podpowiadają, jak postępować, i piękno, które było naturalne, zamienia się w coś, co już jest pięknem nazwać nie można.
0: Możecie tę okładkę zobaczyć na profilu audycji. To skoro już powiedziałeś, Rafał, o okładce, no to dokończmy ten temat. Kto jest autorem okładki? Powiedziałeś, że z tyłu kryją się tutaj gdzieś po prawicy, czy też po lewicy, bo w zależności od tego, jaką przyjmiemy, jakie punkt odniesienia, jest diabeł, tak?
1: No tak. Ale wracając do pierwszej części, trzech współautorów. Ja miałem swój pomysł, potem Sławek dodał swoją część, a ostatecznie to wszystko spiął do kupy Wesper, nasz wokalista.
2: Tak, to był taki typowo zespołowy projekt.
1: I grafik to już taki znajomy nasz grafik z Ukrainy, Alex. Serdecznie go pozdrawiamy, może kiedyś będzie słuchał. On nam to wszystko ładnie spiął w całości.
0: No, słucham, wreszcie odezwał się drugi
2: nagrywacz. Znaczy, to w zasadzie jednym zdaniem podsumowałem cały ten proces. Proces trwał wiele tygodni, tak naprawdę zaczął się faktycznie od pomysłu i potem ta okładka miała kilka do kilkunastu różnych wersji, one wszystkie miały podobny koncept, zmieniały się szczegóły tej grafiki. Przez chwilę była na niej kobieta.
3: Za mało kozłów.
0: Jest i trzeci głos, cieszę się.
2: Tak, ta kobieta dużo bardziej przypominała kobietę niż ta demonica teraz, która ostatecznie wylądowała na okładce.
0: No ale demonica też jest chyba rodzaju żeńskiego.
2: No jest. Natomiast w wersji męskich okładki też było całkiem dużo, tak więc naprawdę była to taka prawdziwa ewolucja.
0: To panowie, pytanie skierowane do was, bo z tego, co Rafał mówił, chociaż wiem, że tak inaczej, nie będę mówił, że wiem, że tak nie jest. Zespół Dramatic można by było nazwać zespołem, w którym panują demokratyczne zasady?
4: Tak, zdecydowanie. Każdy wrzuca coś od siebie w tym zespole i no, musi być jedność. Nie ma tyranii, że tak powiem przysłowiowo, jednej czy drugiej strony. No i jesteśmy demokratycznym zespołem.
0: Ale czy u was jest taki proces jak w zespole Mastodon, który jest swego rodzaju fenomenem, bo tam każda decyzja przez nich wszystkich jest przerabiana i tam jeżeli ktoś się czemuś sprzeciwia, to nie wychodzi. Oni dotąd podejmują decyzje na każdym szczeblu związane z kompozycjami, z okładkami, aż wszyscy będą w 100% do danej idei, danego pomysłu przekonani. U was jest podobnie?
2: Zdecydowanie tak. Znaczy, esencją demokracji są wybory. My bardzo często rozmawiamy ze sobą poprzez formę ankiety, tak? Czyli faktycznie, jeżeli jest jakaś decyzja do podjęcia i to od takich bardzo istotnych decyzji typu właśnie, nie wiem, wybór okładki, wersji okładki, poprzez jakieś bardzo techniczne rzeczy, a my głosujemy.
4: Ale tutaj Maciek, też fajny temat poruszyłeś, bo a propos tej okładki, to, że trzy osoby projektowały, wkładały większą pracę w tą okładkę, czyli Prema, Slav i Vesper, to nie oznacza, że ja i Nazar musieliśmy też się zgodzić na to. My też żeśmy rzucili coś od siebie, to nie było tak, że oni robią, okej, dobra, a my przytaknęliśmy. Także to też tak naprawdę cały zespół brał udział w tym tworzeniu tej okładki, nie? To tak a propos tej demokracji.
1: Jasne. Ja tylko powiedziałem o trzech głównych punktach zwrotnych, ale punktów pośrednich było dużo więcej.
0: Ale zaintrygowało mnie to, co ty mówiłeś rzeczywiście w ten sposób. Głosujecie wręcz, tak?
2: Tak. Jakbyś zajrzał na nasz czat zespołowy, to duży procent jakby powierzchni czy objętości tego czata to są ankiety.
0: Niesamowite, naprawdę.
4: I ja zawsze jestem na nie.
0: Wiecie, kiedyś byłem, ale teraz słuchając chociażby was, zgłębiając całą historię Mastodon, zacząłem na ten temat myśleć, bo myślałem, że w twórczości, w sztuce, w muzyce nie ma miejsc, w zespole nie ma miejsca na demokrację.
1: I tak, i nie. Jest demokracja użyteczna i demokracja szkodliwa. Ja tak to nazywam. Waga decyzji jest bardzo istotna. Co do zasady, szczęście tego zespołu jest takie, że tworzą go mądrzy ludzie. Za to jestem bardzo wdzięczny losowi i decyzje są podejmowane mądre. Większość zawsze wychodzi na plus zespołowi. Nawet jeżeli jestem przegłosowany, to ostatecznie uważam, że to, co zostało przegłosowane, jest in plus.
0: Czyli godzisz się z tym, tak?
1: Tak. Natomiast jeżeli...
0: Ale godzisz się, zgrzytając zębami, czy rzeczywiście, czy poddajesz się temu prezesowi?
1: To różnie. Czasem to jest tak delikatne, że ja mówię, chłopaki, cokolwiek nie wybierzemy, to i tak jest dobrze. No, natomiast ja jestem za wersją prim, a wy... Ja za wersją beta i trzech innych za wersją beta i mówię, okej. Okay. A czasami jest tak, że ja jestem totalnie, mam inne zdanie, a chłopaki...
4: I wtedy musimy cię przycisnąć kolanem do ziemi.
1: Nie, no, chłopaki, no potem jest ankieta wyłania tę właściwą formę i tak jest. Natomiast, tak jak powiedziałem, jestem wdzięczny losowi za kompanów, bo gdyby decyzje były robione na przekór i były szkodliwe, nie byłoby demokracji. Naprawdę, nie byłoby. Ja bym był pierwszym orędownikiem, który by to natychmiast wykasował. Bo po prostu głupie decyzje niszczą. Mądre decyzje zawsze budują.
0: A jak ja bym... Czy uprawnionym jest twierdzenie, że Dramatic to jest twój zespół?
1: Uprawniony... Nie wiem, co... Bo twój to jest bardzo względna... Bardzo względna.
0: Padło pytanie, oczekuję odpowiedzi.
1: Czy można powiedzieć, że nadaje ton zespołowi? Myślę, że tak można powiedzieć, że sposób pracy ze strojami, gitar i tak dalej, dużo rzeczy wyszło ode mnie. To myślę, że chłopaki też mnie szanują za to, że to jakby ode mnie to wszystko wyszło, ale mój to jest jednak pojęcie, ja jestem z wykształcenia administrację kończyłem, więc to się wiąże z własnością, nie jestem właścicielem tego zespołu. Więc pod tym kątem się nie podpiszę, natomiast mam dość takie zdanie dobre i szanujące, szanowane w zespole i też jestem za to wdzięczny. Ale mój są obszary, które bym powiedział, że tak, założyłem zespół, okej, pod tym kątem byłem, że tak powiem, pierwszy, pod tym kątem niby mój. Ale ostatecznie zespół tworzą ludzie. Jeżeli bardzo prosty przykład. Adam Konkol i Łzy. Ostatnio badam. Interesuje mnie stan prawny. Dlatego badam pod kątem prawnym. I to jest klasyczny błąd, którego bym nie chciał popełnić w życiu. Jeśli ktoś się tym interesuje tematem, to wie o co.
0: To teraz chciałem jeszcze postawić takie hipotetyczne pytanie. Stworzyłeś ten zespół. Wyobrażasz sobie sytuację, że zespół Dramatic istnieje bez ciebie, że w ankiecie jest podjęta decyzja dotycząca relegowania ciebie ze składu tego zespołu?
1: Wszystko zależy od tego, co się zadziało. To też jest względne. Wyobrażam sobie taką sytuację, aczkolwiek jeśli bym czuł, że jest ona podejmowana bezprawnie, w moim mniemaniu, w jakiś sposób krzywdząco w stosunku do mnie, no to oczywiście bym walczył, tak? Używając swoich argumentów i swoich archiwalnych materiałów, tak? Ale myślę, że do tego... chciałbym, żeby do tego nigdy nie doszło.
4: Trudno, trudno powiedzieć Darmetlik bez premy, no to tak... To się nie zadzieje.
1: Ale Maciek zadał dobre pytanie, które, tak, z którym się mierzy mnóstwo zespołów. Właśnie Łzy jest takim bardzo potężnym przykładem.
0: To myślę, że to jest dobry czas, ażeby powiedzieć wam, że zespół przewidział dla kogoś prezent w postaci tej nowej płyty, ale jak to zwykle jest w tym programie, trzeba sobie na niego zasłużyć, więc oczekuję pod moim adresem mailowym. Pozwolicie, że raz jeszcze go przypomnę. m.kieszkowski@radiowodz.pl na... To już dowolna jest forma. Jak ktoś napisze, chce mieć płytę, no to niestety tego typu prośby nie zostaną uwzględnione, ale jeżeli napiszecie coś ciekawego, chociażby zainspirowanie tym, co słyszeliście tutaj z ust Rafała i pozostałych dwóch naszych gości, no to czekamy na takie listy. One zostaną przekazane zespołowi i być może ktoś z was zostanie wynagrodzony tym albumem. Zbliżamy się do północy. Czas na podrzut i na drugi utwór z tej płyty. Przypomnę, że gramy dziś przedpremierowo te wszystkie kompozycje. Yeah.

0: podnoszenie ciężarów.
1: Już prawie 4 minuty po północy wkroczyliśmy w pierwszy dzień września. Naszymi gośćmi są panowie zespołu Dermatic. To, co słyszeliśmy w tych nagraniach w warstwie instrumentalnej, jeśli chodzi o perkusję, to jest dzieło Daraja. Natomiast w rzeczywistości koncertowej, tam Daraja nie zobaczymy. Więc to jest ważny temat, który panowie prosili, ażeby poruszyć. Więc poruszyliśmy zaraz po północy. Oddaję wam głos. Powiedzcie wszystko, co należy w tej sprawie powiedzieć.
2: Jasne. Dermatic tworzy muzykę opartą na bardzo mocnym fundamencie rytmicznym, perkusyjnym i sposób gry jest bardzo wymagający. To nie jest szaleńcze tempo, ale to są rzeczy, na których większość perkusistów się niestety wykłada i tak było też z Dermatic. Dlatego postanowiliśmy nie szukać na siłę.
3: Tak, ale zanim postanowiliśmy nie szukać na siłę perkusisty, sporo osób też dostało od nas propozycje gry u nas na bębnach, ale niestety no, nie dali rady, nie podołali temu.
2: No tak, tak.
3: I też stąd też ta decyzja o
2: No i biorąc przykład z już wywołanego dzisiaj do tablicy Samaela, wiemy, że takie rozwiązania się sprawdzają. Nawet na naszym rodzimym podwórku Everdead, kapelka defowa gra. Natomiast ja miałem przyjemność pracy wiele lat temu z człowiekiem, który bardzo ogarniał bębny. On mi pokazał, co to jest bęben tak naprawdę. I jakbym nie grał na gitarze, to bym zapewne grał na bębnach, bo też miałem brata perkusistę. Ten instrument przede wszystkim to nie jest metronom. Trzeba do niego podejść jak do pełnoprawnego elementu zespołu. I dlatego stworzyliśmy, uważam, że bardzo fajnie swoje środowisko perkusyjne, które nie jest przypadkowe. Jest rozdzielone, są bębny na tory, pisane są bębny bardzo po ludzku. I właśnie dlatego Daraj, taka osoba jak Daraj, była bez problemu w stanie wykonać to. Natomiast liczymy się z tym, że tutaj będzie nam ciężko znaleźć osobę pokroju Daraja, która będzie w stanie to ogarnąć. Więc zdecydowaliśmy się, że będziemy na płytach prosić, starać się nawiązać współpracę przepraszam, z topowymi graczami, jeśli chodzi o bębny, ale odgrywać się będziemy z naszego środowiska, które stworzyliśmy.
1: Ale żeby dobrze do końca zrozumieć. Ten proces nie jest zakończony. Jeżeli na swojej drodze napotkacie kogoś, kto sprosta waszym oczekiwaniom, to rozumiem, że stanie się wtedy członkiem Dermatic, który będzie grał tę partię na żywo.
2: Tak, ale poczuliśmy dzięki temu, co stworzyliśmy, że moc równości i moc dynamiki jest przepotężna. Dermatic mocno się opiera na tej właśnie dynamice i to musi być naprawdę. Akurat tutaj będziemy bardzo wybredni. Jeżeli to nie będzie osoba, która będzie. Jeżeli to będzie osoba, która będzie dobra technicznie, a nie będzie pasować do nas, to nie. Będziemy nadal korzystać z rozwiązania elektronicznego. Jeśli to będzie Dermatic taki nasz, który się po prostu wpasuje i puzzle wszedł na swoje miejsce, wtedy temat jest otwarty.
1: Staram się mimo swojego wieku uciekać od skostniałych opinii i wpadania w tory takiej ortodoksji, ale dla mnie żywy człowiek zawsze będzie żywy człowiek. Tak jak wspomniał Samael, to mnie tych bębnów brakuje. Dla mnie, nie chcę gdzieś za daleko, ale i nie chcę mówić, że to już nie jest ten Samael, może nie tak, ale mnie tego brakuje. Natomiast ci wszyscy, którzy chcieliby się przekonać, może ze mną włącznie, tak, 19 września w Łódzkiej Wulturze koncert. Nie będziecie grali tam sami?
2: Nie, będziemy grali z Artgor, to jest kapelka z Ukrainy, obecnie przebywająca w Polsce, no i Therapy of Pain. I mój drugi projekt, Thomas Shadow, będzie otwierał ten...
1: Troops of Doom, tak? Pod takim szyldem. I co, jeszcze 14 listopada Death Fest?
2: Tak, no jeśli chodzi o Łódź, to Death Fest, ale jeszcze w listopadzie będzie Garage Pub, drugi koncert Troops of Doom, potem będzie Żagań, trzeci koncert Troops of Doom, będzie Ludzie. Też Slow Fest.
1: A Death Fest w Browarze, tak?
2: Nie.
1: Nie?
2: To też będzie...
1: Też Wultura? Tak. Też Wultura. To zapraszamy na te koncerty, będziecie mogli dla tych wszystkich, którzy jeszcze tego nie widzieli. Prawdopodobnie będziemy mieli zaproszenia na te koncerty, ale jak, no, 19 września to już niedługo, więc już mogę, myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że coś dla słuchaczy będzie. Panowie, gdzie sięga, jak daleko sięgają wasze marzenia, gdzie byście chcieli z tym waszym przekazem, z waszą muzyką, z tymi słowami zawartymi w tekstach, gdzie byście chcieli dotrzeć?
4: No tak koncertowo to myślę, że nie musimy daleko szukać Atlas Arena, prawda? Byłaby w sam raz. Natomiast tak serio zupełnie, a nie mamy takiego jakiegoś scenariusza, w sensie jakby wielkości projektu, który byśmy chcieli rozwinąć. Na pewno chcemy nagrywać dobre płyty, chcemy, żeby ta muzyka brzmiała inaczej, to znaczy, żeby faktycznie mieć coś takiego jak własny styl. Trzecia płyta już jest naprawdę zaawansowana, tak przy okazji jako ciekawostka.
1: Też będzie 7 kompozycji?
4: Na razie jest 6 i pracujemy nad 7. Tak to wygląda. Tak więc, no, kto wie. Chociaż też mieliśmy z Premą rozmowę na temat tego, że jeżeli pojawi się 8 utwór i będzie dobry, to dlaczego nie? To
1: znaczy, zrobicie
4: nie,
1: zasady.
4: Nie narzucajmy sobie.
3: Zrobimy 4.
4: W końcu to jest sztuka, prawda? Więc może za dużo tych zasad nie powinniśmy mieć. Tak więc mamy raczej
1: Zaraz. No, lider zespołu. Lider. Rafał mówił tu jednego zasadach, one mają być ważne.
3: Tak.
4: No tak, ale zasadą przede wszystkim w sztuce jest wolność, prawda?
1: I zasadą jest łamanie zasad.
3: 7 płyt po 7 numerów.
2: Podziękujmy Sławkowi, to był jego ostatni.
1: Ale no, żeby nie zgubił wątku, przepraszam.
4: Nie. Więc raczej to są założenia jakościowe, w sensie muzycznym. Co chcemy, jak chcemy brzmieć, jak chcemy, żeby ta muzyka się rozwijała. Raczej niż jakiegoś takiego potencjału, który byśmy chcieli osiągnąć poprzez wielkość klubu, w którym gramy.
3: To myślę, że to jest wtórne. Zapełniać kluby też.
4: Ale oczywiście byłoby to miło. Na pewno chcemy grać. Zespół bardzo intensywnie teraz pracuje nad tym, żeby właśnie pojawiać się na koncertach, w klubach. Przed chwilą Rafał wymieniał całkiem dużo. Tak więc na pewno chcemy poprzez koncerty stać się zespołem, który jest widoczny.
3: Trafić do ludzi, tak, do słuchaczy.
1: Czyli przyszły 2027 rok przyniesie 3 płytę Dramatic?
3: Czas pokaże.
1: Zobaczymy. To panowie, czego nie powiedzieliśmy? Ostatnie słowo jeszcze należy do was.
2: Łukasz, podsumuj.
3: Sprzedam Opla.
2: nie wiem, co możemy. Jeżeli już tak padł ten wątek nowej płyty, to tak sobie ustaliliśmy, że w momencie, kiedy wyjdzie płyta, od tego czasu będziemy liczyć nie dalej niż 2 lata, żeby pojawiła się następna. Czyli 11 września wychodzi, to taki mamy swój cel, żeby nie później niż 11 września, 2 lata później pojawiła się płytka. Materiał już jest, więc mamy, już możemy spokojnie sobie dopracowywać, dopieszczać, etc.
1: Panowie, dziękując wam za przybycie, to życzę wam, abyście swoich zasad nie złamali, albo też, jeżeli postanowicie demokratycznie o złamaniu tych zasad, no to w imię zespołu je złamcie. Ja powiem zupełnie szczerze, że dzisiaj spotkałem się z ludźmi, którzy tworzą zespół w imię zasad i coś się pod tym kryje, że jest, o ile może nie filozofia, to coś pod tym wszystkim jest, nie ma tam nie ma nic pustego. I chciałbym, żeby, znaczy moim życzeniem jest to, żeby spotykać się właśnie z takimi zespołami, z takimi ludźmi, którzy robią coś po coś, w imię czegoś i dlaczego. Dlaczegoś, tak trochę nie po polsku. To tego wam życzę, żebyście istnieli, żebyście w imię tego, co sobie założyliście, tworzyli ten przekaz, tak żeby on działał na ludzi.
2: Bardzo dziękujemy, ale chcę ci to powiedzieć i już ci to powiedziałem. Twoja audycja jest właśnie też taką audycją. Ja miałem przyjemność słuchania różnych audycji i twoja audycja też nie jest pusta i też życzę ci tego, abyś w dalszej swojej działalności był wypełniony tym, czym do tej pory jesteś.
1: No to wzajemnie...
2: Tak jest.
1: Wzajemnie żeśmy sobie pożyczyli. Dziękuję bardzo. Składam pokłony. Dziękuję wam. Trzeci utwór z płyty Sylvantagonized przedpremierowo, a od 11 września szukajcie tej płyty. tam, gdzie będzie można ją znaleźć. Myślę, że znajdziecie to miejsce, skąd będziecie mogli ją zamówić.

Panów zespołu Dramatic już nie ma. Przypomnę, że ich druga płyta długogrająca, Self Antagonized, chciałem powiedzieć w sklepach. Dzisiaj to się zmieniło, ale w każdym razie ukazuje się 11 września. A 27 lipca ukazał się pierwszy singiel z debiutanckiego longplaya Tria Godslat, polskiego tria założonego w 2020 roku. Wielce szanowana oficyna Selfmade God Records wypuści tę debiutancką płytę, która będzie zatytułowana Procreation of God. Oto utwór, który ją promuje.

Trochę zapętliłem się w tych informacjach o Godslat, więc po kolei wyprostujemy. Ten utwór zapowiada ich drugą płytę, a nie pierwszą, jak powiedziałem. Ta druga płyta, The Art of Deconstruction, ukaże się 4 września i ten utwór ją zwiastuje. Zespół w składzie Krzysztof Śniadecki, gitara, wokal, Daniel Kozera, bas, wokal, Jakub Maciuk, perkusja. To jest skład zespołu Godslat, który już 4 września z drugą płytą zmierza w naszym kierunku. Jak już jesteśmy przy nowościach, jesteśmy przy tych oficynach wydawniczych, które dla metalu wiele znaczą, no to teraz jedno i drugie, chociaż muzycznie będzie to pewne przełamanie. W 2009 roku powstał w Bytowie kwartet The Black Thunder. Pierwszy singiel z trzeciego longplaya, który nosi tytuł Time Obliteration, a on ukaże się 16 października, został już do nas skierowany. Tę płytę wyda wytwórnia Pagan Records. Utwór zatytułowany jest Verification of Wands.

Przeniesiemy się teraz z Bytowa do Krakowa. Jak spoglądam na swoje notatki, to nagranie od czerwca ze mną jeździ. I dziś może jest doskonała okazja, żeby wreszcie je wyemitować. W 2012 roku w Krakowie powstaje kwintet Asperatus. Debiutancki album zatytułowany Shrines of Human Waste, więc trochę na ten debiut trzeba było poczekać, ale myślę, że było warto. Hell to Fall.

kwintecie Aspiratus śpiewa Łukasz Ciepała. Ta płyta ukazała się pod koniec maja. Przypomnę, zatytułowana jest Shrines of Human Waste. Jest to debiut tego zespołu. Łukasz Ciepała śpiewa również w innym krakowskim kwintecie, którego nazwa to Mansfara. I Sable's Odes to Nihility, wydany przez Gods of War Production, to jest album kwintetu, który ukazał się również niedawno, i to jest album, który też ze mną jeździł jakiś czas, i wreszcie nadeszła ta chwila, ażeby przynajmniej niespełna 5 minut z tej płyty zaprezentować wam i podzielić się tą muzyką z wami, więc teraz ta chwila.

ktoś z was spytał mnie mailowo, dlaczego nie słychać już tramwajów. Myślę, że są dwa powody. To już jest tak późna pora, że wszystkie tramwaje zjechały do zajezdni, a drugi powód jest taki, że zamknąłem po prostu okno. Wracając do muzyki i muzyki prezentowanych przez kwintety, 29 czerwca prezentowałem wam jedno nagranie z trzeciego long playa formacji, która powstała w 2013 roku w Świdnicy. Ten kwintet zawiązał się właśnie wtedy. Hazel Mountain. Słuchaliśmy wtedy utworu Pustka i w programie była jeszcze jedna kompozycja, wtedy się nie zmieściła, więc korzystając może odpowiem w ten sposób z tej oto okazji, że to nasze ostatnie wakacyjne spotkanie. Nadróbmy te zaległości, bo myślę, że tego long playa trzeciego ich dorobku należy posłuchać w całości. My nie mamy na to czasu, żeby wszystkie kompozycje zaprezentować, ale druga, czemu nie? Z long playa Echa Krwi, utwór Bezdroża Jałowe.

Na ostatni kwadrans naszego spotkania przeniesiemy się za granicę. Przed tygodniem słuchaliśmy, moim zdaniem, naprawdę niezwykłej kompozycji, która znajdzie się na najnowszej płycie zespołu Enslaved. Spirit Harper, nagrany z udziałem Kicking Woman. Ci, którzy słuchali audycji, wiedzą, o co chodzi. Jeszcze jedno nagranie zostało upublicznione z tej płyty. Płyta zatytułowana Meet, czyli z Norweska, chodzi o centrum, środek, ukaże się 30 października tego roku. A to drugie nagranie nosi tytuł Solar Will.

tekście tego nagrania są odniesienia do tytułu całej płyty, do tytułowego centrum, środka. Z black metalowych norweskich pól przenosimy się na death metalowe amerykańskie pola. Za moment formacja, na której czele stoi od lat Paul Speckman, spełnił się swego rodzaju moje marzenia przed zeszłym roku. Paul Speckman z Master zagrał w moim rodzinnym mieście, co przed 30 laty wydawałoby mi się zupełnie nieprawdopodobne. 16 października ukazuje się nowa płyta Master zatytułowana Among the Seeds of Death. Twas Always a Plan to nagranie, które zwiastuje nadejście tej płyty.

Żar w głosie Paula Speckmana jest taki, jakby nie miał 60 kilka lat, tylko lat 16. Dzisiejsze, właściwie wczorajsze nasze spotkanie otworzyliśmy od dwóch utworów formacji Terrestrial Hospice, która zagrała w Aleksandrowie Łódzkim w zeszłym roku, a zakończymy je nagraniem formacji, która przed dwoma laty kończyła edycję Summer Dying Loud Festival. Dokładnie 6 września zagrali na sam koniec, prezentując przepiękny spektakl. Ta grupa to szwedzka Cult of Luna, która ujawniła drugi utwór ze swojej nowej płyty, która ukaże się 6 listopada tego roku. Płyta będzie nosiła tytuł In the Shadow of Your Shadow. W nadziei, że ja również znajdę drogę do domu, jak i wy też, ci, którzy będą w nią się udawać, bo ja będę. I w nadziei spotkania się z wami podczas festiwalu Summer Dying Loud, można nas tam będzie szukać. I w nadziei usłyszenia się za tydzień. Mówię wam dobranoc, a na dobranoc Away Back, Cult of Luna.

0: Czy hospicjum to jest wygnanie, więzienie, sposób na pozbycie się obowiązków? Czy takie słowa jak oddać kogoś do hospicjum nie są krzywdzące? Czas zmierzyć się z mitami, które wyrosły wokół opieki paliatywnej. Iza Berkowska, zapraszam na spotkanie.
1: O tym nie chcemy rozmawiać.
0: A naszym gościem jest bioetyk Jarosław Maćkiewicz, związany z łódzkim hospicjum dla dzieci przy ulicy Łupkowej.
2: Dobry wieczór.
0: To będzie rozmowa w jakimś stopniu nakierowana na słowa, bo słowa, nie wiem jak dla
2: słowa
0: ciebie.
2: Słowa mają moc.
0: Słowa mają znaczenie. No i słowa mogą bardzo ranić na przykład.
2: Słowa mogą budować, słowa mogą ranić. Słowa w ogóle mają ogromną moc i to nie jest frazes, to nie są wyświechtane słowa. Tak naprawdę słowa oddają rzeczywistość, którą przeżywamy. Dlatego życzyłbym sobie, gdyby nad słowami był pewien namysł. Gdybyśmy chcieli sobie czasem pomyśleć, jakich słów używamy, do kogo tych słów używamy, w jakich okolicznościach tych słów używamy, bo one nie zaklinają rzeczywistości, one oddają rzeczywistość. Więc jeżeli słowami wyrażamy rzeczywistość, to słowami też jesteśmy w stanie ją zniekształcić. A jeżeli żyjemy w zniekształconej rzeczywistości, to właściwie nie żyjemy tak, jak powinniśmy żyć.
0: A jak często spotykasz się ze słowami skorzystać z opieki hospicyjnej, otoczyć bliską osobę wsparciem hospicyjnym, powierzyć pod troskliwą opiekę hospicyjną? Na ile częste to są słowa? Czy jednak zazwyczaj mówimy oddać kogoś do hospicjum?
2: Zdecydowanie za rzadko słyszę ten pierwszy garnitur, natomiast zdecydowanie za często spotykam się właśnie z takim sformułowaniem, że no bo lekarze zasugerowali, żeby oddać mamę do hospicjum, albo bo dzwonię, bo w szpitalu powiedzieli, że trzeba oddać dziecko do hospicjum. To jest bardzo niefortunne
0: sformułowanie. No, skoro usłyszeli to w szpitalu na przykład, czyli ktoś już tak powiedział, a my dalej to przekazujemy.
2: Bardzo często tak jest, ale też czasem jest to projekcja tego, co powiedzą najbliżsi. Bardzo często ludzie boją się tego, że ktoś dokona takiej oceny i wtedy werbalizuje to w ten sposób, mówi, że no, boję się, że